wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyżem.

smurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dane Polaków nie krążą po sieci, uspokaja minister cyfryzacji. Chwilę grozy w samolocie pasażerowie przejęli ster i wylądowali. Namioty na placach Madrytu. Hiszpanie protestują przeciwko drożyźnie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie mamy informacji, by dane osobowe Polaków po ostatnich cyberatakach zostały upublicznione albo sprzedawane w internecie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. We wtorek firma fakturownia padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji My Doktor i Medyk.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK. Wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne. I dzisiaj te dane są zabezpieczone.
1: Mówił minister Gawkowski. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za ostatnimi cyberatakami. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dofinansowanie. Dziś rusza nabór na czeki turystyczne. Podlasie uruchomiło też dla turystów nową aplikację, mówi marszałek województwa Łukasz Prokoryn.
3: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcje turystyczne, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
1: Czeki można generować na stronach internetowych uruchomionych przez województwa podlaskie i lubelskie. Dofinansowanie wynosi 3.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital chopinowski upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego, i z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów. Nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
0: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, E-moll, H-dur.

0: A-dur i Cis-moll. Następnie wariacje opus drugie na temat Lacidarem Lamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur, opus 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też kujawiak. A Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
1: Zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u pani się pojawiła muzyka chopinowska?
0: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także gram na fortepianie od 5 roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu. No a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wektra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wektrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs...

0: kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
1: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wektry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
0: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzjom.
1: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
0: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
1: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Wrocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Wrocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone, także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był Klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
2: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
1: We Wrocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie

0: Chronię przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
1: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
0: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
2: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
3: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
2: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia. Nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
0: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
4: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
3: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
5: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
0: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
6: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. jeszcze do końca.

0: końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986, no i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
1: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
0: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
2: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
0: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali, dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
1: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
3: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
1: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
4: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, a o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki.

0: Natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
1: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Radnych Nowej Lewicy Rady Miasta Włocławek. Dziękujemy Państwu za przybycie. Celem tej konferencji jest zaprezentowanie mieszkańcom za Państwa pośrednictwem propozycji budżetowych na rok 2027. Propozycje budżetowe zostały tak skonstruowane, że odnoszą się do wszystkich, zarówno okręgów wyborczych, jak i osiedli tym samym i będą w taki sposób Państwo prezentowane. Rozpoczniemy od zaprezentowania propozycji Śródmieście, następnie Zazamcze, Południe Michelin, Kazimierza Wielkiego. Oprócz radnych Rady Miasta jest z nami przedstawiciel Młodej Lewicy, który również zaprezentuje propozycje z punktu widzenia młodych, które zostaną włączone do propozycji przygotowanych przez radnych Rady Miasta. A więc oddaję głos radnemu z osiedla Śródmieście. Bardzo proszę.
1: Dzień dobry bardzo. Nie jestem oczywiście sam, jestem z panią radną, panną Muszalik. Mamy kilkanaście propozycji, ale te główne, które chcemy przedstawić do budżetu na następny rok, to jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po Teatrze Nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Barskiej. Remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu. Budowa tunelu łączącego

0: POW i ulicę Kaliską. Do tego Wocławek wita fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Wocławka, żeby powstał duży wicek, witacz oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne. Dziękuję.
1: I osiedle Zazamcze, łącznie z kolegą radnym Igorem Griszczukiem, proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych, nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. To także przebudowa ulicy Energetyków od ulicy Hutniczej do ulicy Wienieckiej. Przebudowa tej ulicy będzie połączona z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. To także bardzo ważny punkt i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku ruszy właśnie budowa tego tunelu. To także budowa ścieżki rowerowej od przejścia pieszo-rowerowego na Promiennej do ulicy Toruńskiej. To także budowa nowoczesnej filii biblioteki, pełniącej też funkcję Centrum Międzypokoleniowego na Zazamczu, na ulicy Wienieckiej. To tak ulica Wieniecka, a ulica Budowlanych na rogu, tam właśnie ma powstać ta nowoczesna filia biblioteki. To także proponujemy literacką mapę Włocławka. To bardziej projekt już ogólnopolski, ale mapa opracowana przez bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki. Pomalutku właściwie zaczyna być realizowana, bo mamy już mural dotyczący, związany z piosenką Kobranocki Kocham Cię jak Irlandię, ale takich miejsc związanych z literaturą w naszym mieście jest wiele, z postaciami literackimi, chociażby Henryk Sienkiewicz był u nas, Alfred Szklarski, Maria Kuncewiczowa, więc mam nadzieję, że pomału, małymi kroczkami uda się tę mapę literacką także zrealizować. To wybrane elementy, oczywiście nie wszystkie, ale mam nadzieję, że Państwo redaktorzy całą naszą propozycję przedstawią u siebie na portalach. Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, tak jak w przypadku pozostałych osiedli, tak również w ramach osiedla Południe oraz osiedla Michelin przygotowaliśmy propozycje, które mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej. I tutaj do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną jej

0: Połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie Ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej. Ta ulica również wymaga inwestycji, przede wszystkim związanej z wykonaniem instalacji odwodnieniowej, czy też budową chodnika i remontem nawierzchni asfaltowej. Jednak inwestycje w infrastrukturę drogową to nie wszystko. Zależy nam na tym, żeby poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście, szeroko pojęte bezpieczeństwo. I tutaj, tak samo jak w przypadku innych osiedli, chcemy położyć nacisk na rozwój sieci miejskiego monitoringu. Kamer w naszym mieście jest coraz więcej, jednak nadal uważamy, że można byłoby tą ilość zwiększyć i tutaj bardzo duży nacisk chcielibyśmy położyć przede wszystkim na jednostkę E. Mówimy tutaj chociażby o ulicy Wyspiańskiego. Ponadto w ramach propozycji nie tyle związanej bezpośrednio z osiedlami Południe czy Michelin, ale tak naprawdę z całym miastem, złożyliśmy propozycję dotyczącą budowy nowego pawilonu przy schronisku dla zwierząt. Schronisko dla zwierząt jest to instytucja, która w naszym mieście jest bardzo ważna i która tak naprawdę potrzebuje wsparcia w zakresie rozbudowy i w zakresie stworzenia warunków, w ramach których zwierzęta będą mogły w sposób spokojny i bezpieczny przebywać, czekając na swoich nowych właścicieli.
1: I przyszła pora na osiedle Kazimierza Wielkiego, Rybnica, osiedle przy ulicy Płockiej. To takie podmioty, które wpisują się w ten nasz okręg wyborczy. Razem z kolegą radnym Ziółkowskim chcemy Państwu zaproponować, tak jak poprzednio koleżanki i koledzy, wybrane zagadnienia związane z przyszłorocznym budżetem, a związanym właśnie z tymże okręgiem wyborczym. Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, na które, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 5, czyli szkoła podstawowa numer 2 i przedszkole publiczne numer 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację. Zwróciliśmy też uwagę, proponując tutaj do budżetu, uwagę na kondycję młodych ludzi i bardzo byśmy chcieli, żeby przy ulicy Płockiej, tam ma powstać w ramach budżetu obywatelskiego boisko i ono wkroczy w taką fazę realizacji w przyszłym roku, bo jak Państwo wiedzą, po zmianach w budżecie obywatelskim te zadania rozłożone są nie na jeden rok, tylko na dwa, więc to boisko będzie, czy ten plac zabaw robiony w przyszłym roku, ale tam jest taka droga, ścieżka dojściowa od bloków i chcielibyśmy, żeby tam powstał chodnik, żeby powstało zabezpieczenie, którego w tej chwili nie ma. Chcielibyśmy też, żeby przy ulicy Ptasiej, przy bloku Ptasia literka D powstał plac zabaw dla dzieci łącznie z placem do gry w koszykówkę, podobnie jak w ośrodku

0: ośrodku wychowawczym przy ulicy Leśnej. Zwróciliśmy również uwagę na zadanie, które już weszło w pewną fazę realizacji, czyli ulica Rybnicka. Projekt został przygotowany, więc wpisaliśmy to zadanie jako remont wraz z infrastrukturą tejże właśnie ulicy. Ponadto mamy też takie zadanie, o którym już wspomniał kolega Jakub Girczyc. Chodzi o schronisko, które jest usytuowane właśnie na Kazimierza Wielkiego, ale pełni rolę ogólnomiejską, więc jak najbardziej to zadanie jest bardzo istotne. No i na zakończenie, proszę Państwa, to, co też już jest w pewnej fazie realizacji, czy w zamyśle może bardziej realizacji, to jest budowa ronda przy ulicy Polnej Zielnej. Ogólnie Kazimierza Wielkiego zmienia się powoli, ale się zmienia. Powstają ścieżki rowerowe, powstało to centrum handlowe, wprawdzie podmiot gospodarczy prywatny, ale ładnie wpisuje się w tamten krajobraz. Ścieżka rowerowa, która połączy ulicę Płocką, zlikwidowane zostanie to niebezpieczne, jak się okazuje, mieszkańcy zgłaszali przejście przez na drugą stronę przy alejach Kazimierza Wielkiego, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i ulicy Płockiej, bo to tak trzeba nazwać, będą usatysfakcjonowani i mamy nadzieję, że przynajmniej większość wejdzie w fazę realizacji. I prosimy naszego kolegę ze struktur młodzieżowych o zaprezentowanie propozycji.
1: Szanowni Państwo, tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała, ja dzisiaj jestem tutaj, żeby zaprezentować część pomysłów, które dotyczą młodych. Oczywiście nie są to wszystkie pomysły, jakie Lewica ma do zaproponowania młodym osobom, młodym mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. Jednak jest to część najbardziej kluczowych dla nas pomysłów do budżetu na rok 2027. Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz w spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń, czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku, na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Zachwyci wszystkich twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: kościół parafialny pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital Chopinowski, upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital Chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego. I z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów. Nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
0: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat Lachidarem Lamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też Kujawiak, a Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u Pani się pojawiła muzyka chopinowska?
2: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także grałam na fortepianie od 5 roku życia. I no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu. No a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wectrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest z tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wectry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzjom.
0: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
1: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu taki

0: takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
1: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Włocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Włocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone, także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
2: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
1: We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
4: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach las, o grzybach, które są w naszym regionie.
1: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
5: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH. która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest...

0: aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
1: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
0: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym no nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia, nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
3: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
1: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
4: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
2: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
5: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
2: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
5: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
1: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
5: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy

realizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali, dlatego

0: Dawno nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Wrocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
1: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Wrocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
0: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Wrocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
2: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, a o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Wrocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
0: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby.

0: osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Dzień dobry, witam serdecznie
1: Dzień
0: Pani
1: dobry.
0: dyrektor. Pani dyrektor, ostatnie nasze spotkanie w tym studio odbywało się w takiej atmosferze niedosytu, Pani niedosytu jako dyrektora jednostki Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli chodzi o środki, które w tym roku były przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych na różne jej formy. Pani wtedy powiedziała, że nie składa broni i będzie w drugiej połowie roku starała się o to, żeby pozyskać finansowanie z tych rezerw, które gdzieś tam są. No właśnie jest druga połowa roku jak najbardziej. I czy coś się udało i co w związku z tym się zadziało?
1: Tak, faktycznie niedosyt był olbrzymi, ten niedosyt niestety cały czas jest, natomiast pozytywnym aspektem, jaki się zadział, to fakt, że faktycznie pozyskaliśmy dodatkowe środki, to było 660 tysięcy złotych i powiem szczerze, że jesteśmy, patrząc na ilość pozyskanych środków, trzecim co do ilości urzędem pracy w Polsce, któremu udało się pozyskać tak dużo pieniędzy. Niewątpliwie wpłynęły na to i nasze tutaj lokalne uwarunkowania, ale też nasza aktywność jako Urzędu Pracy, gdzie my poza takimi standardowymi różnymi działaniami jednak sięgamy też po innowacyjne różne pomysły. Zatem dzięki tym środkom faktycznie mogliśmy uruchomić chociażby dodatkowy nabór na staże, które są niewątpliwie bardzo popularne i w zasadzie z każdej strony widzimy potrzebę organizowania tego rodzaju formy, bo i pracodawcy są zainteresowani, ale też osoby szukające pracy. Bardzo chcą móc zdobywać gdzieś doświadczenie, nie mając go, albo się przebranżowiać, prawda? Dzięki też tej polityce finansowej możemy ogłosić i ogłosiliśmy już nabór na dotacje na własny biznes, z czego jestem bardzo zadowolona, no bo dotacje to też jest taki element, który faktycznie naszą tu lokalną gospodarkę wzmacnia, bo to są biznesy, które tutaj we Włocławku, w powiecie włocławskim powstają. Od 12 do 14 października będzie nabór na dotacje, czyli jak ktoś ma pomysł na swój biznes i nie pracuje, nie ma żadnego świadczenia, czyli może być u nas zarejestrowany jako osoba bezrobotna, będzie mógł pozyskać 30 tysięcy złotych na otwarcie swojej firmy. To jest dla nas niezwykle ważne, bo wiemy, mamy takie doświadczenia, że te biznesy bardzo często później przychodzą do nas i są zainteresowane dalszą współpracą, na przykład biorą stażystę, szkolenia, tworzą miejsca pracy, czyli mimo, że owszem, powiedzmy połowa tych firm przetrwa dłużej niż powiedzmy te 2 lata, ale to jest tak jak w całej Polsce, prawda, bo biznes dzisiaj się trudno prowadzi, więc większość biznesów, które powstaje, wiemy, że upadnie, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale jednak duża część trwa dalej.
0: I to jest ta wartość dodana, prawda? Nie można
1: tak
0: tego bagatelizować.
1: Nie można i wielokrotnie słyszymy, że gdyby nie te kilka tysięcy złotych, kilkadziesiąt tysięcy złotych z Urzędu Pracy, to ktoś nie ruszyłby, bo nie ma tej bazy finansowej, żeby zakupić takie podstawowe rzeczy, które do tej działalności są potrzebne. Także cieszę

0: Cieszymy się, że to jest możliwe w ramach tych właśnie środków.
1: Czyli dodatkowe staże, dotacje na otworzenie własnego biznesu, coś jeszcze udało się wygospodarować?
0: Tak, i również zapraszamy, mamy nabór ciągły otwarty, bo mamy środki na finansowanie studiów podyplomowych. To jest teraz taki świetny czas, no bo za chwilkę rok akademicki. Statystyki nasze wskazują, że 9 na 100 naszych klientów to są osoby z wyższym wykształceniem. To jest dosyć przerażające dla nas, że jednak taki jest udział, ale niewątpliwie czasami te dyplomy nie do końca odpowiadają temu,
1: czego potrzebuje rynek pracy.
0: Zdecydowanie. Więc finansowanie studiów podyplomowych jest znakomitą okazją do tego, żeby móc pozyskać, zdobyć jakąś nową wiedzę i nową kwalifikację. Także zapraszamy, bo też mamy środki na sfinansowanie właśnie tego rodzaju kształcenia.
1: To jest każdy rodzaj studiów podyplomowych, czy to jest określone, że na przykład, nie wiem, techniczne, tylko jakieś umiejętności?
0: My mamy takie doświadczenie, że to jest kwestia zawsze uzasadnienia i patrzenia na zapotrzebowanie na rynku pracy, tak? Bo owszem, jakby techniczne to dla nas są taką wisienką na torcie, bo jednak nam bardzo brakuje osób z technicznym wykształceniem, ale na przykład finansujemy chociażby studia pedagogiczne z zakresu pracy z osobami z jakimiś ograniczeniami czy z dziećmi w spektrum, gdzie szkoły też potrzebują takich specjalistów, prawda? Więc tutaj absolutnie nie zamykamy się tylko na studia techniczne. Jeżeli nasz klient wskaże, że rzeczywiście ma szansę po tym kierunku na pracę, to jak najbardziej. No chociażby z tego tygodnia kadry i płace, tak? Mamy oferty dla ludzi, którzy znają tematykę kadr i płac. I niektórzy chociażby na takie praktyczne, bo z reguły studia podyplomowe, szczególnie chociażby na naszej uczelni, na PANSie, to jest uczelnia bardzo zorientowana na praktykę, tak? Więc tam rzeczywiście ten aspekt spotykania się z fachowcami z rynku jest jakby silnie akcentowany i chociażby takie studia jak kadry i płace, bo mamy takie doświadczenia, rzeczywiście faktycznie przekazują bardzo konkretną, praktyczną wiedzę, gdzie już część jakichś swoich zadań zawodowych osoba może poznać na tych studiach. Także jak najbardziej ten profil jest szeroki.
1: Pani dyrektor, skoro wspomniała Pani o uczelni, akurat o PANSie, bo we Włocławku, to zapytam, czy też jeśli chodzi o wybór uczelni na te studia podyplomowe, to jest sprawa bardzo otwarta i można to kończyć sobie tą podyplomówkę w Krakowie, we Wrocławiu, we Włocławku, gdziekolwiek, w jakimkolwiek
0: tak,
1: miejscu w
0: oczywiście,
1: Polsce.
0: Absolutnie. My tutaj jakby nie mamy nawet prawa dyskryminować żadnych uczelni. To nasz klient wskazuje, w jakiej uczelni chce odbywać to kształcenie. I oczywiście dominują wśród tych wniosków, które mamy uczelnie z naszego regionu, niekoniecznie z Włocławka, ale też Toruń, Bydgoszcz, ale no mamy, chociażby teraz finansujemy studia podyplomowe z Szkoły Głównej Handlowej, tak, wąska specjalizacja, więc jak najbardziej jesteśmy otwarci też na inne uczelnie z Polski. Tutaj absolutnie nie ma żadnych ograniczeń.
1: I pani dyrektor, zapytam, bo pół roku jakby za nami, o rynek pracy, jak się kształtujemy. Kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że to będzie się dynamicznie ta sytuacja na rynku pracy zmieniać, bo będzie trzeba się przekwalifikować, bo będą potrzebni inni specjaliści, chociażby z uwagi na AI, które no jakby w zasadzie jest wykorzystywane niemalże w każdym biznesie i w wielu zakresach. Po tym pół roku obserwacji, co może Pani powiedzieć o rynku pracy? Czy to jest wciąż rynek pracownika, czy to jest rynek pracodawcy? Jak to wygląda?
0: I tutaj ja jestem zwolenniczką takiej optyki, w której nie można powiedzieć, że jest jeden rynek pracy. Mhm. Mamy tak naprawdę wiele rynków pracy, mamy bardziej rynek kwalifikacji i jeżeli patrzymy jeszcze na poziom konkretnie naszego lokalnego rynku pracy, to on też jest inny niż rynek pracy warszawski,
1: to
0: prawda?
1: Skupmy się na tym naszym
0: no
1: lokalnym.
0: No właśnie, więc jakby chciałam zaznaczyć, że to, co będę mówić, to odnosi się do naszego lokalnego rynku pracy, bo na poziomie dużych aglomeracji na przykład wpływ AI jest bardzo widoczny w wielu zawodach, prawda? Chociażby sektor IT, który u nas na naszym rynku lokalnym nie jest tak bardzo rozwinięty, ale w tym sektorze pracuje się zdalnie, więc to możemy się oderwać od miejsca zamieszkania, ale już widzimy, że stanowisk juniorskich jest coraz mniej w tym sektorze, chociażby przez wpływ AI, prawda, który wyklucza pewne stanowiska juniorskie. Zresztą tak naprawdę, kiedy patrzymy, gdzie wchodzi AI, to jest takie ryzyko, albo obserwujemy ryzyko, że coraz trudniej będzie młodym ludziom znaleźć miejsce, gdzie będą uczyć się

0: pracy. Bo przecież jak ja zaczynałam pracę, pani też zaczynała, to nie było tak, że przychodziliśmy i wszystko wiedzieliśmy. Ktoś nas wprowadzał, uczyliśmy się, mieliśmy jakąś wiedzę, ale tak naprawdę.
1: Ukończenie studiów to jest taka przepustka, żeby uczyć się pracy, prawda, i
0: Oczywiście.
1: wykorzystać tą wiedzę.
0: Tak, i ja muszę mieć stworzoną taką szansę i warunki u jakiegoś pracodawcy, który mi tak naprawdę pokaże, jak ja mam pracować, czy mnie nauczy tej pracy konkretnej, prawda? Więc dzisiaj niestety wpływ AI powoduje, że tych miejsc, gdzie ja mogę się uczyć pracy, jest mniej, ponieważ w bardzo łatwy sposób te takie podstawowe, czy pierwsze w tej stratyfikacji złożoności czynności zawodowych zastępują już proste algorytmy, czy bardziej złożone algorytmy. Więc jakby w tym aspekcie to jest duże wyzwanie dla młodych ludzi i tak jak czasami ja słyszę, jak pracodawcy narzekają na ich postawy, ale niektórzy oczywiście, bo niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że dzisiaj jakby rzeczywistość jest inna i młodzi ludzie też mają inne oczekiwania i bardziej są świadomi swoich praw i bardzo dobrze, bo nie pozwolą na to, żeby ich wykorzystywać, ale z drugiej strony ten rynek pracy jest dla nich bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ rzeczywiście oczekiwania od pracodawców są czasami naprawdę aż nadto wysoko postawione i bardzo wiele firm, jeżeli tutaj mówimy o naszych lokalnych biznesach, oczekuje takiego idealnego pracownika, żeby on po prostu miał w sobie mnóstwo kompetencji i miękkich, i twardych, i wszelakich. My trochę to w rozmowach, kiedy prowadzimy rekrutację, próbujemy urealniać, pokazując, że no nie ma takich profili nawet, tak? Albo jeżeli są, to nie można mu zaproponować najniższej krajowej, prawda? A dzisiaj no, na naszym rynku, no to jednak na start to z reguły jest to wynagrodzenie najniższe, więc dlatego trochę dzisiaj, jak ja rozmawiam z pracodawcami, próbuję im uświadomić, że dzisiaj już łatwe czasy na rynku pracy się skończyły. Już nie jest tak, że ja mogę powiedzieć na twoje miejsce, to ja mam 10, prawda? Więc ja muszę też inaczej podejść do wdrażania młodego człowieka, czy nawet starszego, ale nowego pracownika. Inaczej muszę o niego zadbać, ale też inaczej muszę tą rekrutację prowadzić, no bo po prostu realia są inne. Natomiast na naszym tutaj lokalnym rynku pracy to widzimy takie dominujące branże, które są bardzo pracowniczo-chłonne, prawda? To na pewno jest przemysł, gdzie jednak mamy dużo firm, które czy to w przetwórstwie spożywczym, czy takim twardym, w różnych tych aspektach produkują na eksport w dużej mierze i potrzebują zarówno fachowców, tak? Nie wiem, automatyków, robotyków, mechaników maszyn, operatorów tych maszyn, ale także potrzebują pracowników produkcji, potrzebują magazynierów, prawda? Więc na takich pracowników mamy zapotrzebowanie. W sektorze usług mamy coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie na zawody związane z opieką nad osobami, czyli i opiekunki czy opiekunowie, ale też fizjoterapeuci. No coraz młodsi klienci, pacjenci przychodzą do fizjoterapeutów,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Więc ten sektor też widzimy, jak ilość pracy w tym sektorze wzrasta, ale także mamy oczywiście branżę TSL, czyli transport, spedycja, logistyka i kierowcy autobusów, i kierowcy samochodów ciężarowych, ale też właśnie, tak jak powiedziałam, magazynierzy. No i oczywiście budownictwo, ta branża.
1: Jak zawsze.
0: Cały
1: tam
0: czas.
1: Jest zapotrzebowanie.
0: Oczywiście i to owszem, fachowcy, czyli nie wiem, zbrojarze, tynkarze, murarze, czy powinnam powiedzieć, zbrojarki, murarki,
1: spawacze, spawarki, tak, tak.
0: Żeby zachować neutralność płciową, czy osoby do prac murarskich, tak jak my to określamy, żeby było zgodnie z dyrektywą, żeby nie było tego piętnowania płci, ale też po prostu pracowników budowlanych, prawda? Dlatego tak ważne jest chociażby kształcenie zawodowe u nas w naszym mieście, gdzie rzeczywiście no, polityka jest jednak nacisku na rozwój tego kształcenia zawodowego.
1: Pani dyrektor, a w których branżach jest coraz trudniej o pracę?
0: Na pewno, jeżeli.
1: W naszym regionie,
0: ale powiedziałabym, że w całej Polsce takie stanowiska związane z pracą biurową, gdzie nie są związane ze znajomością, bo jeżeli znam język, perfekt, tak, no to na przykład niemiecki, angielski, francuski, łatwiej mi, dużo łatwiej znaleźć taką pracę, natomiast jeżeli nie znam perfekt tych języków, czyli jakby nie aplikuję już o pracę w administracji, w korporacjach zagranicznych, które mają tu swoje oddziały, no to niewątpliwie jest mi bardzo trudno, ponieważ tych stanowisk też jest dużo mniej. Dzisiaj też bardzo wiele firm automatyzuje pewne procesy, czy związane z, nie wiem, z prowadzeniem kalendarzy, czy z obsługą klienta przecież, prawda, czyli te prace, ale chociażby branża

0: związana z handlem, też widzimy przyhamowanie procesów rekrutacji. Kiedyś mieliśmy bardzo dużo ofert dla sprzedawców. Dzisiaj tak naprawdę widzimy, że rotacja na tych stanowiskach jest dużo mniejsza. Ja
1: Trochę też handel przeniósł się do internetu,
0: właśnie.
1: prawda?
0: Właśnie, to jest też aspekt, na który też tutaj przecież nasi lokalni przedsiębiorcy wskazują, jak te obroty jednak nie rosną, prawda? Jak przyhamowują, szukają różnych sposobów. Niektórzy prowadzą jakby dwutorową dystrybucję, prawda? Też przez internet i dzięki temu jakoś sobie spinają te budżety. Więc rzeczywiście na tych stanowiskach dzisiaj obserwujemy spadek ilości ofert. I też teraz mieliśmy wakacje, mieliśmy dużo zapytań nauczycieli, ale nie przedmiotów zawodowych, na których jest olbrzymie zapotrzebowanie,
1: Zapotrzebowanie.
0: ale nauczycieli chociażby nauczania początkowego. No nie oszukujmy się, demografia jest brutalna. W tamtym roku urodziło się 238 tysięcy osób, zmarło 400 tysięcy. W moich rocznikach, kiedy następował wyż, no jestem jeszcze starsza niż ten wyż, ale pik wyżu, który miał miejsce w 83 roku i tam było 730 tysięcy dzieci, a dzisiaj mieliśmy 238 tysięcy. To jest przepaść, tak? My na to wyzwanie związane z kurczącym się społeczeństwem powinniśmy jako też tutaj region, ale na poziomie ogólnopolskim odpowiadać. To powinien być dla mnie w ogóle główny temat debaty publicznej. To,
1: Poradzić
0: jak
1: sobie z
0: sobie
1: tym, co się zadzieje.
0: zdecydowanie. I to w szkołach też widzimy, chociażby poprzez to, że jednak już są mniej liczebne klasy, czy pewne przedszkola, żłobki, tak? Zastanawiają się, co będzie za rok, za dwa, za cztery, albo jak patrzą, ile dzieci się urodziło w tamtym roku, prawda? Więc widzimy, że jakby w tym aspekcie też to zapotrzebowanie spowolniło. W ogóle obserwujemy dużą ostrożność firm, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. Koszty pracy są jednak bardzo wysokie i to, że pracownik może być niezadowolony z tego, że otrzymuje, nie wiem, 3700 na rękę, to jest powiedzmy w przyszłym roku to będzie poziom minimalnego wynagrodzenia. Jemu się wydaje, że to jest mało, ale dla pracodawcy to jest tak naprawdę jeszcze dwa razy tyle, bo wszystkie koszty związane ze składkami po prostu rzeczywiście dotykają jego budżet. Także każda decyzja o przyjęciu kolejnej osoby to jest konkretna kalkulacja, czy po prostu mnie na to stać. Więc wielokrotnie jest tak, że powierzam zadania zawodowe tej kadrze, która jest, zanim jednak dojdę do tej decyzji, przyjmuję kogoś. Bo jak patrzymy na ilość ofert pracy, dzisiaj jest ich u nas w urzędzie niespełna 500, tam 480 kilka, i widzimy, że w analogicznym okresie poprzedniego roku było o kilkanaście procent więcej. Czyli widzimy, że tych ofert pracy
1: Jest
0: wpływa do nas
1: mniej.
0: mniej. Natomiast pozytywne jest to, że to się nie przekłada na zwolnienia, czyli spowolnienie rekrutacji, czyli trudniej dzisiaj, czy może dłużej się szuka pracy, ale
1: A
0: no ci,
1: praca jest stabilna.
0: właśnie, ci, którzy pracują, to mogą jednak czuć takie ów, że raczej zwolnienie mi nie grozi, prawda? Więc to jest taki pozytywny aspekt.
1: Z uwagi na tą szeroką Pani wiedzę i takie nietuzinkowe podejście do tego rynku pracy, bardzo lubię z Panią rozmawiać, ale jeszcze z uwagi na to, że zawsze nawet w tej kropli czegoś złego, tej goryczy Pani widzi ten pozytywny aspekt i nie pozwala się zamartwiać. I za to dziękuję, więc jest stabilnie, ale nie jest łatwo. Krótko mówiąc, i na koniec krótko, gdyby Pani powiedziała o tym, jak będzie wyglądał rok przyszły, no bo te budżety, które trafiają do różnych instytucji w kraju, one gdzieś już zaczynają się kształtować, już rząd planuje pewne rzeczy, ministerstwa odpowiednie. Czy jak usiądziemy sobie w styczniu w przyszłym roku, to powie Pani, no teraz mam tyle pieniędzy, że mogę zrobić wszystko, żeby wykorzystać to, żeby rynek pracy w naszym regionie, we Włocławku, ruszył troszkę z miejsca. Chodzi o kwalifikacje, o nowe firmy, o staże, bo to jest to, z czego korzystają coraz chętniej włocławscy i poszukujący pracy, i przedsiębiorcy.
0: Tak, w ogóle gratuluję obserwacji, bo faktycznie ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną, tak? Faktycznie.
1: Bardzo.
0: To na pewno dzięki rodzicom, dziękuję ci, mamo i tato, ale dzięki też fantastycznemu zespołowi, z którym pracuję w Urzędzie Pracy u nas we Wrocławku, więc im też bardzo za to dziękuję, bo gdzieś wszyscy
1: O
0: staram.
1: 8 na zebraniu, przepraszam, że przerywam, jest tak. Dobrze, przychodzicie do mnie, ale zacznijmy od tego, co się dobrego wydarzyło.
0: Tak.
1: Problemy zostawimy na później.
0: Problem.

0: nazywamy problemem po prostu wyzwaniami, tak? I kwestia też jakby odpowiedniej narracji i od razu inaczej się podchodzi do tych problemów, ale wracając do pytania. Na dzisiaj jest tak, że w projekcie budżetu na przyszły rok poziom finansowania Funduszu Pracy na te formy, które oferujemy klientom, jest dokładnie na tym samym poziomie, który
1: Czyli
0: jest w tym roku.
1: Czyli mało, za mało.
0: Czyli zdecydowanie za mało. My, jako środowisko publicznych służb zatrudnienia, ja jestem tutaj przewodniczącą konwentu w województwie, wiceprzewodniczącą w Polsce, wystosowaliśmy już nasze stanowisko i też spotykamy się z różnymi jakby interesariuszami na rynku pracy i związkami pracodawców i pracowniczymi związkami i gremiami takimi politycznymi, z takim apelem o zmianę w ustawie o rynku pracy, która reguluje kwestie wydatkowania Funduszu Pracy, bo te środki na te formy pomocy są z Funduszu Pracy, czyli chociażby z pani składek, jakie pani odprowadza od swoich pracowników,
1: czyli
0: prawda?
1: Czyli tych pieniędzy powinno być dużo.
0: I tych pieniędzy, proszę pani, jest dużo. Ponieważ, i to jest jakby pewien nasz argument za tym, żebyśmy my jednak dostali tych środków więcej, ponieważ pieniędzy zgromadzonych w Funduszu Pracy jest bardzo dużo, dość powiedzieć, że same odsetki od zgromadzonych środków tam to jest 0,5 miliarda, tak? Bo rynek pracy ma się dobrze dzisiaj w Polsce. Dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, prawda? Ten wskaźnik aktywności jest wysoki. I teraz słyszymy z Ministerstwa Finansów, no bo tam jest jakby decydent, i to jest arbitralna, niestety arbitralna decyzja ministra finansów, który redukuje wydatki na aktywne formy, na te formy pomocy, wskazując na ogólną regułę wydatkową, żebyśmy nie wpadli w tę regułę nadmiernego deficytu, jaką określa Unia Europejska. I resort pracy ma wskazanie, żeby wykazać, że ma rezerwy pieniędzy, tak, chociażby w Funduszu Pracy, które mogą obniżyć nasz ogólny deficyt państwa. Prawda? Więc żeby to było potrzebne do tych matematycznych, księgowych historii, które raportujemy, to jest dla nich ważne. Ja, gdybym była ministrem finansów, to pewnie bym go bardziej rozumiała, tak, że on tak robi.
1: Ale nie jest, pani jest po tej drugiej
0: stronie.
1: Nie
0: jestem, a poza tym ja widzę, jak bardzo realnie te środki pomagają ludziom, tak? Bo my jeszcze takie miejsce jak Włocławek, powiat włocławski, z dużymi wyzwaniami, chociażby różnymi problemami z dojazdem do pracy, z przekwalifikowaniem. Przecież 60% ludzi u nas zarejestrowanych nie ma zawodowego wykształcenia. My potrzebujemy środków, żeby dawać im kwalifikacje, żeby organizować kursy, żeby oferować staże, żeby tych ludzi po prostu móc
1: zaktywizować zawodowo,
0: prawda?
1: Tak.
0: A to na to są potrzebne środki, więc dlatego liczymy na to, że nasz postulat jako środowiska dyrektorów brzmi, żeby zagwarantować w ustawie poziom finansowania tych form pomocy w zależności od wpływów ze składek pracodawcy. Skoro to są pani pieniądze, pewnie pani chciałaby móc z nich skorzystać, prawda?
1: Jasne, że tak.
0: Właśnie, więc my postulujemy, żeby minimum 40% wpływów ze składek Funduszu Pracy było przeznaczane na formy pomocy. Taki konstrukt ustawowy jest w kontekście Krajowego Funduszu Szkoleniowego, bo ustawa wskazuje, to są pieniądze, które pracodawcy oferujemy na kształcenie pracowników albo jego samego. I ustawa wskazuje, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi od 4 do 6% przychodów Funduszu Pracy. Czyli w ustawie jest wprost napisane,
1: ile tych pieniędzy
0: tak,
1: będzie
0: i to są
1: i
0: pieniądze
1: to
0: gwarantowane. I to nie jest arbitralna decyzja, jakaś polityczna decyzja. I chcielibyśmy, czyli tutaj pracodawcy na szczęście się cieszymy, że mają gwarancję, że poziom finansowania jest zapewniony. I chcielibyśmy, żeby też właśnie na te pozostałe formy też ten poziom finansowania był określony w ustawie, bo wtedy nie zależałoby to od właśnie takich po prostu decyzji, które z reguły związane są z taką polityką po prostu państwa. Więc mamy nadzieję, że uda nam się to przeforsować. Tak czy siak, w ramach nawet ograniczonych środków oferujemy i tak bardzo szeroki katalog form, a do tego jeszcze mamy te pozafinansowe formy, bo bardzo w tym roku rozbudowaliśmy nasze doradztwo zawodowe. Nasze doradczynie, mam świetny zespół 4 doradczyń, które i mają konsultacje indywidualne i grupowe i chociażby wychodzimy, mamy współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, z kilkoma gminami, gdzie jeździmy w teren i tam prowadzimy zajęcia. Więc i współpracę z Naszym Włocławskim Centrum Wolontariatu, prawda, i ze stowarzyszeniami, więc mamy bardzo rozbudowaną sieć, już nie mówiąc o szkołach, do których regularnie jeździmy, szkoły do nas przyjeżdżają, więc jakby ta sieć współpracy, ten cały ekosystem próbuje

0: rozbudowywać, bo na to jakby nie potrzebujemy pieniędzy, no potrzebuję pieniędzy na wynagrodzenia, to na szczęście jeszcze
1: Jeszcze
0: jest
1: jest.
0: zapewnione, tak. Dzięki tutaj panu staroście i prezydentowi, no bo to są powiaty, które nas finansują.
1: Pani dyrektor, rozmowa o rynku pracy, o możliwościach, rozwiązaniach i tak dalej z panią to jest rozmowa, która nie skończy się w tym studio w 20 minut, więc za dziś bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy śledzić na bieżąco to, co się wydarza i życzymy wszystkim i pracodawcom, i pracownikom, żeby postulaty, o których pani powiedziała, no, znalazły odpowiednie uzasadnienie w przepisach prawa. I skończyła się wieczna niepewność, co będzie w tym roku, na co, bo to też jakby ogranicza możliwość planowania pewnych działań, prawda?
0: Ale oczywiście, bo widzi pani, przez to, że ja do końca nie wiem, ile będę miała środków w przyszłym roku, to ja nie mogę teraz prowadzić otwartych naborów na staże, bo te staże przechodziłyby na przyszły rok i zobowiązania byłyby zaciągane w przyszłym roku, a nie wiem, czy ja będę miała zapewnione
1: No właśnie.
0: finansowanie. Więc zdecydowanie słuszne spostrzeżenie.
1: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, była moim i Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital chopinowski upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego, i z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej

0: Tutaj na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów, nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
1: Przed zgromadzoną świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat Lacidarem Lamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też kujawiak. A Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u pani się pojawiła muzyka chopinowska?
2: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także grałam na fortepianie od 5 roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu, no a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wectrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wectry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzjom.
0: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
1: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
0: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Włocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Włocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone. Także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film. I przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście

0: gdzie jest uzasadnienie tej nagrody, to jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
1: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
2: We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami szczególnie istotnymi dla osób starszych.
3: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach las, o grzybach, które są w naszym regionie.
2: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
4: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
5: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
4: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia, nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
6: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
5: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
7: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
2: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach

0: swoich mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
1: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42. Prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
0: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
1: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
2: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
1: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali. Dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
0: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
3: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
0: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
4: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki.

i zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, a o różnych problemach, to tej choroby nie ma. A dlatego też będą porady diabła.

0: zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
1: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Radnych Nowej Lewicy Rady Miasta Włocławek. Dziękujemy Państwu za przybycie. Celem tej konferencji jest zaprezentowanie mieszkańcom za Państwa pośrednictwem propozycji budżetowych na rok 2027. Propozycje budżetowe zostały tak skonstruowane, że odnoszą się do wszystkich, zarówno okręgów wyborczych, jak i osiedli tym samym i będą w taki sposób Państwo prezentowane. Rozpoczniemy od zaprezentowania propozycji Śródmieście, następnie Zazamcze, Południe Michelin, Kazimierza Wielkiego. Oprócz radnych Rady Miasta jest z nami przedstawiciel Młodej Lewicy, który również zaprezentuje propozycje z punktu widzenia młodych, które zostaną włączone do propozycji przygotowanych przez radnych Rady Miasta. A więc oddaję głos radnemu z osiedla Śródmieście. Bardzo proszę.
1: Dzień dobry bardzo. Nie jestem oczywiście sam, jestem z panią radną, panną Muszalik. Mamy kilkanaście propozycji, ale te główne, które chcemy przedstawić do budżetu na następny rok, to jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po Teatrze Nasz, budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych,

0: przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Barskiej, remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu, budowa tunelu łączącego POW i ulicę Kaliską, do tego Wocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Wocławka, żeby powstał duży wicek, witacz oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne. Dziękuję.
1: I osiedle Zazamcze, łącznie z kolegą radnym Igorem Griszczukiem, proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych. Nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. To także przebudowa ulicy Energetyków od ulicy Hutniczej do ulicy Wienieckiej. Przebudowa tej ulicy będzie połączona z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. To także bardzo ważny punkt i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku ruszy właśnie budowa tego tunelu. To także budowa ścieżki rowerowej od przejścia pieszo-rowerowego na Promiennej do ulicy Toruńskiej. To także budowa nowoczesnej filii biblioteki pełniącej też funkcję Centrum Międzypokoleniowego na Zazamczu, na ulicy Wienieckiej. To tak ulica Wieniecka, a ulica Budowlanych na rogu. Tam właśnie ma powstać ta nowoczesna filia biblioteki. To także proponujemy literacką mapę Włocławka. To bardziej projekt już ogólnopolski, ale mapa opracowana przez bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki. Pomalutku właściwie zaczyna być realizowana, bo mamy już mural dotyczący, związany z piosenką Kobranocki Kocham Cię jak Irlandię, ale takich miejsc związanych z literaturą w naszym mieście jest wiele, z postaciami literackimi, chociażby Henryk Sienkiewicz był u nas, Alfred Szklarski, Maria Kuncewiczowa, więc mam nadzieję, że pomału, małymi kroczkami uda się tę mapę literacką także zrealizować. To wybrane elementy, oczywiście nie wszystkie, ale mam nadzieję, że Państwo redaktorzy całą naszą propozycję przedstawią u siebie na portalach. Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, tak jak w przypadku pozostałych osiedli, tak również w ramach osiedla Południe oraz osiedla Michelin przygotowaliśmy propozycje, które mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej. I tutaj do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan

0: ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną i jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie Ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej. Ta ulica również wymaga inwestycji, przede wszystkim związanej z wykonaniem instalacji odwodnieniowej, czy też budową chodnika i remontem nawierzchni asfaltowej. Jednak inwestycje w infrastrukturę drogową to nie wszystko. Zależy nam na tym, żeby poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście, szeroko pojęte bezpieczeństwo. I tutaj, tak samo jak w przypadku innych osiedli, chcemy położyć nacisk na rozwój sieci miejskiego monitoringu. Kamer w naszym mieście jest coraz więcej, jednak nadal uważamy, że można byłoby tą ilość zwiększyć i tutaj bardzo duży nacisk chcielibyśmy położyć przede wszystkim na jednostkę E. Mówimy tutaj chociażby o ulicy Wyspiańskiego. Ponadto w ramach propozycji nie tyle związanej bezpośrednio z osiedlami Południe czy Michelin, ale tak naprawdę z całym miastem złożyliśmy propozycję dotyczącą budowy nowego pawilonu przy schronisku dla zwierząt. Schronisko dla zwierząt jest to instytucja, która w naszym mieście jest bardzo ważna i która tak naprawdę potrzebuje wsparcia w zakresie rozbudowy i w zakresie stworzenia warunków, w ramach których zwierzęta będą mogły w sposób spokojny i bezpieczny przebywać, czekając na swoich nowych właścicieli.
1: I przyszła pora na osiedle Kazimierza Wielkiego, Rybnica, osiedle przy ulicy Płockiej. To takie podmioty, które wpisują się w ten nasz okręg wyborczy razem z kolegą radnym Ziółkowskim. Chcemy Państwu zaproponować, tak jak poprzednio koleżanki i koledzy, wybrane zagadnienia związane z przyszłorocznym budżetem, a związanym właśnie z tymże okręgiem wyborczym. Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, na które, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 5, czyli szkoła podstawowa numer 2 i przedszkole publiczne numer 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację. Zwróciliśmy też uwagę, proponując tutaj do budżetu, uwagę na kondycję młodych ludzi i bardzo byśmy chcieli, żeby przy ulicy Płockiej, tam ma powstać w ramach budżetu obywatelskiego boisko i ono wkroczy w taką fazę realizacji w przyszłym roku, bo jak Państwo wiedzą, po zmianach w budżecie obywatelskim te zadania rozłożone są nie na jeden rok, tylko na dwa, więc to boisko będzie, czy ten plac zabaw robiony w przyszłym roku, ale tam jest taka droga, ścieżka dojściowa od bloków i chcielibyśmy, żeby tam powstał chodnik, żeby

0: powstało zabezpieczenie, którego w tej chwili nie ma. Chcielibyśmy też, żeby przy ulicy Ptasiej, przy bloku Ptasia literka D powstał plac zabaw dla dzieci łącznie z placem do gry w koszykówkę, podobnie jak w ośrodku wychowawczym przy ulicy Leśnej. Zwróciliśmy również uwagę na zadanie, które już weszło w pewną fazę realizacji, czyli ulica Rybnicka. Projekt został przygotowany, więc wpisaliśmy to zadanie jako remont wraz z infrastrukturą tejże właśnie ulicy. Ponadto mamy też takie zadanie, o którym już wspomniał kolega Jakub Girczyc. Chodzi o schronisko, które jest usytuowane właśnie na Kazimierza Wielkiego, ale pełni rolę ogólnomiejską, więc jak najbardziej to zadanie jest bardzo istotne. No i na zakończenie, proszę Państwa, to co też już jest w pewnej fazie realizacji, czy w zamyśle może bardziej realizacji, to jest budowa ronda przy ulicy Polnej Zielnej. Ogólnie Kazimierza Wielkiego zmienia się powoli, ale się zmienia. Powstają ścieżki rowerowe, powstało to centrum handlowe, wprawdzie podmiot gospodarczy prywatny, ale ładnie wpisuje się w tamten krajobraz. Ścieżka rowerowa, która połączy ulicę Płocką, zlikwidowane zostanie to niebezpieczne, jak się okazuje, mieszkańcy zgłaszali przejście przez na drugą stronę przy alejach Kazimierza Wielkiego, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i ulicy Płockiej, bo to tak trzeba nazwać, będą usatysfakcjonowani i mamy nadzieję, że przynajmniej większość wejdzie w fazę realizacji. I prosimy naszego kolegę ze struktur młodzieżowych o zaprezentowanie propozycji.
1: Szanowni Państwo, tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała, ja dzisiaj jestem tutaj, żeby zaprezentować część pomysłów, które dotyczą młodych. Oczywiście nie są to wszystkie pomysły, jakie Lewica ma do zaproponowania młodym osobom, młodym mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. Jednak jest to część najbardziej kluczowych dla nas pomysłów do budżetu na rok 2027. Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz w spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy trzecim liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital Chopinowski, upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital Chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego, i z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów. Nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
0: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat Lachidarem Lamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też Kujawiak, a Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u Pani się pojawiła muzyka chopinowska?
2: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także grałam na fortepianie od 5 roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu, no a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wectrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest z tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wectry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzjom.
0: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
1: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu.

0: testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
1: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Wrocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Wrocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone. Także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
2: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
1: We Wrocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
4: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Wrocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
1: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
5: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawowe.

0: Podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy, odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
1: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
0: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień, mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia, nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
3: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
1: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
4: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
2: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włosławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
5: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
2: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
5: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę. No i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowaniu,

0: danym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
1: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
0: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali, dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
2: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
3: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
2: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
4: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, a o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
2: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś.

0: Kos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Dzień dobry, witam serdecznie
1: Dzień
0: Pani
1: dobry.
0: dyrektor. Pani dyrektor, ostatnie nasze spotkanie w tym studio odbywało się w takiej atmosferze niedosytu, Pani niedosytu jako dyrektora jednostki Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli chodzi o środki, które w tym roku były przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych na różne jej formy. Pani wtedy powiedziała, że nie składa broni i będzie w drugiej połowie roku starała się o to, żeby pozyskać finansowanie z tych rezerw, które gdzieś tam są. No właśnie jest druga połowa roku jak najbardziej. I czy coś się udało i co w związku z tym się zadziało?
1: Tak, faktycznie niedosyt był olbrzymi i ten niedosyt niestety cały czas jest. Natomiast pozytywnym aspektem, jaki się zadział, to fakt, że faktycznie pozyskaliśmy dodatkowe środki. To było 660 tysięcy złotych. I powiem szczerze, że jesteśmy, patrząc na ilość pozyskanych środków, trzecim co do ilości urzędem pracy w Polsce, któremu udało się pozyskać tak dużo pieniędzy. Niewątpliwie wpłynęły na to i nasze tutaj lokalne uwarunkowania, ale też nasza aktywność jako Urzędu Pracy, gdzie my poza takimi standardowymi różnymi działaniami jednak sięgamy też po innowacyjne różne pomysły. Zatem dzięki tym środkom faktycznie mogliśmy uruchomić chociażby dodatkowy nabór na staże, które są niewątpliwie bardzo popularne i w zasadzie z każdej strony widzimy potrzebę organizowania tego rodzaju formy, bo i pracodawcy są zainteresowani, ale też osoby szukające pracy. Bardzo chcą móc zdobywać gdzieś doświadczenie, nie mając go, albo się przebranżowiać, prawda? Dzięki też tej polityce finansowej możemy ogłosić i ogłosiliśmy już nabór na dotacje na własny biznes, z czego jestem bardzo zadowolona, no bo dotacje to też jest taki element, który faktycznie naszą tu lokalną gospodarkę wzmacnia, bo to są biznesy, które tutaj we Włocławku, w powiecie włocławskim powstają. Od 12 do 14

0: października będzie nabór na dotację, czyli jak ktoś ma pomysł na swój biznes i nie pracuje, nie ma żadnego świadczenia, czyli może być u nas zarejestrowany jako osoba bezrobotna, będzie mógł pozyskać 30 tysięcy złotych na otwarcie swojej firmy. To jest dla nas niezwykle ważne, bo wiemy, mamy takie doświadczenia, że te biznesy bardzo często później przychodzą do nas i są zainteresowane dalszą współpracą, na przykład biorą stażystę, tworzą miejsca pracy. Mhm. Czyli mimo, że owszem, powiedzmy połowa tych firm przetrwa dłużej niż powiedzmy te 2 lata, ale to jest tak jak w całej Polsce, prawda, bo biznes dzisiaj się trudno prowadzi, więc większość biznesów, które powstaje, wiemy, że upadnie, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale jednak duża część trwa dalej.
1: I to jest ta wartość dodana, prawda?
0: Zdecydowanie
1: nie można
0: tak.
1: tego bagatelizować.
0: Nie można i wielokrotnie słyszymy, że gdyby nie te kilka tysięcy złotych, kilkadziesiąt tysięcy złotych z Urzędu Pracy, to ktoś nie ruszyłby, bo nie ma tej bazy finansowej, żeby zakupić takie podstawowe rzeczy, które do tej działalności są potrzebne. Także cieszymy się, że to jest możliwe w ramach tych właśnie środków.
1: Czyli dodatkowe staże, dotacje na otworzenie własnego biznesu, coś jeszcze udało się wygospodarować?
0: Tak, i również zapraszamy, mamy nabór ciągły otwarty, bo mamy środki na finansowanie studiów podyplomowych. To jest teraz taki świetny czas, no bo za chwilkę rok akademicki. Statystyki nasze wskazują, że 9 na 100 naszych klientów to są osoby z wyższym wykształceniem. To jest dosyć przerażające dla nas, że jednak taki jest udział, ale niewątpliwie czasami te dyplomy nie do końca odpowiadają temu,
1: czego potrzebuje rynek pracy.
0: Zdecydowanie. Więc finansowanie studiów podyplomowych jest znakomitą okazją do tego, żeby móc pozyskać, zdobyć jakąś nową wiedzę i nową kwalifikację. Także zapraszamy, bo też mamy środki na sfinansowanie właśnie tego rodzaju kształcenia.
1: To jest każdy rodzaj studiów podyplomowych? Czy to jest określone, że na przykład, nie wiem, techniczne, tylko jakieś umiejętności?
0: Nie. My mamy takie doświadczenie, że to jest kwestia zawsze uzasadnienia i patrzenia na zapotrzebowanie na rynku pracy, tak? Bo owszem, jakby techniczne to dla nas są taką wisienką na torcie, bo jednak nam bardzo brakuje osób z technicznym wykształceniem, ale na przykład finansujemy chociażby studia pedagogiczne z zakresu pracy z osobami z jakimiś ograniczeniami czy z dziećmi w spektrum, gdzie szkoły też potrzebują takich specjalistów, prawda? Więc tutaj absolutnie nie zamykamy się tylko na studia techniczne. Jeżeli nasz klient wskaże, że rzeczywiście ma szansę po tym kierunku na pracę, to jak najbardziej. No chociażby z tego tygodnia kadry i płace, tak? Mamy oferty dla ludzi, którzy znają tematykę kadr i płac. I niektórzy chociażby na takie praktyczne, bo z reguły studia podyplomowe, szczególnie chociażby na naszej uczelni, na PANSie, to jest uczelnia bardzo zorientowana na praktykę, tak? Więc tam rzeczywiście ten aspekt spotykania się z fachowcami z rynku jest jakby silnie akcentowany i chociażby takie studia jak kadry i płace, bo mamy takie doświadczenia, rzeczywiście faktycznie przekazują bardzo konkretną, praktyczną wiedzę, gdzie już część jakichś swoich zadań zawodowych osoba może poznać na tych studiach. Także jak najbardziej ten
1: Pani jest Pani dyrektor,
0: szeroki.
1: Skoro wspomniała Pani o uczelni, akurat o PANSie, bo we Włocławku, to zapytam, czy też jeśli chodzi o wybór uczelni na te studia podyplomowe, to jest sprawa bardzo otwarta i można to kończyć sobie tą podyplomówkę w Krakowie, we Wrocławiu, we Włocławku, gdziekolwiek, w jakimkolwiek
0: tak,
1: miejscu
0: oczywiście,
1: w Polsce.
0: Absolutnie. My tutaj jakby nie mamy nawet prawa dyskryminować żadnych uczelni. To nasz klient wskazuje, w jakiej uczelni chce odbywać to kształcenie i oczywiście dominują wśród tych wniosków, które mamy uczelnie z naszego regionu, niekoniecznie z Wrocławka, ale też Toruń, Bydgoszcz, ale no mamy, chociażby teraz finansujemy studia podyplomowe z Szkoły Głównej Handlowej, tak, wąska specjalizacja, więc jak najbardziej jesteśmy otwarci też na inne uczelnie z Polski, tutaj absolutnie nie ma żadnych ograniczeń.
1: I pani dyrektor, zapytam, bo pół roku jakby za nami, o rynek pracy, jak się kształtujemy. Kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że to będzie się dynamicznie ta sytuacja na rynku pracy zmieniać, bo będzie trzeba się przekwalifikować, bo będą potrzebni inni specjaliści, chociażby z uwagi na AI, które no jakby w zasadzie jest wykorzystywane niemalże w każdym biznesie i w wielu zakresach. Po tym pół roku obserwacji, co może Pani powiedzieć o rynku pracy? Czy to jest wciąż rynek pracownika, czy to jest rynek pracodawcy? Jak to wygląda?

I tutaj ja jestem zwolenniczką takiej optyki, w której nie można powiedzieć, że jest jeden rynek pracy. Mhm. Mamy tak naprawdę wiele rynków pracy, mamy bardziej rynek kwalifikacji i jeżeli patrzymy jeszcze na poziom konkretnie naszego lokalnego rynku pracy, to on też jest inny.

0: bo na poziomie dużych aglomeracji na przykład wpływ AI jest bardzo widoczny w wielu zawodach, prawda? Chociażby sektor IT, który u nas na naszym rynku lokalnym nie jest tak bardzo rozwinięty, ale w tym sektorze pracuje się zdalnie, więc to możemy się oderwać od miejsca zamieszkania, ale już widzimy, że stanowisk juniorskich jest coraz mniej w tym sektorze, chociażby przez wpływ AI, prawda, który wyklucza pewne stanowiska juniorskie. Zresztą tak naprawdę, kiedy patrzymy, gdzie wchodzi AI, to jest takie ryzyko, albo obserwujemy ryzyko, że coraz trudniej będzie młodym ludziom znaleźć miejsce, gdzie będą uczyć się pracy. Bo przecież jak ja zaczynałam pracę, pani też zaczynała, to nie było tak, że przychodziliśmy i wszystko wiedzieliśmy. Ktoś nas wprowadzał, uczyliśmy się, mieliśmy jakąś wiedzę, ale tak naprawdę...
1: Ukończenie studiów to jest taka przepustka, żeby uczyć się pracy.
0: Oczywiście.
1: Prawda? I wykorzystać tą wiedzę.
0: Tak. I ja muszę mieć stworzoną taką szansę i warunki u jakiegoś pracodawcy, który mi tak naprawdę pokaże, jak ja mam pracować, czy mnie nauczy tej pracy konkretnej. Prawda? Więc dzisiaj niestety wpływ AI powoduje, że tych miejsc, gdzie ja mogę się uczyć pracy, jest mniej, ponieważ bardzo łatwy sposób te takie podstawowe czy pierwsze w tej stratyfikacji złożoności czynności zawodowych zastępują już proste algorytmy czy bardziej złożone algorytmy. Więc jakby w tym aspekcie to jest duże wyzwanie dla młodych ludzi i tak jak czasami ja słyszę, jak pracodawcy narzekają na ich postawy, ale niektórzy oczywiście, bo niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że dzisiaj jakby rzeczywistość jest inna i młodzi ludzie też mają inne oczekiwania i bardziej są świadomi swoich praw i bardzo dobrze, bo nie pozwolą na to, żeby ich wykorzystywać, ale z drugiej strony ten rynek pracy jest dla nich bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ rzeczywiście oczekiwania od pracodawców są czasami naprawdę aż nadto wysoko postawione i bardzo wiele firm, jeżeli tutaj mówimy o naszych lokalnych biznesach, oczekuje takiego idealnego pracownika, żeby on po prostu miał w sobie mnóstwo kompetencji i miękkich, i twardych, i wszelakich. My trochę to w rozmowach, kiedy prowadzimy rekrutację, próbujemy urealniać, pokazując, że no nie ma takich profili nawet, tak? Albo jeżeli są, to nie można mu zaproponować najniższej krajowej, prawda? A dzisiaj no, na naszym rynku, no to jednak na start to z reguły jest to wynagrodzenie najniższe, więc dlatego trochę dzisiaj, jak ja rozmawiam z pracodawcami, próbuję im uświadomić, że dzisiaj już łatwe czasy na rynku pracy się skończyły. Już nie jest tak, że ja mogę powiedzieć na twoje miejsce, to ja mam 10, prawda? Więc ja muszę też inaczej podejść do wdrażania młodego człowieka, czy nawet starszego, ale nowego pracownika. Inaczej muszę o niego zadbać, ale też inaczej muszę tą rekrutację prowadzić, no bo po prostu realia są inne. Natomiast na naszym tutaj lokalnym rynku pracy to widzimy takie dominujące branże, które są bardzo pracowniczo-chłonne, prawda? To na pewno jest przemysł, gdzie jednak mamy dużo firm, które czy to w przetwórstwie spożywczym, czy takim twardym, w różnych tych aspektach produkują na eksport w dużej mierze i potrzebują zarówno fachowców, tak? Nie wiem, automatyków, robotyków, mechaników maszyn, operatorów tych maszyn, ale także potrzebują pracowników produkcji, potrzebują magazynierów, prawda? Więc na takich pracowników mamy zapotrzebowanie. W sektorze usług mamy coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie na zawody związane z opieką nad osobami, czyli i opiekunki czy opiekunowie, ale też fizjoterapeuci. No coraz młodsi klienci, pacjenci przychodzą do fizjoterapeutów,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Więc ten sektor też widzimy, jak ilość pracy w tym sektorze wzrasta, ale także mamy oczywiście branżę TSL, czyli transport, spedycja, logistyka i kierowcy autobusów, i kierowcy samochodów ciężarowych, ale też właśnie, tak jak powiedziałam, magazynierzy. No i oczywiście budownictwo, ta branża cały
1: tam
0: czas.
1: Jest zapotrzebowanie.
0: Oczywiście i to owszem, fachowcy, czyli nie wiem, zbrojarze, tynkarze, murarze, czy powinnam powiedzieć zbrojarki, murarki,
1: spawacze, spawarki, tak.
0: Żeby zachować neutralność płciową, czy osoby do prac murarskich, tak jak my to określamy, żeby było zgodnie z dyrektywą, żeby nie było tego piętnowania płci, ale też po prostu pracowników budowlanych, prawda? Dlatego tak ważne jest chociażby kształcenie zawodowe u nas w naszym mieście, gdzie rzeczywiście no, polityka jest jednak nacisku na rozwój tego kształcenia zawodowego.
1: Pani dyrektor, a w których branżach jest coraz trudniej o pracę?
0: Na pewno,
1: jeżeli... W naszym regionie,
0: w naszym regionie, ale powiedziałabym, że w całej Polsce takie stanowiska związane z pracą biurową, gdzie nie są związane

0: ze znajomością, bo jeżeli znam język perfekt, tak, no to na przykład niemiecki, angielski, francuski, łatwiej mi, dużo łatwiej znaleźć taką pracę. Natomiast jeżeli nie znam perfekt tych języków, czyli jakby nie aplikuję już o pracę w administracji, w korporacjach zagranicznych, które mają tu swoje oddziały, no to niewątpliwie jest mi bardzo trudno, ponieważ tych stanowisk też jest dużo mniej. Dzisiaj też bardzo wiele firm automatyzuje pewne procesy, czy związane z, nie wiem, z prowadzeniem kalendarza, czy z obsługą klienta przecież, prawda, czyli te prace, ale chociażby branża związana z handlem, też widzimy przyhamowanie procesów rekrutacji. Kiedyś mieliśmy bardzo dużo ofert dla sprzedawców. Dzisiaj tak naprawdę widzimy, że rotacja na tych stanowiskach jest dużo mniejsza.
1: Trochę też handel przeniósł się do internetu,
0: właśnie,
1: prawda?
0: Właśnie. To jest też aspekt, na który też tutaj przecież nasi lokalni przedsiębiorcy wskazują, jak te obroty jednak nie rosną, prawda? Jak przyhamowują, szukają różnych sposobów. Niektórzy prowadzą jakby dwutorową dystrybucję, prawda? Też przez internet i dzięki temu jakoś sobie spinają te budżety. Więc rzeczywiście na tych stanowiskach dzisiaj obserwujemy spadek ilości ofert. I też teraz mieliśmy wakacje, mieliśmy dużo zapytań nauczycieli, ale nie przedmiotów zawodowych, na których jest olbrzymie zapotrzebowanie, ale nauczycieli chociażby nauczania początkowego. No nie oszukujmy się, demografia jest brutalna. W tamtym roku urodziło się 238 tysięcy osób, zmarło 400 tysięcy. W moich rocznikach, kiedy następował wyż, no jestem jeszcze starsza niż ten wyż, ale pik wyżu, który miał miejsce w 83 roku i tam było 730 tysięcy dzieci, a dzisiaj mieliśmy 238 tysięcy. To jest przepaść, tak? My na to wyzwanie związane z kurczącym się społeczeństwem powinniśmy jako też tutaj region, ale na poziomie ogólnopolskim odpowiadać. To powinien być dla mnie w ogóle główny temat debaty publicznej. To jak
1: poradzić sobie, z tym, co się zadzieje.
0: Zdecydowanie. I to w szkołach też widzimy, chociażby poprzez to, że jednak już są mniej liczebne klasy, czy pewne przedszkola, żłobki, tak? Zastanawiają się, co będzie za rok, za dwa, za cztery, albo jak patrzą, ile dzieci się urodziło w tamtym roku, prawda? Więc widzimy, że jakby w tym aspekcie też to zapotrzebowanie spowolniło. W ogóle obserwujemy dużą ostrożność firm, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. Koszty pracy są jednak bardzo wysokie i to, że pracownik może być niezadowolony z tego, że otrzymuje, nie wiem, 3700 na rękę, to jest powiedzmy w przyszłym roku to będzie poziom minimalnego wynagrodzenia. Jemu się wydaje, że to jest mało, ale dla pracodawcy to jest tak naprawdę jeszcze dwa razy tyle, bo wszystkie koszty związane ze składkami po prostu rzeczywiście dotykają jego budżet. Także każda decyzja o przyjęciu kolejnej osoby to jest konkretna kalkulacja, czy po prostu mnie na to stać. Więc wielokrotnie jest tak, że powierzam zadania zawodowe tej kadrze, która jest, zanim jednak dojdę do tej decyzji, przyjmuję kogoś. Bo jak patrzymy na ilość ofert pracy, dzisiaj jest ich u nas w urzędzie niespełna 500, tam 480 kilka i widzimy, że w analogicznym okresie poprzedniego roku było o kilkanaście procent więcej. Czyli widzimy, że tych ofert pracy wpływa do nas mniej. Natomiast pozytywne jest to, że to się nie przekłada na zwolnienia, czyli spowolnienie rekrutacji, czyli trudniej dzisiaj, czy może dłużej się szuka pracy, ale no,
1: a praca jest stabilna.
0: Właśnie. Ci, którzy pracują, to mogą jednak czuć takie ów, że raczej zwolnienie mi nie grozi, prawda? Więc to jest taki pozytywny aspekt.
1: Z uwagi na tą szeroką pani wiedzę i takie nietuzinkowe podejście do tego rynku pracy, bardzo lubię z panią rozmawiać, ale jeszcze z uwagi na to, że zawsze nawet w tej kropli czegoś złego, tej goryczy, pani widzi ten pozytywny aspekt i nie pozwala się zamartwiać. I za to dziękuję, więc jest stabilnie, ale nie jest łatwo, krótko mówiąc. Tak. I na koniec krótko, gdyby pani powiedziała o tym, jak będzie wyglądał rok przyszły, no bo te budżety, które trafiają do różnych instytucji w kraju, one gdzieś już zaczynają się kształtować, już rząd planuje pewne rzeczy, ministerstwa odpowiednie. Czy jak usiądziemy sobie w styczniu w przyszłym roku, to powie pani, no teraz mam tyle pieniędzy, że mogę zrobić wszystko, żeby wykorzystać to, żeby rynek pracy w naszym regionie, we Włocławku, ruszył troszkę z miejsca.

0: o kwalifikacje, o nowe firmy, o staże, bo to jest to, z czego korzystają coraz chętniej włocławscy i poszukujący pracy, i przedsiębiorcy.
1: Tak, w ogóle gratuluję obserwacji, bo faktycznie ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną, tak? Faktycznie.
0: Bardzo.
1: To na pewno dzięki rodzicom, dziękuję Ci, mamo i tato, ale dzięki też fantastycznemu zespołowi, z którym pracuję w Urzędzie Pracy u nas we Włocławku, więc im też bardzo za to dziękuję, bo gdzieś wszyscy
0: O
1: staram.
0: 8 na zebraniu, przepraszam, że przerwam, jest tak. Dobrze, przychodzicie do mnie, ale zacznijmy od tego, co się dobrego wydarzyło.
1: Tak.
0: Problemy zostawimy na później.
1: Problemy nazywamy problemem po prostu wyzwaniami, tak? I kwestia też jakby odpowiedniej narracji i od razu inaczej się podchodzi do tych problemów, ale wracając
0: Do pytania,
1: do
0: tak.
1: pytania. Na dzisiaj jest tak, że w projekcie budżetu na przyszły rok poziom finansowania Funduszu Pracy na te formy, które oferujemy klientom, jest dokładnie na tym samym poziomie, który
0: Czyli
1: jest w tym roku. Czyli
0: mało, za
1: mało.
0: mało.
1: Czyli zdecydowanie za mało. My, jako środowisko publicznych służb zatrudnienia, ja jestem tutaj przewodniczącą konwentu w województwie, wiceprzewodniczącą w Polsce, wystosowaliśmy już nasze stanowisko i też spotykamy się z różnymi jakby interesariuszami na rynku pracy i związkami pracodawców i pracowniczymi związkami i gremiami takimi politycznymi, z takim apelem o zmianę w ustawie o rynku pracy, która reguluje kwestie wydatkowania Funduszu Pracy, bo te środki na te formy pomocy są z Funduszu Pracy, czyli chociażby z pani składek, jakie pani odprowadza od swoich pracowników,
0: Czyli
1: prawda?
0: tych pieniędzy powinno być
1: I
0: dużo.
1: tych pieniędzy, proszę pani, jest dużo. Ponieważ i to jest jakby pewien nasz argument za tym, żebyśmy my jednak dostali tych środków więcej, ponieważ pieniędzy zgromadzonych w Funduszu Pracy jest bardzo dużo. Dość powiedzieć, że same odsetki od zgromadzonych środków tam to jest 0,5 miliarda, tak? Bo rynek pracy ma się dobrze dzisiaj w Polsce. Dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, prawda? Ten wskaźnik aktywności jest wysoki. I teraz słyszymy z Ministerstwa Finansów, no bo tam jest jakby decydent, i to jest arbitralna, niestety arbitralna decyzja ministra finansów, który redukuje wydatki na aktywne formy, na te formy pomocy, wskazując na ogólną regułę wydatkową, żebyśmy nie wpadli w tę regułę nadmiernego deficytu, jaką określa Unia Europejska. I resort pracy ma wskazanie, żeby wykazać, że ma rezerwy pieniędzy, tak, chociażby w Funduszu Pracy, które mogą obniżyć nasz ogólny deficyt państwa. Prawda? Więc żeby to było potrzebne do tych matematycznych, księgowych historii, które raportujemy, to jest dla nich ważne. Ja, gdybym była ministrem finansów, to pewnie bym go bardziej rozumiała, tak, że on tak robi.
0: Ale nie jest, pan
1: ale
0: jest po tej drugiej
1: nie
0: stronie.
1: Jestem, a poza tym ja widzę, jak bardzo realnie te środki pomagają ludziom, tak? Bo my jeszcze takie miejsce jak Włocławek, powiat włocławski, z dużymi wyzwaniami, chociażby różnymi problemami z dojazdem do pracy, z przekwalifikowaniem. Przecież 60% ludzi u nas zarejestrowanych nie ma zawodowego wykształcenia. My potrzebujemy środków, żeby dawać im kwalifikacje, żeby organizować kursy, żeby oferować staże, żeby tych ludzi po prostu móc
0: zaktywizować
1: aktywizować,
0: zawodowo,
1: prawda?
0: Tak.
1: A to na to są potrzebne środki. Więc dlatego liczymy na to, że nasz postulat, bo nasz postulat jako środowiska dyrektorów brzmi, żeby zagwarantować w ustawie poziom finansowania tych form pomocy w zależności od wpływów ze składek pracodawcy. Skoro to są pani pieniądze, pewnie pani chciałaby móc z nich skorzystać, prawda?
0: Jasne, że tak.
1: Właśnie, więc my postulujemy, żeby minimum 40% wpływów ze składek Funduszu Pracy było przeznaczane na formy pomocy. Taki konstrukt ustawowy jest w kontekście Krajowego Funduszu Szkoleniowego, bo ustawa wskazuje, to są pieniądze, które pracodawcy oferujemy na kształcenie pracowników albo jego samego. I ustawa wskazuje, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi od 4 do 6% przychodów Funduszu Pracy. Czyli w ustawie jest wprost napisane,
0: ile tych pieniędzy
1: tak,
0: będzie
1: i to są
0: i do
1: pieniądze
0: podziału.
1: Gwarantowane. I to nie jest arbitralna decyzja, jakaś polityczna decyzja. I chcielibyśmy, czyli tutaj pracodawcy na szczęście się cieszymy, że mają gwarancję, że poziom finansowania jest zapewniony. I chcielibyśmy, żeby też właśnie na te pozostałe formy też ten poziom finansowania był określony w ustawie, bo wtedy nie zależałoby to od właśnie takich po prostu decyzji, które z reguły związane związane są z taką polityką po prostu państwa. Więc mamy nadzieję, że uda nam się to przeforsować. Tak czy siak, w ramach nawet ograniczonych środków oferujemy i tak

0: Bardzo szeroki katalog form, a do tego jeszcze mamy te pozafinansowe formy, bo bardzo w tym roku rozbudowaliśmy nasze doradztwo zawodowe. Nasze doradczynie, mam świetny zespół czterech doradczyń, które i mają konsultacje indywidualne i grupowe, i chociażby wychodzimy, mamy współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, z kilkoma gminami, gdzie jeździmy w teren i tam prowadzimy zajęcia. Więc i współpracę z naszym Włocławskim Centrum Wolontariatu, prawda, i ze stowarzyszeniami, więc mamy bardzo rozbudowaną sieć, już nie mówiąc o szkołach, do których regularnie jeździmy, szkoły do nas przyjeżdżają, więc jakby ta sieć współpracy, ten cały ekosystem próbujemy rozbudowywać, bo na to jakby nie potrzebujemy pieniędzy, no potrzebuje pieniędzy na wynagrodzenia, to na szczęście
1: Jeszcze
0: jest
1: jest.
0: zapewnione, tak. Dzięki tutaj panu staroście i prezydentowi, no bo to są powiaty, które nas finansują.
1: Pani dyrektor, rozmowa o rynku pracy, o możliwościach, rozwiązaniach i tak dalej z panią to jest rozmowa, która nie skończy się w tym studio w 20 minut, więc za dziś bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy śledzić na bieżąco to, co się wydarza i życzymy wszystkim i pracodawcom i pracownikom, żeby postulaty, o których pani powiedziała, no, znalazły odpowiednie uzasadnienie w przepisach prawa i skończyła się wieczna niepewność, co będzie w tym roku, na co, bo to też jakby ogranicza możliwość planowania pewnych działań, prawda?
0: Ale oczywiście, bo widzi pani, przez to, że ja do końca nie wiem, ile będę miała środków w przyszłym roku, to ja nie mogę teraz prowadzić otwartych naborów na staże, bo te staże przechodziłyby na przyszły rok i zobowiązania byłyby zaciągane w przyszłym roku, a nie wiem, czy ja będę miała zapewnione finansowanie,
1: no
0: więc zdecydowanie słuszne spostrzeżenie.
1: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, była moim i Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital chopinowski upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego.

0: i z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię. To znaczy, myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki. I na tej widowni, w tym kościele, zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów. Nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
1: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca Es-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat La Cidare Mlamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też kujawiak. A Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Właśnie, zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u pani się pojawiła muzyka chopinowska?
2: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także gram na fortepianie od 5. roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu. No a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wectrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest z tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wectry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzjom.
0: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
1: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
0: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Wrocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Wrocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone. Także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko

0: naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał dyskusyjny klub filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
1: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
2: We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
3: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
2: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
4: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
1: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
4: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia, nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
5: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
1: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
6: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecam

0: polecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
1: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
2: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
1: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
2: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę. No i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
3: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
2: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali. Dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
1: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
4: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
1: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki

0: zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
1: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
0: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowej Lewicy Rady Miasta Włocławek. Dziękujemy Państwu za przybycie. Celem tej konferencji jest zaprezentowanie mieszkańcom za Państwa pośrednictwem propozycji budżetowych na rok 2027. Propozycje budżetowe zostały tak skonstruowane, że odnoszą się do wszystkich, zarówno okręgów wyborczych, jak i osiedli tym samym i będą w taki sposób Państwo prezentowane. Rozpoczniemy od zaprezentowania propozycji Śródmieście, następnie Zazamcze, Południe Michelin, Kazimierza Wielkiego. Oprócz radnych Rady Miasta jest z nami przedstawiciel Młodej Lewicy, który również zaprezentuje propozycje z punktu widzenia młodych, które zostaną włączone do propozycji przygotowanych przez radnych Rady Miasta. A więc oddaję głos radnemu z osiedla Śródmieście. Bardzo proszę.
1: Dzień dobry bardzo. Nie jestem oczywiście sam, jestem z panią radną, panną Muszalik. Mamy kilkanaście propozycji, ale te główne, które chcemy przedstawić do budżetu na następny rok, to jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po Teatrze Nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Barskiej, remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu, budowa tunelu łączącego POW i ulicę Kaliską, do tego Włocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Włocławka, żeby powstał duży wicek, witacz oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne. Dziękuję.
2: I osiedle Zazamcze, łącznie z kolegą radnym Igorem Griszczukiem, proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych, nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. To także przebudowa ulicy Energetyków od ulicy Hutniczej do ulicy Wienieckiej. Przebudowa tej ulicy będzie połączona z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. To także bardzo ważny punkt i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku ruszy właśnie budowa tego tunelu. To także budowa ścieżki rowerowej od przejścia pieszo-rowerowego na Promiennej do ulicy Toruńskiej. To także budowa nowoczesnej filii biblioteki, pełniącej też funkcję Centrum Międzypokoleniowego na Zazamczu, na ulicy Wienieckiej. To tak ulica Wieniecka, a ulica Budowlanych na rogu, tam właśnie ma powstać ta nowoczesna filia biblioteki. To także proponujemy literacką mapę Włocławka. To bardziej projekt już ogólnopolski, ale mapa opracowana przez bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki. Pomalutku właściwie zaczyna być realizowana, bo mamy już mural dotyczący, związany z piosenką Kobranocki, Kocham Cię jak Irlandię, ale taki

0: Tych miejsc związanych z literaturą w naszym mieście jest wiele, z postaciami literackimi, chociażby Henryk Sienkiewicz był u nas, Alfred Szklarski, Maria Kuncewiczowa, więc mam nadzieję, że pomału, małymi kroczkami uda się tę mapę literacką także zrealizować. To wybrane elementy, oczywiście nie wszystkie, ale mam nadzieję, że Państwo redaktorzy całą naszą propozycję przedstawią u siebie na portalach. Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, tak jak w przypadku pozostałych osiedli, tak również w ramach osiedla Południe oraz osiedla Michelin przygotowaliśmy propozycje, które mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej. I tutaj do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną i jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie Ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej. Ta ulica również wymaga inwestycji, przede wszystkim związanej z wykonaniem instalacji odwodnieniowej, czy też budową chodnika i remontem nawierzchni asfaltowej. Jednak inwestycje w infrastrukturę drogową to nie wszystko. Zależy nam na tym, żeby poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście, szeroko pojęte bezpieczeństwo. I tutaj, tak samo jak w przypadku innych osiedli, chcemy położyć nacisk na rozwój sieci miejskiego monitoringu. Kamer w naszym mieście jest coraz więcej, jednak nadal uważamy, że można byłoby tą ilość zwiększyć i tutaj bardzo duży nacisk chcielibyśmy położyć przede wszystkim na jednostkę E. Mówimy tutaj chociażby o ulicy Wyspiańskiego. Ponadto w ramach propozycji nie tyle związanej bezpośrednio z osiedlami Południe czy Michelin, ale tak naprawdę z całym miastem złożyliśmy propozycję dotyczącą budowy nowego pawilonu przy schronisku dla zwierząt. Schronisko dla zwierząt jest to instytucja, która w naszym mieście jest bardzo ważna i która tak naprawdę potrzebuje wsparcia w zakresie rozbudowy i w zakresie stworzenia warunków, w ramach których zwierzęta będą mogły w sposób spokojny i bezpieczny przebywać, czekając na swoich nowych właścicieli.
2: I przyszła pora na osiedle Kazimierza Wielkiego, Rybnica, osiedle przy ulicy Płockiej. To takie podmioty, które wpisują się w ten nasz okręg wyborczy razem z kolegą radnym Ziółkowskim. Chcemy Państwu zaproponować, tak jak poprzednio koleżanki i koledzy, wybrane zagadnienia związane z przyszłorocznym budżetem, a związanym właśnie z tymże okręgiem wyborczym. Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, na które, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 5, czyli szkoła podstawowa numer 2 i przedszkole publiczne numer 9 i mamy

nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no

0: takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację. Zwróciliśmy też uwagę, proponując tutaj do budżetu, uwagę na kondycję młodych ludzi i bardzo byśmy chcieli, żeby przy ulicy Płockiej, tam ma powstać w ramach budżetu obywatelskiego boisko i ono wkroczy w taką fazę realizacji w przyszłym roku, bo jak Państwo wiedzą, po zmianach w budżecie obywatelskim te zadania rozłożone są nie na jeden rok, tylko na dwa, więc to boisko będzie, czy ten plac zabaw robiony w przyszłym roku, ale tam jest taka droga, ścieżka dojściowa od bloków i chcielibyśmy, żeby tam powstał chodnik, żeby powstało zabezpieczenie, którego w tej chwili nie ma. Chcielibyśmy też, żeby przy ulicy Ptasiej, przy bloku Ptasia literka D powstał plac zabaw dla dzieci łącznie z placem do gry w koszykówkę, podobnie jak w ośrodku wychowawczym przy ulicy Leśnej. Zwróciliśmy również uwagę na zadanie, które już weszło w pewną fazę realizacji, czyli ulica Rybnicka. Projekt został przygotowany, więc wpisaliśmy to zadanie jako remont wraz z infrastrukturą tejże właśnie ulicy. Ponadto mamy też takie zadanie, o którym już wspomniał kolega Jakub Girczyc. Chodzi o schronisko, które jest usytuowane właśnie na Kazimierza Wielkiego, ale pełni rolę ogólnomiejską, więc jak najbardziej to zadanie jest bardzo istotne. No i na zakończenie, proszę Państwa, to co też już jest w pewnej fazie realizacji, czy w zamyśle może bardziej realizacji, to jest budowa ronda przy ulicy Polnej Zielnej. Ogólnie Kazimierza Wielkiego zmienia się powoli, ale się zmienia. Powstają ścieżki rowerowe, powstało to centrum handlowe, wprawdzie podmiot gospodarczy prywatny, ale ładnie wpisuje się w tamten krajobraz. Ścieżka rowerowa, która połączy ulicę Płocką, zlikwidowane zostanie to niebezpieczne, jak się okazuje, mieszkańcy zgłaszali przejście przez na drugą stronę przy alejach Kazimierza Wielkiego, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i ulicy Płockiej, bo to tak trzeba nazwać, będą usatysfakcjonowani i mamy nadzieję, że przynajmniej większość wejdzie w fazę realizacji. I prosimy naszego kolegę ze struktur młodzieżowych o zaprezentowanie propozycji.
1: Szanowni Państwo, tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała, ja dzisiaj jestem tutaj, żeby zaprezentować część pomysłów, które dotyczą młodych. Oczywiście nie są to wszystkie pomysły, jakie Lewica ma do zaproponowania młodym osobom, młodym mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. Jednak jest to część najbardziej kluczowych dla nas pomysłów do budżetu na rok 2027. Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz w spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy trzecim liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię. Dziękuję.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 363.

0: 6. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital chopinowski upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego, i z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów. Nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
0: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat Lacidarem Lamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też Kujawiak, a Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u Pani się pojawiła muzyka chopinowska?
2: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także grałam na fortepianie od 5 roku życia. I no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu. No a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wectrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych

0: nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
1: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Vector zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
0: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzją.
1: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
0: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
1: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Wrocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Wrocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone, także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był Klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
2: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
1: We Wrocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
4: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o

0: cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów, tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
1: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
2: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
3: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
2: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia. Nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
4: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
3: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
5: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
1: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
6: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka. Jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986, no i zgłaszając oczywiście potrzeby.

0: zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
1: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
0: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
2: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
0: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązaniu z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali. Dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
1: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
3: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
1: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
4: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, a o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
1: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Dzień dobry, witam serdecznie
1: Dzień
0: Pani
1: dobry.
0: dyrektor. Pani dyrektor, ostatnie nasze spotkanie w tym studio odbywało się w takiej atmosferze niedosytu, Pani niedosytu jako dyrektora jednostki Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli chodzi o środki, które w tym roku były przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych na różne jej formy. Pani wtedy powiedziała, że nie składa broni i będzie w drugiej połowie roku starała się o to, żeby pozyskać finansowanie z tych rezerw, które gdzieś tam są. No właśnie jest druga połowa roku jak najbardziej. I czy coś się udało i co w związku z tym się zadziało?
1: Tak, faktycznie niedosyt był olbrzymi i ten niedosyt niestety cały czas jest. Natomiast pozytywnym aspektem, jaki się zadział, to fakt, że faktycznie pozyskaliśmy dodatkowe środki. To było 660 tysięcy złotych. I powiem szczerze, że jesteśmy, patrząc na ilość pozyskanych środków, trzecim co do ilości urzędem pracy w Polsce, któremu udało się pozyskać tak dużo pieniędzy. Niewątpliwie wpłynęły na to i nasze tutaj lokalne uwarunkowania, ale też nasza aktywność jako Urzędu Pracy, gdzie my poza takimi standardowymi różnymi działaniami jednak sięgamy też po innowacyjne różne pomysły. Zatem dzięki tym środkom faktycznie mogliśmy uruchomić chociażby dodatkowy nabór na staże,

0: które są niewątpliwie bardzo popularne i w zasadzie z każdej strony widzimy potrzebę organizowania tego rodzaju formy, bo i pracodawcy są zainteresowani, ale też osoby szukające pracy bardzo chcą móc zdobywać gdzieś doświadczenie, nie mając go, albo się przebranżowiać, prawda? Dzięki też tej polityce finansowej możemy ogłosić i ogłosiliśmy już nabór na dotacje na własny biznes, z czego jestem bardzo zadowolona, no bo dotacje to też jest taki element, który faktycznie naszą tu lokalną gospodarkę wzmacnia, bo to są biznesy, które tutaj we Włocławku, w powiecie włocławskim powstają. Od 12 do 14 października będzie nabór na dotacje, czyli jak ktoś ma pomysł na swój biznes i nie pracuje, nie ma żadnego świadczenia, czyli może być u nas zarejestrowany jako osoba bezrobotna, będzie mógł pozyskać 30 tysięcy złotych na otwarcie swojej firmy. To jest dla nas niezwykle ważne, bo wiemy, mamy takie doświadczenia, że te biznesy bardzo często później przychodzą do nas i są zainteresowane dalszą współpracą, na przykład biorą stażystę, tworzą miejsce
1: Szkolenia.
0: szkolenia, tworzą miejsca pracy, czyli mimo że owszem, powiedzmy połowa tych firm przetrwa dłużej niż powiedzmy te 2 lata, ale to jest tak jak w całej Polsce, prawda? Bo biznes dzisiaj się trudno prowadzi, więc większość biznesów, które powstaje, wiemy, że upadnie, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale jednak duża część trwa
1: I
0: dalej
1: to jest
0: i
1: ta wartość dodana, prawda? Nie
0: zdecydowanie
1: można
0: tak.
1: tego
0: Nie
1: bagatelizować.
0: można i wielokrotnie słyszymy, że gdyby nie te kilka tysięcy złotych, kilkadziesiąt tysięcy złotych z Urzędu Pracy, to ktoś nie ruszyłby, bo nie ma tej bazy finansowej, żeby zakupić takie podstawowe rzeczy, które do tej działalności są potrzebne. Także cieszymy się, że to jest możliwe w ramach tych właśnie środków.
1: Czyli dodatkowe staże, dotacje na otworzenie własnego biznesu, coś
0: I
1: jeszcze udało się
0: również, tak, i
1: wygospodarować?
0: również zapraszamy, mamy nabór ciągły otwarty, bo mamy środki na finansowanie studiów podyplomowych. To jest teraz taki świetny czas, no bo za chwilkę rok akademicki. Statystyki nasze wskazują, że 9 na 100 naszych klientów to są osoby z wyższym wykształceniem. To jest dosyć przerażające dla nas, że jednak taki jest udział, ale niewątpliwie czasami te dyplomy nie do końca odpowiadają temu.
1: Czego potrzebuje rynek pracy?
0: Zdecydowanie. Więc finansowanie studiów podyplomowych jest znakomitą okazją do tego, żeby móc pozyskać, zdobyć jakąś nową wiedzę i nową kwalifikację. Także zapraszamy, bo też mamy środki na sfinansowanie właśnie tego rodzaju
1: To jest
0: kształcenia.
1: każdy rodzaj studiów podyplomowych? Czy to jest określone, że na przykład, nie wiem, techniczne, tylko jakieś
0: Nie.
1: umiejętności?
0: My mamy takie doświadczenie, że to jest kwestia zawsze uzasadnienia i patrzenia na zapotrzebowanie na rynku pracy, tak? Bo owszem, jakby techniczne to dla nas są taką wisienką na torcie, bo jednak nam bardzo brakuje osób z technicznym wykształceniem, ale na przykład finansujemy chociażby studia pedagogiczne z zakresu pracy z osobami z jakimiś ograniczeniami czy z dziećmi w spektrum, gdzie szkoły też potrzebują takich specjalistów, prawda? Więc tutaj absolutnie nie zamykamy się tylko na studia techniczne. Jeżeli nasz klient wskaże, że rzeczywiście ma szansę pod tym kierunku na pracę, to jak najbardziej. No chociażby z tego tygodnia kadry i płace, tak? Mamy oferty dla ludzi, którzy znają tematykę kadr i płac. I niektórzy chociażby na takie praktyczne, bo z reguły studia podyplomowe, szczególnie chociażby na naszej uczelni, na PANSie, to jest uczelnia bardzo zorientowana na praktykę, tak? Więc tam rzeczywiście ten aspekt spotykania się z fachowcami z rynku jest jakby silnie akcentowany i chociażby takie studia jak kadry i płace, bo mamy takie doświadczenia, rzeczywiście faktycznie przekazują bardzo konkretną, praktyczną wiedzę, gdzie już część jakichś swoich zadań zawodowych osoba może poznać na tych studiach. Także jak najbardziej ten
1: Pani
0: profil jest
1: dyrektor,
0: szeroki.
1: skoro wspomniała Pani o uczelni, akurat o PANSie, bo we Włocławku, to zapytam, czy też jeśli chodzi o wybór uczelni na te studia podyplomowe, to jest sprawa bardzo otwarta i można to kończyć sobie tą podyplomówkę w Krakowie, we Wrocławiu, we Włocławku, gdziekolwiek, w
0: Tak,
1: jakimkolwiek miejscu w
0: oczywiście,
1: Polsce.
0: absolutnie. My tutaj jakby nie mamy nawet prawa dyskryminować żadnych uczelni. To nasz klient wskazuje, w jakiej uczelni chce odbywać to kształcenie. I oczywiście dominują wśród tych wniosków, które mamy. same uczelnie z naszego regionu, niekoniecznie z Wrocławka, ale też Toruń, Bydgoszcz, ale no mamy, chociażby teraz finansujemy studia pod

0: dyplomowe z szkoły głównej handlowej, tak? Wąska specjalizacja. Więc jak najbardziej jesteśmy otwarci też na inne uczelnie z Polski. Tutaj absolutnie nie ma żadnych ograniczeń.
1: I pani dyrektor, zapytam, bo pół roku jakby za nami, o rynek pracy, jak się kształtujemy. Kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że to będzie się dynamicznie ta sytuacja na rynku pracy zmieniać, bo będzie trzeba się przekwalifikować, bo będą potrzebni inni specjaliści, chociażby z uwagi na AI, które no jakby w zasadzie jest wykorzystywane niemalże w każdym biznesie i w wielu zakresach. Po tym pół roku obserwacji, co może pani powiedzieć o rynku pracy? Czy to jest wciąż rynek pracownika, czy to jest rynek pracodawcy? Jak to wygląda?
0: I tutaj ja jestem zwolenniczką takiej optyki, w której nie można powiedzieć, że jest jeden rynek pracy. Mhm. Mamy tak naprawdę wiele rynków pracy, mamy bardziej rynek kwalifikacji i jeżeli patrzymy jeszcze na poziom konkretnie naszego lokalnego rynku pracy, to on też jest inny niż rynek pracy warszawski,
1: to
0: prawda?
1: Skupmy się na tym naszym
0: no
1: lokalnym.
0: No właśnie, więc jakby chciałam zaznaczyć, że to, co będę mówić, to odnosi się do naszego lokalnego rynku pracy, bo na poziomie dużych aglomeracji na przykład wpływ AI jest bardzo widoczny w wielu zawodach, prawda? Chociażby sektor IT, który u nas na naszym rynku lokalnym nie jest tak bardzo rozwinięty, ale w tym sektorze pracuje się zdalnie, więc to możemy się oderwać od miejsca zamieszkania, ale już widzimy, że stanowisk juniorskich jest coraz mniej w tym sektorze, chociażby przez wpływ AI, prawda, który wyklucza pewne stanowiska juniorskie. Zresztą tak naprawdę, kiedy patrzymy, gdzie wchodzi AI, to jest takie ryzyko, albo obserwujemy ryzyko, że coraz trudniej będzie młodym ludziom znaleźć miejsce, gdzie będą uczyć się pracy. Bo przecież jak ja zaczynałam pracę, pani też zaczynała, to nie było tak, że przychodziliśmy i wszystko wiedzieliśmy. Ktoś nas wprowadzał, uczyliśmy się, mieliśmy jakąś wiedzę, ale tak naprawdę...
1: Ukończenie studiów to jest taka przepustka, żeby uczyć się pracy,
0: oczywiście,
1: prawda, i wykorzystać tą wiedzę.
0: Tak, i ja muszę mieć stworzoną taką szansę i warunki u jakiegoś pracodawcy, który mi tak naprawdę pokaże, jak ja mam pracować, czy mnie nauczy tej pracy konkretnej, prawda? Więc dzisiaj niestety wpływ AI powoduje, że tych miejsc, gdzie ja mogę się uczyć pracy, jest mniej, ponieważ w bardzo łatwy sposób te takie podstawowe czy pierwsze w tej stratyfikacji złożoności czynności zawodowych zastępują już proste algorytmy czy bardziej złożone algorytmy. Więc jakby w tym aspekcie to jest duże wyzwanie dla młodych ludzi i tak jak czasami ja słyszę, jak pracodawcy narzekają na ich postawy, ale niektórzy oczywiście, bo niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że dzisiaj jakby rzeczywistość jest inna i młodzi ludzie też mają inne oczekiwania i bardziej są świadomi swoich praw i bardzo dobrze, bo nie pozwolą na to, żeby ich wykorzystywać, ale z drugiej strony ten rynek pracy jest dla nich bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ rzeczywiście oczekiwania od pracodawców są czasami naprawdę aż nadto wysoko postawione i bardzo wiele firm, jeżeli tutaj mówimy o naszych lokalnych biznesach, oczekuje takiego idealnego pracownika, żeby on po prostu miał w sobie mnóstwo kompetencji i miękkich, i twardych, i wszelakich. My trochę to w rozmowach, kiedy prowadzimy rekrutację, próbujemy urealniać, pokazując, że no nie ma takich profili nawet, tak? Albo jeżeli są, to nie można mu zaproponować najniższej krajowej, prawda? A dzisiaj no, na naszym rynku, no to jednak jednak na start to z reguły jest to wynagrodzenie najniższe, więc dlatego trochę dzisiaj, jak ja rozmawiam z pracodawcami, próbuję im uświadomić, że dzisiaj już łatwe czasy na rynku pracy się skończyły. Już nie jest tak, że ja mogę powiedzieć na twoje miejsce, to ja mam 10, prawda? Mhm. Więc ja muszę też inaczej podejść do wdrażania młodego człowieka, czy nawet starszego, ale nowego pracownika. Inaczej muszę o niego zadbać, ale też inaczej muszę tą rekrutację prowadzić, no bo po prostu realia są inne. Natomiast na naszym tutaj lokalnym rynku pracy to widzimy takie dominujące branże, które są bardzo pracowniczo-chłonne, prawda? To na pewno jest przemysł, gdzie jednak mamy dużo firm, które czy to w przetwórstwie spożywczym, czy takim twardym, w różnych tych aspektach produkują na eksport w dużej mierze i potrzebują zarówno fachowców, tak? Nie wiem, automatyków, robotyków, inżynierów, mechaników maszyn, operatorów tych maszyn, ale także potrzebują pracowników produkcji, potrzebują magazynierów, prawda? Więc na takich pracowników mamy zapotrzebowanie. W sektorze usług mamy coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie na zawody związane z opieką nad osobami, czyli i opieką,

0: opiekunki czy opiekunowie, ale też fizjoterapeuci. No coraz młodsi klienci, pacjenci przychodzą do
1: korzystają,
0: fizjoterapeutów,
1: tak.
0: prawda? Więc ten sektor też widzimy, jak ilość pracy w tym sektorze wzrasta, ale także mamy oczywiście branżę TSL, czyli transport, spedycja, logistyka i kierowcy autobusów, i kierowcy samochodów ciężarowych, ale też właśnie, tak jak powiedziałam, magazynierzy. No i oczywiście budownictwo, ta
1: Jak
0: branża
1: zawsze,
0: cały
1: tam
0: czas.
1: jest zapotrzebowanie.
0: Oczywiście i to owszem, fachowcy, czyli nie wiem, zbrojarze, tynkarze, murarze, czy powinnam powiedzieć zbrojarki, murarki,
1: Spawacze,
0: tynkarze,
1: spawarki,
0: tak,
1: tak.
0: żeby zachować neutralność płciową, czy osoby do prac murarskich, tak jak my to określamy, żeby było zgodnie z dyrektywą, żeby nie było tego piętnowania płci, ale też po prostu pracowników budowlanych, prawda? Dlatego tak ważne jest chociażby kształcenie zawodowe u nas w naszym mieście, gdzie rzeczywiście no, polityka jest jednak nacisku na rozwój tego kształcenia
1: Pani
0: zawodowego.
1: dyrektor, a w których branżach jest coraz trudniej o pracę?
0: Na pewno,
1: W
0: jeżeli
1: naszym regionie
0: w
1: cały
0: naszym
1: czas
0: regionie, ale
1: pozostaje.
0: powiedziałabym, że w całej Polsce, takie stanowiska związane z pracą biurową, gdzie nie są związane ze znajomością, bo jeżeli znam język, perfekt, tak, no to na przykład niemiecki, angielski, francuski, łatwiej mi, dużo łatwiej znaleźć taką pracę, natomiast jeżeli nie znam perfekt tych języków, czyli jakby nie aplikuję już o pracę w administracji, w korporacjach zagranicznych, które mają tu swoje oddziały, no to niewątpliwie jest mi bardzo trudno, ponieważ tych stanowisk też jest dużo mniej. Dzisiaj też bardzo wiele firm automatyzuje pewne procesy, czy związane z, nie wiem, z prowadzeniem kalendarzy, czy z obsługą klienta przecież, prawda, czyli te prace, ale chociażby branża związana z handlem, też widzimy przyhamowanie procesów rekrutacji. Kiedyś mieliśmy bardzo dużo ofert dla sprzedawców. Dzisiaj tak naprawdę widzimy, że rotacja na tych stanowiskach jest dużo mniejsza.
1: Trochę też handel przeniósł się do internetu,
0: Właśnie.
1: prawda?
0: Właśnie. To jest też aspekt, na który też tutaj przecież nasi lokalni przedsiębiorcy wskazują, jak te obroty jednak nie rosną, prawda? Jak przyhamowują, szukają różnych sposobów. Niektórzy prowadzą jakby dwutorową dystrybucję, prawda? Też przez internet i dzięki temu jakoś sobie spinają te budżety. Więc rzeczywiście na tych stanowiskach dzisiaj obserwujemy spadek ilości ofert. I też teraz mieliśmy wakacje, mieliśmy dużo zapytań nauczycieli, ale nie przedmiotów zawodowych, na których jest olbrzymie zapotrzebowanie, ale nauczycieli chociażby nauczania początkowego. No nie oszukujmy się, demografia jest brutalna. W tamtym roku urodziło się 238 tysięcy osób, zmarło 400 tysięcy. W moich rocznikach, kiedy następował wyż, no jestem jeszcze starsza niż ten wyż, ale pik wyżu, który miał miejsce w 83 roku i tam było 730 tysięcy dzieci, a dzisiaj mieliśmy 238 tysięcy. To jest przepaść, tak? My na to wyzwanie związane z kurczącym się społeczeństwem powinniśmy jako też tutaj region, ale na poziomie ogólnopolskim odpowiadać. To powinien być dla mnie w ogóle główny temat debaty publicznej. To, jak
1: poradzić
0: jak
1: sobie z
0: sobie
1: tym, co się zadzieje.
0: Zdecydowanie. I to w szkołach też widzimy, chociażby poprzez to, że jednak już są mniej liczebne klasy, czy pewne przedszkola, żłobki, tak? Zastanawiają się, co będzie za rok, za dwa, za cztery, albo jak patrzą, ile dzieci się urodziło w tamtym roku, prawda? Więc widzimy, że jakby w tym aspekcie też to zapotrzebowanie spowolniło. W ogóle obserwujemy dużą ostrożność firm, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. Koszty pracy są jednak bardzo wysokie i to, że pracownik może być niezadowolony z tego, że otrzymuje, nie wiem, 3700 na rękę, to jest powiedzmy w przyszłym roku to będzie poziom minimalnego wynagrodzenia. Jemu się wydaje, że to jest mało, ale dla pracodawcy to jest tak naprawdę jeszcze dwa razy tyle, bo wszystkie koszty związane ze składkami po prostu rzeczywiście dotykają jego budżet. Także każda decyzja o przyjęciu kolejnej osoby to jest konkretna kalkulacja, czy po prostu mnie na to stać. Więc wielokrotnie jest tak, że powierzam zadania zawodowe tej kadrze, która jest, zanim jednak dojdę do tej decyzji, przyjmuję kogoś. Bo jak patrzymy na ilość ofert pracy, dzisiaj jest ich u nas w urzędzie niespełna 500, tam 480 kilka i widzimy, że w analogicznym okresie poprzedniego roku było o kilkanaście procent więcej. Czyli widzimy, że tych ofert pracy wpływa
1: jest
0: do nas
1: mniej.
0: Natomiast pozytywne jest to, że to się nie przekłada na zwolnienia.

0: czyli spowolnienie rekrutacji, czyli trudniej dzisiaj, czy może dłużej się szuka pracy, ale...
1: No, a praca jest stabilna.
0: Właśnie. Ci, którzy pracują, to mogą jednak czuć takie ów, że raczej zwolnienie mi nie grozi, prawda? Więc to jest taki pozytywny aspekt.
1: Z uwagi na tą szeroką pani wiedzę i takie nietuzinkowe podejście do tego rynku pracy, bardzo lubię z panią rozmawiać, ale jeszcze z uwagi na to, że zawsze nawet w tej kropli czegoś złego, tej goryczy, pani widzi ten pozytywny aspekt i nie pozwala się zamartwiać. I za to dziękuję, więc jest stabilnie, ale nie jest łatwo, krótko mówiąc. Tak. I na koniec krótko, gdyby pani powiedziała o tym, jak będzie wyglądał rok przyszły, no bo te budżety, które trafiają do różnych instytucji w kraju, one gdzieś już zaczynają się kształtować, już rząd planuje pewne rzeczy, ministerstwa odpowiednie. Czy jak usiądziemy sobie w styczniu w przyszłym roku, to powie pani, no teraz mam tyle pieniędzy, że mogę zrobić wszystko, żeby wykorzystać to, żeby rynek pracy w naszym regionie, we Włocławku, ruszył troszkę z miejsca. Chodzi o kwalifikacje, o nowe firmy, o staże, bo to jest to, z czego korzystają coraz chętniej włocławscy i poszukujący pracy, i przedsiębiorcy.
0: Tak, w ogóle gratuluję obserwacji, bo faktycznie ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną, tak? Faktycznie. To na pewno dzięki rodzicom, dziękuję ci mamo i tato, ale dzięki też fantastycznemu zespołowi, z którym pracuję w Urzędzie Pracy u nas we Włocławku, więc im też bardzo za to dziękuję, bo gdzieś wszyscy
1: staram... O 8 na zebraniu, przepraszam, że przerwam, jest tak, dobrze, przychodzicie do mnie, ale zacznijmy od tego, co się dobrego wydarzyło.
0: Tak.
1: Problemy zostawimy na później.
0: Problemy nazywamy problemem po prostu wyzwaniami, tak? I kwestia też jakby odpowiedniej narracji i od razu inaczej się podchodzi do tych problemów. Ale wracając do pytania. Na dzisiaj jest tak, że w projekcie budżetu na przyszły rok poziom finansowania Funduszu Pracy na te formy, które oferujemy klientom, jest dokładnie na tym samym poziomie, który
1: czyli
0: jest w tym roku.
1: Czyli za mało.
0: Czyli zdecydowanie za mało. My, jako środowisko publicznych służb zatrudnienia, ja jestem tutaj przewodniczącą konwentu w województwie, wiceprzewodniczącą w Polsce, wystosowaliśmy już nasze stanowisko i też spotykamy się z różnymi jakby interesariuszami na rynku pracy i związkami pracodawców i pracowniczymi związkami i gremiami takimi politycznymi, z takim apelem o zmianę w ustawie o rynku pracy, która reguluje kwestie wydatkowania Funduszu Pracy, bo te środki na te formy pomocy są z Funduszu Pracy, czyli chociażby z pani składek, jakie pani odprowadza od swoich pracowników,
1: czyli
0: prawda?
1: Czyli tych pieniędzy powinno być dużo.
0: I tych pieniędzy, proszę pani, jest dużo. Ponieważ, i to jest jakby pewien nasz argument za tym, żebyśmy my jednak dostali tych środków więcej, ponieważ pieniędzy zgromadzonych w Funduszu Pracy jest bardzo dużo, dość powiedzieć, że same odsetki od zgromadzonych środków tam to jest 500 000 000, tak? Bo rynek pracy ma się dobrze dzisiaj w Polsce. Dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, prawda? Ten wskaźnik aktywności jest wysoki. I teraz słyszymy z Ministerstwa Finansów, no bo tam jest jakby decydent, i to jest arbitralna, niestety arbitralna decyzja ministra finansów, który redukuje wydatki na aktywne formy, na te formy pomocy, wskazując na ogólną regułę wydatkową, żebyśmy nie wpadli w tę regułę nadmiernego deficytu, jaką określa Unia Europejska, i resort pracy ma wskazanie, żeby wykazać, że ma rezerwy pieniędzy, tak, chociażby w Funduszu Pracy, które mogą obniżyć nasz ogólny deficyt państwa. Prawda? Więc żeby to było potrzebne do tych matematycznych, księgowych historii, które raportujemy, to jest dla nich ważne. Ja, gdybym była ministrem finansów, to pewnie bym go bardziej rozumiała, tak, że on tak robi.
1: Ale nie jest, pan
0: Ale
1: jest nie, po tej drugiej
0: nie
1: stronie.
0: Nie jestem, a poza tym ja widzę, jak bardzo realnie te środki pomagają ludziom, tak? Bo my jeszcze takie miejsce jak Włocławek, powiat włocławski, z dużymi wyzwaniami, chociażby różnymi problemami z dojazdem do pracy, z przekwalifikowaniem. Przecież 60% ludzi u nas zarejestrowanych nie ma zawodowego wykształcenia. My potrzebujemy środków, żeby dawać im kwalifikacje, żeby organizować kursy, żeby oferować staże, żeby tych ludzi po prostu móc
1: zaktywizować zawodowo,
0: prawda?
1: Tak.
0: A to na to są potrzebne środki, więc dlatego liczymy na to, że nasz postulat, bo nasz postulat jako środowiska dyrektorów brzmi, żeby zagwarantować w ustawie poziom finansowania tych form pomocy.

0: w zależności od wpływów ze składek pracodawcy. Skoro to są pani pieniądze, pewnie pani chciałaby móc z nich skorzystać, prawda?
1: Jasne, że tak.
0: Właśnie, więc my postulujemy, żeby minimum 40% wpływów ze składek Funduszu Pracy było przeznaczane na formy pomocy. Taki konstrukt ustawowy jest w kontekście Krajowego Funduszu Szkoleniowego, bo ustawa wskazuje, to są pieniądze, które pracodawcy oferujemy na kształcenie pracowników albo jego

0: najczęściej się cieszymy, że mają gwarancję, że poziom finansowania jest zapewniony. I chcielibyśmy, żeby też właśnie na te pozostałe formy, też ten poziom finansowania był określony w ustawie, bo wtedy nie zależałoby to od właśnie takich po prostu decyzji, które z reguły związane są z taką polityką po prostu państwa. Więc mamy nadzieję, że uda nam się to przeforsować. Tak czy siak, w ramach nawet ograniczonych środków oferujemy i tak bardzo szeroki katalog form, a do tego jeszcze mamy te pozafinansowe formy, bo bardzo w tym roku rozbudowaliśmy nasze doradztwo zawodowe. Nasze doradczynie, mam świetny zespół 4 doradczyń, które i mają konsultacje indywidualne i grupowe i chociażby wychodzimy, mamy współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, z kilkoma gminami, gdzie jeździmy w teren i tam prowadzimy zajęcia. Więc i współpracę z naszym Włocławskim Centrum Wolontariatu, prawda, i ze stowarzyszeniami, więc mamy bardzo rozbudowaną sieć, już nie mówiąc o szkołach, do których regularnie jeździmy, szkoły do nas przyjeżdżają, więc jakby ta sieć współpracy, ten cały ekosystem próbujemy rozbudowywać, bo na to jakby nie potrzebujemy pieniędzy, no potrzebuje pieniędzy na wynagrodzenia, to na szczęście jeszcze jest zapewnione, tak. Mhm. Dzięki tutaj panu staroście i prezydentowi, no bo to są powiaty, które nas finansują.
1: Pani dyrektor, rozmowa o rynku pracy, o możliwościach, rozwiązaniach i tak dalej z panią to jest rozmowa, która nie skończy się w tym studio w 20 minut, więc za dziś bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy śledzić na bieżąco to, co się wydarza i życzymy wszystkim i pracodawcom i pracownikom, żeby postulaty, o których pani powiedziała, no, znalazły odpowiednie uzasadnienie w przepisach prawa i skończyła się wieczna niepewność, co będzie w tym roku, na co, bo to też jakby ogranicza możliwość planowania pewnych działań, prawda?
0: Ale oczywiście, bo widzi pani, przez to, że ja do końca nie wiem, ile będę miała środków w przyszłym roku, to ja nie mogę teraz prowadzić otwartych naborów na staże, bo te staże przechodziłyby na przyszły rok i zobowiązania byłyby zaciągane w przyszłym roku, a nie wiem, czy ja będę miała zapewnione finansowanie, no więc zdecydowanie słuszne spostrzeżenie.
1: Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, była moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital chopinowski upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną

0: Mną się znajduje w roku 1782 Justyna Tekle Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
1: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
0: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego. I z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów. Nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
1: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat Lacidarem Lamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też Kujawiak. A Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u pani się pojawiła muzyka chopinowska?
2: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także grałam na fortepianie od 5 roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu, no a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wectrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wectry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzjom.
0: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
1: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
0: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Włocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Włocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone. Także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23

0: września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu. Powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był Klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje dyskusyjny klub filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał dyskusyjny klub filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
1: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej Ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
2: We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
3: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
2: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
4: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
1: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
4: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia, nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
5: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz

0: aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
1: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
2: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
3: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
4: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka. Jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
3: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
4: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
1: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
4: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali. Dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
3: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
5: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest

0: istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w dniu chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
1: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
2: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, a o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
1: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Radnych Nowej Lewicy Rady Miasta Włocławek. Dziękujemy Państwu za przybycie. Celem tej konferencji jest zaprezentowanie mieszkańcom za Państwa pośrednictwem propozycji budżetowych na rok 2027. Propozycje budżetowe zostały tak skonstruowane, że odnoszą się do wszystkich, zarówno okręgów wyborczych, jak i osiedli tym samym i będą w taki sposób Państwo prezentowane. Rozpoczniemy od zaprezentowania propozycji Śródmieście, następnie Zazamcze, Południe Michelin, Kazimierza Wielkiego. Oprócz radnych Rady Miasta jest z nami przedstawiciel Młodej Lewicy, który również zaprezentuje propozycje z punktu widzenia młodych, które zostaną włączone do propozycji przygotowanych przez radnych Rady Miasta. A więc oddaję głos radnemu z osiedla Śródmieście. Bardzo proszę.
1: Dzień dobry bardzo. Nie jestem oczywiście sam, jestem z panią radną, panną Muszalik. Mamy kilkanaście propozycji, ale te główne, które chcemy przedstawić do budżetu na następny rok, to jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po Teatrze Nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Barskiej. Remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu. Budowa tunelu łączącego POW i ulicę Kaliską. Do tego Włocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Włocławka, żeby powstał duży wicek, witacz oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne. Dziękuję.
2: I osiedle Zazamcze, łącznie z kolegą radnym Igorem Griszczukiem, proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych, nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. To także przebudowa ulicy Energetyków od ulicy Hutniczej do ulicy Wienieckiej. Przebudowa tej ulicy będzie połączona z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. To także bardzo ważny punkt i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku ruszy właśnie budowa tego tunelu. To także budowa ścieżki rowerowej od przejścia pieszo-rowerowego na Promiennej do ulicy Toruńskiej. To także budowa nowoczesnej filii biblioteki, pełniącej też funkcję Centrum Międzypokoleniowego na Zazamczu, na ulicy Wienieckiej. To tak ulica Wieniecka, a ulica Budowlanych na rogu, tam właśnie ma powstać ta

0: nowoczesna filia biblioteki. To także proponujemy literacką mapę Włocławka. To bardziej projekt już ogólnopolski, ale mapa opracowana przez bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki. Pomalutku właściwie zaczyna być realizowana, bo mamy już mural dotyczący, związany z piosenką Kobranockiej Kocham Cię jak Irlandię, ale takich miejsc związanych z literaturą w naszym mieście jest wiele, z postaciami literackimi, chociażby Henryk Sienkiewicz był u nas, Alfred Szklarski, Maria Kuncewiczowa, więc mam nadzieję, że pomału, małymi kroczkami uda się tę mapę literacką także zrealizować. To wybrane elementy, oczywiście nie wszystkie, ale mam nadzieję, że Państwo redaktorzy całą naszą propozycję przedstawią u siebie na portalach. Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, tak jak w przypadku pozostałych osiedli, tak również w ramach osiedla Południe oraz osiedla Michelin przygotowaliśmy propozycje, które mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej. I tutaj do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną, jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie Ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej. Ta ulica również wymaga inwestycji, przede wszystkim związanej z wykonaniem instalacji odwodnieniowej, czy też budową chodnika i remontem nawierzchni asfaltowej. Jednak inwestycje w infrastrukturę drogową to nie wszystko. Zależy nam na tym, żeby poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście, szeroko pojęte bezpieczeństwo. I tutaj, tak samo jak w przypadku innych osiedli, chcemy położyć nacisk na rozwój sieci miejskiego monitoringu. Kamer w naszym mieście jest coraz więcej, jednak nadal uważamy, że można byłoby tą ilość zwiększyć i tutaj bardzo duży nacisk chcielibyśmy położyć przede wszystkim na jednostkę E. Mówimy tutaj chociażby o ulicy Wyspiańskiego. Ponadto w ramach propozycji nie tyle związanej bezpośrednio z osiedlami Południe czy Michelin, ale tak naprawdę z całym miastem złożyliśmy propozycję dotyczącą budowy nowego pawilonu przy schronisku dla zwierząt. Schronisko dla zwierząt jest to instytucja, która w naszym mieście jest bardzo ważna i która tak naprawdę potrzebuje wsparcia w zakresie rozbudowy i w zakresie stworzenia warunków, w ramach których zwierzęta będą mogły w sposób spokojny i bezpieczny przebywać, czekając na swoich nowych właścicieli.
2: I przyszła pora na osiedle Kazimierza Wielkiego, Rybnica, osiedle przy ulicy Płockiej. To takie podmioty, które wpisują się w ten nasz okręg wyborczy razem z kolegą radnym Ziółkowskim. Chcemy Państwu zaproponować, tak jak poprzednio koleżanki i koledzy, wybrane zagadnienia związane z przyszłorocznym budżetem.

0: a związanym właśnie z tymże okręgiem wyborczym. Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 5, czyli szkoła podstawowa numer 2 i przedszkole publiczne numer 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację. Zwróciliśmy też uwagę, proponując tutaj do budżetu, uwagę na kondycję młodych ludzi i bardzo byśmy chcieli, żeby przy ulicy Płockiej, tam ma powstać w ramach budżetu obywatelskiego boisko i ono wkroczy w taką fazę realizacji w przyszłym roku, bo jak Państwo wiedzą, po zmianach w budżecie obywatelskim te zadania rozłożone są nie na jeden rok, tylko na dwa, więc to boisko będzie, czy ten plac zabaw robiony w przyszłym roku, ale tam jest taka droga, ścieżka dojściowa od bloków i chcielibyśmy, żeby tam powstał chodnik, żeby powstało zabezpieczenie, którego w tej chwili nie ma. Chcielibyśmy też, żeby przy ulicy Ptasie, przy bloku Ptasia literka D powstał plac zabaw dla dzieci łącznie z placem do gry w koszykówkę, podobnie jak w ośrodku wychowawczym przy ulicy Leśnej. Zwróciliśmy również uwagę na zadanie, które już weszło w pewną fazę realizacji, czyli ulica Rybnicka. Projekt został przygotowany, więc wpisaliśmy to zadanie jako remont wraz z infrastrukturą tejże właśnie ulicy. Ponadto mamy też takie zadanie, o którym już wspomniał kolega Jakub Girczyc. Chodzi o schronisko, które jest usytuowane właśnie na Kazimierza Wielkiego, ale pełni rolę ogólnomiejską, więc jak najbardziej to zadanie jest bardzo istotne. No i na zakończenie, proszę Państwa, to co też już jest w pewnej fazie realizacji, czy w zamyśle może bardziej realizacji, to jest budowa ronda przy ulicy Polnej i Zielnej. Ogólnie Kazimierza Wielkiego zmienia się powoli, ale się zmienia. Powstają ścieżki rowerowe, powstało to centrum handlowe, wprawdzie podmiot gospodarczy prywatny, ale ładnie wpisuje się w tamten krajobraz. Ścieżka rowerowa, która połączy ulicę Płocką, zlikwidowane zostanie to niebezpieczne, jak się okazuje, mieszkańcy zgłaszali przejście przez na drugą stronę przy alejach Kazimierza Wielkiego, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i ulicy Płockiej, bo to tak trzeba nazwać, będą usatysfakcjonowani i mamy nadzieję, że przynajmniej większość wejdzie w fazę realizacji. I prosimy naszego kolegę ze struktur młodzieżowych o zaprezentowanie propozycji.
1: Szanowni Państwo, tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała, ja dzisiaj jestem tutaj, żeby zaprezentować część pomysłów, które dotyczą młodych. Oczywiście nie są to wszystkie pomysły, jakie Lewica ma do zaproponowania młodym osobom, młodym mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. Jednak jest to część najbardziej kluczowych dla nas pomysłów do budżetu na rok 2027. Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń, czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli

Czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku, na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital chopinowski upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego, i z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów. Nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
0: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op.

0: 18, cztery mazurki, opus 41, emol, hadur, adur i cismol, następnie wariacje opus 2 na temat Lachidarem Lamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez Esdur, opus 22, wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też kujawiak, a Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
1: Zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u pani się pojawiła muzyka chopinowska?
0: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także gram na fortepianie od 5 roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu, no a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wektra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wektrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro.

0: jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
1: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wektry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
0: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzją.
1: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
0: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
1: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Włocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Włocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone, także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
2: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
1: We Wrocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
4: Dziś prelegenci będą mówić o

0: o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów, tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
1: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
2: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
3: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
2: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia. Nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
0: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
3: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
4: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
1: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
5: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie

0: będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
1: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
0: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
2: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
0: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali. Dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
1: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
3: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
1: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
4: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu.

0: pod numerem 414 49 29.
1: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gościem jest Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Dzień dobry, witam serdecznie
1: Dzień
0: Pani
1: dobry.
0: dyrektor. Pani dyrektor, ostatnie nasze spotkanie w tym studio odbywało się w takiej atmosferze niedosytu, Pani niedosytu jako dyrektora jednostki Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli chodzi o środki, które w tym roku były przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych na różne jej formy. Pani wtedy powiedziała, że nie składa broni i będzie w drugiej połowie roku starała się o to, żeby pozyskać finansowanie z tych rezerw, które gdzieś tam są. No właśnie jest druga połowa roku jak najbardziej. I czy coś się udało i co w związku z tym się zadziało?
1: Tak, faktycznie niedosyt był olbrzymi i ten niedosyt niestety cały czas jest. Natomiast pozytywnym aspektem, jaki się zadział, to fakt, że faktycznie pozyskaliśmy dodatkowe środki. To było 660 tysięcy złotych. I powiem szczerze, że jesteśmy, patrząc na ilość pozyskanych środków, trzecim co do ilości urzędem pracy w Polsce, któremu udało się pozyskać tak dużo pieniędzy. Niewątpliwie wpłynęły na to i nasze tutaj lokalne uwarunkowania, ale też nasze

0: aktywność jako Urzędu Pracy, gdzie my poza takimi standardowymi różnymi działaniami jednak sięgamy też po innowacyjne różne pomysły. Zatem dzięki tym środkom faktycznie mogliśmy uruchomić chociażby dodatkowy nabór na staże, które są niewątpliwie bardzo popularne i w zasadzie z każdej strony widzimy potrzebę organizowania tego rodzaju formy, bo i pracodawcy są zainteresowani, ale też osoby szukające pracy bardzo chcą móc zdobywać gdzieś doświadczenie, nie mając go, albo się przebranżowiać, prawda? Dzięki też tej polityce finansowej możemy ogłosić i ogłosiliśmy już nabór na dotacje na własny biznes, z czego jestem bardzo zadowolona, no bo dotacje to też jest taki element, który faktycznie naszą tu lokalną gospodarkę wzmacnia, bo to są biznesy, które tutaj we Włocławku, w powiecie włocławskim powstają. Od 12 do 14 października będzie nabór na dotacje, czyli jak ktoś ma pomysł na swój biznes i nie pracuje, nie ma żadnego świadczenia, czyli może być u nas zarejestrowany jako osoba bezrobotna, będzie mógł pozyskać 30 tysięcy złotych na otwarcie swojej firmy. To jest dla nas niezwykle ważne, bo wiemy, mamy takie doświadczenia, że te biznesy bardzo często później przychodzą do nas i są zainteresowane dalszą współpracą, na przykład biorą stażystę, tworzą miejsca
1: Szkolenia.
0: szkolenia, tworzą miejsca pracy, czyli mimo że owszem, powiedzmy połowa tych firm przetrwa dłużej niż powiedzmy te 2 lata, ale to jest tak jak w całej Polsce, prawda, bo biznes dzisiaj się trudno prowadzi, więc większość biznesów, które powstaje, wiemy, że upadnie, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale jednak duża część trwa
1: I
0: dalej
1: to jest
0: i
1: ta wartość dodana, prawda? Nie
0: zdecydowanie
1: można
0: tak.
1: tego
0: Nie
1: bagatelizować.
0: można i wielokrotnie słyszymy, że gdyby nie te kilka tysięcy złotych, kilkadziesiąt tysięcy złotych z Urzędu Pracy, to ktoś nie ruszyłby, bo nie ma tej bazy finansowej, żeby zakupić takie podstawowe rzeczy, które do tej działalności są potrzebne. Także cieszymy się, że to jest możliwe w ramach tych właśnie środków.
1: Czyli dodatkowe staże, dotacje na otworzenie własnego biznesu, coś jeszcze udało się
0: Również, tak, i
1: wygospodarować?
0: również zapraszamy, mamy nabór ciągły otwarty, bo mamy środki na finansowanie studiów podyplomowych. To jest teraz taki świetny czas, no bo za chwilkę rok akademicki. Statystyki nasze wskazują, że 9 na 100 naszych klientów to są osoby z wyższym wykształceniem. To jest dosyć przerażające dla nas, że jednak taki jest udział, ale niewątpliwie czasami te dyplomy nie do końca odpowiadają temu.
1: Czego potrzebuje rynek pracy?
0: Zdecydowanie. Więc finansowanie studiów podyplomowych jest znakomitą okazją do tego, żeby móc pozyskać, zdobyć jakąś nową wiedzę i nową kwalifikację. Także zapraszamy, bo też mamy środki na sfinansowanie właśnie tego rodzaju
1: Czy to jest
0: kształcenia.
1: każdy rodzaj studiów podyplomowych? Czy to jest określone, że na przykład, nie wiem, techniczne, tylko jakieś
0: Nie.
1: umiejętności?
0: My mamy takie doświadczenie, że to jest kwestia zawsze uzasadnienia i patrzenia na zapotrzebowanie na rynku pracy, tak? Bo owszem, jakby techniczne to dla nas są taką wisienką na torcie, bo jednak nam bardzo brakuje osób z technicznym wykształceniem, ale na przykład finansujemy chociażby studia pedagogiczne z zakresu pracy z osobami z jakimiś ograniczeniami czy z dziećmi w spektrum, gdzie szkoły też potrzebują takich specjalistów, prawda? Więc tutaj absolutnie nie zamykamy się tylko na studia techniczne. Jeżeli nasz klient wskaże, że rzeczywiście ma szansę pod tym kierunku na pracę, to jak najbardziej. No chociażby z tego tygodnia kadry i płace, tak? Mamy oferty dla ludzi, którzy znają tematykę kadr i płac. I niektórzy chociażby na takie praktyczne, bo z reguły studia podyplomowe, szczególnie chociażby na naszej uczelni, na PANSie, to jest uczelnia bardzo zorientowana na praktykę, tak? Więc tam rzeczywiście ten aspekt spotykania się z fachowcami z rynku jest jakby silnie akcentowany. I chociażby takie studia jak kadry i płace, bo mamy takie doświadczenia, rzeczywiście faktycznie przekazują bardzo konkretną, praktyczną wiedzę, gdzie już część jakichś swoich zadań zawodowych osoba może poznać na tych studiach. Także jak najbardziej ten
1: Pani
0: profil jest
1: dyrektor,
0: szeroki.
1: skoro wspomniała Pani o uczelni, akurat o PANSie, bo we Włocławku, To zapytam, czy też jeśli chodzi o wybór uczelni na te studia podyplomowe, to jest sprawa bardzo otwarta i można to kończyć sobie tą podyplomówkę w Krakowie, we Wrocławiu, we Włocławku, gdziekolwiek, w
0: Tak,
1: jakimkolwiek miejscu w
0: oczywiście,
1: Polsce.
0: absolutnie. My tutaj jakby nie mamy.

0: nawet prawa dyskryminować żadnych uczelni, to nasz klient wskazuje, w jakiej uczelni chce odbywać to kształcenie. I oczywiście dominują wśród tych wniosków, które mamy, uczelnie z naszego regionu, niekoniecznie z Wrocławka, ale też Toruń, Bydgoszcz. Ale no mamy, chociażby teraz finansujemy studia podyplomowe z Szkoły Głównej Handlowej, tak? Wąska specjalizacja. Więc jak najbardziej jesteśmy otwarci też na inne uczelnie z Polski. Tutaj absolutnie nie ma żadnych ograniczeń.
1: I pani dyrektor, zapytam, bo pół roku jakby za nami, o rynek pracy, jak się kształtujemy. Kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że to będzie się dynamicznie ta sytuacja na rynku pracy zmieniać, bo będzie trzeba się przekwalifikować, bo będą potrzebni inni specjaliści, chociażby z uwagi na AI, które no jakby w zasadzie jest wykorzystywane niemalże w każdym biznesie i w wielu zakresach. Po tym pół roku obserwacji, co może pani powiedzieć o rynku pracy? Czy to jest wciąż rynek pracownika, czy to jest rynek pracodawcy? Jak to wygląda?
0: I tutaj ja jestem zwolenniczką takiej optyki, w której nie można powiedzieć, że jest jeden rynek pracy. Mamy tak naprawdę wiele rynków pracy, mamy bardziej rynek kwalifikacji i jeżeli patrzymy jeszcze na poziom konkretnie naszego lokalnego rynku pracy, to on też jest inny niż rynek pracy warszawski,
1: To
0: prawda?
1: skupmy się na tym naszym
0: No właśnie,
1: lokalnym.
0: więc jakby chciałam zaznaczyć, że to, co będę mówić, to odnosi się do naszego lokalnego rynku pracy, bo na poziomie dużych aglomeracji, na przykład wpływ AI jest bardzo widoczny w wielu zawodach, prawda? Chociażby sektor IT, który u nas na naszym rynku lokalnym nie jest tak bardzo rozwinięty, ale w tym sektorze pracuje się zdalnie, więc to możemy się oderwać od miejsca zamieszkania, ale już widzimy, że stanowisk juniorskich jest coraz mniej w tym sektorze, chociażby przez wpływ AI, prawda? Który wyklucza pewne stanowiska juniorskie. Zresztą, tak naprawdę, kiedy patrzymy, gdzie wchodzi AI, to jest takie ryzyko, albo obserwujemy ryzyko, że coraz trudniej będzie młodym ludziom znaleźć miejsce, gdzie będą uczyć się pracy. Bo przecież jak ja zaczynałam pracę, pani też zaczynała, to nie było tak, że przychodziliśmy i wszystko wiedzieliśmy. Ktoś nas wprowadzał, uczyliśmy się, mieliśmy jakąś wiedzę, ale tak naprawdę.
1: Ukończenie studiów to jest taka przepustka, żeby uczyć się pracy, prawda, i
0: Oczywiście.
1: wykorzystać tą wiedzę.
0: Tak, i ja muszę mieć stworzoną taką szansę i warunki u jakiegoś pracodawcy, który mi tak naprawdę pokaże, jak ja mam pracować, czy mnie nauczy tej pracy konkretnej, prawda? Więc dzisiaj niestety wpływ AI powoduje, że tych miejsc, gdzie ja mogę się uczyć pracy, jest mniej, ponieważ bardzo łatwy sposób te takie podstawowe czy pierwsze w tej stratyfikacji złożoności czynności zawodowych zastępują już proste algorytmy czy bardziej złożone algorytmy. Więc jakby w tym aspekcie to jest duże wyzwanie dla młodych ludzi i tak jak czasami ja słyszę, jak pracodawcy narzekają na ich postawy, ale niektórzy oczywiście, bo niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że dzisiaj jakby rzeczywistość jest inna i młodzi ludzie też mają inne oczekiwania i bardziej są świadomi swoich praw i bardzo dobrze, bo nie pozwolą na to, żeby ich wykorzystywać, ale z drugiej strony ten rynek pracy jest dla nich bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ rzeczywiście oczekiwania od pracodawców są czasami naprawdę aż nadto wysoko postawione i bardzo wiele firm, jeżeli tutaj mówimy o naszych lokalnych biznesach, oczekuje takiego idealnego pracownika, żeby on po prostu miał w sobie mnóstwo kompetencji i miękkich, i twardych, i wszelakich. My trochę to w rozmowach, kiedy prowadzimy rekrutację, próbujemy urealniać, pokazując, że no nie ma takich profili nawet, tak? Albo jeżeli są, to nie można mu zaproponować najniższej krajowej, prawda? A dzisiaj no, na naszym rynku, no to jednak na start to z reguły jest to wynagrodzenie najniższe, więc dlatego trochę dzisiaj, jak ja rozmawiam z pracodawcami, próbuję im uświadomić, że dzisiaj już łatwe czasy na rynku pracy się skończyły. Już nie jest tak, że ja mogę powiedzieć na twoje miejsce, to ja mam 10, prawda? Więc ja muszę też inaczej podejść do wdrażania młodego człowieka, czy nawet starszego, ale nowego pracownika. Inaczej muszę o niego zadbać, ale też inaczej muszę tą rekrutację prowadzić, no bo po prostu realia są inne. Natomiast na naszym tutaj lokalnym rynku pracy to widzimy takie dominujące branże, które są bardzo pracowite, pracowniczo-chłonne, prawda? To na pewno jest przemysł, gdzie jednak mamy dużo firm, które czy to w przetwórstwie spożywczym, czy takim twardym, w różnych tych aspektach produkują na eksport w dużej mierze i potrzebują zarówno fachowców, tak, nie wiem, automatyków, robotyków, mechaników, maszyn,

0: operatorów tych maszyn, ale także potrzebują pracowników produkcji, potrzebują magazynierów, prawda? Więc na takich pracowników mamy zapotrzebowanie. W sektorze usług mamy coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie na zawody związane z opieką nad osobami, czyli i opiekunki czy opiekunowie, ale też fizjoterapeuci. No coraz młodsi klienci, pacjenci przychodzą do
1: Korzystają,
0: fizjoterapeutów, prawda?
1: tak.
0: Więc ten sektor też widzimy, jak ilość pracy w tym sektorze wzrasta, ale także mamy oczywiście branżę TSL, czyli transport, spedycja, logistyka i kierowcy autobusów, i kierowcy samochodów ciężarowych, ale też właśnie, tak jak powiedziałam, magazynierzy. No i oczywiście budownictwo, ta
1: Jak
0: branża
1: zawsze,
0: cały
1: tam
0: czas.
1: jest zapotrzebowanie.
0: Oczywiście i to owszem, fachowcy, czyli nie wiem, zbrojarze, tynkarze, murarze, czy powinnam powiedzieć zbrojarki, murarki,
1: Spawacze,
0: tynkarz, tak,
1: spawarki,
0: żeby
1: tak.
0: zachować neutralność płciową, czy osoby do prac murarskich, tak jak my to określamy, żeby było zgodnie z dyrektywą, żeby nie było tego piętnowania płci, ale też po prostu pracowników budowlanych, prawda? Dlatego tak ważne jest chociażby kształcenie zawodowe u nas w naszym mieście, gdzie rzeczywiście no, polityka jest jednak nacisku na rozwój tego kształcenia
1: Pani
0: zawodowego.
1: dyrektor, a w których branżach jest coraz trudniej o pracę?
0: Na pewno,
1: W
0: jeżeli
1: naszym regionie
0: w
1: cały
0: naszym
1: czas
0: regionie, ale
1: pozostaje.
0: powiedziałabym, że w całej Polsce, takie stanowiska związane z pracą biurową, gdzie nie są związane ze znajomością, bo jeżeli znam język, perfekt, tak, no to na przykład niemiecki, angielski, francuski, łatwiej mi, dużo łatwiej znaleźć taką pracę. Natomiast jeżeli nie znam perfekt tych języków, czyli jakby nie aplikuję już o pracę w administracji, w korporacjach zagranicznych, które mają tu swoje oddziały, no to niewątpliwie jest mi bardzo trudno, ponieważ tych stanowisk też jest dużo mniej. Dzisiaj też bardzo wiele firm automatyzuje pewne procesy, czy związane z, nie wiem, z prowadzeniem kalendarzy, czy z obsługą klienta przecież, prawda? Czyli te prace, ale chociażby branża związana z handlem, też widzimy przyhamowanie procesów rekrutacji. Kiedyś mieliśmy bardzo dużo ofert dla sprzedawców. Dzisiaj tak naprawdę widzimy, że rotacja na tych stanowiskach jest dużo mniejsza.
1: Trochę też handel przeniósł się do internetu,
0: Właśnie.
1: prawda?
0: Właśnie, to jest też aspekt, na który też tutaj przecież nasi lokalni przedsiębiorcy wskazują, jak te obroty jednak nie rosną, prawda? Jak przyhamowują, szukają różnych sposobów. Niektórzy prowadzą jakby dwutorową dystrybucję, prawda? Też przez internet i dzięki temu jakoś sobie spinają te budżety. Więc rzeczywiście na tych stanowiskach dzisiaj obserwujemy spadek ilości ofert. I też teraz mieliśmy wakacje, mieliśmy dużo zapytań nauczycieli, ale nie przedmiotów zawodowych, na których jest olbrzymie zapotrzebowanie,
1: Zapotrzebowanie.
0: ale nauczycieli chociażby nauczania początkowego. No nie oszukujmy się, demografia jest brutalna. W tamtym roku urodziło się 238 tysięcy osób, zmarło 400 tysięcy. W moich rocznikach, kiedy następował wyż, no jestem jeszcze starsza niż ten wyż, ale pik wyżu, który miał miejsce w 83 roku i tam było 730 tysięcy dzieci, a dzisiaj mieliśmy 238 tysięcy. To jest przepaść, tak? My na to wyzwanie związane z kurczącym się społeczeństwem powinniśmy jako też tutaj region, ale na poziomie ogólnopolskim odpowiadać. To powinien być dla mnie w ogóle główny temat debaty publicznej. To,
1: Poradzić
0: jak
1: sobie z
0: sobie
1: tym, co się zadzieje.
0: zdecydowanie. I to w szkołach też widzimy, chociażby poprzez to, że jednak już są mniej liczebne klasy, czy pewne przedszkola, żłobki, tak? Zastanawiają się, co będzie za rok, za dwa, za cztery, albo jak patrzą, ile dzieci się urodziło w tamtym roku, prawda? Więc widzimy, że jakby w tym aspekcie też to zapotrzebowanie spowolniło. W ogóle obserwujemy dużą ostrożność firm, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. Koszty pracy są jednak bardzo wysokie i to, że pracownik może być niezadowolony z tego, że otrzymuje, nie wiem, 3700 na rękę, to jest powiedzmy w przyszłym roku to będzie poziom minimalnego wynagrodzenia. Jemu się wydaje, że to jest mało, ale dla pracodawcy to jest tak naprawdę jeszcze dwa razy tyle, bo wszystkie koszty związane ze składkami po prostu rzeczywiście dotykają jego budżet. Także każda decyzja o przyjęciu kolejnej osoby to jest konkretna kalkulacja, czy po prostu mnie na to stać. Więc wielokrotnie jest tak, że powierzam zadania zawodowe tej kadrze, która jest, zanim jednak dojdę do tej decyzji, przyjmuję kogoś. Bo jak patrzymy na ilość ofert pracy, dzisiaj jest ich u nas w urzędzie niespełna.

0: na 500, tam 480 kilka. I widzimy, że w analogicznym okresie poprzedniego roku było o kilkanaście procent więcej. Czyli widzimy, że tych ofert pracy wpływa do nas mniej. Natomiast pozytywne jest to, że to się nie przekłada na zwolnienia, czyli spowolnienie rekrutacji, czyli trudniej dzisiaj, czy może dłużej się szuka pracy, ale...
1: No, a praca jest stabilna.
0: Właśnie. Ci, którzy pracują, to mogą jednak czuć takie ów, że raczej zwolnienie mi nie grozi, prawda? Więc to jest taki pozytywny aspekt.
1: Z uwagi na tą szeroką Pani wiedzę i takie nietuzinkowe podejście do tego rynku pracy, bardzo lubię z Panią rozmawiać, ale jeszcze z uwagi na to, że zawsze nawet w tej kropli czegoś złego, tej goryczy Pani widzi ten pozytywny aspekt i nie pozwala się zamartwiać. I za to dziękuję, więc jest stabilnie, ale nie jest łatwo, krótko mówiąc. Tak. I na koniec krótko, gdyby Pani powiedziała o tym, jak będzie wyglądał rok przyszły, no bo te budżety, które trafiają do różnych instytucji w kraju, one gdzieś już zaczynają się kształtować, już rząd planuje pewne rzeczy, ministerstwa odpowiednie. Czy jak usiądziemy sobie w styczniu w przyszłym roku, to powie Pani, no teraz mam tyle pieniędzy, że mogę zrobić wszystko, żeby wykorzystać to, żeby rynek pracy w naszym regionie, we Włocławku, ruszył troszkę z miejsca. Chodzi o kwalifikacje, o nowe firmy, o staże, bo to jest to, z czego korzystają coraz chętniej włocławscy i poszukujący pracy, i przedsiębiorcy.
0: Tak, w ogóle gratuluję obserwacji, bo faktycznie ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną, tak? Faktycznie. To na pewno dzięki rodzicom, dziękuję Ci mamo i tato, ale dzięki też fantastycznemu zespołowi, z którym pracuję w Urzędzie Pracy u nas we Włocławku, więc im też bardzo za to dziękuję, bo gdzieś wszyscy
1: staramy. O 8 na zebraniu, przepraszam, że przerwam, jest tak, dobrze, przychodzicie do mnie, ale zacznijmy od tego, co się dobrego wydarzyło.
0: Tak.
1: Problemy zostawimy na później.
0: Problemy nazywamy problemem po prostu wyzwaniami, tak? Mhm. I kwestia też jakby odpowiedniej narracji i od razu inaczej się podchodzi do tych problemów. Ale wracając do pytania. Na dzisiaj jest tak, że w projekcie budżetu na przyszły rok poziom finansowania Funduszu Pracy na te formy, które oferujemy klientom, jest dokładnie na tym samym poziomie, który
1: czyli
0: jest w tym roku.
1: Czyli za mało.
0: Czyli zdecydowanie za mało. My, jako środowisko publicznych służb zatrudnienia, ja jestem tutaj przewodniczącą konwentu w województwie, wiceprzewodniczącą w Polsce, wystosowaliśmy już nasze stanowisko i też spotykamy się z różnymi jakby interesariuszami na rynku pracy i związkami pracodawców i pracowniczymi związkami i gremiami takimi politycznymi, z takim apelem o zmianę w ustawie o rynku pracy, która reguluje kwestie wydatkowania Funduszu Pracy, bo te środki na te formy pomocy są z Funduszu Pracy, czyli chociażby z Pani składek, jakie Pani odprowadza od swoich pracowników,
1: czyli
0: prawda?
1: Czyli tych pieniędzy powinno być dużo.
0: I tych pieniędzy, proszę Pani, jest dużo. Ponieważ, i to jest jakby pewien nasz argument za tym, żebyśmy my jednak dostali tych środków więcej, ponieważ pieniędzy zgromadzonych w Funduszu Pracy jest bardzo dużo, dość powiedzieć, że same odsetki od zgromadzonych środków tam to jest 0,5 miliarda, tak? Bo rynek pracy ma się dobrze dzisiaj w Polsce. Dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, prawda? Ten wskaźnik aktywności jest wysoki. I teraz słyszymy z Ministerstwa Finansów, no bo tam jest jakby decydent, i to jest arbitralna, niestety arbitralna decyzja ministra finansów, który redukuje wydatki na aktywne formy, na te formy pomocy, wskazując na ogólną regułę wydatkową, żebyśmy nie wpadli w tę regułę nadmiernego deficytu, jaką określa Unia Europejska. I resort pracy ma wskazanie, żeby wykazać, że ma rezerwy pieniędzy, tak, chociażby Funduszu Pracy, które mogą obniżyć nasz ogólny deficyt państwa. Prawda? Więc żeby to było potrzebne do tych matematycznych, księgowych historii, które raportujemy, to jest dla nich ważne. Ja, gdybym była ministrem finansów, to pewnie bym go bardziej rozumiała, tak, że on tak robi.
1: Ale nie jest, pan
0: ale
1: jest po tej drugiej
0: nie
1: stronie.
0: Nie jestem, a poza tym ja widzę, jak bardzo realnie te środki pomagają ludziom, tak? Bo my jeszcze takie miejsce jak Włocławek, powiat włocławski, z dużymi wyzwaniami, chociażby różnymi problemami z dojazdem do pracy, z przekwalifikowaniem. Przecież 60% ludzi u nas zarejestrowanych nie ma zawodowego wykształcenia. My potrzebujemy środków, żeby dawać im kwalifikacje, żeby organizować kursy, żeby

0: oferować staże, żeby tych ludzi po prostu móc
1: zaktywizować
0: aktywizować,
1: zawodowo,
0: prawda?
1: tak.
0: A to na to są potrzebne środki. Więc dlatego liczymy na to, że nasz postulat, bo nasz postulat jako środowiska dyrektorów brzmi, żeby zagwarantować w ustawie poziom finansowania tych form pomocy w zależności od wpływów ze składek pracodawcy. Skoro to są pani pieniądze, pewnie pani chciałaby móc z nich skorzystać, prawda?
1: Jasne, że tak.
0: Właśnie, więc my postulujemy, żeby minimum 40% wpływów ze składek Funduszu Pracy było przeznaczane na formy pomocy. Taki konstrukt ustawowy jest w kontekście Krajowego Funduszu Szkoleniowego, bo ustawa wskazuje, to są pieniądze, które pracodawcy oferujemy na kształcenie pracowników albo jego samego. I ustawa wskazuje, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi od 4 do 6% przychodów Funduszu Pracy. Czyli w ustawie jest wprost napisane,
1: ile tych pieniędzy
0: tak,
1: będzie
0: i to są
1: i do
0: pieniądze
1: podziału.
0: Gwarantowane. Mhm. I to nie jest arbitralna decyzja, jakaś polityczna decyzja. I chcielibyśmy, czyli tutaj pracodawcy na szczęście się cieszymy, że mają gwarancję, że poziom finansowania jest zapewniony. I chcielibyśmy, żeby też właśnie na te pozostałe formy też ten poziom finansowania był określony w ustawie, bo wtedy nie zależałoby to od właśnie takich po prostu decyzji, które z reguły związane są z taką polityką po prostu państwa. Więc mamy nadzieję, że uda nam się to przeforsować. Tak czy siak, w ramach nawet ograniczonych środków oferujemy i tak bardzo szeroki katalog form, a do tego jeszcze mamy te pozafinansowe formy, bo bardzo w tym roku rozbudowaliśmy nasze doradztwo zawodowe. Nasze doradczynie, mam świetny zespół 4 doradczyń, które i mają konsultacje indywidualne i grupowe i chociażby wychodzimy, mamy współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, z kilkoma gminami, gdzie jeździmy w teren i tam prowadzimy zajęcia. Więc i współpracę z naszym Włocławskim Centrum Wolontariatu, prawda, i ze stowarzyszeniami, więc mamy bardzo rozbudowaną sieć, już nie mówiąc o szkołach, do których regularnie jeździmy, szkoły do nas przyjeżdżają, więc jakby ta sieć współpracy, ten cały ekosystem próbujemy rozbudowywać, bo na to jakby nie potrzebujemy pieniędzy, no potrzebuje pieniędzy na wynagrodzenia, to na szczęście jeszcze jest zapewnione, tak.
1: Mhm.
0: Dzięki tutaj panu staroście i prezydentowi, no bo to są powiaty, które nas finansują.
1: Pani dyrektor, rozmowa o rynku pracy, o możliwościach, rozwiązaniach i tak dalej z panią to jest rozmowa, która nie skończy się w tym studio w 20 minut, więc za dziś bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy śledzić na bieżąco to, co się wydarza i życzymy wszystkim i pracodawcom i pracownikom, żeby postulaty, o których pani powiedziała, no, znalazły odpowiednie uzasadnienie w przepisach prawa i skończyła się wieczna niepewność, co będzie w tym roku, na co, bo to też jakby ogranicza możliwość planowania pewnych działań, prawda?
0: Ale oczywiście, bo widzi pani, przez to, że ja do końca nie wiem, ile będę miała środków w przyszłym roku, to ja nie mogę teraz prowadzić otwartych naborów na staże, bo te staże przechodziłyby na przyszły rok i zobowiązania byłyby zaciągane w przyszłym roku, a nie wiem, czy ja będę miała zapewnione finansowanie, no więc zdecydowanie słuszne spostrzeżenie.
1: Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, była moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Photon

A 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital chopinowski upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego, i z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów. Nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
0: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat Lachidarem Lamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też Kujawiak, a Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u Pani się pojawiła muzyka chopinowska?
2: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także grałam na fortepianie od 5 roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu, no a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wectrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest z tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wectr zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzjom.
0: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
1: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
0: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Włocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Włocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać

0: pomagać kluby niezrzeszone. Także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
1: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
2: We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami szczególnie istotnymi dla osób starszych.
3: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
2: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
4: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
1: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
4: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia, nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania

0: może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
1: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
2: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
3: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
0: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
4: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
0: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
4: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
2: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
4: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali. Dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
0: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka.

0: Rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
1: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
0: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
2: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania m.in. PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414-49-29.
0: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Radnych Nowej Lewicy Rady Miasta Włocławek. Dziękujemy Państwu za przybycie. Celem tej konferencji jest zaprezentowanie mieszkańcom za Państwa pośrednictwem propozycji budżetowych na rok 2027. Propozycje budżetowe zostały tak skonstruowane, że odnoszą się do wszystkich, zarówno okręgów wyborczych, jak i osiedli tym samym i będą w taki sposób Państwo prezentowane. Rozpoczniemy od zaprezentowania propozycji Śródmieście, następnie Zazamcze, Południe Michelin, Kazimierza Wielkiego. Oprócz radnych Rady Miasta jest z nami przedstawiciel Młodej Lewicy, który również zaprezentuje propozycje z punktu widzenia młodych, które zostaną włączone do propozycji przygotowanych przez radnych Rady Miasta. A więc oddaję głos radnemu z osiedla Śródmieście. Bardzo proszę.
1: Dzień dobry bardzo. Nie jestem oczywiście sam, jestem z panią radną, panną Muszalik. Mamy kilkanaście propozycji, ale te główne, które chcemy przedstawić do budżetu na następny rok, to jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po Teatrze Nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Barskiej, remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu, budowa tunelu łączącego POW i ulicę Kaliską, do tego Włocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Włocławka, żeby powstał duży wicek, witacz oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne. Dziękuję.
0: I osiedle Zazamcze, łącznie z kolegą radnym Igorem Griszczukiem, proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych, nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. To także przebudowa ulicy Energetyków od ulicy Hutniczej do ulicy Wienieckiej. Przebudowa tej ulicy będzie połączona z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. To także bardzo ważny punkt i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku ruszy właśnie budowa tego tunelu. To także budowa ścieżki rowerowej od przejścia pieszo-rowerowego na Promienną.

0: do ulicy Toruńskiej. To także budowa nowoczesnej filii biblioteki, pełniącej też funkcję Centrum Międzypokoleniowego na Zazamczu, na ulicy Wienieckiej. To tak ulica Wieniecka, a ulica Budowlanych na rogu, tam właśnie ma powstać ta nowoczesna filia biblioteki. To także proponujemy literacką mapę Włocławka. To bardziej projekt już ogólnopolski, ale mapa opracowana przez bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki. Pomalutku właściwie zaczyna być realizowana, bo mamy już mural dotyczący, związany z piosenką Kobranockiej Kocham Cię jak Irlandię, ale takich miejsc związanych z literaturą w naszym mieście jest wiele, z postaciami literackimi, chociażby Henryk Sienkiewicz był u nas, Alfred Szklarski, Maria Kuncewiczowa, więc mam nadzieję, że pomału, małymi kroczkami uda się tę mapę literacką także zrealizować. To wybrane elementy, oczywiście nie wszystkie, ale mam nadzieję, że Państwo redaktorzy całą naszą propozycję przedstawią u siebie na portalach. Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, tak jak w przypadku pozostałych osiedli, tak również w ramach osiedla Południe oraz osiedla Michelin przygotowaliśmy propozycje, które mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej. I tutaj do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną i jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie Ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej. Ta ulica również wymaga inwestycji, przede wszystkim związanej z wykonaniem instalacji odwodnieniowej, czy też budową chodnika i remontem nawierzchni asfaltowej. Jednak inwestycje w infrastrukturę drogową to nie wszystko. Zależy nam na tym, żeby poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście, szeroko pojęte bezpieczeństwo. I tutaj, tak samo jak w przypadku innych osiedli, chcemy położyć nacisk na rozwój sieci miejskiego monitoringu. Kamer w naszym mieście jest coraz więcej, jednak nadal uważamy, że można byłoby tą ilość zwiększyć i tutaj bardzo duży nacisk chcielibyśmy położyć przede wszystkim na jednostkę E. Mówimy tutaj chociażby o ulicy Wyspiańskiego. Ponadto w ramach propozycji nie tyle związanej bezpośrednio z osiedlami Południe czy Michelin, ale tak naprawdę z całym miastem złożyliśmy propozycję dotyczącą budowy nowego pawilonu przy schronisku dla zwierząt. Schronisko dla zwierząt jest to instytucja, która w naszym mieście jest bardzo ważna i która tak naprawdę potrzebuje wsparcia w zakresie rozbudowy i w zakresie stworzenia warunków, w ramach których zwierzęta będą mogły w sposób spokojny i bezpieczny przebywać, czekając na swoich nowych właścicieli.
0: Dziękuję.
2: I przyszła pora na osiedle Kazimierza Wielkiego, Rybnica, osiedle.

0: Dla przy ulicy Płockiej, to takie podmioty, które wpisują się w ten nasz okręg wyborczy razem z kolegą radnym Ziółkowskim. Chcemy Państwu zaproponować, tak jak poprzednio koleżanki i koledzy, wybrane zagadnienia związane z przyszłorocznym budżetem, a związanym właśnie z tymże okręgiem wyborczym. Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 5, czyli szkoła podstawowa numer 2 i przedszkole publiczne numer 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację. Zwróciliśmy też uwagę, proponując tutaj do budżetu, uwagę na kondycję młodych ludzi i bardzo byśmy chcieli, żeby przy ulicy Płockiej, tam ma powstać w ramach budżetu obywatelskiego boisko i ono wkroczy w taką fazę realizacji w przyszłym roku, bo jak Państwo wiedzą, po zmianach w budżecie obywatelskim te zadania rozłożone są nie na jeden rok, tylko na dwa, więc to boisko będzie, czy ten plac zabaw robiony w przyszłym roku, ale tam jest taka droga, ścieżka dojściowa od bloków i chcielibyśmy, żeby tam powstał chodnik, żeby powstało zabezpieczenie, którego w tej chwili nie ma. Chcielibyśmy też, żeby przy ulicy Ptasiej, przy bloku Ptasia literka D powstał plac zabaw dla dzieci łącznie z placem do gry w koszykówkę, podobnie jak w ośrodku wychowawczym przy ulicy Leśnej. Zwróciliśmy również uwagę na zadanie, które już weszło w pewną fazę realizacji, czyli ulica Rybnicka. Projekt został przygotowany, więc wpisaliśmy to zadanie jako remont wraz z infrastrukturą tejże właśnie ulicy. Ponadto mamy też takie zadanie, o którym już wspomniał kolega Jakub Girczyc. Chodzi o schronisko, które jest usytuowane właśnie na Kazimierza Wielkiego, ale pełni rolę ogólnomiejską, więc jak najbardziej to zadanie jest bardzo istotne. No i na zakończenie, proszę Państwa, to, co też już jest w pewnej fazie realizacji, czy w zamyśle może bardziej realizacji, to jest budowa ronda przy ulicy Polnej Zielnej. Ogólnie Kazimierza Wielkiego zmienia się powoli, ale się zmienia. Powstają ścieżki rowerowe, powstało to centrum handlowe, wprawdzie podmiot gospodarczy prywatny, ale ładnie wpisuje się w tamten krajobraz. Ścieżka rowerowa, która połączy ulicę Płocką. Zlikwidowane zostanie to niebezpieczne, jak się okazuje, mieszkańcy zgłaszali przejście na drugą stronę przy alejach Kazimierza Wielkiego, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i ulicy Płockiej, bo to tak trzeba nazwać, będą usatysfakcjonowani i mamy nadzieję, że przynajmniej większość wejdzie w fazę realizacji. I prosimy naszego kolegę ze struktur młodzieżowych o zaprezentowanie propozycji.
1: Szanowni Państwo, tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała, ja dzisiaj jestem tutaj, żeby zaprezentować część pomysłów, które dotyczą młodych. Oczywiście nie są to wszystkie pomysły, jakie Lewica ma do zaproponowania młodym osobom, młodym mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. Jednak jest to część najbardziej kluczowych dla nas pomysłów do budżetu na rok 2027. Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz w spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. byłoby to

forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy trzecim liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital chopinowski upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego. I z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów. Nie tylko

0: naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
1: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat La Cidarem la mano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też kujawiak, a Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u Pani się pojawiła muzyka chopinowska?
2: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także grałam na fortepianie od 5 roku życia. I no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy nocturne i impromptu. No a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wektra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wektrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wektry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzją.
0: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
1: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
0: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Włocławski klub filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Włocławku. Dla twórców i osób związanych z Ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych klubów filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone. Także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni

0: dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
1: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
2: We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
3: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
2: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
4: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
1: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
4: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia. Nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
5: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
1: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
6: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
2: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących

0: pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
1: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 40, 42.

0: Roszczenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
1: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
0: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
2: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
0: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali, dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
1: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
3: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
1: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
4: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH.

0: i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
1: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gościem jest Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Dzień dobry, witam serdecznie
1: Dzień
0: Pani
1: dobry.
0: Dyrektor. Pani Dyrektor, ostatnie nasze spotkanie w tym studio odbywało się w takiej atmosferze niedosytu, Pani niedosytu jako dyrektora jednostki Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli chodzi o środki, które w tym roku były przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych na różne jej formy. Pani wtedy powiedziała, że nie składa broni i będzie w drugiej połowie roku starała się o to, żeby pozyskać finansowanie z tych rezerw, które gdzieś tam są. No właśnie jest druga połowa roku jak najbardziej. I czy

0: coś się udało i co w związku z tym się zadziało.
1: Tak, faktycznie niedosyt był olbrzymi, ten niedosyt niestety cały czas jest, natomiast pozytywnym aspektem, jaki się zadział, to fakt, że faktycznie pozyskaliśmy dodatkowe środki, to było 660 tysięcy złotych i powiem szczerze, że jesteśmy, patrząc na ilość pozyskanych środków, trzecim co do ilości Urzędem Pracy w Polsce, któremu udało się pozyskać tak dużo pieniędzy. Niewątpliwie wpłynęły na to i nasze tutaj lokalne uwarunkowania, ale też nasza aktywność jako Urzędu Pracy, gdzie my poza takimi standardowymi różnymi działaniami jednak sięgamy też po innowacyjne różne pomysły. Zatem dzięki tym środkom faktycznie mogliśmy uruchomić chociażby dodatkowy nabór na staże, które są niewątpliwie bardzo popularne i w zasadzie z każdej strony widzimy potrzebę organizowania tego rodzaju formy, bo i pracodawcy są zainteresowani, ale też osoby szukające pracy. Bardzo chcą móc zdobywać gdzieś doświadczenie, nie mając go, albo się przebranżowiać, prawda? Dzięki też tej polityce finansowej możemy ogłosić i ogłosiliśmy już nabór na dotacje na własny biznes, z czego jestem bardzo zadowolona, no bo dotacje to też jest taki element, który faktycznie naszą tu lokalną gospodarkę wzmacnia, bo to są biznesy, które tutaj we Włocławku, w powiecie włocławskim powstają. Od 12 do 14 października będzie nabór na dotacje, czyli jak ktoś ma pomysł na swój biznes i nie pracuje, nie ma żadnego świadczenia, czyli może być u nas zarejestrowany jako osoba bezrobotna, będzie mógł pozyskać 30 tysięcy złotych na otwarcie swojej firmy. To jest dla nas niezwykle ważne, bo wiemy, mamy takie doświadczenia, że te biznesy bardzo często później przychodzą do nas i są zainteresowane dalszą współpracą, na przykład biorą stażystę, szkolenia, tworzą miejsca pracy, czyli mimo, że owszem, powiedzmy połowa tych firm przetrwa dłużej niż powiedzmy te 2 lata, ale to jest tak jak w całej Polsce, prawda, bo biznes dzisiaj się trudno prowadzi, więc większość biznesów, które powstaje, wiemy, że upadnie, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale jednak duża część trwa dalej.
0: I to jest ta wartość dodana, prawda?
1: Zdecydowanie
0: nie można
1: tak.
0: tego bagatelizować.
1: Nie można i wielokrotnie słyszymy, że gdyby nie te kilka tysięcy złotych, kilkadziesiąt tysięcy złotych z Urzędu Pracy, to ktoś nie ruszyłby, bo nie ma tej bazy finansowej, żeby zakupić takie podstawowe rzeczy, które do tej działalności są potrzebne. Także cieszymy się, że to jest możliwe w ramach tych właśnie środków.
0: Czyli dodatkowe staże, dotacje na otworzenie własnego biznesu, coś jeszcze udało się wygospodarować?
1: Tak, i również zapraszamy, mamy nabór ciągły otwarty, bo mamy środki na finansowanie studiów podyplomowych. To jest teraz taki świetny czas, no bo za chwilkę rok akademicki. Statystyki nasze wskazują, że 9 na 100 naszych klientów to są osoby z wyższym wykształceniem. To jest dosyć przerażające dla nas, że jednak taki jest udział, ale niewątpliwie czasami te dyplomy nie do końca odpowiadają temu,
0: czego potrzebuje rynek pracy.
1: Zdecydowanie. Więc finansowanie studiów podyplomowych jest znakomitą okazją do tego, żeby móc pozyskać, zdobyć jakąś nową wiedzę i nową kwalifikację. Także zapraszamy, bo też mamy środki na sfinansowanie właśnie tego rodzaju kształcenia.
0: To jest każdy rodzaj studiów podyplomowych? Czy to jest określone, że na przykład, nie wiem, techniczne, tylko jakieś umiejętności?
1: Nie. My mamy takie doświadczenie, że to jest kwestia zawsze uzasadnienia i patrzenia na zapotrzebowanie na rynku pracy, tak? Bo owszem, jakby techniczne to dla nas są taką wisienką na torcie, bo jednak nam bardzo brakuje osób z technicznym wykształceniem, ale na przykład finansujemy chociażby studia pedagogiczne z zakresu pracy z osobami z jakimiś ograniczeniami czy z dziećmi w spektrum, gdzie szkoły też potrzebują takich specjalistów, prawda? Więc tutaj absolutnie nie zamykamy się tylko na studia techniczne. Jeżeli nasz klient wskaże, że rzeczywiście ma szansę pod tym kierunku na pracę, to jak najbardziej. No chociażby z tego tygodnia kadry i płace, tak? Mamy oferty dla ludzi, którzy znają tematykę kadr i płac. I niektórzy chociażby na takie praktyczne, bo z reguły studia podyplomowe, szczególnie chociażby na naszej uczelni, na PANSie, to jest uczelnia bardzo zorientowana na praktykę, tak? Więc tam rzeczywiście ten aspekt spotykania się z fachowcami z rynku jest jakby silnie

0: akcentowany. I chociażby takie studia jak Kadry i Płace, bo mamy takie doświadczenia, rzeczywiście faktycznie przekazują bardzo konkretną, praktyczną wiedzę, gdzie już część jakichś swoich zadań zawodowych osoba może poznać na tych studiach. Także jak najbardziej ten
1: Pani
0: profil jest
1: dyrektor,
0: szeroki.
1: skoro wspomniała Pani o uczelni, akurat o Pansie, bo we Włocławku, to zapytam, czy też jeśli chodzi o wybór uczelni na te studia podyplomowe, to jest sprawa bardzo otwarta i można to kończyć sobie tą podyplomówkę w Krakowie, we Wrocławiu, we Włocławku, gdziekolwiek, w
0: Tak,
1: jakimkolwiek miejscu w
0: oczywiście,
1: Polsce.
0: absolutnie. My tutaj jakby nie mamy nawet prawa dyskryminować żadnych uczelni. To nasz klient wskazuje, w jakiej uczelni chce odbywać to kształcenie. I oczywiście dominują wśród tych wniosków, które mamy, uczelnie z naszego regionu, niekoniecznie z Włocławka, ale też Toruń, Bydgoszcz. Ale no mamy, chociażby teraz finansujemy studia podyplomowe z Szkoły Głównej Handlowej, tak, wąska specjalizacja. Więc jak najbardziej jesteśmy otwarci też na inne uczelnie z Polski. Tutaj absolutnie nie ma żadnych ograniczeń.
1: I pani dyrektor, zapytam, bo pół roku jakby za nami, o rynek pracy, jak się kształtujemy. Kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że to będzie się dynamicznie ta sytuacja na rynku pracy zmieniać, bo będzie trzeba się przekwalifikować, bo będą potrzebni inni specjaliści, chociażby z uwagi na AI, które no jakby w zasadzie jest wykorzystywane niemalże w każdym biznesie i w wielu zakresach. Po tym pół roku obserwacji, co może Pani powiedzieć o rynku pracy? Czy to jest wciąż rynek pracownika, czy to jest rynek pracodawcy? Jak to wygląda?
0: I tutaj ja jestem zwolenniczką takiej optyki, w której nie można powiedzieć, że jest jeden rynek pracy. Mhm. Mamy tak naprawdę wiele rynków pracy, mamy bardziej rynek kwalifikacji i jeżeli patrzymy jeszcze na poziom konkretnie naszego lokalnego rynku pracy, to on też jest inny niż rynek pracy warszawski,
1: to
0: prawda?
1: Skupmy się na tym naszym
0: no
1: lokalnym.
0: No właśnie, więc jakby chciałam zaznaczyć, że to, co będę mówić, to odnosi się do naszego lokalnego rynku pracy, bo na poziomie dużych aglomeracji na przykład wpływ AI jest bardzo widoczny w wielu zawodach, prawda? Chociażby sektor IT, który u nas na naszym rynku lokalnym nie jest tak bardzo rozwinięty, ale w tym sektorze pracuje się zdalnie, więc to możemy się oderwać od miejsca zamieszkania, ale już widzimy, że stanowisk juniorskich jest coraz mniej w tym sektorze, chociażby przez wpływ AI, prawda, który wyklucza pewne stanowiska juniorskie. Zresztą tak naprawdę, kiedy patrzymy, gdzie wchodzi AI, to jest takie ryzyko, albo obserwujemy ryzyko, że coraz trudniej będzie młodym ludziom znaleźć miejsce, gdzie będą uczyć się pracy. Bo przecież jak ja zaczynałam pracę, pani też zaczynała, to nie było tak, że przychodziliśmy i wszystko wiedzieliśmy. Ktoś nas wprowadzał, uczyliśmy się, mieliśmy jakąś wiedzę, ale tak naprawdę...
1: Ukończenie studiów to jest taka przepustka, żeby uczyć się pracy,
0: oczywiście,
1: prawda, i wykorzystać tą wiedzę.
0: Tak, i ja muszę mieć stworzoną taką szansę i warunki u jakiegoś pracodawcy, który mi tak naprawdę pokaże, jak ja mam pracować, czy mnie nauczy tej pracy konkretnej, prawda? Więc dzisiaj niestety wpływ AI powoduje, że tych miejsc, gdzie ja mogę się uczyć pracy, jest mniej, ponieważ w bardzo łatwy sposób te takie podstawowe czy pierwsze w tej stratyfikacji złożoności czynności zawodowych zastępują już proste algorytmy czy bardziej złożone algorytmy. Więc jakby w tym aspekcie to jest duże wyzwanie dla młodych ludzi i tak jak czasami ja słyszę, jak pracodawcy narzekają na ich postawy, ale niektórzy oczywiście, bo niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że dzisiaj jakby rzeczywistość jest inna i młodzi ludzie też mają inne oczekiwania i bardziej są świadomi swoich praw i bardzo dobrze, bo nie pozwolą na to, żeby ich wykorzystywać, ale z drugiej strony ten rynek pracy jest dla nich bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ rzeczywiście oczekiwania od pracodawców są czasami naprawdę aż nadto wysoko postawione i bardzo wiele firm, jeżeli tutaj mówimy o naszych lokalnych biznesach, oczekuje takiego idealnego pracownika, żeby on po prostu miał w sobie mnóstwo kompetencji i miękkich, i twardych, i wszelakich. My trochę to w rozmowach, kiedy prowadzimy rekrutację, próbujemy urealniać, pokazując, że no nie ma takich profili nawet, tak? Albo jeżeli są, to nie można mu zaproponować najniższej krajowej, prawda? A dzisiaj no, na naszym rynku, no to jednak jednak na start to z reguły jest to wynagrodzenie najniższe, więc dlatego trochę dzisiaj Jak ja rozmawiam z pracodawcami, próbuję im uświadomić, że dzisiaj już łatwe czasy na rynku pracy się skończyły. Już nie jest tak, że ja mogę powiedzieć na twoje miejsce, to ja mam 10, prawda? Więc ja muszę też inaczej podejść do wdrażania młodego człowieka, czy nawet starszego, ale nowego pracownika.

0: Inaczej muszę o niego zadbać, ale też inaczej muszę tą rekrutację prowadzić, no bo po prostu realia są inne. Natomiast na naszym tutaj lokalnym rynku pracy to widzimy takie dominujące branże, które są bardzo pracowniczo-chłonne, prawda? To na pewno jest przemysł, gdzie jednak mamy dużo firm, które czy to w przetwórstwie spożywczym, czy takim twardym, w różnych tych aspektach produkują na eksport w dużej mierze i potrzebują zarówno fachowców, tak, nie wiem, automatyków, robotyków, mechaników maszyn, operatorów tych maszyn, ale także potrzebują pracowników produkcji, potrzebują magazynierów, prawda? Więc na takich pracowników mamy zapotrzebowanie. W sektorze usług mamy coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie na zawody związane z opieką nad osobami, czyli i opiekunki czy opiekunowie, ale też fizjoterapeuci. No, coraz młodsi klienci, pacjenci przychodzą do
1: Korzystają,
0: fizjoterapeutów, prawda? Więc ten sektor też widzimy, jak ilość pracy w tym sektorze wzrasta, ale także mamy oczywiście branżę TSL, czyli transport, spedycja, logistyka i kierowcy autobusów, i kierowcy samochodów ciężarowych, ale też właśnie, tak jak powiedziałam, magazynierzy. No i oczywiście budownictwo, ta
1: Jak
0: branża
1: zawsze,
0: cały
1: tam
0: czas.
1: jest zapotrzebowanie.
0: Oczywiście i to owszem, fachowcy, czyli nie wiem, zbrojarze, tynkarze, murarze, czy powinnam powiedzieć zbrojarki, murarki, tynkarze,
1: Spawacze, spawarki,
0: tak,
1: tak.
0: żeby zachować neutralność płciową, czy osoby do prac murarskich, tak jak my to określamy, żeby było zgodnie z dyrektywą, żeby nie było tego piętnowania płci, ale też po prostu pracowników budowlanych, prawda? Dlatego tak ważne jest chociażby kształcenie zawodowe u nas w naszym mieście, gdzie rzeczywiście no, polityka jest jednak nacisku na rozwój tego kształcenia
1: Pani
0: zawodowego.
1: dyrektor, a w których branżach jest coraz trudniej o pracę?
0: Na pewno,
1: W
0: jeżeli
1: naszym regionie
0: w
1: cały
0: naszym
1: czas
0: regionie, ale
1: pozostaje.
0: powiedziałabym, że w całej Polsce, takie stanowiska związane z pracą biurową, gdzie nie są związane ze znajomością, bo jeżeli znam język, perfekt, tak, no to na przykład niemiecki, angielski, francuski, łatwiej mi, dużo łatwiej znaleźć taką pracę. Natomiast jeżeli nie znam perfekt tych języków, czyli jakby nie aplikuję już o pracę w administracji, w korporacjach zagranicznych, które mają tu swoje oddziały, no to niewątpliwie jest mi bardzo trudno, ponieważ tych stanowisk też jest dużo mniej. Dzisiaj też bardzo wiele firm automatyzuje pewne procesy, czy związane z, nie wiem, z prowadzeniem kalendarzy, czy z obsługą klienta przecież, prawda? Czyli te prace, ale chociażby branża związana z handlem, też widzimy przyhamowanie procesów rekrutacji. Kiedyś mieliśmy bardzo dużo ofert dla sprzedawców. Dzisiaj tak naprawdę widzimy, że rotacja na tych stanowiskach jest dużo mniejsza.
1: Trochę też handel przeniósł się do internetu,
0: Właśnie.
1: prawda?
0: Właśnie, to jest też aspekt, na który też tutaj przecież nasi lokalni przedsiębiorcy wskazują, jak te obroty jednak nie rosną, prawda? Jak przyhamowują, szukają różnych sposobów. Niektórzy prowadzą jakby dwutorową dystrybucję, prawda? Też przez internet i dzięki temu jakoś sobie spinają te budżety. Więc rzeczywiście na tych stanowiskach dzisiaj obserwujemy spadek ilości ofert. I też teraz mieliśmy wakacje, mieliśmy dużo zapytań nauczycieli, ale nie przedmiotów zawodowych, na których jest olbrzymie zapotrzebowanie,
1: Zapotrzebowanie.
0: ale nauczycieli chociażby nauczania początkowego. No nie oszukujmy się, demografia jest brutalna. W tamtym roku urodziło się 238 tysięcy osób, zmarło 400 tysięcy. W moich rocznikach, kiedy następował wyż, no jestem jeszcze starsza niż ten wyż, ale pik wyżu, który miał miejsce w 83 roku i tam było 730 tysięcy dzieci, a dzisiaj mieliśmy 238 tysięcy. To jest przepaść, tak? My na to wyzwanie związane z kurczącym się społeczeństwem powinniśmy jako też tutaj region, ale na poziomie ogólnopolskim odpowiadać. To powinien być dla mnie w ogóle główny temat debaty publicznej. To,
1: Poradzić
0: jak
1: sobie z
0: sobie
1: tym, co się zadzieje.
0: zdecydowanie. I to w szkołach też widzimy, chociażby poprzez to, że jednak już są mniej liczebne klasy, czy pewne przedszkola, żłobki, tak? Zastanawiają się, co będzie za rok, za dwa, za cztery, albo jak patrzą, ile dzieci się urodziło w tamtym roku, prawda? Więc widzimy, że jakby w tym aspekcie też to zapotrzebowanie spowolniło. W ogóle obserwujemy dużą ostrożność firm, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. Koszty pracy są jednak bardzo wysokie i to

0: że pracownik może być niezadowolony z tego, że otrzymuje, nie wiem, 3700 na rękę, to jest powiedzmy w przyszłym roku to będzie poziom minimalnego wynagrodzenia i jemu się wydaje, że to jest mało, ale dla pracodawcy to jest tak naprawdę jeszcze dwa razy tyle, bo wszystkie koszty związane ze składkami po prostu rzeczywiście dotykają jego budżet. Także każda decyzja o przyjęciu kolejnej osoby to jest konkretna kalkulacja, czy po prostu mnie na to stać. Więc wielokrotnie jest tak, że powierzam zadania zawodowe tej kadrze, która jest, zanim jednak dojdę do tej decyzji, przyjmuję kogoś. Bo jak patrzymy na ilość ofert pracy, dzisiaj jest ich u nas w urzędzie niespełna 500, tam 480 kilka i widzimy, że w analogicznym okresie poprzedniego roku było o kilkanaście procent więcej. Czyli widzimy, że tych ofert pracy wpływa do nas mniej. Natomiast pozytywne jest to, że to się nie przekłada na zwolnienia, czyli spowolnienie rekrutacji, czyli trudniej dzisiaj, czy może dłużej się szuka pracy, ale...
1: No, ta praca jest stabilna.
0: Właśnie. Ci, którzy pracują, to mogą jednak czuć takie ów, że raczej zwolnienie mi nie grozi, prawda? Więc to jest taki pozytywny aspekt.
1: Z uwagi na tą szeroką Pani wiedzę i takie nietuzinkowe podejście do tego rynku pracy, bardzo lubię z Panią rozmawiać, ale jeszcze z uwagi na to, że zawsze nawet w tej kropli czegoś złego, tej goryczy Pani widzi ten pozytywny aspekt i nie pozwala się zamartwiać. I za to dziękuję, więc jest stabilnie, ale nie jest łatwo, krótko mówiąc. Tak. I na koniec krótko, gdyby Pani powiedziała o tym, jak będzie wyglądał rok przyszły, no bo te budżety, które trafiają do różnych instytucji w kraju, one gdzieś już zaczynają się kształtować, już rząd planuje pewne rzeczy, ministerstwa odpowiednie. Czy jak usiądziemy sobie w styczniu w przyszłym roku, to powie Pani, no teraz mam tyle pieniędzy, że mogę zrobić wszystko, żeby wykorzystać to, żeby rynek pracy w naszym regionie, we Włocławku, ruszył troszkę z miejsca. Chodzi o kwalifikacje, o nowe firmy, o staże, bo to jest to, z czego korzystają coraz chętniej włocławscy i poszukujący pracy, i przedsiębiorcy.
0: Tak, w ogóle gratuluję obserwacji, bo faktycznie ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną, tak? Faktycznie. To na pewno dzięki rodzicom, dziękuję Ci mamo i tato, ale dzięki też fantastycznemu zespołowi, z którym pracuję w Urzędzie Pracy u nas we Włocławku, więc im też bardzo za to dziękuję, bo gdzieś wszyscy
1: staram... O 8 na zebraniu, przepraszam, że przerwam, jest tak, dobrze, przychodzicie do mnie, ale zacznijmy od tego, co się dobrego wydarzyło.
0: Tak.
1: Problemy zostawimy na później.
0: Problemy nazywamy problemem po prostu wyzwaniami, tak? I kwestia też jakby odpowiedniej narracji i od razu inaczej się podchodzi do tych problemów, ale wracając
1: do pytania.
0: Na dzisiaj jest tak, że w projekcie budżetu na przyszły rok poziom finansowania Funduszu Pracy na te formy, które oferujemy klientom, jest dokładnie na tym samym poziomie, który
1: czyli
0: jest w tym roku.
1: Czyli za mało.
0: Czyli zdecydowanie za mało. My, jako środowisko publicznych służb zatrudnienia, ja jestem tutaj przewodniczącą konwentu w województwie, wiceprzewodniczącą w Polsce, wystosowaliśmy już nasze stanowisko i też spotykamy się z różnymi jakby interesariuszami na rynku pracy i związkami pracodawców i pracowniczymi związkami i gremiami takimi politycznymi, z takim apelem o zmianę w ustawie o rynku pracy, która reguluje kwestie wydatkowania Funduszu Pracy, bo te środki na te formy pomocy są z Funduszu Pracy, czyli chociażby z Pani składek, jakie Pani odprowadza od swoich pracowników,
1: czyli
0: prawda?
1: Czyli tych pieniędzy powinno być dużo.
0: I tych pieniędzy, proszę Pani, jest dużo. Ponieważ, i to jest jakby pewien nasz argument za tym, żebyśmy my jednak dostali tych środków więcej, ponieważ pieniędzy zgromadzonych w Funduszu Pracy jest bardzo dużo, dość powiedzieć, że same odsetki od zgromadzonych środków tam to jest 0,5 miliarda, tak? Bo rynek pracy ma się dobrze dzisiaj w Polsce. Dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, prawda? Ten wskaźnik aktywności jest wysoki. I teraz słyszymy z Ministerstwa Finansów, no bo tam jest jakby decydent, procent i to jest arbitralna, niestety arbitralna decyzja ministra finansów, który redukuje wydatki na aktywne formy, na te formy pomocy, wskazując na ogólną regułę wydatkową, żebyśmy nie wpadli w tę regułę nadmiernego deficytu, jaką określa Unia Europejska, i resort pracy ma wskazanie, żeby wykazać, że ma rezerwy pieniędzy, tak, chociażby w Funduszu Pracy, które mogą obniżyć nasz ogólny deficyt.

0: państwa, prawda? Więc żeby to było potrzebne do tych matematycznych, księgowych historii, które raportujemy, to jest dla nich ważne. Ja, gdybym była ministrem finansów, to pewnie bym go bardziej rozumiała, tak, że on tak robi.
1: Ale nie jest pan, ale jest po tej drugiej
0: nie
1: stronie.
0: Jestem, a poza tym ja widzę, jak bardzo realnie te środki pomagają ludziom, tak? Bo my jeszcze takie miejsce jak Włocławek, powiat włocławski, z dużymi wyzwaniami, chociażby różnymi problemami z dojazdem do pracy, z przekwalifikowaniem. Przecież 60% ludzi u nas zarejestrowanych nie ma zawodowego wykształcenia. My potrzebujemy środków, żeby dawać im kwalifikacje, żeby organizować kursy, żeby oferować staże, żeby tych ludzi po prostu móc
1: zaktywizować zawodowo,
0: prawda?
1: Tak.
0: A to na to są potrzebne środki, więc dlatego liczymy na to, że nasz postulat, bo nasz postulat jako środowiska dyrektorów brzmi, żeby zagwarantować w ustawie poziom finansowania tych form pomocy w zależności od wpływów ze składek pracodawcy. Skoro to są pani pieniądze, pewnie pani chciałaby móc z nich skorzystać, prawda?
1: Jasne, że tak.
0: Właśnie, więc my postulujemy, żeby minimum 40% wpływów ze składek Funduszu Pracy było przeznaczane na formy pomocy. Taki konstrukt ustawowy jest w kontekście Krajowego Funduszu Szkoleniowego, bo ustawa wskazuje, to są pieniądze, które pracodawcy oferujemy na kształcenie pracowników albo jego samego. I ustawa wskazuje, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi od 4 do 6% przychodów Funduszu Pracy. Czyli w ustawie jest wprost napisane,
1: ile tych pieniędzy
0: tak,
1: będzie
0: i to są pieniądze
1: podziału.
0: Gwarantowane. Mhm. I to nie jest arbitralna decyzja, jakaś polityczna decyzja. I chcielibyśmy, czyli tutaj pracodawcy na szczęście, i się cieszymy, że mają gwarancję, że poziom finansowania jest zapewniony. I chcielibyśmy, żeby też właśnie na te pozostałe formy, też ten poziom finansowania był określony w ustawie, bo wtedy nie zależałoby to od właśnie takich po prostu decyzji, które z reguły związane są z taką polityką po prostu państwa. Więc mamy nadzieję, że uda nam się to przeforsować. Tak czy siak, w ramach nawet ograniczonych środków oferujemy i tak bardzo szeroki katalog form, a do tego jeszcze mamy te pozafinansowe formy, bo bardzo w tym roku rozbudowaliśmy nasze doradztwo zawodowe. Nasze doradczynie, mam świetny zespół 4 doradczyń, które i mają konsultacje indywidualne i grupowe, i chociażby wychodzimy, mamy współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, z kilkoma gminami, gdzie jeździmy w teren i tam prowadzimy zajęcia, więc i współpracę z naszym Włocławskim Centrum Wolontariatu, prawda, i ze stowarzyszeniami, więc mamy bardzo rozbudowaną sieć, już nie mówiąc o szkołach, do których regularnie jeździmy, szkoły do nas przyjeżdżają, więc jakby ta sieć współpracy, ten cały ekosystem próbujemy rozbudowywać, bo na to jakby nie potrzebujemy pieniędzy, no potrzebuje pieniędzy na wynagrodzenia, to na szczęście jeszcze jest zapewnione, tak. Mhm. Dzięki tutaj panu staroście i prezydentowi, no bo to są powiaty, które nas finansują.
1: Pani dyrektor, rozmowa o rynku pracy, o możliwościach, rozwiązaniach i tak dalej z panią to jest rozmowa, która nie skończy się w tym studio w 20 minut, więc za dziś bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy śledzić na bieżąco to, co się wydarza i życzymy wszystkim i pracodawcom i pracownikom, żeby postulaty, o których pani powiedziała, no, znalazły odpowiednie uzasadnienie w przepisach prawa i skończyła się wieczna niepewność, co będzie w tym roku, na co. Bo to też jakby ogranicza możliwość planowania pewnych działań, prawda?
0: Ale oczywiście, bo widzi pani, przez to, że ja do końca nie wiem, ile będę miała środków w przyszłym roku, to ja nie mogę teraz prowadzić otwartych naborów na staże, bo te staże przechodziłyby na przyszły rok i zobowiązania byłyby zaciągane w przyszłym roku, a nie wiem, czy ja będę miała zapewnione finansowanie. No więc zdecydowanie słuszne spostrzeżenie.
1: Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, była moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej.

0: I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital chopinowski upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego, i z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów. Nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
0: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat Lachidarem Lamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też Kujawiak, a Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u pani się pojawiła muzyka chopinowska?
2: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także grałam na fortepianie od 5 roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu, no a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wectrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wectry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania.

0: zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzjom.
1: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
0: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
1: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Wrocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Wrocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone. Także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
2: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
1: We Wrocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
4: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Wrocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
1: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
5: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień
3: jesiennych, czyli przeciwko grypie,

0: pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
1: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
0: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień, mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym no nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia, nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
3: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
1: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
4: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
2: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
5: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 40-42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
2: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
5: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwołany.

0: stworzony, ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
1: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
0: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które

0: bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali, dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
1: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
2: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
1: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
3: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
1: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Część 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696

0: Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Radnych Nowej Lewicy Rady Miasta Włocławek. Dziękujemy Państwu za przybycie. Celem tej konferencji jest zaprezentowanie mieszkańcom za Państwa pośrednictwem propozycji budżetowych na rok 2027. Propozycje budżetowe zostały tak skonstruowane, że odnoszą się do wszystkich, zarówno okręgów wyborczych, jak i osiedli tym samym i będą w taki sposób Państwo prezentowane. Rozpoczniemy od zaprezentowania propozycji Śródmieście, następnie Zazamcze, Południe Michelin, Kazimierza Wielkiego. Oprócz radnych Rady Miasta jest z nami przedstawiciel Młodej Lewicy, który również zaprezentuje propozycje z punktu widzenia młodych, które zostaną włączone do propozycji przygotowanych przez radnych Rady Miasta. A więc oddaję głos radnemu z osiedla Śródmieście. Bardzo proszę.
1: Dzień dobry bardzo. Nie jestem oczywiście sam, jestem z panią radną, panną Muszalik. Mamy kilkanaście propozycji, ale te główne, które chcemy przedstawić do budżetu na następny rok, to jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po Teatrze Nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Barskiej. Remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu. Budowa tunelu łączącego POW i ulicę Kaliską. Do tego Włocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Włocławka, żeby powstał duży wicek, witacz oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne. Dziękuję.
0: I osiedle Zazamcze, łącznie z kolegą radnym Igorem Griszczukiem, proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych, nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć.

0: łączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. To także przebudowa ulicy Energetyków od ulicy Hutniczej do ulicy Wienieckiej. Przebudowa tej ulicy będzie połączona z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. To także bardzo ważny punkt i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku ruszy właśnie budowa tego tunelu. To także budowa ścieżki rowerowej od przejścia pieszo-rowerowego na Promiennej do ulicy Toruńskiej. To także budowa nowoczesnej filii biblioteki pełniącej też funkcję Centrum Międzypokoleniowego na Zazamczu, na ulicy Wienieckiej. To tak ulica Wieniecka, a ulica Budowlanych na rogu, tam właśnie ma powstać ta nowoczesna filia biblioteki. To także proponujemy literacką mapę Włocławka. To bardziej projekt już ogólnopolski, ale mapa opracowana przez bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki. Pomalutku właściwie zaczyna być realizowana, bo mamy już mural dotyczący, związany z piosenką Kobranocki Kocham Cię jak Irlandię, ale takich miejsc związanych z literaturą w naszym mieście jest wiele, z postaciami literackimi, chociażby Henryk Sienkiewicz był u nas, Alfred Szklarski, Maria Kuncewiczowa, więc mam nadzieję, że pomału, małymi kroczkami uda się tę mapę literacką także zrealizować. To wybrane elementy, oczywiście nie wszystkie, ale mam nadzieję, że Państwo redaktorzy całą naszą propozycję przedstawią u siebie na portalach. Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, tak jak w przypadku pozostałych osiedli, tak również w ramach osiedla Południe oraz osiedla Michelin przygotowaliśmy propozycje, które mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej. I tutaj do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną i jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie Ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej. Ta ulica również wymaga inwestycji, przede wszystkim związanej z wykonaniem instalacji odwodnieniowej, czy też budową chodnika i remontem nawierzchni asfaltowej. Jednak inwestycje w infrastrukturę drogową to nie wszystko. Zależy nam na tym, żeby poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście, szeroko pojęte bezpieczeństwo. I tutaj, tak samo jak w przypadku innych osiedli, chcemy położyć nacisk na rozwój sieci miejskiego monitoringu. Kamer w naszym mieście jest coraz więcej, jednak nadal uważamy, że można byłoby tą ilość zwiększyć i tutaj bardzo duży nacisk chcielibyśmy położyć przede wszystkim na jednostkę E. Mówimy tutaj chociażby o ulicy Wyspiańskiego. Ponadto w ramach propozycji nie tyle związanej bezpośrednio z osiedlami południowymi, Południe czy Michelin, ale tak naprawdę z całym miastem.

0: Złożyliśmy propozycję dotyczącą budowy nowego pawilonu przy schronisku dla zwierząt. Schronisko dla zwierząt jest to instytucja, która w naszym mieście jest bardzo ważna i która tak naprawdę potrzebuje wsparcia w zakresie rozbudowy i w zakresie stworzenia warunków, w ramach których zwierzęta będą mogły w sposób spokojny i bezpieczny przebywać, czekając na swoich nowych właścicieli.
1: I przyszła pora na osiedle Kazimierza Wielkiego, Rybnica, osiedle przy ulicy Płockiej. To takie podmioty, które wpisują się w ten nasz okręg wyborczy. Razem z kolegą radnym Ziółkowskim chcemy Państwu zaproponować, tak jak poprzednio koleżanki i koledzy, wybrane zagadnienia związane z przyszłorocznym budżetem, a związanym właśnie z tymże okręgiem wyborczym. Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 5, czyli szkoła podstawowa numer 2 i przedszkole publiczne numer 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację. Zwróciliśmy też uwagę, proponując tutaj do budżetu, uwagę na kondycję młodych ludzi i bardzo byśmy chcieli, żeby przy ulicy Płockiej, tam ma powstać w ramach budżetu obywatelskiego boisko i ono wkroczy w taką fazę realizacji w przyszłym roku, bo jak Państwo wiedzą, po zmianach w budżecie obywatelskim te zadania rozłożone są nie na jeden rok, tylko na dwa, więc to boisko będzie, czy ten plac zabaw robiony w przyszłym roku, ale tam jest taka droga, ścieżka dojściowa od bloków i chcielibyśmy, żeby tam powstał chodnik, żeby powstało zabezpieczenie, którego w tej chwili nie ma. Chcielibyśmy też, żeby przy ulicy Ptasiej, przy bloku Ptasia literka D powstał plac zabaw dla dzieci łącznie z placem do gry w koszykówkę, podobnie jak w ośrodku wychowawczym przy ulicy Leśnej. Zwróciliśmy również uwagę na zadanie, które już weszło w pewną fazę realizacji, czyli ulica Rybnicka. Projekt został przygotowany, więc wpisaliśmy to zadanie jako remont wraz z infrastrukturą tejże właśnie ulicy. Ponadto mamy też takie zadanie, o którym już wspomniał kolega Jakub Girczyc. Chodzi o schronisko, które jest usytuowane właśnie na Kazimierza Wielkiego, ale pełni rolę ogólnomiejską, więc jak najbardziej to zadanie jest bardzo istotne. No i na zakończenie, proszę Państwa, to co też już jest w pewnej fazie realizacji, czy w zamyśle może bardziej realizacji, to jest budowa ronda przy ulicy Polnej i Zielnej. Ogólnie Kazimierza Wielkiego zmienia się powoli, ale się zmienia. Powstają ścieżki rowerowe, powstało to centrum handlowe, wprawdzie podmiot gospodarczy prywatny, ale ładnie wpisuje się w tamten krajobraz. Ścieżka rowerowa, która połączy ulicę Płocką, zlikwidowane zostanie to niebezpieczne, jak się okazuje, mieszkańcy zgłaszali przejście przez na drugą stronę przy alejach Kazimierza Wielkiego, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i ulicy Płockiej, bo to tak trzeba nazwać, będą usatysfakcjonowani i mamy nadzieję, że przynajmniej większość wejdzie w fazę realizacji. i prosimy naszego kolegę ze struktur młodzieżowych o zaprezentowanie propozycji.
2: Szanowni Państwo, tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała, ja dzisiaj jestem tutaj, żeby zaprezentować część pomysłów, które dotyczą młodych.

Oczywiście nie są to wszystkie pomysły, jakie Lewica ma do zaproponowania młodym osobom, młodym mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. Jednak jest to część najbardziej kluczowych dla nas pomysłów do budżetu na rok 2027. Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku, na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital Chopinowski, upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital Chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego. I z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię. To

0: Znaczy, myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej tutaj na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów, nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
1: Przed zgromadzoną świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca Es-dur op. 18, cztery mazurki op. 41, e-moll, H-dur, A-dur i Cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat Lacidarem Lamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też kujawiak. A Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Właśnie, zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u pani się pojawiła muzyka chopinowska?
2: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także gram na fortepianie od 5. roku życia i już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu. No a w miarę upływu czasu grałam coraz większe

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wectrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wectry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzją.
0: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
1: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
0: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Włocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Włocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone, także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie.

0: łącznie. Żeby powstał dyskusyjny klub filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
1: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
2: We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami szczególnie istotnymi dla osób starszych.
3: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
2: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
4: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
1: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
4: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia, nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
5: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
1: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
6: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być

0: dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
1: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
2: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
1: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
2: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
3: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
2: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązaniu z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali. Dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
1: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
4: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
1: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
5: Jest 5

0: Porad, takich pięć obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te pięć obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 20 9.
1: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gościem jest Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Dzień dobry, witam serdecznie
1: Dzień
0: Pani
1: dobry.
0: dyrektor. Pani dyrektor, ostatnie nasze spotkanie w tym studio odbywało się w takiej atmosferze niedosytu, Pani niedosytu jako dyrektora jednostki Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli chodzi o środki, które w tym roku były przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych na różne jej formy. Pani wtedy powiedziała, że nie składa broni i będzie w drugiej połowie roku starała się o to, żeby pozyskać finansowanie z tych rezerw, które gdzieś tam są. No właśnie jest druga połowa roku jak najbardziej. I czy coś się udało i co w związku z tym się zadziało?
1: Tak, faktycznie niedosyt był olbrzymi i ten niedosyt niestety cały czas jest. Natomiast pozytywnym aspektem, jaki się zadział, to fakt, że faktycznie pozyskaliśmy dodatkowe środki. To było 660 tysięcy złotych. I powiem szczerze, że jesteśmy, patrząc na ilość pozyskanych środków, trzecim co do ilości urzędem pracy w Polsce, któremu udało się pozyskać tak dużo pieniędzy. Niewątpliwie wpłynęły na to i nasze tutaj lokalne uwarunkowania, ale też nasza aktywność jako Urzędu Pracy, gdzie my poza takimi standardowymi różnymi działaniami jednak sięgamy też po innowacyjne różne pomysły. Zatem dzięki tym środkom faktycznie mogliśmy uruchomić chociażby dodatkowy nabór na staże, które są niewątpliwie bardzo popularne i w zasadzie z każdej strony widzimy potrzebę organizowania tego rodzaju formy, bo i pracodawcy są zainteresowani, ale też osoby szukające pracy. Bardzo chcą móc zdobywać gdzieś doświadczenie, nie mając go, albo się przebranżowiać, prawda? Dzięki też tej polityce finansowej możemy ogłosić i ogłosiliśmy już nabór na dotacje na własny biznes, z czego jestem bardzo zadowolona, no bo dotacje to też jest taki element, który faktycznie naszą tu lokalną gospodarkę wzmacnia, bo to są biznesy, które tutaj we Włocławku, w powiecie włocławskim powstają. Od 12 do 14 października będzie nabór na dotacje, czyli jak ktoś ma pomysł na swój biznes i nie pracuje, nie ma żadnego świadczenia, czyli może być u nas zarejestrowany jako osoba bezrobotna, będzie mógł pozyskać 30 tysięcy złotych na otwarcie swojej firmy. To jest dla nas niezwykle ważne, bo wiemy, mamy takie doświadczenia, że te biznesy bardzo często później przychodzą do nas i są zainteresowane dalszą współpracą, na przykład biorą stażystę, tworzą miejsca pracy, czyli mimo, że owszem, powiedzmy połowa tych firm przetrwa dłużej niż powiedzmy te 2 lata, ale to jest tak jak w całej Polsce, prawda, bo biznes dzisiaj się trudno prowadzi, więc większość biznesów, które powstaje, wiemy, że upadnie, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale jednak duża część trwa dalej.
0: I to jest ta wartość dodana, prawda?
1: Zdecydowanie
0: nie można
1: tak.
0: tego bagatelizować.
1: Nie można i wielokrotnie słyszymy, że gdyby nie te kilka tysięcy złotych, kilkadziesiąt tysięcy złotych z Urzędu Pracy, to ktoś nie ruszyłby, bo nie ma tej bazy finansowej, żeby zakupić takie podstawowe rzeczy, które do tej działalności są potrzebne. Także cieszymy się, że to jest możliwe w ramach tych właśnie środków.
0: Czyli dodatkowe staże, dotacje na otworzenie własnego biznesu, coś jeszcze udało się wygospodarować?
1: Tak, i również zapraszamy, mamy nabór ciągły otwarty, bo mamy środki na finansowanie studiów podyplomowych. To jest teraz taki świetny czas, no bo za chwilkę rok akademicki. Statystyki nasze wskazują, że 9 na 100 naszych klientów to są osoby z wyższym wykształceniem. To jest dosyć przerażające dla nas, że jednak taki jest udział, ale niewątpliwie czasami te dyplomy nie do końca odpowiadają temu,
0: czego potrzebuje rynek pracy.
1: Zdecydowanie. Więc finansowanie studiów podyplomowych jest znakomitą okazją do tego, żeby móc pozyskać, zdobyć jakąś nową wiedzę i nową kwalifikację. Także zapraszamy, bo też mamy środki na sfinansowanie właśnie tego rodzaju kształcenia.
0: To jest każdy rodzaj studiów podyplomowych, czy to jest określone, że na przykład nie

0: wiem, techniczne, tylko jakieś
1: Nie, nie,
0: umiejętności.
1: nie. My mamy takie doświadczenie, że to jest kwestia zawsze uzasadnienia i patrzenia na zapotrzebowanie na rynku pracy, tak? Bo owszem, jakby techniczne to dla nas są taką wisienką na torcie, bo jednak nam bardzo brakuje osób z technicznym wykształceniem, ale na przykład finansujemy chociażby studia pedagogiczne z zakresu pracy z osobami z jakimiś ograniczeniami czy z dziećmi w spektrum, gdzie szkoły też potrzebują takich.

0: kierunku na pracę, to jak najbardziej. No chociażby z tego tygodnia kadry i płace, tak? Mamy oferty dla ludzi, którzy znają tematykę kadr i płac. I niektórzy chociażby na takie praktyczne, bo z reguły studia podyplomowe, szczególnie chociażby na naszej uczelni, na PANSie, to jest uczelnia bardzo zorientowana na praktykę, tak? Więc tam rzeczywiście ten aspekt spotykania się z fachowcami z rynku jest jakby silnie akcentowany. I chociażby takie studia jak kadry i płace, bo mamy takie doświadczenia, rzeczywiście faktycznie przekazują bardzo konkretną, praktyczną wiedzę, gdzie już część jakichś swoich zadań zawodowych osoba może poznać na tych studiach. Także jak najbardziej ten profil jest
1: Pani dyrektor,
0: szeroki.
1: Skoro wspomniała Pani o uczelni, akurat o PANSie, bo we Włocławku, to zapytam, czy też jeśli chodzi o wybór uczelni na te studia podyplomowe, to jest sprawa bardzo otwarta i można to kończyć sobie tą podyplomówkę w Krakowie, we Wrocławiu, we Włocławku, gdziekolwiek, w jakimkolwiek
0: Tak,
1: miejscu w
0: oczywiście,
1: Polsce.
0: absolutnie. My tutaj jakby nie mamy nawet prawa dyskryminować żadnych uczelni. To nasz klient wskazuje, w jakiej uczelni chce odbywać to kształcenie. I oczywiście dominują wśród tych wniosków, które mamy, uczelnie z naszego regionu, niekoniecznie z Włocławka, ale też Toruń, Bydgoszcz. Ale no mamy, chociażby teraz finansujemy studia podyplomowe z Szkoły Głównej Handlowej, tak, wąska specjalizacja. Więc jak najbardziej jesteśmy otwarci też na inne uczelnie z Polski. Tutaj absolutnie nie ma żadnych ograniczeń.
1: I pani dyrektor, zapytam, bo pół roku jakby za nami, o rynek pracy, jak się kształtujemy. Kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że to będzie się dynamicznie ta sytuacja na rynku pracy zmieniać, bo będzie trzeba się przekwalifikować, bo będą potrzebni inni specjaliści, chociażby z uwagi na AI, które no jakby w zasadzie jest wykorzystywane niemalże w każdym biznesie i w wielu zakresach. Po tym pół roku obserwacji, co może Pani powiedzieć o rynku pracy? Czy to jest wciąż rynek pracownika, czy to jest rynek pracodawcy? Jak to wygląda?
0: I tutaj ja jestem zwolenniczką takiej optyki, w której nie można powiedzieć, że jest jeden rynek pracy. Mm-hmm. Mamy tak naprawdę wiele rynków pracy, mamy bardziej rynek kwalifikacji i jeżeli patrzymy jeszcze na poziom konkretnie naszego lokalnego rynku pracy, to on też jest inny niż rynek pracy warszawski,
1: to
0: prawda?
1: Skupmy się na tym naszym
0: no
1: lokalnym.
0: No właśnie, więc jakby chciałam zaznaczyć, że to, co będę mówić, to odnosi się do naszego lokalnego rynku pracy, bo na poziomie dużych aglomeracji na przykład wpływ AI jest bardzo widoczny w wielu zawodach, prawda? Chociażby sektor IT, który u nas na naszym rynku lokalnym nie jest tak bardzo rozwinięty, ale w tym sektorze pracuje się zdalnie, więc to możemy się oderwać od miejsca zamieszkania, ale już widzimy, że stanowisk juniorskich jest coraz mniej w tym sektorze. Chociażby przez wpływ AI, prawda, który wyklucza pewne stanowiska juniorskie. Zresztą tak naprawdę, kiedy patrzymy, gdzie wchodzi AI, to jest takie ryzyko, albo obserwujemy ryzyko, że coraz trudniej będzie młodym ludziom znaleźć miejsce, gdzie będą uczyć się pracy. Bo przecież jak ja zaczynałam pracę, pani też zaczynała, to nie było tak, że przychodziliśmy i wszystko wiedzieliśmy. Ktoś nas wprowadzał, uczyliśmy się, mieliśmy jakąś wiedzę, ale tak naprawdę...
1: Ukończenie studiów to jest taka przepustka, żeby uczyć się pracy.
0: Oczywiście.
1: Prawda? I wykorzystać tą wiedzę.
0: Tak. I ja muszę mieć stworzoną taką szansę i warunki u jakiegoś pracodawcy, który mi tak naprawdę pokaże, jak ja mam pracować, czy mnie nauczy tej pracy konkretnej. Prawda? Więc dzisiaj niestety wpływ AI powoduje, że tych miejsc, gdzie ja mogę się uczyć pracy, jest mniej, ponieważ w bardzo łatwy sposób te takie podstawowe czy pierwsze w tej stratyfikacji złożoności czynności zawodowych zastępują już proste algorytmy czy bardziej złożone algorytmy. Więc jakby w tym aspekcie to jest duże wyzwanie dla młodych ludzi i tak jak czasami ja słyszę, jak pracodawcy narzekają na ich postawy, ale niektórzy oczywiście, bo niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że dzisiaj jakby rzeczywistość jest inna i młodzi ludzie też mają inne oczekiwania i bardziej są świadomi swoich praw i bardzo dobrze, bo nie pozwolą na to, żeby ich wykorzystywać, ale z drugiej strony ten rynek pracy jest dla nich bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ rzeczywiście oczekiwania od pracodawców są czasami naprawdę aż na nadto wysoko postawione i bardzo wiele firm, jeżeli tutaj mówimy o naszych lokalnych biznesach, oczekuje takiego idealnego pracownika, żeby on po prostu miał w sobie mnóstwo kompetencji i miękkich, i twardych, i wszelakich. My trochę to w rozmowach, kiedy prowadzimy rekrutację, próbujemy urealniać, pokazując, że no nie ma takich profili nawet, tak? Albo jeżeli są, to nie można mu zaproponować najniższej krajowej, prawda? A dzisiaj no, na naszym rynku, no to jednak na start to z reguły jest to wynagrodzenie najniższe. Więc dlatego

0: Trochę dzisiaj, jak ja rozmawiam z pracodawcami, próbuję im uświadomić, że dzisiaj już łatwe czasy na rynku pracy się skończyły. Już nie jest tak, że ja mogę powiedzieć na twoje miejsce, to ja mam 10, prawda? Więc ja muszę też inaczej podejść do wdrażania młodego człowieka, czy nawet starszego, ale nowego pracownika. Inaczej muszę o niego zadbać, ale też inaczej muszę tą rekrutację prowadzić, no bo po prostu realia są inne. Natomiast na naszym tutaj lokalnym rynku pracy to widzimy takie dominujące branże, które są bardzo pracowniczo-chłonne, prawda? To na pewno jest przemysł, gdzie jednak mamy dużo firm, które czy to w przetwórstwie spożywczym, czy takim twardym, w różnych tych aspektach produkują na eksport w dużej mierze i potrzebują zarówno fachowców, tak? Nie wiem, automatyków, robotyków, mechaników maszyn, operatorów tych maszyn, ale także potrzebują pracowników produkcji, potrzebują magazynierów, prawda? Więc na takich pracowników mamy zapotrzebowanie. W sektorze usług mamy coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie na zawody związane z opieką nad osobami, czyli i opiekunki czy opiekunowie, ale też fizjoterapeuci. No coraz młodsi klienci, pacjenci przychodzą do
1: korzystają,
0: fizjoterapeutów,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Więc ten sektor też widzimy, jak ilość pracy w tym sektorze wzrasta, ale także mamy oczywiście branżę TSL, czyli transport, spedycja, logistyka i kierowcy autobusów, i kierowcy samochodów ciężarowych, ale też właśnie, tak jak powiedziałam, magazynierzy. No i oczywiście budownictwo, ta branża,
1: jak zawsze,
0: cały
1: tam
0: czas.
1: Jest zapotrzebowanie.
0: Oczywiście i to owszem, fachowcy, czyli nie wiem, zbrojarze, tynkarze, murarze, czy powinnam powiedzieć, zbrojarki, murarki,
1: spawacze, spawarki, tak.
0: Żeby zachować neutralność płciową, czy osoby do prac murarskich, tak jak my to określamy, żeby było zgodnie z dyrektywą, żeby nie było tego piętnowania płci, ale też po prostu pracowników budowlanych, prawda? Dlatego tak ważne jest chociażby kształcenie zawodowe u nas w naszym mieście, gdzie rzeczywiście no, polityka jest jednak nacisku na rozwój tego kształcenia zawodowego.
1: Pani dyrektor, a w których branżach jest coraz trudniej o pracę?
0: Na pewno,
1: w naszym regionie,
0: w naszym regionie,
1: pozostaje.
0: Ale powiedziałabym, że w całej Polsce takie stanowiska związane z pracą biurową, gdzie nie są związane ze znajomością, bo jeżeli znam język, perfekt, tak, no to na przykład niemiecki, angielski, francuski, łatwiej mi, dużo łatwiej znaleźć taką pracę, natomiast jeżeli nie znam perfekt tych języków, czyli jakby nie aplikuję już o pracę w administracji, w korporacjach zagranicznych, które mają tu swoje oddziały, no to niewątpliwie jest mi bardzo trudno, ponieważ tych stanowisk też jest dużo mniej. Dzisiaj też bardzo wiele firm automatyzuje pewne procesy, czy związane z, nie wiem, z prowadzeniem kalendarzy, czy z obsługą klienta przecież, prawda, czyli te prace, ale chociażby branża związana z handlem, też widzimy przyhamowanie procesów rekrutacji. Kiedyś mieliśmy bardzo dużo ofert dla sprzedawców. Dzisiaj tak naprawdę widzimy, że rotacja na tych stanowiskach jest dużo mniejsza.
1: Trochę też handel przeniósł się do internetu,
0: właśnie,
1: prawda?
0: Właśnie. To jest też aspekt, na który też tutaj przecież nasi lokalni przedsiębiorcy wskazują, jak te obroty jednak nie rosną, prawda? Jak przyhamowują, szukają różnych sposobów. Niektórzy prowadzą jakby dwutorową dystrybucję, prawda? Też przez internet i dzięki temu jakoś sobie spinają te budżety. Więc rzeczywiście na tych stanowiskach dzisiaj obserwujemy spadek ilości ofert. I też teraz mieliśmy wakacje, mieliśmy dużo zapytań nauczycieli, ale nie przedmiotów zawodowych, na których jest olbrzymie zapotrzebowanie, ale nauczycieli chociażby nauczania początkowego. No nie oszukujmy się, demografia jest brutalna. W tamtym roku urodziło się 238 tysięcy osób, zmarło 400 tysięcy. W moich rocznikach, kiedy następował wyż, no jestem jeszcze starsza niż ten wyż, ale pik wyżu, który miał miejsce w 83 roku i tam było 730 tysięcy dzieci, a dzisiaj mieliśmy 238 tysięcy. To jest przepaść, tak? My na to wyzwanie związane z kurczącym się społeczeństwem powinniśmy jako też tutaj region, ale na poziomie ogólnopolskim odpowiadać. To powinien być dla mnie w ogóle główny temat debaty publicznej. To jak
1: poradzić sobie, z tym, co się zadzieje.
0: Zdecydowanie. I to w szkołach też widzimy, chociażby poprzez to, że jednak już są mniej liczebne klasy, czy pewne przedszkola, żłobki, tak? Zastanawiają się, co będzie za rok, za dwa, za cztery, albo jak patrzą

0: ile dzieci się urodziło w tamtym roku, prawda? Więc widzimy, że jakby w tym aspekcie też to zapotrzebowanie spowolniło. W ogóle obserwujemy dużą ostrożność firm, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. Koszty pracy są jednak bardzo wysokie i to, że pracownik może być niezadowolony z tego, że otrzymuje, nie wiem, 3700 na rękę, to jest powiedzmy w przyszłym roku to będzie poziom minimalnego wynagrodzenia. Jemu się wydaje, że to jest mało, ale dla pracodawcy to jest tak naprawdę jeszcze dwa razy tyle, bo wszystkie koszty związane ze składkami po prostu rzeczywiście dotykają jego budżet. Także każda decyzja o przyjęciu kolejnej osoby to jest konkretna kalkulacja, czy po prostu mnie na to stać. Więc wielokrotnie jest tak, że powierzam zadania zawodowe tej kadrze, która jest, zanim jednak dojdę do tej decyzji, przyjmuję kogoś. Bo jak patrzymy na ilość ofert pracy, dzisiaj jest ich u nas w urzędzie niespełna 500, tam 480 kilka i widzimy, że w analogicznym okresie poprzedniego roku było o kilkanaście procent więcej. Czyli widzimy, że tych ofert pracy wpływa do nas mniej. Natomiast pozytywne jest to, że to się nie przekłada na zwolnienia, czyli spowolnienie rekrutacji, czyli trudniej dzisiaj, czy może dłużej się szuka pracy, ale...
1: No, a praca jest stabilna.
0: Właśnie. Ci, którzy pracują, to mogą jednak czuć takie ów, że raczej zwolnienie mi nie grozi, prawda? Więc to jest taki pozytywny aspekt.
1: Z uwagi na tą szeroką Pani wiedzę i takie nietuzinkowe podejście do tego rynku pracy, bardzo lubię z Panią rozmawiać, ale jeszcze z uwagi na to, że zawsze nawet w tej kropli czegoś złego, tej goryczy Pani widzi ten pozytywny aspekt i nie pozwala się zamartwiać. I za to dziękuję, więc jest stabilnie, ale nie jest łatwo, krótko mówiąc. Tak. I na koniec krótko, gdyby Pani powiedziała o tym, jak będzie wyglądał rok przyszły, no bo te budżety, które trafiają do różnych instytucji w kraju, one gdzieś już zaczynają się kształtować, już rząd planuje pewne rzeczy, ministerstwa odpowiednie. Czy jak usiądziemy sobie w styczniu w przyszłym roku, to powie Pani, no teraz mam tyle pieniędzy, że mogę zrobić wszystko, żeby wykorzystać to, żeby rynek pracy w naszym regionie, we Włocławku, ruszył troszkę z miejsca. Chodzi o kwalifikacje, o nowe firmy, o staże, bo to jest to, z czego korzystają coraz chętniej włocławscy i poszukujący pracy, i przedsiębiorcy.
0: Tak, w ogóle gratuluję obserwacji, bo faktycznie ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną, tak? Faktycznie. To na pewno dzięki rodzicom, dziękuję Ci mamo i tato, ale dzięki też fantastycznemu zespołowi, z którym pracuję w Urzędzie Pracy u nas we Włocławku, więc im też bardzo za to dziękuję, bo gdzieś wszyscy
1: staramy. O 8 na zebraniu, przepraszam, że przerwam, jest tak, dobrze, przychodzicie do mnie, ale zacznijmy od tego, co się dobrego wydarzyło.
0: Tak.
1: Problemy zostawimy na później.
0: Problemy nazywamy problemem po prostu wyzwaniami, tak? Mhm. Kwestia też jakby odpowiedniej narracji i od razu inaczej się podchodzi do tych problemów. Ale wracając do pytania. Na dzisiaj jest tak, że w projekcie budżetu na przyszły rok poziom finansowania Funduszu Pracy na te formy, które oferujemy klientom, jest dokładnie na tym samym poziomie, który
1: czyli
0: jest w tym roku.
1: Czyli za mało.
0: Czyli zdecydowanie za mało. My, jako środowisko publicznych służb zatrudnienia, ja jestem tutaj przewodniczącą konwentu w województwie, wiceprzewodniczącą w Polsce, wystosowaliśmy już nasze stanowisko i też spotykamy się z różnymi jakby interesariuszami na rynku pracy i związkami pracodawców i pracowniczymi związkami i gremiami takimi politycznymi, z takim apelem o zmianę w ustawie o rynku pracy, która reguluje kwestie wydatkowania Funduszu Pracy, bo te środki na te formy pomocy są z Funduszu Pracy, czyli chociażby z Pani składek, jakie Pani odprowadza od swoich pracowników,
1: czyli
0: prawda?
1: Czyli tych pieniędzy powinno być dużo.
0: I tych pieniędzy, proszę Pani, jest dużo. Ponieważ, i to jest jakby pewien nasz argument za tym, żebyśmy my jednak dostali tych środków więcej, ponieważ pieniędzy zgromadzonych w Funduszu Pracy jest bardzo dużo, dość powiedzieć, że same odsetki od zgromadzonych środków tam to jest 0,5 miliarda, tak? Bo rynek pracy ma się dobrze dzisiaj w Polsce. Dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, prawda? Ten wskaźnik aktywności jest wysoki. I teraz słyszymy z Ministerstwa Finansów, no bo tam jest jakby decydent, i to jest arbitralna, niestety arbitralna decyzja ministra finansów, który redukuje wydatki na aktywne formy, na te formy pomocy, wskazując na ogólną regułę wydatków.

0: wydatkową, żebyśmy nie wpadli w tę regułę nadmiernego deficytu, jaką określa Unia Europejska. I resort pracy ma wskazanie, żeby wykazać, że ma rezerwy pieniędzy, tak, chociażby w Funduszu Pracy, które mogą obniżyć nasz ogólny deficyt państwa, prawda? Więc żeby to było potrzebne do tych matematycznych, księgowych historii, które raportujemy, to jest dla nich ważne. Ja, gdybym była ministrem finansów, to pewnie bym go bardziej rozumiała, tak, że on tak robi.
1: Ale nie jest, pan ale jest nie, po tej drugiej
0: nie
1: stronie.
0: Nie jestem, a poza tym ja widzę, jak bardzo realnie te środki pomagają ludziom, tak? Bo my jeszcze takie miejsce jak Włocławek, powiat włocławski, z dużymi wyzwaniami, chociażby różnymi problemami z dojazdem do pracy, z przekwalifikowaniem. Przecież 60% ludzi u nas zarejestrowanych nie ma zawodowego wykształcenia. My potrzebujemy środków, żeby dawać im kwalifikacje, żeby organizować kursy, żeby oferować staże, żeby tych ludzi po prostu móc
1: zaktywizować zawodowo,
0: prawda?
1: Tak.
0: A to na to są potrzebne środki. Więc dlatego liczymy na to, że nasz postulat, bo nasz postulat jako środowiska dyrektorów brzmi, żeby zagwarantować w ustawie poziom finansowania tych form pomocy w zależności od wpływów ze składek pracodawcy. Skoro to są pani pieniądze, pewnie pani chciałaby móc z nich skorzystać, prawda?
1: Jasne, że tak.
0: Właśnie, więc my postulujemy, żeby minimum 40% wpływów ze składek Funduszu Pracy było przeznaczane na formy pomocy. Taki konstrukt ustawowy jest w kontekście Krajowego Funduszu Szkoleniowego, bo ustawa wskazuje, to są pieniądze, które pracodawcy oferujemy na kształcenie pracowników albo jego samego. I ustawa wskazuje, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi od 4 do 6% przychodów Funduszu Pracy. Czyli w ustawie jest wprost napisane,
1: ile tych pieniędzy
0: tak,
1: będzie.
0: I to są pieniądze gwarantowane. I to nie jest arbitralna decyzja, jakaś polityczna decyzja. I chcielibyśmy, czyli tutaj pracodawcy na szczęście się cieszymy, że mają gwarancję, że poziom finansowania jest zapewniony. I chcielibyśmy, żeby też właśnie na te pozostałe formy, też ten poziom finansowania był określony w ustawie, bo wtedy nie zależałoby to od właśnie takich po prostu decyzji, które z reguły związane są z taką polityką po prostu państwa. Więc mamy nadzieję, że uda nam się to przeforsować. Tak czy siak, w ramach nawet ograniczonych środków oferujemy i tak bardzo szeroki katalog form, a do tego jeszcze mamy te pozafinansowe formy, bo bardzo w tym roku rozbudowaliśmy nasze doradztwo zawodowe. Nasze doradczynie, mam świetny zespół 4 doradczyń, które i mają konsultacje indywidualne i grupowe i chociażby wychodzimy, mamy współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, z kilkoma gminami, gdzie jeździmy w teren i tam prowadzimy zajęcia. Więc i współpracę z naszym Włocławskim Centrum Wolontariatu, prawda, i ze stowarzyszeniami, więc mamy bardzo rozbudowaną sieć, już nie mówiąc o szkołach, do których regularnie jeździmy, szkoły do nas przyjeżdżają, więc jakby ta sieć współpracy, ten cały ekosystem próbujemy rozbudowywać, bo na to jakby nie potrzebujemy pieniędzy, no potrzebuje pieniędzy na wynagrodzenia, to na szczęście jeszcze jest zapewnione, tak. Dzięki tutaj panu staroście i prezydentowi, no bo to są powiaty, które nas finansują.
1: Pani dyrektor, rozmowa o rynku pracy, o możliwościach, rozwiązaniach i tak dalej z panią to jest rozmowa, która nie skończy się w tym studio w 20 minut, więc za dziś bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy śledzić na bieżąco to, co się wydarza i życzymy wszystkim i pracodawcom i pracownikom, żeby postulaty, o których pani powiedziała, no, znalazły odpowiednie uzasadnienie w przepisach prawa i skończyła się wieczna niepewność, co będzie w tym roku, na co. Bo to też jakby ogranicza możliwość planowania pewnych działań, prawda?
0: Ale oczywiście, bo widzi pani, przez to, że ja do końca nie wiem, ile będę miała środków w przyszłym roku, to ja nie mogę teraz prowadzić otwartych naborów na staże, bo te staże przechodziłyby na przyszły rok i zobowiązania byłyby zaciągane w przyszłym roku, a nie wiem, czy ja będę miała zapewnione finansowanie. No właśnie. Więc zdecydowanie słuszne spostrzeżenie.
1: Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, była moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 990

0: 53.
1: $6,150,000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Radnych Nowej Lewicy Rady Miasta Włocławek. Dziękujemy Państwu za przybycie. Celem tej konferencji jest zaprezentowanie mieszkańcom za Państwa pośrednictwem propozycji budżetowych na rok 2027. Propozycje budżetowe zostały tak skonstruowane, że odnoszą się do wszystkich, zarówno okręgów wyborczych, jak i osiedli tym samym i będą w taki sposób Państwo prezentowane. Rozpoczniemy od zaprezentowania propozycji Śródmieście, następnie Zazamcze, Południe Michelin, Kazimierza Wielkiego. Oprócz radnych Rady Miasta jest z nami przedstawiciel Młodej Lewicy, który również zaprezentuje propozycje z punktu widzenia młodych, które zostaną włączone do propozycji przygotowanych przez radnych Rady Miasta. A więc oddaję głos radnemu z osiedla Śródmieście. Bardzo proszę.
1: Dzień dobry bardzo. Nie jestem oczywiście sam, jestem z panią radną, panną Muszalik. Mamy kilkanaście propozycji, ale te główne, które chcemy przedstawić do budżetu na następny rok, to jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po Teatrze Nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Barskiej, remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu, budowa tunelu łączącego POW i ulicę Kaliską, do tego Włocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Włocławka, żeby powstał duży wicek, witacz oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne. Dziękuję.
2: I osiedle Zazamcze, łącznie z kolegą radnym Igorem Griszczukiem, proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych, nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy

0: ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. To także przebudowa ulicy Energetyków od ulicy Hutniczej do ulicy Wienieckiej. Przebudowa tej ulicy będzie połączona z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. To także bardzo ważny punkt i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku ruszy właśnie budowa tego tunelu. To także budowa ścieżki rowerowej od przejścia pieszo-rowerowego na Promiennej do ulicy Toruńskiej. To także budowa nowoczesnej filii biblioteki pełniącej też funkcję Centrum Międzypokoleniowego na Zazamczu, na ulicy Wienieckiej. To tak ulica Wieniecka, a ulica Budowlanych na rogu. Tam właśnie ma powstać ta nowoczesna filia biblioteki. To także proponujemy literacką mapę Włocławka. To bardziej projekt już ogólnopolski, ale mapa opracowana przez bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki. Pomalutku właściwie zaczyna być realizowana, bo mamy już mural dotyczący, związany z piosenką Kobranocki Kocham Cię jak Irlandię, ale takich miejsc związanych z literaturą w naszym mieście jest wiele, z postaciami literackimi, chociażby Henryk Sienkiewicz był u nas, Alfred Szklarski, Maria Kuncewiczowa, więc mam nadzieję, że pomału, małymi kroczkami uda się tę mapę literacką także zrealizować. To wybrane elementy, oczywiście nie wszystkie, ale mam nadzieję, że Państwo redaktorzy całą naszą propozycję przedstawią u siebie na portalach. Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, tak jak w przypadku pozostałych osiedli, tak również w ramach osiedla Południe oraz osiedla Michelin przygotowaliśmy propozycje, które mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej. I tutaj do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną i jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie Ronda Farbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej. Ta ulica również wymaga inwestycji, przede wszystkim związanej z wykonaniem instalacji odwodnieniowej, czy też budową chodnika i remontem nawierzchni asfaltowej. Jednak inwestycje w infrastrukturę drogową to nie wszystko. Zależy nam na tym, żeby poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście, szeroko pojęte bezpieczeństwo. I tutaj, tak samo jak w przypadku innych osiedli, chcemy połączyć położyć nacisk na rozwój sieci miejskiego monitoringu. Kamer w naszym mieście jest coraz więcej, jednak nadal uważamy, że można byłoby tą ilość zwiększyć i tutaj bardzo duży nacisk chcielibyśmy położyć przede wszystkim na jednostkę

0: Mówimy tutaj chociażby o ulicy Wyspiańskiego. Ponad to w ramach propozycji nie tyle związanej bezpośrednio z osiedlami Południe czy Michelin, ale tak naprawdę z całym miastem, złożyliśmy propozycję dotyczącą budowy nowego pawilonu przy schronisku dla zwierząt. Schronisko dla zwierząt jest to instytucja, która w naszym mieście jest bardzo ważna i która tak naprawdę potrzebuje wsparcia w zakresie rozbudowy i w zakresie stworzenia warunków, w ramach których zwierzęta będą mogły w sposób spokojny i bezpieczny przebywać, czekając na swoich nowych właścicieli.
1: I przyszła pora na osiedle Kazimierza Wielkiego, Rybnica, osiedle przy ulicy Płockiej. To takie podmioty, które wpisują się w ten nasz okręg wyborczy. Razem z kolegą radnym Ziółkowskim chcemy Państwu zaproponować, tak jak poprzednio koleżanki i koledzy, wybrane zagadnienia związane z przyszłorocznym budżetem, a związanym właśnie z tymże okręgiem wyborczym. Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 5, czyli szkoła podstawowa numer 2 i przedszkole publiczne numer 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację. Zwróciliśmy też uwagę, proponując tutaj do budżetu, uwagę na kondycję młodych ludzi i bardzo byśmy chcieli, żeby przy ulicy Płockiej, tam ma powstać w ramach budżetu obywatelskiego boisko i ono wkroczy w taką fazę realizacji w przyszłym roku, bo jak Państwo wiedzą, po zmianach w budżecie obywatelskim te zadania rozłożone są nie na jeden rok, tylko na dwa, więc to boisko będzie, czy ten plac zabaw robiony w przyszłym roku, ale tam jest taka droga, ścieżka dojściowa od bloków i chcielibyśmy, żeby tam powstał chodnik, żeby powstało zabezpieczenie, którego w tej chwili nie ma. Chcielibyśmy też, żeby przy ulicy Ptasiej, przy bloku Ptasia literka D powstał plac zabaw dla dzieci łącznie z placem do gry w koszykówkę, podobnie jak w ośrodku wychowawczym przy ulicy Leśnej. Zwróciliśmy również uwagę na zadanie, które już weszło w pewną fazę realizacji, czyli ulica Rybnicka. Projekt został przygotowany, więc wpisaliśmy to zadanie jako remont wraz z infrastrukturą tejże właśnie ulicy. Ponadto mamy też takie zadanie, o którym już wspomniał kolega Jakub Girczyc. Chodzi o schronisko, które jest usytuowane właśnie na Kazimierza Wielkiego, ale pełni rolę ogólnomiejską, więc jak najbardziej to zadanie jest bardzo istotne. No i na zakończenie, proszę Państwa, to co też już jest w pewnej fazie realizacji, czy w zamyśle może bardziej realizacji, to jest budowa ronda przy ulicy Polnej Zielnej. Ogólnie Kazimierza Wielkiego zmienia się powoli, ale się zmienia. Powstają ścieżki rowerowe, powstało to centrum handlowe, wprawdzie podmiot gospodarczy prywatny, ale ładnie wpisuje się w tamten krajobraz. Ścieżka rowerowa, która połączy ulicę Płocką, zlikwidowane zostanie to niebezpieczne jak się okazuje, mieszkańcy zgłaszali przejście przez na drugą stronę przy Alejach Kazimierza Wielkiego, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i ulicy Płockiej, bo to tak trzeba nazwać, będą usatysfakcjonowani i mamy nadzieję, że przynajmniej większość wejdzie

0: fazę realizacji. I prosimy naszego kolegę ze struktur młodzieżowych o zaprezentowanie propozycji.
1: Szanowni Państwo, tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała, ja dzisiaj jestem tutaj, żeby zaprezentować część pomysłów, które dotyczą młodych. Oczywiście nie są to wszystkie pomysły, jakie Lewica ma do zaproponowania młodym osobom, młodym mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. Jednak jest to część najbardziej kluczowych dla nas pomysłów do budżetu na rok 2027. Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Dobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gościem jest Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Dzień dobry, witam serdecznie
1: Dzień
0: Pani
1: dobry.
0: dyrektor. Pani dyrektor, ostatnie nasze spotkanie w tym studio odbywało się w takiej atmosferze niedosytu, Pani niedosytu jako dyrektora jednostki Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli chodzi o środki, które w tym roku były przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych na różne jej formy. Pani wtedy powiedziała, że nie składa broni i będzie w drugiej połowie roku starała się o to, żeby pozyskać finansowanie z tych rezerw, które gdzieś tam są. No właśnie jest druga połowa roku jak najbardziej. I czy coś się udało i co w związku z tym się zadziało?
1: Tak, faktycznie niedosyt był olbrzymi i ten niedosyt niestety cały czas jest. Natomiast pozytywnym aspektem, jaki się zadział, to fakt,

0: że faktycznie pozyskaliśmy dodatkowe środki, to było 660 tysięcy złotych. I powiem szczerze, że jesteśmy, patrząc na ilość pozyskanych środków, trzecim co do ilości Urzędem Pracy w Polsce, któremu udało się pozyskać tak dużo pieniędzy. Niewątpliwie wpłynęły na to i nasze tutaj lokalne uwarunkowania, ale też nasza aktywność jako Urzędu Pracy, gdzie my poza takimi standardowymi różnymi działaniami, jednak sięgamy też po innowacyjne różne pomysły. Zatem dzięki tym środkom faktycznie mogliśmy uruchomić chociażby dodatkowy nabór na staże, które są niewątpliwie bardzo popularne i w zasadzie z każdej strony widzimy potrzebę organizowania tego rodzaju formy, bo i pracodawcy są zainteresowani, ale też osoby szukające pracy. Bardzo chcą móc zdobywać gdzieś doświadczenie, nie mając go, albo się przebranżowiać, prawda? Dzięki też tej polityce finansowej możemy ogłosić i ogłosiliśmy już nabór na dotacje na własny biznes, z czego jestem bardzo zadowolona, no bo dotacje to też jest taki element, który faktycznie naszą tu lokalną gospodarkę wzmacnia, bo to są biznesy, które tutaj we Włocławku, w powiecie włocławskim powstają. Od 12 do 14 października będzie nabór na dotacje, czyli jak ktoś ma pomysł na swój biznes i nie pracuje, nie ma żadnego świadczenia, czyli może być u nas zarejestrowany jako osoba bezrobotna, będzie mógł pozyskać 30 tysięcy złotych na otwarcie swojej firmy. To jest dla nas niezwykle ważne, bo wiemy, mamy takie doświadczenia, że te biznesy bardzo często później przychodzą do nas i są zainteresowane dalszą współpracą, na przykład biorą stażystę, tworzą miejsce
1: Szkolenia.
0: szkolenia, tworzą miejsca pracy, czyli mimo że owszem, powiedzmy połowa tych firm przetrwa dłużej niż powiedzmy te 2 lata, ale to jest tak jak w całej Polsce, prawda, bo biznes dzisiaj się trudno prowadzi, więc większość biznesów, które powstaje, wiemy, że upadnie, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale jednak duża część trwa
1: I
0: dalej
1: to jest
0: i
1: ta wartość dodana, prawda? Nie
0: zdecydowanie
1: można
0: tak.
1: tego
0: Nie
1: bagatelizować.
0: można i wielokrotnie słyszymy, że gdyby nie te kilka tysięcy złotych, kilkadziesiąt tysięcy złotych z Urzędu Pracy, to ktoś nie ruszyłby, bo nie ma tej bazy finansowej, żeby zakupić takie podstawowe rzeczy, które do tej działalności są potrzebne. Także cieszymy się, że to jest możliwe w ramach tych właśnie środków.
1: Czyli dodatkowe staże, dotacje na otworzenie własnego biznesu, coś jeszcze udało się
0: Również, tak, i
1: wygospodarować?
0: również zapraszamy, mamy nabór ciągły otwarty, bo mamy środki na finansowanie studiów podyplomowych. To jest teraz taki świetny czas, no bo za chwilkę rok akademicki. Statystyki nasze wskazują, że 9 na 100 naszych klientów to są osoby z wyższym wykształceniem. To jest dosyć przerażające dla nas, że jednak taki jest udział, ale niewątpliwie czasami te dyplomy nie do końca odpowiadają temu.
1: Czego potrzebuje rynek pracy?
0: Zdecydowanie. Więc finansowanie studiów podyplomowych jest znakomitą okazją do tego, żeby móc pozyskać, zdobyć jakąś nową wiedzę i nową kwalifikację. Także zapraszamy, bo też mamy środki na sfinansowanie właśnie tego rodzaju
1: Czy to jest
0: kształcenia.
1: każdy rodzaj studiów podyplomowych, czy to jest określone, że na przykład, nie wiem, techniczne, tylko jakieś
0: Nie.
1: umiejętności?
0: My mamy takie doświadczenie, że to jest kwestia zawsze uzasadnienia i patrzenia na zapotrzebowanie na rynku pracy, tak? Bo owszem, jakby techniczne to dla nas są taką wisienką na torcie, bo jednak nam bardzo brakuje osób z technicznym wykształceniem, ale na przykład finansujemy chociażby studia pedagogiczne z zakresu pracy z osobami z jakimiś ograniczeniami czy z dziećmi w spektrum, gdzie szkoły też potrzebują takich specjalistów, prawda? Więc tutaj absolutnie nie zamykamy. Zamykamy się tylko na studia techniczne. Jeżeli nasz klient wskaże, że rzeczywiście ma szansę pod tym kierunku na pracę, to jak najbardziej. No chociażby z tego tygodnia, kadry i płace, tak? Mamy oferty dla ludzi, którzy znają tematykę kadr i płac. I niektórzy chociażby na takie praktyczne, bo z reguły studia podyplomowe, szczególnie chociażby na naszej uczelni, na PANSie, to jest uczelnia bardzo zorientowana na praktykę, tak? Więc tam rzeczywiście ten aspekt spotykania się z fachowcami z rynku jest jakby silnie akcentowany i chociażby takie studia jak kadry i płace, bo mamy takie doświadczenia, rzeczywiście faktycznie przekazują bardzo konkretną, praktyczną wiedzę, gdzie już część jakichś swoich zadań zawodowych osoba może poznać na

0: studiach. Także jak najbardziej ten
1: Pani
0: krąg jest
1: dyrektor,
0: szeroki.
1: skoro wspomniała Pani o uczelni, akurat o Państwie, bo we Włocławku, to zapytam, czy też jeśli chodzi o wybór uczelni na te studia podyplomowe, to jest sprawa bardzo otwarta i można to kończyć sobie tą podyplomówkę w Krakowie, we Wrocławiu, we Włocławku, gdziekolwiek, w
0: Tak,
1: jakimkolwiek miejscu w
0: oczywiście,
1: Polsce.
0: absolutnie. My tutaj jakby nie mamy nawet prawa dyskryminować żadnych uczelni. To nasz klient wskazuje, w jakiej uczelni chce odbywać to kształcenie. I oczywiście dominują wśród tych wniosków, które mamy, uczelnie z naszego regionu, niekoniecznie z Wrocławka, ale też Toruń, Bydgoszcz. Ale no mamy, chociażby teraz finansujemy studia podyplomowe z Szkoły Głównej Handlowej, tak? Wąska specjalizacja. Więc jak najbardziej jesteśmy otwarci też na inne uczelnie z Polski. Tutaj absolutnie nie ma żadnych ograniczeń.
1: I pani dyrektor, zapytam, bo pół roku jakby za nami, o rynek pracy, jak się kształtujemy. Kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że to będzie się dynamicznie ta sytuacja na rynku pracy zmieniać, bo będzie trzeba się przekwalifikować, bo będą potrzebni inni specjaliści, chociażby z uwagi na AI, które no jakby w zasadzie jest wykorzystywane niemalże w każdym biznesie i w wielu zakresach. Po tym pół roku obserwacji, co może Pani powiedzieć o rynku pracy? Czy to jest wciąż rynek pracownika, czy to jest rynek pracodawcy? Jak to wygląda?
0: I tutaj ja jestem zwolenniczką takiej optyki, w której nie można powiedzieć, że jest jeden rynek pracy. Mamy tak naprawdę wiele rynków pracy, mamy bardziej rynek kwalifikacji i jeżeli patrzymy jeszcze na poziom konkretnie naszego lokalnego rynku pracy, to on też jest inny niż rynek pracy warszawski,
1: To
0: prawda?
1: skupmy się na tym naszym
0: No właśnie,
1: lokalnym.
0: więc jakby chciałam zaznaczyć, że to, co będę mówić, to odnosi się do naszego lokalnego rynku pracy, bo na poziomie dużych aglomeracji na przykład wpływ AI jest bardzo widoczny w wielu zawodach, prawda? Chociażby sektor IT, który u nas na naszym rynku lokalnym nie jest tak bardzo rozwinięty, ale w tym sektorze pracuje się zdalnie, więc to możemy się oderwać od miejsca zamieszkania, ale już widzimy, że stanowisk juniorskich jest coraz mniej w tym sektorze, chociażby przez wpływ AI, prawda? Który wyklucza pewne stanowiska juniorskie. Zresztą, tak naprawdę, kiedy patrzymy, gdzie wchodzi AI, to jest takie ryzyko, albo obserwujemy ryzyko, że coraz trudniej będzie młodym ludziom znaleźć miejsce, gdzie będą uczyć się pracy. Bo przecież jak ja zaczynałam pracę, pani też zaczynała, to nie było tak, że przychodziliśmy i wszystko wiedzieliśmy. Ktoś nas wprowadzał, uczyliśmy się, mieliśmy jakąś wiedzę, ale tak naprawdę.
1: Ukończenie studiów to jest taka przepustka, żeby uczyć się pracy, prawda, i
0: Oczywiście.
1: wykorzystać tą wiedzę.
0: Tak, i ja muszę mieć stworzoną taką szansę i warunki u jakiegoś pracodawcy, który mi tak naprawdę pokaże, jak ja mam pracować, czy mnie nauczy tej pracy konkretnej, prawda? Więc dzisiaj niestety wpływ AI powoduje, że tych miejsc, gdzie ja mogę się uczyć pracy, jest mniej, ponieważ bardzo łatwy sposób te takie podstawowe czy pierwsze w tej stratyfikacji złożoności czynności zawodowych zastępują już proste algorytmy czy bardziej złożone algorytmy. Więc jakby w tym aspekcie to jest duże wyzwanie dla młodych ludzi i tak jak czasami ja słyszę, jak pracodawcy narzekają na ich postawy, ale niektórzy oczywiście, bo niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że dzisiaj jakby rzeczywistość jest inna i młodzi ludzie też mają inne oczekiwania i bardziej są świadomi swoich praw i bardzo dobrze, bo nie pozwolą na to, żeby ich wykorzystywać, ale z drugiej strony ten rynek pracy jest dla nich bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ rzeczywiście oczekiwania od pracodawców są czasami naprawdę aż nadto wysoko postawione i bardzo wiele firm, jeżeli tutaj mówimy o naszych lokalnych biznesach, oczekuje takiego idealnego pracownika, żeby on po prostu miał w sobie mnóstwo kompetencji i miękkich, i twardych, i wszelakich. My trochę to w rozmowach, kiedy prowadzimy rekrutację, próbujemy urealniać, pokazując, że no nie ma takich profili nawet, tak? Albo jeżeli są, to nie można mu zaproponować najniższej krajowej, prawda? A dzisiaj no, na naszym rynku, no to jednak na start to z reguły jest to wynagrodzenie najniższe, więc dlatego trochę dzisiaj. Jak ja rozmawiam z pracodawcami, próbuję im uświadomić, że dzisiaj już łatwe czasy na rynku pracy się skończyły. Już nie jest tak, że ja mogę powiedzieć na twoje miejsce, to ja mam 10, prawda? Więc ja muszę też inaczej podejść do wdrażania młodego człowieka, czy nawet starszego, ale nowego pracownika. Inaczej muszę o niego zadbać, ale też inaczej muszę tą rekrutację prowadzić, no bo po prostu realia są inne. Natomiast na naszym tutaj lokalnym rynku pracy to widzimy takie dominujące branże.

0: które są bardzo pracowniczochłonne, prawda? To na pewno jest przemysł, gdzie jednak mamy dużo firm, które czy to w przetwórstwie spożywczym, czy takim twardym, w różnych tych aspektach produkują na eksport w dużej mierze i potrzebują zarówno fachowców, tak? Nie wiem, automatyków, robotyków, mechaników maszyn, operatorów tych maszyn, ale także potrzebują pracowników produkcji, potrzebują magazynierów, prawda? Więc na takich pracowników mamy zapotrzebowanie. W sektorze usług mamy coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie na zawody związane z opieką nad osobami, czyli i opiekunki czy opiekunowie, ale też fizjoterapeuci. No coraz młodsi klienci, pacjenci przychodzą do
1: Korzystają,
0: fizjoterapeutów,
1: tak.
0: prawda? Więc ten sektor też widzimy, jak ilość pracy w tym sektorze wzrasta, ale także mamy oczywiście branżę TSL, czyli transport, spedycja, logistyka i kierowcy autobusów, i kierowcy samochodów ciężarowych, ale też właśnie, tak jak powiedziałam, magazynierzy. No i oczywiście budownictwo, ta
1: Jak
0: branża
1: zawsze,
0: cały
1: tam
0: czas.
1: jest zapotrzebowanie.
0: Oczywiście i to owszem, fachowcy, czyli nie wiem, zbrojarze, tynkarze, murarze, czy powinnam powiedzieć zbrojarki, murarki,
1: Spawacze,
0: tynkarz, tak,
1: spawarki, tak.
0: żeby zachować neutralność płciową, czy osoby do prac murarskich, tak jak my to określamy, żeby było zgodnie z dyrektywą, żeby nie było tego piętnowania płci, ale też po prostu pracowników budowlanych, prawda? Dlatego tak ważne jest chociażby kształcenie zawodowe u nas w naszym mieście, gdzie rzeczywiście no, polityka jest jednak nacisku na rozwój tego kształcenia
1: Pani
0: zawodowego.
1: dyrektor, a w których branżach jest coraz trudniej o pracę?
0: Na pewno,
1: W
0: jeżeli
1: naszym regionie
0: w
1: cały
0: naszym
1: czas
0: regionie, ale
1: pozostaje.
0: powiedziałabym, że w całej Polsce, takie stanowiska związane z pracą biurową, gdzie nie są związane ze znajomością, bo jeżeli znam język, perfekt, tak, no to na przykład niemiecki, angielski, francuski, łatwiej mi, dużo łatwiej znaleźć taką pracę. Natomiast jeżeli nie znam perfekt tych języków, czyli jakby nie aplikuję już o pracę w administracji, w korporacjach zagranicznych, które mają tu swoje oddziały, no to niewątpliwie jest mi bardzo trudno, ponieważ tych stanowisk też jest dużo mniej. Dzisiaj też bardzo wiele firm automatyzuje pewne procesy, czy związane z, nie wiem, z prowadzeniem kalendarzy, czy z obsługą klienta przecież, prawda? Czyli te prace, ale chociażby branża związana z handlem, też widzimy przyhamowanie procesów rekrutacji. Kiedyś mieliśmy bardzo dużo ofert dla sprzedawców. Dzisiaj tak naprawdę widzimy, że rotacja na tych stanowiskach jest dużo mniejsza.
1: Trochę też handel przeniósł się do internetu,
0: Właśnie.
1: prawda?
0: Właśnie, to jest też aspekt, na który też tutaj przecież nasi lokalni przedsiębiorcy wskazują, jak te obroty jednak nie rosną, prawda? Jak przyhamowują, szukają różnych sposobów. Niektórzy prowadzą jakby dwutorową dystrybucję, prawda? Też przez internet i dzięki temu jakoś sobie spinają te budżety. Więc rzeczywiście na tych stanowiskach dzisiaj obserwujemy spadek ilości ofert. I też teraz mieliśmy wakacje, mieliśmy dużo zapytań nauczycieli, ale nie przedmiotów zawodowych, na których jest olbrzymie zapotrzebowanie,
1: Zapotrzebowanie.
0: ale nauczycieli chociażby nauczania początkowego. No nie oszukujmy się, demografia jest brutalna. W tamtym roku urodziło się 238 tysięcy osób, zmarło 400 tysięcy. W moich rocznikach, kiedy następował wyż, no jestem jeszcze starsza niż ten wyż, ale pik wyżu, który miał miejsce w 83 roku i tam było 730 tysięcy dzieci, a dzisiaj mieliśmy 238 tysięcy. To jest przepaść, tak? My na to wyzwanie związane z kurczącym się społeczeństwem powinniśmy jako też tutaj region, ale na poziomie ogólnopolskim odpowiadać. To powinien być dla mnie w ogóle główny temat debaty publicznej. To
1: Poradzić
0: jak
1: sobie z
0: sobie
1: tym, co się zadzieje.
0: zdecydowanie. I to w szkołach też widzimy, chociażby poprzez to, że jednak już są mniej liczebne klasy, czy pewne przedszkola, żłobki, tak? Zastanawiają się, co będzie za rok, za dwa, za cztery, albo jak patrzą, ile dzieci się urodziło w tamtym roku, prawda? Więc widzimy, że jakby w tym aspekcie też to zapotrzebowanie spowolniło. W ogóle obserwujemy dużą ostrożność firm, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. koszty pracy są jednak bardzo wysokie i to, że pracownik może być niezadowolony z tego, że otrzymuje, nie wiem, 3700 na rękę, to jest powiedzmy w przyszłym roku to będzie poziom minimalnego wynagrodzenia. Jemu się wydaje, że to jest mało, ale dla pracodawcy to jest tak naprawdę jeszcze 2

0: razy tyle, bo wszystkie koszty związane ze składkami po prostu rzeczywiście dotykają jego budżet. Także każda decyzja o przyjęciu kolejnej osoby to jest konkretna kalkulacja, czy po prostu mnie na to stać. Więc wielokrotnie jest tak, że powierzam zadania zawodowe tej kadrze, która jest, zanim jednak dojdę do tej decyzji, przyjmuję kogoś. Bo jak patrzymy na ilość ofert pracy, dzisiaj jest ich u nas w urzędzie niespełna 500, tam 480 kilka, i widzimy, że w analogicznym okresie poprzedniego roku było o kilkanaście procent więcej. Czyli widzimy, że tych ofert pracy wpływa do nas mniej. Natomiast pozytywne jest to, że to się nie przekłada na zwolnienia, czyli spowolnienie rekrutacji, czyli trudniej dzisiaj, czy może dłużej się szuka pracy, ale...
1: No, a praca jest stabilna.
0: Właśnie. Ci, którzy pracują, to mogą jednak czuć takie ów, że raczej zwolnienie mi nie grozi, prawda? Więc to jest taki pozytywny aspekt.
1: Z uwagi na tą szeroką Pani wiedzę i takie nietuzinkowe podejście do tego rynku pracy, bardzo lubię z Panią rozmawiać, ale jeszcze z uwagi na to, że zawsze nawet w tej kropli czegoś złego, tej goryczy Pani widzi ten pozytywny aspekt i nie pozwala się zamartwiać. I za to dziękuję, więc jest stabilnie, ale nie jest łatwo, krótko mówiąc. Tak. I na koniec krótko, gdyby Pani powiedziała o tym, jak będzie wyglądał rok przyszły, no bo te budżety, które trafiają do różnych instytucji w kraju, one gdzieś już zaczynają się kształtować, już rząd planuje pewne rzeczy, ministerstwa odpowiednie. Czy jak usiądziemy sobie w styczniu w przyszłym roku, to powie Pani, no teraz mam tyle pieniędzy, że mogę zrobić wszystko, żeby wykorzystać to, żeby rynek pracy w naszym regionie, we Włocławku, ruszył troszkę z miejsca. Chodzi o kwalifikacje, o nowe firmy, o staże, bo to jest to, z czego korzystają coraz chętniej włocławscy i poszukujący pracy, i przedsiębiorcy.
0: Tak, w ogóle gratuluję obserwacji, bo faktycznie ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną, tak? Faktycznie. To na pewno dzięki rodzicom, dziękuję Ci, mamo i tato, ale dzięki też fantastycznemu zespołowi, z którym pracuję w Urzędzie Pracy u nas we Włocławku, więc im też bardzo za to dziękuję, bo gdzieś wszyscy
1: staramy. O 8 na zebraniu, przepraszam, że przerwam, jest tak, dobrze, przychodzicie do mnie, ale zacznijmy od tego, co się dobrego wydarzyło.
0: Tak.
1: Problemy zostawimy na później.
0: Problemy nazywamy problemem po prostu wyzwaniami, tak? Mhm. Kwestia też jakby odpowiedniej narracji i od razu inaczej się podchodzi do tych problemów. Ale wracając do pytania. Na dzisiaj jest tak, że w projekcie budżetu na przyszły rok poziom finansowania Funduszu Pracy na te formy, które oferujemy klientom, jest dokładnie na tym samym poziomie, który
1: czyli
0: jest w tym roku.
1: Czyli za mało.
0: Czyli zdecydowanie za mało. My, jako środowisko publicznych służb zatrudnienia, ja jestem tutaj przewodniczącą konwentu w województwie, wiceprzewodniczącą w Polsce, wystosowaliśmy już nasze stanowisko i też spotykamy się z różnymi jakby interesariuszami na rynku pracy i związkami pracodawców i pracowniczymi związkami i gremiami takimi politycznymi, z takim apelem o zmianę w ustawie o rynku pracy, która reguluje kwestię wydatkowania Funduszu Pracy, bo te środki na te formy pomocy są z Funduszu Pracy, czyli chociażby z Pani składek, jakie Pani odprowadza od swoich pracowników,
1: czyli
0: prawda?
1: Czyli tych pieniędzy powinno być dużo.
0: I tych pieniędzy, proszę Pani, jest dużo. Ponieważ, i to jest jakby pewien nasz argument za tym, żebyśmy my jednak dostali tych środków więcej, ponieważ pieniędzy zgromadzonych w Funduszu Pracy jest bardzo dużo, dość powiedzieć, że same odsetki od zgromadzonych środków tam to jest 0,5 miliarda, tak? Bo rynek pracy ma się dobrze dzisiaj w Polsce. Dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, prawda? Ten wskaźnik aktywności jest wysoki. I teraz słyszymy z Ministerstwa Finansów, no bo tam jest jakby decydent, i to jest arbitralna, niestety arbitralna decyzja ministra finansów, który redukuje wydatki na aktywne formy, na te formy pomocy, wskazując na ogólną regułę wydatkową, żebyśmy nie wpadli w tę regułę nadmiernego deficytu, jaką określa Unia Europejska, i resort pracy ma wskazanie, żeby wykazać, że ma rezerwy pieniędzy, tak, chociażby Funduszu Pracy, które mogą obniżyć nasz ogólny deficyt państwa, prawda? prawda? Więc żeby to było potrzebne do tych matematycznych, księgowych historii, które raportujemy, to jest dla nich ważne. Ja, gdybym była ministrem finansów, to pewnie bym go bardziej rozumiała, tak, że on tak robi.

0: jest pani, ale jest nie, po tej drugiej
1: nie
0: stronie.
1: Jestem, a poza tym ja widzę, jak bardzo realnie te środki pomagają ludziom, tak? Bo my jeszcze takie miejsce jak Włocławek, powiat włocławski, z dużymi wyzwaniami, chociażby różnymi problemami z dojazdem do pracy, z przekwalifikowaniem. Przecież 60% ludzi u nas zarejestrowanych ma

0: wizować
1: zawodowo,
0: prawda?
1: tak.
0: A to, na to są potrzebne środki. Więc dlatego liczymy na to, że nasz postulat, bo nasz postulat jako środowiska dyrektorów brzmi, żeby zagwarantować w ustawie poziom finansowania tych form pomocy w zależności od wpływów ze składek pracodawcy. Skoro to są pani pieniądze, pewnie pani chciałaby móc z nich skorzystać, prawda?
1: Jasne, że tak.
0: Właśnie, więc my postulujemy, żeby minimum 40% wpływów ze składek Funduszu Pracy było przeznaczane na formy pomocy. Taki konstrukt ustawowy jest w kontekście Krajowego Funduszu Szkoleniowego, bo ustawa wskazuje, to są pieniądze, które pracodawcy oferujemy na kształcenie pracowników albo jego samego. I ustawa wskazuje, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi od 4 do 6% przychodów Funduszu Pracy. Czyli w ustawie jest wprost napisane,
1: ile tych pieniędzy
0: tak,
1: będzie
0: i to są
1: i do
0: pieniądze
1: podziału.
0: Gwarantowane. Mhm. I to nie jest arbitralna decyzja, jakaś polityczna decyzja. I chcielibyśmy, czyli tutaj pracodawcy na szczęście się cieszymy, że mają gwarancję, że poziom finansowania jest zapewniony. I chcielibyśmy, żeby też właśnie na te pozostałe formy też ten poziom finansowania był określony w ustawie, bo wtedy nie zależałoby to od właśnie takich po prostu decyzji, które z reguły związane są z taką polityką po prostu państwa. Więc mamy nadzieję, że uda nam się to przeforsować. Tak czy siak, w ramach nawet ograniczonych środków oferujemy i tak bardzo szeroki katalog form, a do tego jeszcze mamy te pozafinansowe formy, bo bardzo w tym roku rozbudowaliśmy nasze doradztwo zawodowe. Nasze doradczynie, mam świetny zespół 4 doradczyń, które i mają konsultacje indywidualne i grupowe i chociażby wychodzimy, mamy współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, z kilkoma gminami, gdzie jeździmy w teren i tam prowadzimy zajęcia. Więc i współpracę z Naszym Włocławskim Centrum Wolontariatu, prawda, i ze stowarzyszeniami, więc mamy bardzo rozbudowaną sieć, już nie mówiąc o szkołach, do których regularnie jeździmy, szkoły do nas przyjeżdżają, więc jakby ta sieć współpracy, ten cały ekosystem próbujemy rozbudowywać, bo na to jakby nie potrzebujemy pieniędzy, no potrzebuje pieniędzy na wynagrodzenia, to na szczęście jeszcze jest zapewnione, tak. Mhm. Dzięki tutaj panu staroście i prezydentowi, no bo to są powiaty, które nas finansują.
1: Pani dyrektor, rozmowa o rynku pracy, o możliwościach, rozwiązaniach i tak dalej z panią to jest rozmowa, która nie skończy się w tym studio w 20 minut, więc za dziś bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy śledzić na bieżąco to, co się wydarza i życzymy wszystkim i pracodawcom i pracownikom, żeby postulaty, o których pani powiedziała, znalazły odpowiednie uzasadnienie w przepisach prawa i skończyła się wieczna niepewność, co będzie w tym roku, na co. Bo to też jakby ogranicza możliwość planowania pewnych działań, prawda?
0: Ale oczywiście, bo widzi pani, przez to, że ja do końca nie wiem, ile będę miała środków w przyszłym roku, to ja nie mogę teraz prowadzić otwartych naborów na staże, bo te staże przechodziłyby na przyszły rok i zobowiązania byłyby zaciągane w przyszłym roku, a nie wiem, czy ja będę miała zapewnione finansowanie. No właśnie. Więc zdecydowanie słuszne spostrzeżenie.
1: Dziękuję bardzo, proszę państwa. Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, była moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724

0: Seniorzy z całego powiatu włocławskiego spotkali się w Lubrańcu Marysinie. Były rozmowy o zdrowiu i bezpieczeństwie, badania profilaktyczne, a przede wszystkim okazja do spotkania i wspólnej zabawy. To już druga edycja powiatowego Dnia Seniora. Do Lubrańca przyjechali seniorzy z różnych części powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń, uczestnicy dziennych domów pomocy i mieszkańcy DPS-ów.
1: W okolicach Światowego Dnia Seniora świętujemy z najwspanialszymi seniorami na świecie, bo seniorami z powiatu włocławskiego. Drugi raz organizujemy tego typu spotkanie. Jak widać za mną, frekwencja niesamowita i to najlepiej świadczy o seniorach z naszego terenu, którzy chcą żyć w naszym społeczeństwie. Dzisiejsze spotkanie jest formą podziękowania od nas, od samorządu powiatu za to, że żyjemy w czasach w takich, jakich żyjemy. Staramy się łączyć sprawy pożyteczne z przyjemnymi, także badania profilaktyczne, prelekcje w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, ale także i występy rozrywkowe. Mam nadzieję, że przypomną się wszystkim naszym seniorom lata młodości, bo to zespół z takich lat dzisiaj występuje, że z uśmiechem wyjdą z tej nowej, pięknej hali w naszej szkole, a że ten uśmiech będzie towarzyszył przez cały rok, że to się przełoży na zdrowie, pomyślność seniorów, ale i całych ich rodzin. Dla mnie to bardzo przyjemny dzień. Bardzo się cieszę, że można widzieć uśmiechy tylu wspaniałych osób w dniu dzisiejszym.
2: Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że już drugi raz udało nam się zorganizować Powiatowy Dzień Seniora. Seniorów na terenie powiatu włocławskiego jest najwięcej. No, nie oszukujmy się, niestety przyrost naturalny jest niezadowalający i ta tendencja jest taka, że społeczeństwo się starzeje, dlatego musimy dbać o naszych seniorów, doceniać ich, troszczyć się o ich potrzeby. Stąd też zrodziła się inicjatywa stworzenia, powołania takiego święta Powiatowego Dnia Seniora. Jak widać za mną, dość licznie seniorzy z terenu powiatu włocławskiego odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Cieszę się niezmiernie z tego, że to święto cieszy się dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że będzie ono cykliczne, co na to wskazują okoliczności, które dzisiaj nam towarzyszą. Seniorzy mogą dzisiaj wysłuchać prelekcji dotyczących bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, a także skorzystać z rozrywki, wysłuchać koncertu Czerwonych Gitar. Z okazji Powiatowego Dnia Seniora chciałbym wszystkim seniorom życzyć dużo zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, a także satysfakcji z tego, że są potrzebni i kochani.
0: Program rozpoczął się od spraw, które dla seniorów są ważne także na co dzień. Policjanci mówili o bezpieczeństwie, a przedstawiciele Powiatowego Centrum Zdrowia o profilaktyce. Była też możliwość wykonania badań.
3: Ja przyjechałam właśnie ze swoimi członkami, gdzie dostaliśmy od pana starosty 40 biletów. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Cieszymy się z tego święta, bo to święto jest ludzi starszych i oni jak gdyby czekają. Oni są bardzo zadowoleni. To są ludzie naprawdę, którzy również tworzyli ten dochód, pracowali, zajmowali pewnego rodzaju stanowiska, a dziś po prostu są na odpoczynku, bo to jest zasłużony ich odpoczynek. Bawić się chcą, cieszyć życiem jeszcze ile im po prostu zostało. Także my jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni panu staroście i naprawdę więcej takich przyjęć, żeby naprawdę serduszka tym naszym seniorom i panom i paniom rosły, bo naprawdę ile nam zostało.
4: I jeszcze się spytam, czego państwu życzyć?
3: No czego życzyć? Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, optymizmu, satysfakcji i dalszej integracji ze swoimi koleżankami, przyjaciółmi, no i z władzami, bo to najważniejsze.
0: Ale tego popołudnia nie chodziło wyłącznie o zdrowie i bezpieczeństwo. Była przede wszystkim okazja do rozmowy, spotkań znajomych i integracji.
5: Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej jestem tutaj, by podziękować serdecznie seniorom z powiatu włocławskiego za to, że są, za to, że są wspaniali, za to, że możemy czerpać ich wiedzy, doświadczenia życiowego i że szczególnie młode pokolenie może czerpać z fundamentu.

0: ich doświadczenia i dojrzałości. Również składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, bo przed nami powiatowy dzień, znaczy dzisiaj powiatowy dzień seniora, przed nami 1 października Międzynarodowy Dzień Seniora, 14 października Europejski Dzień Seniora, w listopadzie również kolejny Dzień Seniora, czyli miesiąc czasu świętowania z seniorami, a seniorzy są niezwykle ważną grupą w polskim społeczeństwie. Cieszę się bardzo, że tutaj w powiecie wrocławskim seniorzy mogą czuć się docenieni i cieszę się niezmiernie z tego, że mogę być uczestnikiem tego wyjątkowego wydarzenia. Drodzy seniorzy, życzę Wam wszelkiej pomyślności, życzę Wam miłości bliskich, tego byście każdego dnia byli szczęśliwi, dużo zdrowia i tego byście zawsze byli uśmiechnięci. Wszystkiego co najlepsze.
1: Do seniorów zwracali się także parlamentarzyści. W centrum ich wystąpień było doświadczenie starszego pokolenia i jego miejsce w lokalnych społecznościach.
2: Święto seniorów, kochani, to są cudowni ludzie, którzy już wiedzą, co jest najważniejsze w życiu, którzy już nie gonią za tym, co jest bezcelowe, niepotrzebne, co jest stratą czasu. To są ludzie, którzy są mądrzy tym, co już przeżyli. Są doświadczeni, wiedzą, kto jest przyjacielem, wiedzą, kto powinien być gdzieś obok nich. To są cudowni ludzie, których powinniśmy każdego dnia doceniać za to, co zrobili i co robią. A na pewno warto, żeby jeszcze nie tylko żyli przeszłością, tą swoją cudowną, czasem smutną, ale żeby pamiętali o tym, co jeszcze przed nimi. Czyli jeszcze coraz więcej tych piękniejszych realizacji marzeń, jeszcze więcej spacerów, kawy, uśmiechu ludzi, którzy są im bliscy. To jest chyba najważniejsze, żeby wiedzieć, co jest ważne. Nie to, ile już przeżyliśmy, ale żeby tego czasu nie zmarnować. I myślę, że to oni wiedzą, jak najlepiej ten czas wykorzystać.
1: Bo senioralna codzienność to nie tylko wspomnienia, to także kolejne plany, spotkania i czas spędzony z bliskimi.
3: Październik i listopad są takimi miesiącami, kiedy szczególnie patrzymy na seniorów, bo są 1 października, 14, 20, kiedy są międzynarodowe, ogólnopolskie Dni Seniorów. Jest to grupa ludzi, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Dzięki ich pracy, ich zaangażowaniu dzisiaj my, młodsze pokolenia, jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Patrząc na demografię i na to wszystko, co dzieje się w naszym kraju, to również powód tego, żebyśmy na seniorów patrzyli szczególnie, żebyśmy zapewnili im miejsca, gdzie mogą się rozwijać, miejsca, gdzie mogą realizować swoje pasje. I tak robimy jako samorząd województwa, ale dzisiaj spotykamy się na powiatowym Dniu Seniora w powiecie wrocławskim. Pan starosta patrzy na tą grupę szczególnie i dzisiaj zorganizował wyjątkowe wydarzenie. Ja chyba jeszcze nie byłam w miejscu, gdzie w jednym miejscu jest tylu seniorów. Dziękujemy im za wszystko, co robią, życząc jednocześnie dużo zdrowia, miłości tych osób najbliższych i tego, żeby właśnie władze szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ale również strona rządowa stwarzały takie możliwości, żeby oni cały czas czuli się bezpiecznie.
1: A kiedy oficjalna część dobiegła końca, przyszedł czas na muzykę, na scenie pojawiły się czerwone gitary. To zespół, którego piosenki znają kolejne pokolenia, był jednym z głównych punktów programu.
4: Bardzo się cieszę, że powiat dba o wszystkich swoich mieszkańców i że docenia także tych, którzy oddali wiele lat swojego życia, żeby ten powiat się rozwijał. Dzisiaj wszystkim możemy podziękować i cieszyć się ze wspólnej obecności, a koncert Czerwonych Gitar tym bardziej nas cieszy, bo przecież jest to zespół, który zarówno łączy młode, jak i starsze pokolenie.
1: I właśnie wtedy metryka zeszła na dalszy plan. Była muzyka, wspólna zabawa i piosenki, które wielu uczestników pamięta jeszcze z młodości. Druga edycja Powiatowego Dnia Seniora miała więc połączyć kilka rzeczy: zdrowie, bezpieczeństwo i integrację oraz dobrą zabawę. A najważniejsze tego dnia było jedno, żeby seniorzy mieli okazję być razem.
5: Na terenach wokół Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławku królowała piłka nożna. Rozegrano turniej upamiętniający Kazimierza Witkowskiego, wieloletniego dyrektora MOW w naszym mieście. Była to już 16. edycja rywalizacji.
6: Jednocześnie w tym roku obchodziliśmy 18. rocznicę śmierci Kazimierza Witkowskiego, którego pamięci ten memoriał jest poświęcony. Był to wieloletni dyrektor, który 42 lata pracy poświęcił na pracę

0: na tworzenie tego środka, na nadawanie kształtu temu, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Dzisiaj no, to jest profesjonalnie prowadzona placówka o utrwalonej renomie w kraju. Także na pewno dorobek Kazimierza Witkowskiego jest znaczący i do dzisiaj widoczny.
1: W sumie w tegorocznym memoriale Kazimierza Witkowskiego wzięło udział 6 drużyn. Mecze toczyły się systemem każdy z każdym.
0: Złocówka jest jedna drużyna, oprócz tego Bielice, to jest Kujawsko-Pomorskie, Strzelno, Kujawsko-Pomorskie, Debrzno, Zachodniopomorskie, Mrowiny, Dolnośląskie, Lidzbark Warmiński, a więc Warmińsko-Mazurskie.
2: Chciałbym zapytać, po ile trwa jeden mecz, po ilu zawodników będziemy widzieli na boisku, a także zapytam na koniec oczywiście o nagrody. Pewnie będą wyróżnienia też dla najlepszych strzelców.
0: I będą nagrody dla najlepszych strzelców, będą nagrody dla najstarszych, najlepszych bramkarzy, będą nagrody fair play, będą nagrody wynikające no, z uzyskanych miejsc we współzawodnictwie. Fundatorem głównej nagrody jest pani Hanna Bitkowska, to jest żona pana Kazimierza Bitkowskiego. Pytał pan po 6 zawodników, po 10 minut, 2 razy po 10 minut mecz.
1: Można powiedzieć, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Sportem stoi. Organizowane są turnieje piłkarskie, a także rywalizacja w biegach przełajowych nad Jeziorem Czarnym. Nie można też zapominać o zawodach w tenisie stołowym.
0: Sport przede wszystkim jest takim obszarem aktywności, który pozwala szybko wychwycić talenty, rozwijać je, daje przełożenie z wysiłku na efekty. I to jest ważne dla tych młodych ludzi. Oprócz tego bardzo dużą wagę zawsze przywiązujemy do zasad fair play, do właściwego zachowania, właściwego słownictwa. Wielokrotnie uzyskujemy takie informacje zwrotne na temat organizowanych przez nas imprez, że są bardzo wysoko oceniane i przez uczestników, i przez obserwatorów. W ten sposób możemy.
1: Zawodnicy MOW Włocławek wygrali swój pierwszy mecz i z optymizmem patrzyli na kolejne spotkania.
3: Bardzo dużo trenowaliśmy na tym oto boisku. Przygotowaliśmy się z jednym trenerem, z drugim trenerem. Treningi siłowe, kondycyjne i dzisiaj chyba pokażemy, jak poszły
2: Nie
3: te
2: poszło
3: treningi.
2: na marne.
3: Właśnie.
2: Pokażemy, że nie poszło na marne. Właśnie, powiedzcie mi, jak te treningi dokładnie wyglądały? Jak często trenowaliście?
4: Dwa razy w tygodniu.
5: Dwa, trzy razy, coś
4: dwa, trzy razy w
5: takiego się
4: tygodniu.
5: zdarzało. No.
3: Po 2 godzinki,
4: Po
3: tak.
4: 2 godzinki, w poniedziałek treningi kondycyjne, bieganie, jakieś sprinty, przyspieszenia, takie rzeczy. W czwartek więcej gry z piłką przy nodze.
2: Powiedzcie mi, bo widzimy już na boisku waszych przeciwników, jak ich oceniacie, jak oceniacie wasze szanse?
4: Myślę, że najcięższego przeciwnika już mamy za sobą.
5: Wygraliśmy 2-0 już pierwszy mecz. No i
4: Myślę, że teraz tylko z górki, teraz tylko z górki.
3: Tak.
2: Okej, czyli szanse na medal, na złoty medal, na puchar są, jak mówię.
3: Są.
4: W naszych oczach 100%.
2: Okej, jakbyście zachęcili chłopaków w waszym wieku do tego, żeby uprawiali sport? Niekoniecznie piłkę nożną, możliwe, że jakieś inne.
3: Na pewno jest jakieś zajęcie. Tutaj jest zajęcie, szybciej czas leci, ale sport też pomaga później. Później
4: Lepsze
3: tak.
4: to niż komputer, wiadomo. Poruszajcie się, to wspiera ducha, lepsze samopoczucie.
5: Lepsza psychika.
3: Tak.
5: I kondycja.
2: Słyszałem, że pierwszy mecz za wami i najcięższy przeciwnik. Jak to wyglądało na boisku? Jak to wyglądało z perspektywy zawodników?
3: Dużo biegania strasznie. Trzeba było patrzeć dużo, bo ciężko było, ale wygraliśmy.
6: No ja tak średnio bym powiedział.
7: Tak średnio.
2: Czymś zaskoczył przeciwnik? Jak to wyglądało? Czy chciał zabiegać? Lepsze podania?
6: Bramkarz zaskoczył.
2: Bramkarz świetnej dyspozycji, okej. Okay. Powiedzcie mi, jak wyglądały treningi, jak wyglądały przygotowania? Słyszałem, że dosyć mocno stawialiście na przygotowanie kondycyjne.
6: Tak.
3: Dużo
6: kondycyjne i no, siłowe takie.
1: Na boisku nie zabrakło ciekawych akcji, dośrodkowań i driblingów. Ozdobą turnieju były bramki zdobywane przez zawodników młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Turniej był jednak przede wszystkim upamiętnieniem zasłużonego dyrektora. Ten weekend nie będzie łatwy dla kierowców. Niedziela upłynie pod znakiem półmaratonu Włocławek. W 13. edycji biegowej imprezy weźmie udział około 800 zawodników. Zawody rozpoczną się o godzinie 11 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Leśnej. Trasa wiedzie przez wszystkie włocławskie osiedla i liczy ponad 21 km. Organizatorzy szacują, że półmaraton zakończy się około godziny 14.
8: O godzinie 11 wówczas przez bramę główną stadionu uczestnicy pobiegną ulicą Okrężną, dalej ulicą Leśną. te ulice przy Hali Mistrzów, Sportowa, Kazimierza Górskiego, ulica Piaski w kierunku Ostrowskiej.

0: Te ulice, które wymieniłem, mniej więcej kilkunastominutowe zamknięcia są przewidywane przez organizatora. Od Ostrowskiej pobiegną Aleją Kazimierza Wielkiego, prawy pas jezdni będzie wyłączony przez około 30 minut, tak jest zakładane. Następnie dobiegną w kierunku ulicy Alei Królowej Jadwigi, w stronę osiedla Południe, między innymi Kruszyńska, jest w planach także Zbiegniewska, ta trasa jest przecież niezmienna, Kaliska Węglowa, Wiejska i tak dalej, w kierunku Robotniczej, następnie Kapitulnej. Tutaj na osiedlu Południe te zamknięcia mogą potrwać już dłużej, 40-45 minut, to jest wszystko uzależnione pewnie od tempa ostatniego zawodnika, który będzie biegł. No i następnie część Zazamcza Obwodowa, czyli ulicą Lisek, ulicą Wysoką, przez Park Słodowo, następnie na Park Sienkiewicza, deptakiem na bulwarach. Tym deptakiem wybiegną na wysokości Zespołu Szkół Chemicznych. Tam ulica następnie to jest Łęcka, Ogniowa, Królewiecka. Tutaj no już te zamknięcia pewnie ponad godzinę mogą potrwać. Następnie pobiegną ulicą Chopina w kierunku Chmielnej. No i tak stopniowo będziemy się zbliżać do stadionu przez Rejmonta, Kasprowicza, Trauguta, Kraszewskiego. No i już później odbiją z powrotem w Okrężną i Leśną. Pod koniec tego biegu te zamknięcia mogą trwać już nieco dłużej, około półtorej godziny, no ale mówię, to wszystko jest uzależnione od tempa, no pewnie ostatniego zawodnika.
1: To jednak nie koniec utrudnień. Na wrocławskich ulicach prowadzone są remonty.
0: Dziś rozpoczęło się zamknięcie skrzyżowania ulicy Tumskiej i Stary Rynek. Tam jest budowa ciepłociągu oraz przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy 3 Maja 1. Tak jak deklaruje wykonawca, to zamknięcie ma potrwać do 15 października, ale prosimy obserwować komunikaty na naszej stronie. Mamy też do czynienia z zamknięciem w najbliższą sobotę Tamy, to będzie 3 października. To będą cykliczne, kwartalne pomiary przemieszczeń elementów przęseł obiektów mostowych, bo tak się to nazywa na naszej Zaporze, od godziny 7 do godziny 11. To są te rutynowe badania, które odbywają się co parę miesięcy we współpracy z Komendą Miejską Policji we Włocławku. Jeśli chodzi o objazdy, no to dla pojazdów osobowych będzie to most, natomiast pojazdy ciężarowe no, wówczas muszą kierować się w kierunku Płocka lub Torunia. Również mamy informację o tym, że wykonawca zamówienia pod nazwą rekonstrukcja nawierzchni jezdni oraz chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez najbliższy miesiąc do końca października w godzinach 22 do 6 rano planuje całkowite zamknięcia mostu. Podkreślam, będą to wyłączenia nocne. No, powodem tego jest dalszy montaż tutaj u góry, czyli konstrukcji mostu oraz dalsze zabezpieczenia antykorozyjne, te prace postępują.
1: Podsumowując, jeśli planujemy podróż autem po Wrocławku w niedzielę, to najlepiej po południu. Godziny zamknięcia poszczególnych ulic w czasie półmaratonu są szacunkowe. Wszystko zależy od tempa, w jakim trasę będą pokonywać zawodnicy. 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To okazja do zwrócenia uwagi na potrzeby seniorów, ale też na integrację i budowanie więzi międzypokoleniowych. Z tej okazji w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Wrocławku odbyło się spotkanie pod hasłem DPS-y i Ośrodki Wsparcia Dziennego bez Tajemnic.
2: Będziemy się edukować i będziemy się jak zwykle integrować. Spotkanie jest otwarte. Będzie edukacja w zakresie tym, że panie przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przygotowały taką prezentację multimedialną wraz z panią dyrektor, żeby można wszystko dowiedzieć się o DPS-ach, czyli DPS-y i ośrodki wsparcia dziennego bez tajemnic. No i oczywiście korzystając z tej okazji, że dzisiaj jest ten Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, no to będziemy sobie życzyć wszystkiego, co jest najlepsze, a dla nas najlepsze to jest oczywiście zdrowie. Chciałabym też podziękować właśnie Telewizji Kujawy za to, że zawsze nas wspieracie, zawsze jesteście na wszystkich przedsięwzięciach przez nas organizowanych obecni. To jest bardzo ważne dla wrocławskich seniorów, którzy nie wychodzą z domu, oglądają i cieszą się, że mogą po prostu chociaż zdalnie uczestniczyć w takich uroczystościach.
1: Podczas spotkania przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przekazywali seniorom informacje dotyczące m.in. kierowania zatrudnienia i umieszczania w domach pomocy społecznej oraz korzystania z dziennego wsparcia.
3: Dzisiaj zostanie omówiona procedura umieszczenia w domu pomocy społecznej, czyli dokumenty, które należy złożyć, by zostać skierowanym do domu pomocy społecznej. Powiemy krótko, jakie DPS-y i gdzie funkcjonują na terenie i naszego miasta, na terenie powiatu, ale i całej Polski, bo również kierujemy osoby do w zależności od wskazania przez lekarza typu domu. Także krótko w pigułce

0: informacja dla naszych włocławskich seniorów. Seniorzy mogą z szerokiego wachlarza korzystać, bo to nie jest tylko pomoc instytucjonalna, czyli zabezpieczenie w całodobowych placówkach. To są formy wsparcia dziennego, tak zwane przedszkole, jak my to mówimy, jeżeli chodzi o Centrum Wsparcia Społecznego, gdzie seniorzy mogą korzystać z dobrodziejstw wsparcia specjalistów. Natomiast seniorzy również w zależności od stanu zdrowia mogą korzystać z innych form świadczenia przez z turnusów rehabilitacyjnych, z zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. O tym też dzisiaj krótko powiemy, natomiast zawsze senior może przyjść do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, do pracownika, który udzieli wszelkich informacji i otrzyma duże wsparcie.
1: Dla uczestników była to także okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń i spotkania ze znajomymi. Seniorzy podkreślają, że chętnie korzystają z takich wydarzeń, bo można podczas nich nie tylko zdobyć przydatne informacje, ale również spędzić razem czas.
2: No bardzo dużo, bo na tym spotkaniu dużo się dzieje i wysyłamy swoje postulaty, a później one są prawie spełnione.
3: Czy to również taki czas dla Pani spotkań ze znajomymi?
2: Tak, ja spotykam się często ze znajomymi, bo jesteśmy w Eurointegracji Sportowej i mamy 2 razy w tygodniu spotkania.
4: Jestem tutaj na spotkaniu, kolejnym spotkaniu. Bardzo dużo informacji za każdym razem jest udzielane dla seniorów. Takie spotkania są nam potrzebne. Informacja jest nam potrzebna, wiadoma sprawa. Nie każdy ma dostęp do mediów społecznościowych, do prasy. W związku z tym tutaj przychodzimy, mile spędzamy czas, pijemy kawkę, no i świetnie się integrujemy.
5: Ja uważam, że taki dzień jak dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Seniora, to jest wspaniała okazja, by porozmawiać o nas, o naszych potrzebach, możliwościach, by dowiedzieć się czegoś więcej, na przykład od takich ośrodków jak DPS, po prostu porozmawiać bez tematów. To nie jest temat tabu, prawda? Możemy porozmawiać, jak będzie kiedyś w przyszłości, jak ewentualnie się można tam do nich dostać, ile tych ośrodków działa na naszym terenie. No niestety to jest nasza przyszłość. My jesteśmy już tymi 80-latkami, więc to tak różnie się może potoczyć.
6: Witam wszystkich seniorów, wszystkie osoby starsze z Włocławka, które tu licznie na Żabie 12 w organizacji pozarządowych zgromadziły się. Życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, wszystkich, jak to się mówi, dobrych fluidów i dobrego samopoczucia do końca swoich dni. A dzisiejsze spotkanie zorganizowała Włocławska Rada Seniorów, pani Maria Pieszała.
1: O potrzebie organizowania takich spotkań mówią także władze Włocławka. Jak podkreślają seniorzy, są ważną częścią miejskiej społeczności, a takie wydarzenia pozwalają nie tylko przekazywać informacje, ale również integrować środowisko.
7: A okazja, żeby przypomnieć o tej bardzo licznej i ważnej grupie w każdej społeczności lokalnej. Włocławek rzeczywiście szczególnie też dba o tą grupę wiekową, bo po pierwsze to są bardzo aktywne osoby, ale też osoby, które wymagają wsparcia. No i są takie zmiany demograficzne, że osób w wieku senioralnym będzie coraz więcej i jest coraz więcej. Jest to zróżnicowana grupa, więc my jako samorząd Włocławka też przygotowujemy i prowadzimy konsekwentnie taką politykę, która daje możliwości różnego rodzaju działalności osobom w wieku senioralnym. Z jednej strony to są uniwersytety trzeciego wieku, koła i kluby seniora, też działalność w organizacjach pozarządowych, które adresowane są do seniorów, ale też wszystkie systemowe takie działania związane z opieką wytchnieniową, opieką nad osobami starszymi i tą instytucjonalną i nieinstytucjonalną. Więc też w tym dniu dla wszystkich seniorów dużo zdrowia. Bądźcie też cały czas naszymi podporami, bo wasze doświadczenie i wasza umiejętność, ale też taki dystans do świata, taki zdrowy dystans do rzeczywistości też jest dla nas wsparciem i też jest dla was takie zadanie. Powiedzmy też wspieranie tych młodszych pokoleń, szczególnie młodych ludzi, którzy też na was patrzą i chcą iść podobnymi drogami.
1: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest obchodzony co roku 1 października. We Włocławku towarzyszą mu nie tylko okoliczności,

0: publicznościowe wydarzenia, ale również spotkania poświęcone konkretnym potrzebom i problemom seniorów. Mieszkańcy włosławskiej spółdzielni mieszkaniowej pod koniec września otrzymali rozliczenia za ogrzewanie. Spółdzielnia podsumowała w ten sposób poprzedni sezon grzewczy, który, jak podkreśla jej prezes, nie należał do łatwych.
1: Ponad 20 milionów to są koszty włosławskiej spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli chodzi o ciepło i podgrzanie ciepłej wody. My po tych perturbacjach, które mieliśmy w poprzednich latach, bardzo zaczęliśmy patrzeć na ceny ciepła i na system rozliczeń. Rzeczywiście w tym roku trochę nam się to przedłużyło, ale myślę, że mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej są trochę bardziej zadowoleni niż w poprzednich latach, dlatego że te koszty spadły. Po pierwsze, zmniejszyliśmy moce zamówione, które od lat we włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej nie były regulowane. Dostosowaliśmy je do panujących temperatur i tutaj już nam koszty spadły, stąd też większe zwroty niż zwykle, które otrzymali mieszkańcy. Zmieniliśmy również regulamin, który premiuje oszczędzających, to znaczy te osoby, które mają zamontowane podzielniki kosztów, te mieszkania, które mają zamontowane podzielniki kosztów, są rozliczane na zasadzie ewentualnych zwrotów. Ci, którzy płacą zaliczkę, tych zwrotów po prostu nie mają. Dlatego, że te osoby nie oszczędzają, bo wychodzą z założenia, że skoro nie rozliczam się z podzielnika, to mogę mieć otwarte okno i grzejniki mieć rozkręcone na maksymalną moc. To powoduje wzrost kosztów w całym budynku i my to widzimy i zresztą mieszkańcy to też odczuli w tej chwili na swoich rachunkach, że ci, którzy oszczędzają, po prostu dostają zwroty. Są pojedyncze mieszkania, takie, które tych zwrotów nie mają, ale na pewno ten sezon był dla nich znacznie lżejszy niż te sezony, które były do tej pory.
0: Tymczasem przed mieszkańcami kolejny sezon grzewczy. Ceny węgla przed sezonem 2026-2027 wzrosły średnio o 200-300 zł za tonę w porównaniu z ubiegłorocznym okresem letnim. W lokalnych składach tona węgla kosztuje obecnie od około 1500 zł do nawet 1800 zł. To może przełożyć się również na koszty ogrzewania ponoszone przez mieszkańców.
1: Nie mamy niestety wpływu na to, co dzieje się w sytuacji globalnej, czyli wzrost cen węgla, który nastąpił bardzo przed tym sezonem grzewczym i pewnie się to odbije na kosztach funkcjonowania MPC-u, więc za chwilę pewnie się, oby nie, ale możemy się spodziewać informacji z MPC-u, że po prostu te ceny będą rosły. Tam, gdzie mamy własne kotłownie, tam, gdzie my jako spółdzielnia ogrzewamy mieszkania, nie posługując się dostawcą ciepła, to staramy się żonglować i tam, gdzie mamy taką możliwość i źródłem ciepła, czyli albo gaz, albo pelet, albo olej opałowy, bo takie sytuacje też w włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej mamy, a tam, gdzie nie mamy takiej możliwości, właśnie tak jak MPC we Włocławku, tak jak miejska kotłownia w Brześciu czy w Lubrańcu, no to niestety, ale na ceny ciepła wpływu w tych miejscowościach nie mamy. Poczyniliśmy też dużo inwestycji w nowe węzły cieplne, tam gdzie było to możliwe i konieczne. Zmieniliśmy źródło ciepła w jednym z bloków w Kowalu i to już dało bardzo duże oszczędności. I mieszkańcy to widzą, że mają bardzo duże zwroty za ciepło, więc będziemy się zastanawiać, co zrobić z zaliczkami, czy ich po prostu nie obniżyć po to, żeby mieszkańcom obniżyć czynsz w tych blokach, w których sami produkujemy ciepło.
0: Władze włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej przygotowują się już do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego. Ma się on rozpocząć na początku przyszłego tygodnia.
1: W tym roku z sezonem grzewczym ruszamy prawdopodobnie w przyszły poniedziałek. Obserwujemy bardzo często temperatury zewnętrzne i widzimy, że w przyszłym tygodniu jest planowana może nie tyle obniżka temperatury, co zmiana w ogóle, prognozy pogody się zmieniają, ma być bardzo deszczowo, pochmurnie, więc tego słońca po prostu będzie mniej, a to słońce najbardziej dogrzewa nam nasze pomieszczenia, więc prawdopodobnie od 5 października, czyli od poniedziałku, rozpoczynamy z uruchamianiem węzłów cieplnych. Już poprosiliśmy dostawców ciepła, żeby od 5 października zaczęli dostarczać ciepło do zasobu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
0: Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy muszą przygotować się na sezon, w którym koszty ogrzewania

0: mogą być wyższe niż przed rokiem. Ostatecznie rozliczenia będą jednak zależały m.in. od zużycia ciepła.
1: Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek to organ konsultacyjny. Reprezentuje poglądy i pomysły uczniów szkół ponadpodstawowych naszego miasta. Przed nami kolejna kadencja młodzieżowych radnych, ale najpierw kampania wyborcza i same wybory.
2: Mając na uwadze postanowienia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, wyznaczyłam termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta na dzień 21 października 2026 roku. I w wyborach mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy są mieszkańcami naszego miasta Włocławka. Dotyczy to zarówno możliwości kandydowania, jak i też oddania głosu. Uczniowie chętni do kandydowania, i to jest bardzo ważna informacja, są zobowiązani do zebrania 15 podpisów osób popierających, jak również do przedłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miasta.
1: Dokumenty te należy złożyć do komisji wyborczej powołanej w danej szkole. Okręgami wyborczymi są szkoły położone na terenie Włocławka z włączeniem placówek dla dorosłych.
2: Społeczność uczniowska szkoły ponadpodstawowej, w której uczy się do 200 uczniów, wybiera jednego przedstawiciela do rady, natomiast powyżej 200 uczniów wybierają dwóch przedstawicieli do rady. Wybory odbywają się w placówkach oświatowych, w tych, w których uczniowie będą wybierani i będą zbierali swoje podpisy.
1: Tyle jeśli chodzi o kandydatów. Czas na okręgi wyborcze.
3: Jeżeli chodzi o okręgi wyborcze i ilość wybieranych radnych, to mamy tak. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte liceum ogólnokształcące oraz liceum imienia Jana Księdza Długosza, zespoły szkół chemicznych, technicznych, ekonomicznych, elektrycznych, budowlanych, akademickich, i samochodowych. W tych szkołach będziemy wybierać dwóch przedstawicieli. Natomiast po jednym kandydacie wybiorą Liceum Ogólnokształcące Montessori oraz Branżowa Szkoła Zawodowa Impuls i Cogito. Także łącznie to będzie 27 kandydatów. Z tym, że nie wiemy, czy we wszystkich szkołach będą dokonane wybory i czy szkoły dokonają wyboru po prostu tylu kandydatów, ilu mogą wybrać.
4: Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat samej Młodzieżowej Rady Miasta. Jakie są jej funkcje, jakie prowadziła poprzednie? Oczywiście rady prowadziły działania. Rozumiem, że są to głównie funkcje doradcze, jednak też angażują się ci młodzi ludzie w życie miasta.
3: Tak, Młodzieżowa Rada Miasta korzystała ze swoich uprawnień takich doradczych, opiniodawczych, organizowała też takie akcje społeczne, angażując się właśnie w życie miasta, na przykład byli w odwiedzinach w Domu Pomocy Społecznej z okazji świąt. No i też aktywnie uczestniczyli właśnie w różnych takich charytatywnych przedsięwzięciach.
1: Struktura Młodzieżowej Rady jest podobna do jej dorosłej odpowiedniczki. Na pierwszej sesji trzeba będzie wybrać prezydium.
3: Jeżeli chodzi o takie sprawowane funkcje, to mamy przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza rady, którzy wybierani są podczas pierwszej sesji, tworzą takie prezydium i wybory tego gremium będzie w wyborach tajnych podczas pierwszej sesji, którą zwoła pani przewodnicząca rady.
2: Liczę na to, że młodzież będzie aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym naszego miasta. Liczę na to, na ich pomysły, bo zawsze jestem ciekawa, jakie mają, a mają te pomysły. I każda Młodzieżowa Rada Miasta zawsze nas czymś zaskoczy. Oczywiście pozytywnie. Życzę wam, droga młodzieży, wszystkiego dobrego.
1: Przed nami czas wyborów w szkołach ponadpodstawowych. Jest to świetna forma nauki demokracji. Wiele osób związanych z lokalną, ale również z ogólnopolską polityką swoje pierwsze szlify zdobywało właśnie w Młodzieżowych Radach Miasta.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na

0: Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Seniorzy z całego powiatu włocławskiego spotkali się w Lubrańcu Marysinie. Były rozmowy o zdrowiu i bezpieczeństwie, badania profilaktyczne, a przede wszystkim okazja do spotkania i wspólnej zabawy. To już druga edycja Powiatowego Dnia Seniora. Do Lubrańca przyjechali seniorzy z różnych części powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń, uczestnicy dziennych domów pomocy i mieszkańcy DPS-ów.
1: W okolicach Światowego Dnia Seniora świętujemy z najwspanialszymi seniorami na świecie, bo seniorami z powiatu włocławskiego. Drugi raz organizujemy tego typu spotkanie. Jak widać za mną, frekwencja niesamowita i to najlepiej świadczy o seniorach z naszego terenu, którzy chcą żyć w naszym społeczeństwie. Dzisiejsze spotkanie jest formą podziękowania od nas, od samorządu powiatu za to, że żyjemy w czasach w takich, jakich żyjemy. Staramy się łączyć sprawy pożyteczne z przyjemnymi, także badania profilaktyczne, prelekcje w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, ale także i występy rozrywkowe. Mam nadzieję, że przypomną się wszystkim naszym seniorom lata młodości, bo to zespół z takich lat dzisiaj występuje, że z uśmiechem wyjdą z tej nowej, pięknej hali w naszej szkole, a że ten uśmiech będzie towarzyszył przez cały rok, że to się przełoży na zdrowie, pomyślność seniorów, ale i całych ich rodzin. Dla mnie to bardzo przyjemny dzień. Bardzo się cieszę, że można widzieć uśmiechy tylu wspaniałych osób w dniu dzisiejszym.
2: Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że już drugi raz udało nam się zorganizować Powiatowy Dzień Seniora. Seniorów na terenie powiatu włocławskiego jest najwięcej. No, nie oszukujmy się, niestety przyrost naturalny jest niezadowalający i ta tendencja jest taka, że społeczeństwo się starzeje, dlatego musimy dbać o naszych seniorów, doceniać ich, troszczyć się o ich potrzeby. Stąd też zrodziła się inicjatywa stworzenia, powołania takiego święta Powiatowego Dnia Seniora. Jak widać za mną, dość licznie seniorzy z terenu powiatu włocławskiego odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Cieszę się niezmiernie z tego, że to święto cieszy się dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że będzie ono cykliczne, co na to wskazują okoliczności, które dzisiaj nam towarzyszą. Seniorzy mogą dzisiaj wysłuchać prelekcji dotyczących bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, a także skorzystać

0: z rozrywki, wysłuchać koncertu Czerwonych Gitar. Z okazji Powiatowego Dnia Seniora chciałbym wszystkim seniorom życzyć dużo zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, a także satysfakcji z tego, że są potrzebni i kochani.
1: Program rozpoczął się od spraw, które dla seniorów są ważne także na co dzień. Policjanci mówili o bezpieczeństwie, a przedstawiciele Powiatowego Centrum Zdrowia o profilaktyce. Była też możliwość wykonania badań.
2: Ja przyjechałam właśnie ze swoimi członkami, gdzie dostaliśmy od pana starosty 40 biletów. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Cieszymy się z tego święta, bo to święto jest ludzi starszych i oni jak gdyby czekają. Oni są bardzo zadowoleni. To są ludzie naprawdę, którzy również tworzyli ten dochód, pracowali, zajmowali pewnego rodzaju stanowiska, a dziś po prostu są na odpoczynku, bo to jest zasłużony ich odpoczynek. Bawić się chcą, cieszyć życiem jeszcze ile im po prostu zostało. Także my jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni panu staroście i naprawdę więcej takich przyjęć, żeby naprawdę serduszka tym naszym seniorom i panom i paniom rosły, bo naprawdę ile nam zostało.
3: I jeszcze się spytam, czego państwu życzyć?
2: No czego życzyć? Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, optymizmu, satysfakcji i dalszej integracji ze swoimi koleżankami, przyjaciółmi, no i z władzami, bo to najważniejsze.
1: Ale tego popołudnia nie chodziło wyłącznie o zdrowie i bezpieczeństwo. Była przede wszystkim okazja do rozmowy, spotkań znajomych i integracji.
4: Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej jestem tutaj, by podziękować serdecznie seniorom z powiatu włocławskiego za to, że są wspaniali, za to, że możemy czerpać ich wiedzy, doświadczenia życiowego i że szczególnie młode pokolenie może czerpać z fundamentu ich doświadczenia i dojrzałości. Również składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, bo przed nami powiatowy dzień, znaczy dzisiaj Powiatowy Dzień Seniora, przed nami 1 października Międzynarodowy Dzień Seniora, 14 października Europejski Dzień Seniora, w listopadzie również kolejny Dzień Seniora, czyli miesiąc czasu świętowania z seniorami, a seniorzy są niezwykle ważną grupą w polskim społeczeństwie. Cieszę się bardzo, że tutaj w powiecie włocławskim seniorzy mogą czuć się docenieni i cieszę się niezmiernie z tego, że mogę być uczestnikiem tego wyjątkowego wydarzenia. Drodzy seniorzy, życzę wam wszelkiej pomyślności, życzę wam miłości bliskich, tego byście każdego dnia byli szczęśliwi, dużo zdrowia i tego, byście zawsze byli uśmiechnięci. Wszystkiego co najlepsze.
1: Do seniorów zwracali się także parlamentarzyści. W centrum ich wystąpień było doświadczenie starszego pokolenia i jego miejsce w lokalnych społecznościach.
5: Święto seniorów, kochani, to są cudowni ludzie, którzy już wiedzą, co jest najważniejsze w życiu, którzy już nie gonią za tym, co jest bezcelowe, niepotrzebne, co jest stratą czasu. To są ludzie, którzy są mądrzy tym, co już przeżyli, są doświadczeni, wiedzą, kto jest przyjacielem, wiedzą, kto powinien być gdzieś obok nich. To są cudowni ludzie, których powinniśmy każdego dnia doceniać za to, co zrobili i co robią, a na pewno warto, żeby jeszcze nie tylko żyli przeszłością, tą swoją cudowną, czasem smutną, ale żeby pamiętali o tym, co jeszcze przed nimi, czyli jeszcze coraz więcej tych piękniejszych realizacji marzeń, jeszcze więcej spacerów, kawy, uśmiechu ludzi, którzy są im bliscy. To jest chyba najważniejsze, żeby wiedzieć, co jest ważne. Nie to, ile już przeżyliśmy, ale żeby tego czasu nie zmarnować. I myślę, że to oni wiedzą, jak najlepiej ten czas wykorzystać.
1: Bo senioralna codzienność to nie tylko wspomnienia, to także kolejne plany, spotkania i czas spędzony z bliskimi.
6: Październik i listopad są takimi miesiącami, kiedy szczególnie patrzymy na seniorów, bo są 1 października, 14, 20, kiedy są międzynarodowe, ogólnopolskie Dni Seniorów. Jest to grupa ludzi, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Dzięki ich pracy, ich zaangażowaniu dzisiaj my, młodsze pokolenia, jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Patrząc na demografię i na to wszystko, co dzieje się w naszym kraju, to również powód tego, żebyśmy na seniorów patrzyli szczególnie, żebyśmy zapewnili im miejsca, gdzie mogą się rozwijać, miejsca, gdzie mogą realizować swoje pasje. I tak robimy jako samorząd województwa, ale dzisiaj spotykamy się na powiatowym dniu seniora w powiecie włocławskim. Pan starosta patrzy na tą

0: grupę szczególnie i dzisiaj zorganizował wyjątkowe wydarzenie. Ja chyba jeszcze nie byłam w miejscu, gdzie w jednym miejscu jest tylu seniorów. Dziękujemy im za wszystko, co robią, życząc jednocześnie dużo zdrowia, miłości tych osób najbliższych i tego, żeby właśnie władze szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ale również strona rządowa stwarzały takie możliwości, żeby oni cały czas czuli się bezpiecznie.
1: A kiedy oficjalna część dobiegła końca, przyszedł czas na muzykę, na scenie pojawiły się czerwone gitary. To zespół, którego piosenki znają kolejne pokolenia, był jednym z głównych punktów programu.
2: Bardzo się cieszę, że powiat dba o wszystkich swoich mieszkańców i że docenia także tych, którzy oddali wiele lat swojego życia, żeby ten powiat się rozwijał. Dzisiaj wszystkim możemy podziękować i cieszyć się ze wspólnej obecności, a koncert Czerwonych Gitar tym bardziej nas cieszy, bo przecież jest to zespół, który zarówno łączy młode, jak i starsze pokolenie.
1: I właśnie wtedy metryka zeszła na dalszy plan. Była muzyka, wspólna zabawa i piosenki, które wielu uczestników pamięta jeszcze z młodości. Druga edycja Powiatowego Dnia Seniora miała więc połączyć kilka rzeczy: zdrowie, bezpieczeństwo i integrację oraz dobrą zabawę. A najważniejsze tego dnia było jedno, żeby seniorzy mieli okazję być razem.
3: Na terenach wokół Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku królowała piłka nożna. Rozegrano turniej upamiętniający Kazimierza Witkowskiego, wieloletniego dyrektora MOW w naszym mieście. Była to już 16. edycja rywalizacji.
4: Jednocześnie w tym roku obchodziliśmy 18. rocznicę śmierci Kazimierza Witkowskiego, którego pamięci ten memoriał jest poświęcony. Był to wieloletni dyrektor, który 42 lata pracy poświęcił na pracę, na tworzenie tego ośrodka, na nadawanie kształtu temu, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Dzisiaj no to jest profesjonalnie prowadzona placówka o utrwalonej renomie w kraju. Także na pewno dorobek Kazimierza Witkowskiego jest znaczący i do dzisiaj widoczny.
3: W sumie w tegorocznym memoriale Kazimierza Witkowskiego wzięło udział 6 drużyn. Mecze toczyły się systemem każdy z każdym.
4: Z Włocławka jest jedna drużyna, oprócz tego Bielice, to jest Kujawsko-Pomorskie, Strzelno, Kujawsko-Pomorskie, Debrzno, Zachodniopomorskie, Mrowiny, Dolnośląskie, Lidzbark Warmiński, a więc Warmińsko-Mazurskie.
5: Chciałbym zapytać, po ile trwa jeden mecz, po ilu zawodników będziemy widzieli na boisku, a także zapytam na koniec oczywiście o nagrody. Pewnie będą wyróżnienia też dla najlepszych strzelców.
4: Będą nagrody dla najlepszych strzelców, będą nagrody dla najlepszych bramkarzy, będą nagrody fair play, będą nagrody wynikające z uzyskanych miejsc we współzawodnictwie. Fundatorem głównej nagrody jest pani Hanna Bitkowska, to jest żona pana Kazimierza Bitkowskiego. Pytał pan po 6 zawodników, po 10 minut, 2 razy po 10 minut mecz.
3: Można powiedzieć, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy sportem stoi. Organizowane są turnieje piłkarskie, a także rywalizacja w biegach przełajowych nad Jeziorem Czarnym. Nie można też zapominać o zawodach w tenisie stołowym.
4: Sport przede wszystkim jest takim obszarem aktywności, który pozwala szybko wychwycić talenty, rozwijać je, daje przełożenie z wysiłku na efekty. I to jest ważne dla tych młodych ludzi. Oprócz tego bardzo dużą wagę zawsze przywiązujemy do zasad fair play, do właściwego zachowania, właściwego słownictwa. Wielokrotnie uzyskujemy takie informacje zwrotne na temat organizowanych przez nas imprez, że są bardzo wysoko oceniane i przez uczestników, i przez obserwatorów. W ten sposób możemy.
3: Zawodnicy MOW Włocławek wygrali swój pierwszy mecz i z optymizmem patrzyli na kolejne spotkania.
6: Bardzo dużo trenowaliśmy na tym autoboisku. Przygotowaliśmy się z jednym trenerem, z drugim trenerem. Treningi siłowe, kondycyjne i dzisiaj chyba pokażemy, jak poszły
7: nie
6: te treningi.
7: Pokażemy, że nie poszło na marne.
5: Właśnie, powiedzcie mi, jak te treningi dokładnie wyglądały? Jak często trenowaliście?
7: Dwa razy w tygodniu.
8: Dwa, trzy razy zdarzało.
6: No. Dwie godzinki, tak.
7: Dwie godzinki, w poniedziałek treningi kondycyjne, bieganie, jakieś sprinty, przyspieszenia, takie rzeczy. W czwartek więcej gry z piłką przy nodze.
5: Powiedzcie mi, bo

0: Widzimy już na boisku waszych przeciwników. Jak ich oceniacie? Jak oceniacie wasze szanse?
1: Myślę, że najcięższego przeciwnika już mamy za sobą.
2: Wygraliśmy 2-0 już pierwszy mecz. No i...
1: Myślę, że teraz tylko z górki. Teraz tylko z górki.
0: Tak. Okay. Czyli szanse na medal, na złoty medal, na puchar są, jak mówię.
3: Są.
1: W naszych oczach 100%.
0: Okej, jak byście zachęcili chłopaków w waszym wieku do tego, żeby uprawiali sport? Niekoniecznie piłkę nożną, możliwe, że jakieś inne.
3: Na pewno jest jakieś zajęcie. Tutaj jest zajęcie, szybciej czas leci, ale sport też pomaga później.
1: Lepsze to niż komputer, wiadomo. Poruszajcie się, to wspiera ducha, lepsze samopoczucie.
2: Lepsza psychika. Tak. I kondycja.
0: Słyszałem, że pierwszy mecz za wami i najcięższy przeciwnik. Jak to wyglądało na boisku? Jak to wyglądało z perspektywy zawodników?
4: Dużo biegania strasznie. Trzeba było patrzeć dużo, bo ciężko było. Ale wygraliśmy.
5: No ja tak średnio bym powiedział. Tak średnio.
0: Czym jest zaskoczył przeciwnik? Jak to wyglądało? Czy chciał zabiegać? Lepsze podania?
5: Bramkarz zaskoczył.
0: Bramkarz świetnej dyspozycji, okej. Okay. Powiedzcie mi, jak wyglądały treningi, jak wyglądały przygotowania? Słyszałem, że dosyć mocno stawialiście na przygotowanie kondycyjne.
5: Tak. Kondycyjne i no, siłowe takie.
6: Na boisku nie zabrakło ciekawych akcji, dośrodkowań i dryblingów. Ozdobą turnieju były bramki zdobywane przez zawodników młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Turniej był jednak przede wszystkim upamiętnieniem zasłużonego dyrektora. Ten weekend nie będzie łatwy dla kierowców. Niedziela upłynie pod znakiem półmaratonu Włocławek. W 13. edycji biegowej imprezy weźmie udział około 800 zawodników. Zawody rozpoczną się o godzinie 11 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Leśnej. Trasa wiedzie przez wszystkie włocławskie osiedla i liczy ponad 21 km. Organizatorzy szacują, że półmaraton zakończy się około godziny 14.
7: O godzinie 11 wówczas przez bramę główną stadionu uczestnicy pobiegną ulicą Okrężną, dalej ulicą Leśną. Te ulice przy Hali Mistrzów Sportowa, Kazimierza Górskiego, ulica Piaski w kierunku Ostrowskiej i te ulice, które wymieniłem, mniej więcej kilkunastominutowe zamknięcia są przewidywane przez organizatora. Od Ostrowskiej pobiegną aleją Kazimierza Wielkiego, prawy pas jezdni będzie wyłączony przez około 30 minut, tak jest zakładane. Następnie dobiegną w kierunku ulicy Alei Królowej Jadwigi, w stronę osiedla Południe, między innymi Kruszyńska jest w planach, także Zbiegniewska, ta trasa jest przecież niezmienna, Kaliska, Węglowa, Wiejska i tak dalej, w kierunku Robotniczej, następnie Kapitulnej. Tutaj na osiedlu Południe te zamknięcia mogą potrwać już dłużej, 40-45 minut, to jest wszystko uzależnione pewnie od tempa ostatniego zawodnika, który będzie biegł. No i następnie część Zazamcza Obwodowa, czyli ulicą Lisek, ulicą Wysoką, przez Park Słodowo, następnie na Park Sienkiewicza, deptakiem na bulwarach. Tym deptakiem wybiegną na wysokości Zespołu Szkół Chemicznych. Tam ulica następnie to jest Łęcka, Ogniowa, Królewiecka. Tutaj no już te zamknięcia pewnie ponad godzinę mogą potrwać. Następnie pobiegną ulicą Chopina w kierunku Chmielnej. No i tak stopniowo będziemy się zbliżać do stadionu przez Rejmonta, Kasprowicza, Trauguta, Kraszewskiego. No i już później odbiją z powrotem w Okrężną i Leśną. Pod koniec tego biegu te zamknięcia mogą trwać już nieco dłużej, około półtorej godziny, no ale mówię, to wszystko jest uzależnione od tempa, no pewnie ostatniego zawodnika.
6: To jednak nie koniec utrudnień. Na włocławskich ulicach prowadzone są remonty.
7: Dziś rozpoczęło się zamknięcie skrzyżowania ulicy Tumskiej i Stary Rynek. Tam jest budowa ciepłociągu oraz przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy 3 Maja 1. Tak jak deklaruje wykonawca, to zamknięcie ma potrwać do 15 października, ale prosimy obserwować komunikaty na naszej stronie. Mamy też do czynienia z zamknięciem w najbliższą sobotę Tamy, to będzie 3 października. To będą cykliczne, kwartalne pomiary przemieszczeń elementów przęseł obiektów mostowych, bo tak się to nazywa na naszej Zaporze, od godziny 7 do godziny 11. To są te rutynowe badania, które odbywają się co parę miesięcy we współpracy z Komendą Miejską Policji we Włocławku. Jeśli chodzi o objazdy, no to dla pojazdów osobowych będzie to most, natomiast pojazdy ciężarowe no, wówczas muszą kierować się w kierunku Płocka lub Torunia. Również mamy informację o tym, że wykonawca zamówienia pod nazwą rekonstrukcja nawierzchni jezdni oraz chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez najbliższy miesiąc do końca października w godzinach 22 do 6 rano planuje całkowite zamknięcia mostu. Podkreślam, będą to wyłączenia nocne. No, powodem tego jest dalszy montaż tutaj u góry, czyli konstrukcji mostu oraz dalsze zabezpieczenia antykorozyjne, te prace postępują.
6: Podsumowując, jeśli planujemy podróż autem po Włocławku w niedzielę, to najlepiej po południu. Godziny zamknięcia poszczególnych ulic w czasie półmaratonu są szacunkowe. Wszystko zależy od tempa, w jakim

Kim trasę będą pokonywać zawodnicy. 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To okazja do zwrócenia uwagi na potrzeby seniorów, ale też na integrację i budowanie więzi międzypokoleniowych. Z tej okazji w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku odbyło się spotkanie pod hasłem DPS.

0: wraz z panią dyrektor, żeby można wszystko dowiedzieć się o DPS-ach, czyli DPS-y i ośrodki wsparcia dziennego bez tajemnic. No i oczywiście korzystając z tej okazji, że dzisiaj jest ten Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, no to będziemy sobie życzyć wszystkiego, co jest najlepsze, a dla nas najlepsze to jest oczywiście zdrowie. Chciałabym też podziękować właśnie Telewizji Kujawy za to, że zawsze nas wspieracie, zawsze jesteście na wszystkich przedsięwzięciach przez nas organizowanych obecni. To jest bardzo ważne dla wrocławskich seniorów, którzy nie wychodzą z domu, oglądają i cieszą się, że mogą po prostu chociaż zdalnie uczestniczyć w takich uroczystościach.
1: Podczas spotkania przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przekazywali seniorom informacje dotyczące m.in. kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej oraz korzystania z dziennego wsparcia.
2: Dzisiaj zostanie omówiona procedura umieszczenia w domu pomocy społecznej, czyli dokumenty, które należy złożyć, by zostać skierowanym do domu pomocy społecznej. Powiemy krótko, jakie DPS-y i gdzie funkcjonują na terenie i naszego miasta, na terenie powiatu, ale i całej Polski, bo również kierujemy osoby do w zależności od wskazania przez lekarza typu domu. Także krótko, w pigułce informacja dla naszych włocławskich seniorów. Seniorzy mogą z szerokiego wachlarza korzystać, bo to nie jest tylko pomoc instytucjonalna, czyli zabezpieczenie w całodobowych placówkach. To są formy wsparcia dziennego, tak zwane przedszkole, jak my to mówimy, jeżeli chodzi o Centrum Wsparcia Społecznego, gdzie seniorzy mogą korzystać z dobrodziejstw wsparcia specjalistów. Natomiast seniorzy również w zależności od stanu zdrowia mogą korzystać z innych form świadczonych przez z turnusów rehabilitacyjnych, z zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. O tym też dzisiaj krótko powiemy, natomiast zawsze senior może przyjść do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, do pracownika, który udzieli wszelkich informacji i otrzyma duże wsparcie.
1: Dla uczestników była to także okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń i spotkania ze znajomymi. Seniorzy podkreślają, że chętnie korzystają z takich wydarzeń, bo można podczas nich nie tylko zdobyć przydatne informacje, ale również spędzić razem czas.
3: No bardzo dużo, bo na tym spotkaniu dużo się dzieje i wysyłamy swoje postulaty, a później one są prawie spełnione.
4: Czy to również taki czas dla pani spotkań ze znajomymi?
3: Tak, ja spotykam się często ze znajomymi, bo jesteśmy w Eurointegracji Sportowej i mamy dwa razy w tygodniu spotkania.
5: Jestem tutaj na spotkaniu, kolejnym spotkaniu. Bardzo dużo informacji za każdym razem jest udzielane dla seniorów. Takie spotkania są nam potrzebne. Informacja jest nam potrzebna, wiadoma sprawa. Nie każdy ma dostęp do mediów społecznościowych, do prasy. W związku z tym tutaj przychodzimy, mile spędzamy czas, pijemy kawkę, no i świetnie się integrujemy.
6: Ja uważam, że taki dzień jak dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Seniora, to jest wspaniała okazja, by porozmawiać o nas, o naszych potrzebach, możliwościach, by dowiedzieć się czegoś więcej, na przykład od takich ośrodków jak DPS. Po prostu porozmawiać bez tematów. To nie jest temat tabu, prawda? Możemy porozmawiać, jak będzie kiedyś w przyszłości, jak ewentualnie się można tam do nich dostać, ile tych ośrodków działa na naszym terenie. No niestety to jest nasza przyszłość. My jesteśmy już tymi 80-latkami, więc to tak różnie się może potoczyć.
7: Witam wszystkich seniorów, wszystkie osoby starsze z Włocławka, które tu licznie na Żabie 12 w organizacji pozarządowych zgromadziły się. Życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, wszystkich, jak to się mówi, dobrych fluidów i dobrego samopoczucia do końca swoich dni. A dzisiejsze spotkanie zorganizowała Włocławska Rada Seniorów, pani Maria Pieszała.
1: O potrzebie organizowania takich spotkań mówią także władze Włocławka. Jak podkreślają seniorzy, są ważną częścią miejskiej społeczności, a takie wydarzenia pozwalają nie tylko przekazywać informacje, ale również integrować środowisko.
8: A okazja, żeby przypomnieć o tej bardzo licznej i ważnej grupie w każdej społeczności lokalnej. We Włocławek rzeczywiście szczególnie też dba o tą grupę wiekową, bo po pierwsze to są bardzo aktywne osoby, ale też osoby, które wymagają wsparcia. No i są takie zmiany demograficzne, że osób w wieku senioralnym będzie coraz

0: więcej i jest coraz więcej. Jest to zróżnicowana grupa, więc my jako samorząd Włocławka też przygotowujemy i prowadzimy konsekwentnie taką politykę, która daje możliwości różnego rodzaju działalności osobom w wieku senioralnym. Z jednej strony to są uniwersytety trzeciego wieku, koła i kluby seniora, też działalność w organizacjach pozarządowych, które adresowane są do seniorów. Ale też wszystkie systemowe takie działania związane z opieką wytchnieniową, opieką nad osobami starszymi, i tą instytucjonalną, i nieinstytucjonalną. Więc też w tym dniu dla wszystkich seniorów dużo zdrowia. Bądźcie też cały czas naszymi podporami, bo wasze doświadczenie i wasza umiejętność, ale też taki dystans do świata, taki zdrowy dystans do rzeczywistości, też jest dla nas wsparciem i też jest dla was takie zadanie, powiedzmy też wspieranie tych młodszych pokoleń, szczególnie młodych ludzi, którzy też na was patrzą i no też no, i chcą iść podobnymi drogami.
1: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest obchodzony co roku 1 października. We Włocławku towarzyszą mu nie tylko okolicznościowe wydarzenia, ale również spotkania poświęcone konkretnym potrzebom i problemom seniorów. Mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej pod koniec września otrzymali rozliczenia za ogrzewanie. Spółdzielnia podsumowała w ten sposób poprzedni sezon grzewczy, który, jak podkreśla jej prezes, nie należał do łatwych.
2: Ponad 20 milionów to są koszty włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli chodzi o ciepło i podgrzanie ciepłej wody. My po tych perturbacjach, które mieliśmy w poprzednich latach, bardzo zaczęliśmy patrzeć na ceny ciepła i na system rozliczeń. Rzeczywiście w tym roku trochę nam się to przedłużyło, ale myślę, że mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej są trochę bardziej zadowoleni niż w poprzednich latach, dlatego że te koszty spadły. Po pierwsze, zmniejszyliśmy moce zamówione, które od lat we włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej nie były regulowane. Dostosowaliśmy je do panujących temperatur i tutaj już nam koszty spadły. Stąd też większe zwroty niż zwykle, które otrzymali mieszkańcy. Zmieniliśmy również regulamin, który premiuje oszczędzających. To znaczy te osoby, które mają zamontowane podzielniki kosztów, te mieszkania, które mają zamontowane podzielniki kosztów, są rozliczane na zasadzie ewentualnych zwrotów. Ci, którzy płacą zaliczkę, tych zwrotów po prostu nie mają. Dlatego, że te osoby nie oszczędzają, bo wychodzą z założenia, że skoro nie rozliczam się z podzielnika, to mogę mieć otwarte okno i grzejniki mieć rozkręcone na maksymalną moc. To powoduje wzrost kosztów w całym budynku. I my to widzimy, i zresztą mieszkańcy to też odczuli w tej chwili na swoich rachunkach, że ci, którzy oszczędzają, po prostu dostają zwroty. Są pojedyncze mieszkania, takie, które tych zwrotów nie mają, ale na pewno ten sezon był dla nich znacznie lżejszy niż te sezony, które były do tej pory.
1: Tymczasem przed mieszkańcami kolejny sezon grzewczy. Ceny węgla przed sezonem 2026-2027 wzrosły średnio o 200-300 zł za tonę w porównaniu z ubiegłorocznym okresem letnim. W lokalnych składach tona węgla kosztuje obecnie od około 1500 zł do nawet 1800 zł. To może przełożyć się również na koszty ogrzewania ponoszone przez mieszkańców.
2: Nie mamy niestety wpływu na to, co dzieje się w sytuacji globalnej, czyli wzrost cen węgla, który nastąpił bardzo przed tym sezonem grzewczym i pewnie się to odbije na kosztach funkcjonowania MPC-u, więc za chwilę pewnie się, oby nie, ale możemy się spodziewać informacji z MPC-u, że po prostu te ceny będą rosły. Tam, gdzie mamy własne kotłownie, tam, gdzie my jako spółdzielnia ogrzewamy mieszkania, nie posługując się dostawcą ciepła, to staramy się żonglować i tam, gdzie mamy taką możliwość, i źródłem ciepła, czyli albo gaz, albo pelet, albo olej opałowy, bo takie sytuacje też w Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mamy, a tam, gdzie nie mamy takiej możliwości, właśnie tak jak MPS we Włocławku, tak jak Miejska Kotłownia w Brześciu czy w Lubrańcu, no to niestety, ale na ceny ciepła wpływu w tych miejscowościach nie mamy. Poczyniliśmy też dużo inwestycji w nowe węzły cieplne, tam, gdzie był.

0: było to możliwe i konieczne. Zmieniliśmy źródło ciepła w jednym z bloków w Kowalu i to już dało bardzo duże oszczędności. I mieszkańcy to widzą, że mają bardzo duże zwroty za ciepło, więc będziemy się zastanawiać, co zrobić z zaliczkami. Czy ich po prostu nie obniżyć po to, żeby mieszkańcom obniżyć czynsz w tych blokach, w których sami produkujemy ciepło.
1: Władze Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przygotowują się już do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego. Ma się on rozpocząć na początku przyszłego tygodnia.
0: W tym roku z sezonem grzewczym ruszamy prawdopodobnie w przyszły poniedziałek. Obserwujemy bardzo często temperatury zewnętrzne i widzimy, że w przyszłym tygodniu jest planowana może nie tyle obniżka temperatury, co zmiana w ogóle prognozy pogody się zmieniają, ma być bardzo deszczowo, pochmurnie, więc tego słońca po prostu będzie mniej, a to słońce najbardziej dogrzewa nam nasze pomieszczenia, więc prawdopodobnie od 5 października, czyli od poniedziałku, rozpoczynamy z uruchamianiem węzłów cieplnych. Już poprosiliśmy dostawców ciepła, żeby od 5 października zaczęli dostarczać ciepło do zasobu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1: Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy muszą przygotować się na sezon, w którym koszty ogrzewania mogą być wyższe niż przed rokiem. Ostatecznie rozliczenia będą jednak zależały m.in. od zużycia ciepła.
2: Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek to organ konsultacyjny. Reprezentuje poglądy i pomysły uczniów szkół ponadpodstawowych naszego miasta. Przed nami kolejna kadencja młodzieżowych radnych, ale najpierw kampania wyborcza i same wybory.
3: Mając na uwadze postanowienia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, wyznaczyłam termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta na dzień 21 października 2026 roku. I w wyborach mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy są mieszkańcami naszego miasta Włocławka. Dotyczy to zarówno możliwości kandydowania, jak i też oddania głosu. Uczniowie chętni do kandydowania, i to jest bardzo ważna informacja, są zobowiązani do zebrania 15 podpisów osób popierających, jak również do przedłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miasta.
2: Dokumenty te należy złożyć do komisji wyborczej powołanej w danej szkole. Okręgami wyborczymi są szkoły położone na terenie Włocławka z włączeniem placówek dla dorosłych.
3: Społeczność uczniowska szkoły ponadpodstawowej, w której uczy się do 200 uczniów, wybiera jednego przedstawiciela do rady, natomiast powyżej 200 uczniów wybierają dwóch przedstawicieli do rady. Wybory odbywają się w placówkach oświatowych, w tych, w których uczniowie będą wybierani i będą zbierali swoje podpisy.
2: Tyle jeśli chodzi o kandydatów. Czas na okręgi wyborcze.
4: Jeżeli chodzi o okręgi wyborcze i ilość wybieranych radnych, to mamy tak: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte liceum ogólnokształcące oraz liceum imienia Jana Księdza Długosza, zespoły szkół chemicznych, technicznych, ekonomicznych, elektrycznych, budowlanych, akademickich i samochodowych. W tych szkołach będziemy wybierać dwóch przedstawicieli. Natomiast po jednym kandydacie wybiorą Liceum Ogólnokształcące Montessori oraz Branżowa Szkoła Zawodowa Impuls i Cogito. Także łącznie to będzie 27 kandydatów. Z tym, że nie wiemy, czy we wszystkich szkołach będą dokonane wybory i czy szkoły dokonają wyboru po prostu tylu kandydatów, ilu mogą wybrać.
5: Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat samej Młodzieżowej Rady Miasta. Jakie są jej funkcje, jakie prowadziła poprzednie? Oczywiście rady prowadziły działania. Rozumiem, że są to głównie funkcje doradcze, jednak też angażują się ci młodzi ludzie w życie miasta.
4: Tak, Młodzieżowa Rada Miasta korzystała ze swoich uprawnień takich doradczych, opiniodawczych, organizowała też takie akcje społeczne, angażując się właśnie w życie miasta, na przykład byli w odwiedzinach w Domu Pomocy Społecznej z okazji świąt. No i też no, aktywnie uczestniczyli właśnie w różnych takich charytatywnych przedsięwzięciach.
2: Struktura Młodzieżowej Rady jest podobna do jej dorosłej odpowiedniczki. Na pierwszej sesji trzeba będzie wybrać prezydium.
4: Jeżeli chodzi o takie sprawowane funkcje, to mamy przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza. rady, którzy wybierani są podczas pierwszej sesji, tworzą takie prezydium i wybory tego gremium będzie w wyborach tajnych podczas pierwszej sesji, którą zwoła pani przewodnicząca rady.
3: Liczę na to, że młodzież będzie aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym naszego miasta. Liczę na to,

0: ich pomysły, bo zawsze jestem ciekawa, jakie mają, a mają te pomysły. I każda Młodzieżowa Rada Miasta zawsze nas czymś zaskoczy. Oczywiście pozytywnie. Życzę Wam, droga młodzieży, wszystkiego dobrego.
1: Przed nami czas wyborów w szkołach ponadpodstawowych. Jest to świetna forma nauki demokracji. Wiele osób związanych z lokalną, ale również z ogólnopolską polityką swoje pierwsze szlify zdobywało właśnie w Młodzieżowych Radach Miasta.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć. Bardzo się cieszę, że pani prezydent jako jedyna kobieta dzisiaj tutaj w tym gronie postanowiła na Dzień Chłopaka nam wszystkim przygotować taki prezent, bo to jest prezent, który niewątpliwie jest ważny i potrzebny. I tak jak już powiedziałem, wszystkich panów zachęcam do tego, żeby skontaktowali się z Wydziałem Edukacji Zdrowia Społecznego, Publicznego, a później, żeby skorzystali z badań profilaktycznych, które świadczy nasza miejska spółka, miejski zespół opieki zdrowotnej. Pani prezydent, o szczegółach.
1: Bardzo się cieszę, że też mam tutaj panów, którzy jestem pewna, że skorzystają z tych badań. Tak, panie prezydencie?
0: Oczywiście.
1: Panowie prezesi, jasne. To też dadzą przykład wszystkim naszym panom z Włocławka, że warto się badać. Rzeczywiście 30 września Dzień Chłopaka, 19 listopada to Międzynarodowy Dzień Mężczyzny i z tej okazji zawsze sobie składamy życzenia. Wszystkim naszym panom życzymy wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. I rzeczywiście to jest bardzo dobra okazja, żeby przypomnieć o tym, że najważniejsze jest zdrowie, bo

0: Bo opieka, życie, no też musi być oparte o tą dobrą kondycję. I ta kondycja też może płynąć właśnie z takiej dbałości o dobrostan. Stąd też kolejna edycja, tym razem adresowana do naszych panów. Przypomnijmy, że wiosną tego roku była Zdrowomania przygotowana dla naszych pań, a jesienią zawsze to jest czas dla naszych panów. Jest pięć porad, takich pięć obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te pięć obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29. Statystyki doskonale wskazują, no niestety, że nasi panowie żyją od pani, czyli od nas 7 lat mniej i szukając przyczyn, no to jest właśnie to unikanie jakichkolwiek działań profilaktycznych i dbania o zdrowie. Oczywiście wiem, że to obrazoburczo brzmi i trochę straszę, ale czasami i takie argumenty trzeba zastosować, żeby zachęcić naszych mężczyzn, żeby się badali. Tak jak w zeszłym roku padło takie porównanie, że panowie chętnie dbają o swoje samochody i sprawdzają, co tam się dzieje i jeżeli coś jest nie tak, to natychmiast jadą do warsztatu. Natomiast jeżeli chodzi o własne zdrowie, no to różnie bywa. Mam męża, więc wiem, o czym mówię. I więc zachęcamy serdecznie, żeby rzeczywiście skorzystać z tej oferty. Jako samorząd, który też prowadzi działania profilaktyczne tego rodzaju dla mieszkańców Włocławka, wydajemy na te, przekazaliśmy na te działanie 120 tysięcy i mam nadzieję, że ta kwota i te badania zostaną wykorzystane. Dziękuję serdecznie. Panie prezesie, szczegóły, jak to będzie wyglądało?
1: Pani prezydent już bardzo dużo szczegółów podała. Zapraszamy do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej na ulicy Kilińskiego 16. Tam będzie pobierany materiał analityczny. Tam będą także udzielane porady przez specjalistów. Jeżeli okaże się, że z analizy wyników wynika potrzeba dalszego leczenia, oczywiście będziemy także udzielali skierowań, jeżeli będzie taka potrzeba. W większości przypadków jest to potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i tego wszystkim Państwu życzę. Przypominam, Kilińskiego 16, czekamy na Państwa od 1 października. Mamy już swoje doświadczenia i wiemy, że jest to bardzo cenna akcja dla nas, mężczyzn, dorosłych mieszkańców Włocławka. Zapraszamy serdecznie.
2: Gracias. Ja oczywiście tutaj potwierdzam słowa, które powiedział pan prezes. Zapraszamy serdecznie, jesteśmy w pełni przygotowani do zrealizowania tego zadania. Dziękujemy panu prezydentowi, pani prezydent, że możemy zrealizować to zadanie i będzie ono na pewno służyło poprawie zdrowia mężczyzn, którzy zechcą się przebadać.

0: w naszej jednostce.
1: Pani prezydent, możemy liczyć na te vouchery? My jako mieszkańcy Wrocławia?
2: O ile w świetle Jupiterów podejmiecie takie działanie i pokażecie swoim przykładem, że jak najbardziej to nic nie stoi na przeszkodzie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Seniorzy z całego powiatu włocławskiego spotkali się w Lubrańcu Marysinie. Były rozmowy o zdrowiu i bezpieczeństwie, badania profilaktyczne, a przede wszystkim okazja do spotkania i wspólnej zabawy. To już druga edycja Powiatowego Dnia Seniora. Do Lubrańca przyjechali seniorzy z różnych części powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń, uczestnicy dziennych domów pomocy i mieszkańcy DPS-ów.
1: W okolicach Światowego Dnia Seniora świętujemy z najwspanialszymi seniorami na świecie, bo seniorami z powiatu włocławskiego. Drugi raz organizujemy tego typu spotkanie. Jak widać za mną, frekwencja niesamowita i to najlepiej świadczy o seniorach z naszego terenu, którzy chcą żyć w naszym społeczeństwie. Dzisiejsze spotkanie jest formą podziękowania od nas, od samorządu powiatu za to, że żyjemy w czasach w takich, jakich żyjemy. Staramy się łączyć sprawy pożyteczne z przyjemnymi, także badania profilaktyczne, prelekcje w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, ale także i występy rozrywkowe. Mam nadzieję, że przypomną się wszystkim naszym seniorom lata młodości, bo to zespół z takich lat dzisiaj występuje, że z uśmiechem wyjdą z tej nowej, pięknej hali w naszej szkole, a że ten uśmiech będzie towarzyszył przez cały rok, że to się przełoży na zdrowie, pomyślność seniorów, ale i całych ich rodzin. Dla mnie to bardzo przyjemny dzień. Bardzo się cieszę, że można widzieć uśmiechy tylu wspaniałych osób w dniu dzisiejszym.
2: Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że już drugi raz udało nam się zorganizować Powiatowy Dzień Seniora. Seniorów na terenie powiatu włocławskiego jest najwięcej. No, nie oszukujmy się, niestety przyrost naturalny jest niezadowalający i ta tendencja jest taka, że społeczeństwo się starzeje, dlatego musimy dbać o naszych seniorów, doceniać ich, troszczyć się o ich potrzeby. Stąd też zrodziła się inicjatywa stworzenia, powołania takiego święta Powiatowego Dnia Seniora. Jak widać za mną.

0: Dość licznie seniorzy z terenu powiatu wrocławskiego odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Cieszę się niezmiernie z tego, że to święto cieszy się dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że będzie ono cykliczne, co na to wskazują okoliczności, które dzisiaj nam towarzyszą. Seniorzy mogą dzisiaj wysłuchać prelekcji dotyczących bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, a także skorzystać z rozrywki, wysłuchać koncertu Czerwonych Gitar. Z okazji Powiatowego Dnia Seniora chciałbym wszystkim seniorom życzyć dużo zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, a także satysfakcji z tego, że są potrzebni i kochani.
1: Program rozpoczął się od spraw, które dla seniorów są ważne także na co dzień. Policjanci mówili o bezpieczeństwie, a przedstawiciele Powiatowego Centrum Zdrowia o profilaktyce. Była też możliwość wykonania badań.
2: Ja przyjechałam właśnie ze swoimi członkami, gdzie dostaliśmy od pana starosty 40 biletów. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Cieszymy się z tego święta, bo to święto jest ludzi starszych i oni jak gdyby czekają. Oni są bardzo zadowoleni. To są ludzie naprawdę, którzy również tworzyli ten dochód, pracowali, zajmowali pewnego rodzaju stanowiska, a dziś po prostu są na odpoczynku, bo to jest zasłużony ich odpoczynek. Bawić się chcą, cieszyć życiem jeszcze ile im po prostu zostało. Także my jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni panu staroście i naprawdę więcej takich przyjęć, żeby naprawdę serduszka tym naszym seniorom i panom i paniom rosły, bo naprawdę ile nam zostało.
3: I jeszcze się spytam, czego państwu życzyć?
2: No czego życzyć? Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, optymizmu, satysfakcji i dalszej integracji ze swoimi koleżankami, przyjaciółmi, no i z władzami, bo to najważniejsze.
1: Ale tego popołudnia nie chodziło wyłącznie o zdrowie i bezpieczeństwo. Była przede wszystkim okazja do rozmowy, spotkań znajomych i integracji.
4: Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej jestem tutaj, by podziękować serdecznie seniorom z powiatu wrocławskiego za to, że są wspaniali, za to, że możemy czerpać ich wiedzy, doświadczenia życiowego i że szczególnie młode pokolenie może czerpać z fundamentu ich doświadczenia i dojrzałości. Również składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, bo przed nami dzisiaj Powiatowy Dzień Seniora, przed nami 1 października Międzynarodowy Dzień Seniora, 14 października Europejski Dzień Seniora, w listopadzie również kolejny Dzień Seniora, czyli miesiąc czasu świętowania z seniorami, a seniorzy są niezwykle ważną grupą w polskim społeczeństwie. Cieszę się bardzo, że tutaj w powiecie wrocławskim seniorzy mogą czuć się docenieni i cieszę się niezmiernie z tego, że mogę być uczestnikiem tego wyjątkowego wydarzenia. Drodzy seniorzy, życzę wam wszelkiej pomyślności, życzę wam miłości bliskich, tego byście każdego dnia byli szczęśliwi, dużo zdrowia i tego byście zawsze byli uśmiechnięci. Wszystkiego co najlepsze.
1: Do seniorów zwracali się także parlamentarzyści. W centrum ich wystąpień było doświadczenie starszego pokolenia i jego miejsce w lokalnych społecznościach.
5: Święto seniorów, kochani, to są cudowni ludzie, którzy już wiedzą, co jest najważniejsze w życiu, którzy już nie gonią za tym, co jest bezcelowe, niepotrzebne, co jest stratą czasu. To są ludzie, którzy są mądrzy tym, co już przeżyli. Są doświadczeni, wiedzą, kto jest przyjacielem, wiedzą, kto powinien być gdzieś obok nich. To są cudowni ludzie, których powinniśmy każdego dnia doceniać za to, co zrobili i co robią, a na pewno warto, żeby jeszcze nie tylko żyli przeszłością, tą swoją cudowną, czasem smutną, ale żeby pamiętali o tym, co jeszcze przed nimi, czyli jeszcze coraz więcej tych piękniejszych realizacji marzeń, jeszcze więcej spacerów, kawy, uśmiechu ludzi, którzy są im bliscy. To jest chyba najważniejsze, żeby wiedzieć, co jest ważne. Nie to, ile już przeżyliśmy, ale żeby tego czasu nie zmarnować. I myślę, że to oni wiedzą, jak najlepiej ten czas wykorzystać.
1: Bo senioralna codzienność to nie tylko wspomnienia, to także kolejne plany, spotkania i czas spędzony z bliskimi.
6: Październik i listopad są takimi miesiącami, kiedy szczególnie patrzymy na seniorów, bo są 1 października, 14, 20, kiedy są międzynarodowe ogólnopolskie Dni Seniorów. Jest to grupa ludzi, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Dzięki ich pracy, ich zaangażowaniu dzisiaj my, młodsze pokolenia, jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy.

0: mamy. Patrząc na demografię i na to wszystko, co dzieje się w naszym kraju, to również powód tego, żebyśmy na seniorów patrzyli szczególnie, żebyśmy zapewnili im miejsca, gdzie mogą się rozwijać, gdzie mogą realizować swoje pasje. I tak robimy jako samorząd województwa, ale dzisiaj spotykamy się na powiatowym Dniu Seniora w powiecie włocławskim. Pan starosta patrzy na tą grupę szczególnie i dzisiaj zorganizował wyjątkowe wydarzenie. Ja chyba jeszcze nie byłam w miejscu, gdzie w jednym miejscu jest tylu seniorów. Dziękujemy im za wszystko, co robią, życząc jednocześnie dużo zdrowia, miłości tych osób najbliższych i tego, żeby właśnie władze szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ale również strona rządowa stwarzały takie możliwości, żeby oni cały czas czuli się bezpiecznie.
1: A kiedy oficjalna część dobiegła końca, przyszedł czas na muzykę, na scenie pojawiły się czerwone gitary. To zespół, którego piosenki znają kolejne pokolenia, był jednym z głównych punktów programu.
2: Bardzo się cieszę, że powiat dba o wszystkich swoich mieszkańców i że docenia także tych, którzy oddali wiele lat swojego życia, żeby ten powiat się rozwijał. Dzisiaj wszystkim możemy podziękować i cieszyć się ze wspólnej obecności, a koncert Czerwonych Gitar tym bardziej nas cieszy, bo przecież jest to zespół, który zarówno łączy młode, jak i starsze pokolenie.
1: I właśnie wtedy metryka zeszła na dalszy plan. Była muzyka, wspólna zabawa i piosenki, które wielu uczestników pamięta jeszcze z młodości. Druga edycja Powiatowego Dnia Seniora miała więc połączyć kilka rzeczy: zdrowie, bezpieczeństwo i integrację oraz dobrą zabawę. A najważniejsze tego dnia było jedno, żeby seniorzy mieli okazję być razem.
3: Na terenach wokół Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku królowała piłka nożna. Rozegrano turniej upamiętniający Kazimierza Witkowskiego, wieloletniego dyrektora MOW w naszym mieście. Była to już 16. edycja rywalizacji.
4: Jednocześnie w tym roku obchodziliśmy 18. rocznicę śmierci Kazimierza Witkowskiego, którego pamięci ten memoriał jest poświęcony. Był to wieloletni dyrektor, który 42 lata pracy poświęcił na pracę, na tworzenie tego ośrodka, na nadawanie kształtu temu, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Dzisiaj no, to jest profesjonalnie prowadzona placówka o utrwalonej renomie w kraju. Także na pewno dorobek Kazimierza Witkowskiego jest znaczący i do dzisiaj widoczny.
3: W sumie w tegorocznym memoriale Kazimierza Witkowskiego wzięło udział 6 drużyn. Mecze toczyły się systemem każdy z każdym.
4: Z Włocławka jest jedna drużyna, oprócz tego Bielice, to jest Kujawsko-Pomorskie, Strzelno, Kujawsko-Pomorskie, Debrzno, Zachodnio-Pomorskie, Mrowiny, Dolnośląskie, Lidzbark Warmiński, a więc Warmińsko-Mazurskie.
5: Chciałbym zapytać, po ile trwa jeden mecz, po ilu zawodników będziemy widzieli na boisku, a także zapytam na koniec oczywiście o nagrody. Pewnie będą wyróżnienia też dla najlepszych strzelców.
4: Będą nagrody dla najlepszych strzelców, będą nagrody dla najstarszych, najlepszych bramkarzy, będą nagrody fair play, będą nagrody wynikające no, z uzyskanych miejsc we współzawodnictwie. Fundatorem głównej nagrody jest pani Hanna Bitkowska, to jest żona pana Kazimierza Bitkowskiego. Pytał pan po 6 zawodników, po 10 minut, 2 razy po 10 minut mecz.
3: Można powiedzieć, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy sportem stoi. Organizowane są turnieje piłkarskie, a także rywalizacja w biegach przełajowych nad Jeziorem Czarnym. Nie można też zapominać o zawodach w tenisie stołowym.
4: Sport przede wszystkim jest takim obszarem aktywności, który pozwala szybko wychwycić talenty, rozwijać je, daje przełożenie z wysiłku na efekty. I to jest ważne dla tych młodych ludzi. Oprócz tego bardzo dużą uwagę zawsze przywiązujemy do zasad fair play, do właściwego zachowania, właściwego słownictwa. Wielokrotnie uzyskujemy takie informacje zwrotne na temat organizowanych przez nas imprez, że są bardzo wysoko oceniane i przez uczestników, i przez obserwatorów w ten sposób.
3: Zawodnicy MOWY Włocławek wygrali swój pierwszy mecz i z optymizmem patrzyli na kolejne spotkania.
6: Bardzo dużo trenowaliśmy na tym oto boisku, przygotowaliśmy się z

0: jednym trenerem, z drugim trenerem, treningi siłowe, kondycyjne i dzisiaj chyba pokażemy, jak poszły
1: Nie
0: te
1: poszło na
0: treningi.
1: marne.
0: Właśnie.
1: Pokażemy, że nie poszło na marne.
2: Właśnie, powiedzcie mi, jak te treningi dokładnie wyglądały? Jak często trenowaliście?
1: Dwa razy w tygodniu.
3: Dwa, trzy razy coś
1: Dwa, trzy razy w
3: takiego się
1: tygodniu.
3: zdarzało, no.
0: Po 2 godzinki,
1: Po
0: tak.
1: 2 godzinki. W poniedziałek treningi kondycyjne, bieganie, jakieś sprinty, przyspieszenia, takie rzeczy. W czwartek więcej gry z piłką przy nodze.
2: Powiedzcie mi, bo widzimy już na boisku waszych przeciwników, jak ich oceniacie, jak oceniacie wasze szanse?
1: Myślę, że najcięższego przeciwnika już mamy za sobą.
3: Wygraliśmy 2-0 już pierwszy mecz. No i
1: Myślę, że teraz tylko z górki, teraz tylko z górki.
2: Tak. Okay. Czyli szanse na medal, na złoty medal, na puchar są, jak mówię.
0: Są.
1: W naszych oczach 100%.
2: Okej, jakbyście zachęcili chłopaków w waszym wieku do tego, żeby uprawiali sport? Niekoniecznie piłkę nożną, możliwe, że jakieś inne.
0: Na pewno jest jakieś zajęcie. Tutaj jest zajęcie, szybciej czas leci, ale sport też pomaga później,
1: Lepsze
0: tak.
1: to niż komputer, wiadomo. Poruszajcie się, to wspiera ducha, lepsze samopoczucie.
3: Lepsza psychika, tak, i kondycja.
2: Słyszałem, że pierwszy mecz za wami i najcięższy przeciwnik. Jak to wyglądało na boisku? Jak to wyglądało z perspektywy zawodników?
4: Dużo biegania strasznie, trzeba było patrzeć dużo, bo ciężko było, ale wygraliśmy.
5: No, tak średnio bym powiedział. Tak średnio.
2: Czymś zaskoczył przeciwnik? Jak to wyglądało? Czy chciał zabiegać, lepsze podania?
5: Bramkarz zaskoczył.
2: Bramkarz świetnej dyspozycji, okej. Okay. Powiedzcie mi, jak wyglądały treningi, jak wyglądały przygotowania? Słyszałem, że dosyć mocno stawialiście na przygotowanie kondycyjne.
5: Tak. Dużo kondycyjne i no, siłowe takie.
6: Na boisku nie zabrakło ciekawych akcji, dośrodkowań i driblingów. Ozdobą turnieju były bramki zdobywane przez zawodników młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Turniej był jednak przede wszystkim upamiętnieniem zasłużonego dyrektora. Ten weekend nie będzie łatwy dla kierowców. Niedziela upłynie pod znakiem półmaratonu Włocławek. W 13. edycji biegowej imprezy weźmie udział około 800 zawodników. Zawody rozpoczną się o godzinie 11 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Leśnej. Trasa wiedzie przez wszystkie włocławskie osiedla i liczy ponad 21 km. Organizatorzy szacują, że półmaraton zakończy się około godziny 14.
7: O godzinie 11 wówczas przez bramę główną stadionu uczestnicy pobiegną ulicą Okrężną, dalej ulicą Leśną. Te ulice przy Hali Mistrzów, Sportowa, Kazimierza Górskiego, ulica Piaski w kierunku Ostrowskiej i te ulice, które wymieniłem, mniej więcej kilkunastominutowe zamknięcia są przewidywane przez organizatora. Od Ostrowskiej pobiegną Aleją Kazimierza Wielkiego, prawy pas jezdni będzie wyłączony przez około 30 minut, tak jest zakładane. Następnie dobiegną w kierunku ulicy Alei Królowej Jadwigi, w stronę osiedla Południe, między innymi Kruszyńska, jest w planach także Zbiegniewska, ta trasa jest przecież niezmienna, Kaliska, Węglowa, Wiejska i tak dalej, w kierunku Robotniczej, następnie Kapitulnej. Tutaj na osiedlu Południe te zamknięcia mogą potrwać już dłużej, 40-45 minut, to jest wszystko uzależnione pewnie od tempa ostatniego zawodnika, który będzie biegł. No i następnie część Zazamcza Obwodowa, czyli ulicą Lisek, ulicą Wysoką, przez Park Słodowo, następnie na Park Sienkiewicza, deptakiem na bulwarach. Tym deptakiem wybiegną na wysokości Zespołu Szkół Chemicznych. Tam ulica następnie to jest Łęcka, Ogniowa, Królewiecka. Tutaj no już te zamknięcia pewnie ponad godzinę mogą potrwać. Następnie pobiegną ulicą Chopina w kierunku Chmielnej. No i tak stopniowo będziemy się zbliżać do stadionu przez Rejmonta, Kasprowicza, Trauguta, Kraszewskiego. No i już później odbiją z powrotem w Okrężną i Leśną. Pod koniec tego biegu te zamknięcia mogą trwać już nieco dłużej, około 1,5 godziny, no ale mówię, to wszystko jest uzależnione od tempa, no pewnie ostatniego zawodnika.
6: To jednak nie koniec utrudnień. Na włocławskich ulicach prowadzone są remonty.
7: Dziś rozpoczęło się zamknięcie skrzyżowania ulicy Tumskiej i Stary Rynek. Tam jest budowa ciepłociągu oraz przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy 3 Maja 1. Tak jak deklaruje wykonawca, to zamknięcie ma potrwać do 15 października, ale prosimy obserwować komunikaty na naszej stronie. Mamy też do czynienia z zamknięciem w najbliższą sobotę Tamy, to będzie 3 października. To będą cykliczne, kwartalne pomiary przemieszczeń elementów przęseł obiektów mostowych, bo tak się to nazywa na naszej Zaporze, od godziny 7 do godziny 11. To są te rutynowe badania, które odbywają się co parę miesięcy we współpracy z Komendą Miejską Policji we Włocławku. Jeśli chodzi o objazdy, no to dla pojazdów osobowych będzie to most, natomiast pojazdy ciężarowe no, wówczas muszą kierować się w kierunku Płocka lub Torunia. Również mamy informację o tym, że wykonawca zamówienia pod nazwą rekonstrukcja nawierzchni jezdni oraz chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez najbliższy miesiąc do końca października.

0: W godzinach 22 do 6 rano planuję całkowite zamknięcia mostu. Podkreślam, będą to wyłączenia nocne. Powodem tego jest dalszy montaż tutaj u góry, czyli konstrukcji mostu oraz dalsze zabezpieczenia antykorozyjne. Te prace postępują.
1: Podsumowując, jeśli planujemy podróż autem po Wrocławku w niedzielę, to najlepiej po południu. Godziny zamknięcia poszczególnych ulic w czasie półmaratonu są szacunkowe. Wszystko zależy od tempa, w jakim trasę będą pokonywać zawodnicy. 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To okazja do zwrócenia uwagi na potrzeby seniorów, ale też na integrację i budowanie więzi międzypokoleniowych. Z tej okazji w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Wrocławku odbyło się spotkanie pod hasłem DPS-y i Ośrodki Wsparcia Dziennego bez Tajemnic.
2: Będziemy się edukować i będziemy się jak zwykle integrować. Spotkanie jest otwarte. Będzie edukacja w zakresie tym, że panie przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przygotowały taką prezentację multimedialną wraz z panią dyrektor, żeby można wszystko dowiedzieć się o DPS-ach, czyli DPS-y i ośrodki wsparcia dziennego bez tajemnic. No i oczywiście korzystając z tej okazji, że dzisiaj jest ten Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, no to będziemy sobie życzyć wszystkiego, co jest najlepsze, a dla nas najlepsze to jest oczywiście zdrowie. Chciałabym też podziękować właśnie Telewizji Kujawy za to, że zawsze nas wspieracie, zawsze jesteście na wszystkich przedsięwzięciach przez nas organizowanych obecni. To jest bardzo ważne dla wrocławskich seniorów, którzy nie wychodzą z domu, oglądają i cieszą się, że mogą po prostu chociaż zdalnie uczestniczyć w takiej uroczystości.
1: Podczas spotkania przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przekazywali seniorom informacje dotyczące m.in. kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej oraz korzystania z dziennego wsparcia.
3: Dzisiaj zostanie omówiona procedura umieszczenia w domu pomocy społecznej, czyli dokumenty, które należy złożyć, by zostać skierowanym do domu pomocy społecznej. Powiemy krótko, jakie DPS-y i gdzie funkcjonują na terenie i naszego miasta, na terenie powiatu, ale i całej Polski, bo również kierujemy osoby do w zależności od wskazania przez lekarza typu domu. Także krótko, w pigułce informacja dla naszych włocławskich seniorów. Seniorzy mogą z szerokiego wachlarza korzystać, bo to nie jest tylko pomoc instytucjonalna, czyli zabezpieczenie w całodobowych placówkach. To są formy wsparcia dziennego, tak zwane przedszkole, jak my to mówimy, jeżeli chodzi o Centrum Wsparcia Społecznego, gdzie seniorzy mogą korzystać z dobrodziejstw wsparcia specjalistów. Natomiast seniorzy również w zależności od stanu zdrowia mogą korzystać z innych form świadczenia przez z turnusów rehabilitacyjnych, z zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. O tym też dzisiaj krótko powiemy, natomiast zawsze senior może przyjść do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, do pracownika, który udzieli wszelkich informacji i jakby otrzyma duże wsparcie.
1: Dla uczestników była to także okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń i spotkania ze znajomymi. Seniorzy podkreślają, że chętnie korzystają z takich wydarzeń, bo można podczas nich nie tylko zdobyć przydatne informacje, ale również spędzić razem czas.
4: No bardzo dużo, bo na tym spotkaniu dużo się dzieje i wysyłamy swoje postulaty, a później one są prawie spełnione.
5: Czy to również taki czas dla pani spotkań ze znajomymi?
4: Tak, ja spotykam się często ze znajomymi, bo jesteśmy w Eurointegracji Sportowej i mamy dwa razy w tygodniu spotkania.
6: Jestem tutaj na spotkaniu, kolejnym spotkaniu. Bardzo dużo informacji za każdym razem jest udzielane dla seniorów. Takie spotkania są nam potrzebne. Informacja jest nam potrzebna, wiadoma sprawa. Nie każdy ma dostęp do mediów społecznościowych, do prasy. W związku z tym tutaj przychodzimy, mile spędzamy czas, pijemy kawkę, no i świetnie się integrujemy.
7: Ja uważam, że taki dzień jak dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Seniora, to jest wspaniała okazja, by porozmawiać o nas, o naszych potrzebach, możliwościach, by dowiedzieć się czegoś więcej, na przykład od takich ośrodków jak DPS. Po prostu porozmawiać bez tematów. To nie jest tabu, temat tabu, prawda? Możemy porozmawiać jak będzie kiedyś w przyszłości, jak ewentualnie się można tam do nich dostać, ile tych ośrodków działa na naszym terenie. No niestety to jest nasza przyszłość. My jesteśmy już tymi 80-latkami, więc to

0: Tak różnie się może potoczyć.
1: Witam wszystkich seniorów, wszystkie osoby starsze z Włocławka, które tu licznie na Żabiej 12 w organizacji pozarządowych zgromadziły się. Życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, wszystkich, jak to się mówi, dobrych fluidów i dobrego samopoczucia do końca swoich dni. A dzisiejsze spotkanie zorganizowała Włocławska Rada Seniorów, pani Maria Pierzchała.
2: O potrzebie organizowania takich spotkań mówią także władze Włocławka. Jak podkreślają seniorzy, są ważną częścią miejskiej społeczności, a takie wydarzenia pozwalają nie tylko przekazywać informacje, ale również integrować środowisko.
3: A okazja, żeby przypomnieć o tej bardzo licznej i ważnej grupie w każdej społeczności lokalnej. Włocławek rzeczywiście szczególnie też dba o tą grupę wiekową, bo po pierwsze to są bardzo aktywne osoby, ale też osoby, które wymagają wsparcia. No i są takie zmiany demograficzne, że osób w wieku senioralnym będzie coraz więcej i jest coraz więcej. Jest to zróżnicowana grupa, więc my jako samorząd Włocławka też przygotowujemy i prowadzimy konsekwentnie taką politykę, która daje możliwości różnego rodzaju działalności osobom w wieku senioralnym. Z jednej strony to są uniwersytety trzeciego wieku, koła i kluby seniora. Też działalność w organizacjach pozarządowych, które adresowane są do seniorów, ale też wszystkie systemowe takie działania związane z opieką wytchnieniową, opieką nad osobami starszymi i tą instytucjonalną i nieinstytucjonalną. Więc też w tym dniu dla wszystkich seniorów dużo zdrowia. Bądźcie też cały czas naszymi podporami, bo wasze doświadczenie i wasza umiejętność, ale też taki dystans do świata, taki zdrowy dystans do rzeczywistości też jest dla nas wsparciem i też jest dla was takie zadanie. Powiedzmy też wspieranie tych młodszych pokoleń, szczególnie młodych ludzi, którzy też na was patrzą i i chcą iść podobnymi drogami.
2: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest obchodzony co roku 1 października. We Włocławku towarzyszą mu nie tylko okolicznościowe wydarzenia, ale również spotkania poświęcone konkretnym potrzebom i problemom seniorów. Mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej pod koniec września otrzymali rozliczenia za ogrzewanie. Spółdzielnia podsumowała w ten sposób poprzedni sezon grzewczy, który, jak podkreśla jej prezes, nie należał do łatwych.
4: Ponad 20 milionów to są koszty włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli chodzi o ciepło i podgrzanie ciepłej wody. My po tych perturbacjach, które mieliśmy w poprzednich latach, bardzo zaczęliśmy patrzeć na ceny ciepła i na system rozliczeń. Rzeczywiście w tym roku trochę nam się to przedłużyło, ale myślę, że mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej są trochę bardziej zadowoleni niż w poprzednich latach, dlatego że te koszty spadły. Po pierwsze, zmniejszyliśmy moce zamówione, które od lat we włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej nie były regulowane. Dostosowaliśmy je do panujących temperatur i tutaj już nam koszty spadły. Stąd też większe zwroty niż zwykle, które otrzymali mieszkańcy. Zmieniliśmy również regulamin, który premiuje oszczędzających. To znaczy te osoby, które mają zamontowane podzielniki kosztów, te mieszkania, które mają zamontowane podzielniki kosztów, są rozliczane na zasadzie ewentualnych zwrotów. Ci, którzy płacą zaliczkę, tych zwrotów po prostu nie mają. Dlatego, że te osoby nie oszczędzają, bo wychodzą z założenia, że skoro nie rozliczam się z podzielnika, to mogę mieć otwarte okno i grzejniki mieć rozkręcone na maksymalną moc. To powoduje wzrost kosztów w całym budynku i my to widzimy i zresztą mieszkańcy to też odczuli w tej chwili na swoich rachunkach, że ci, którzy oszczędzają, po prostu dostają zwroty. Są pojedyncze mieszkania, takie, które tych zwrotów nie mają, ale na pewno ten sezon był dla nich znacznie lżejszy niż te sezony, które były do tej pory.
2: Tymczasem przed mieszkańcami kolejny sezon grzewczy. Ceny węgla przed sezonem 2026-2027 wzrosły średnio o 200-300 zł za tonę w porównaniu z ubiegłorocznym okresem letnim. W lokalnych składach tona węgla kosztuje obecnie od około 1500 zł do nawet 1800 zł. To może przełożyć się również na koszty ogrzewania ponoszone przez mieszkańców.
4: Nie mamy niestety wpływu na to, co dzieje się w sytuacji globalnej, czyli wzrost cen węgla, który nastąpił.

0: kupił bardzo przed tym sezonem grzewczym i pewnie się to odbije na kosztach funkcjonowania MPC-u, więc za chwilę pewnie się, oby nie, ale możemy się spodziewać informacji z MPC-u, że po prostu te ceny będą rosły. Tam, gdzie mamy własne kotłownie, tam, gdzie my jako spółdzielnia ogrzewamy mieszkania, nie posługując się dostawcą ciepła, to, no, to staramy się żonglować. I tam, gdzie mamy taką możliwość i źródłem ciepła, czyli albo gaz, albo pelet, albo olej opałowy, bo takie sytuacje też w wojewódzkiej spółdzielni mieszkaniowej mamy, a tam, gdzie nie mamy takiej możliwości, właśnie tak jak MPC we Włocławku, tak jak miejska kotłownia w Brześciu czy w Lubrańcu, no to niestety, ale na ceny ciepła wpływu w tych miejscowościach nie mamy. Poczyniliśmy też dużo inwestycji w nowe węzły cieplne, tam gdzie było to możliwe i konieczne. Zmieniliśmy źródło ciepła w jednym z bloków w Kowalu i to już dało bardzo duże oszczędności. I mieszkańcy to widzą, że mają bardzo duże zwroty za ciepło, więc będziemy się zastanawiać, co zrobić z zaliczkami, czy ich po prostu nie obniżyć po to, żeby mieszkańcom obniżyć czynsz w tych blokach, w których sami produkujemy ciepło.
1: Władze Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przygotowują się już do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego. Ma się on rozpocząć na początku przyszłego tygodnia.
0: W tym roku z sezonem grzewczym ruszamy prawdopodobnie w przyszły poniedziałek. Obserwujemy bardzo często temperatury zewnętrzne i widzimy, że w przyszłym tygodniu jest planowana może nie tyle obniżka temperatury, co zmiana w ogóle, prognozy pogody się zmieniają, ma być bardzo deszczowo, pochmurnie, więc tego słońca po prostu będzie mniej, a to słońce najbardziej dogrzewa nam nasze pomieszczenia, więc prawdopodobnie od 5 października, czyli od poniedziałku, rozpoczynamy z uruchamianiem węzłów cieplnych. Już poprosiliśmy dostawców ciepła, żeby od 5 października zaczęli dostarczać ciepło do zasobów Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1: Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy muszą przygotować się na sezon, w którym koszty ogrzewania mogą być wyższe niż przed rokiem. Ostatecznie rozliczenia będą jednak zależały m.in. od zużycia ciepła.
2: Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek to organ konsultacyjny. Reprezentuje poglądy i pomysły uczniów szkół ponadpodstawowych naszego miasta. Przed nami kolejna kadencja młodzieżowych radnych, ale najpierw kampania wyborcza i same wybory.
3: Mając na uwadze postanowienia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, wyznaczyłam termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta na dzień 21 października 2026 roku. I w wyborach mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy są mieszkańcami naszego miasta Włocławka. Dotyczy to zarówno możliwości kandydowania, jak i też oddania głosu. Uczniowie chętni do kandydowania, i to jest bardzo ważna informacja, są zobowiązani do zebrania 15 podpisów osób popierających, jak również do przedłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miasta.
2: Dokumenty te należy złożyć do komisji wyborczej powołanej w danej szkole. Okręgami wyborczymi są szkoły położone na terenie Włocławka z włączeniem placówek dla dorosłych.
3: Społeczność uczniowska szkoły ponadpodstawowej, w której uczy się do 200 uczniów, wybiera jednego przedstawiciela do rady, natomiast powyżej 200 uczniów wybierają dwóch przedstawicieli do rady. Wybory odbywają się w placówkach oświatowych, w tych, w których uczniowie będą wybierani i będą zbierali swoje podpisy.
2: Tyle jeśli chodzi o kandydatów. Czas na okręgi wyborcze.
4: Jeżeli chodzi o okręgi wyborcze i ilość wybieranych radnych, to mamy tak. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte liceum ogólnokształcące oraz liceum imienia Jana Księdza Długosza, zespoły szkół chemicznych, technicznych, ekonomicznych, elektrycznych, budowlanych, akademickich i samochodowych. W tych szkołach będziemy wybierać dwóch przedstawicieli. Natomiast po jednym kandydacie wybiorą liceum ogólnokształcące Montessori oraz branżowa szkoła zawodowa Impuls i Cogito. Także łącznie to będzie 27 kandydatów. Z tym, że nie wiemy, czy we wszystkich szkołach będą dokonane wybory i czy szkoły dokonają wyboru po prostu tylu kandydatów, ilu mogą wybrać.
5: Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat samej Młodzieżowej Rady Miasta. Jakie są jej funkcje, jakie prowadziła poprzednie, oczywiście rady prowadziły działania. Rozumiem, że są to głównie funkcje doradcze.

0: badawcze, jednak też angażują się ci młodzi ludzie w życie miasta.
1: Tak, Młodzieżowa Rada Miasta korzystała ze swoich uprawnień takich doradczych, opiniodawczych, organizowała też takie akcje społeczne, angażując się właśnie w życie miasta. Na przykład byli w odwiedzinach w Domu Pomocy Społecznej z okazji świąt. No i też aktywnie uczestniczyli właśnie w różnych takich

0: Mamy przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza rady, którzy wybierani są podczas pierwszej sesji, tworzą takie prezydium i wybory tego gremium będzie w wyborach tajnych podczas pierwszej sesji, którą zwoła pani przewodnicząca rady.
1: Liczę na to, że młodzież będzie aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym naszego miasta. Liczę na to, na ich pomysły, bo zawsze jestem ciekawa, jakie mają, a mają te pomysły. I każda młodzieżowa rada miasta zawsze nas czymś zaskoczy. Oczywiście pozytywnie. Życzę Wam, droga młodzieży, wszystkiego dobrego.
2: Przed nami czas wyborów w szkołach ponadpodstawowych. Jest to świetna forma nauki demokracji. Wiele osób związanych z lokalną, ale również z ogólnopolską polityką swoje pierwsze szlify zdobywało właśnie w młodzieżowych radach miasta.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem będzie pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło oraz pani Agnieszka Linowiecka, dział marketingu z Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Moje panie, chciałabym, abyście panie nam opowiedziały o nagrodzie, którą ostatnio zdobyłyście panie tutaj w konkursie.
1: To może ja najpierw pokażę nagrodę. Państwo nie wiecie, ile ona waży, ale jest naprawdę ciężka, ledwo ją utrzymuje. Zacznijmy od tego, że od 3 lat koordynujemy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego działania na Szlaku Piastowskim w województwie kujawsko-pomorskim, my, Centrum Kultury. Staramy się, żeby przez te 3 lata działania na Szlaku Piastowskim, te, które są realizowane w naszym województwie,

0: województwie wielkopolskim były spójne i promocyjnie, i organizacyjnie, ponieważ województwa są dwa, a szlak na dobrą sprawę jest jeden. I dowodem na to jest projekt, który zrealizowaliśmy w roku ubiegłym, czyli w 2025. Jest to wystawa mobilna, makiet obiektów na szlaku piastowskim zbudowanych z klocków Lego. To jest 14 makiet, które przez cały rok podróżowały od obiektu do obiektu, czyli odwiedziły biblioteki, muzea, domy kultury i zostały obejrzane przez tysiące osób na dobrą sprawę. Przez cały rok ta wystawa podróżowała. Może wspomnę, że elementem wystawy są oprócz makiet też takie plansze edukacyjne z rysunkami Jarka Grigucia. I pod koniec roku postanowiliśmy nasz projekt zgłosić do organizowanego przez 19 lat już plebiscytu, który realizuje Muzeum Historii Polski. Autorem wszystkich makiet jest koordynator szlaków w województwie wielkopolskim, pan Bartosz Borowiak. On własnoręcznie wszystkie te makiety zbudował. Jest hobbystą klocków Lego. Na początku roku 2026 zgłosiliśmy nasz projekt do plebiscytu, który realizuje Muzeum Historii Polskiej. I udało nam się dostać do finału. Nie była to łatwa rzecz, bo w tym roku wpłynęła rekordowa ilość projektów, czyli aż 250. Jury doceniło nasz projekt. W tym roku w plebiscycie wpłynęła rekordowa ilość projektów, bo aż 250. Kapituła w trzech kategoriach, czyli wydarzenie, wystawa i edukacja, wyłoniła 15 projektów. I od 1 czerwca do 10 sierpnia internauci mogli głosować na wybrany projekt. Do końca nie było wiadomo, kto zwycięży. Tak, dopiero 8 września na takiej naprawdę uroczystej gali zorganizowanej przez muzeum i właśnie w muzeum dowiedzieliśmy się, że udało nam się zwyciężyć. Takim dodatkowym sukcesem i nobilitacją jest dla nas to, w jakim gronie się znaleźliśmy, bo jeżeli zwyciężamy z Polskim Radiem, czy Muzeum Historii Polski z Krakowa, czy Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum II wojny światowej, Zamkiem Królewskim, mogłabym długo wymieniać, to naprawdę czujemy się naprawdę wyróżnieni. Ważne jest dla mnie to, że wystawa nadal podróżuje. Można ją w tej chwili obejrzeć w Gąsawie, w Domu Kultury. Następnie trafi od 5 października do Biskupina, do Muzeum Archeologicznego. I co też jest nobilitacją, po rozmowach z dyrektorem muzeum w Warszawie wiemy, że następnym miejscem będzie właśnie Muzeum Historii Polski w Warszawie i tam będzie można również ją zobaczyć.
1: Warto dodać, że właśnie nasza wystawa była w kategorii edukacja i ona ma niesamowity właśnie walor edukacyjny przez to, że podróżuje i że jest w bardzo różnych miejscach, tak jak Agnieszka mówiła, biblioteki, domy kultury, więc mnóstwo ludzi, nawet czasami przypadkowych, ogląda tą wystawę. Dzieciaki no to są zachwycone, że widzą kościół świętego Stanisława, niby zabytek, a on jest zrobiony z klocków Lego. Te bardzo popularne miejsca na szlaku piastowskim. Jest Włocławka, kawałek katedry, jest Strzelna, Rotmunda, także te wszystkie, które tak można powiedzieć
0: Mysia
1: znamy.
0: Mysia Wieża, Pomnik Łokietka,
1: pięknie zrobione.
0: Pomnik pod Płowcami. Klocki Lego mają to do siebie, że łączą pokolenia, tak? I nasze pokolenie lubi klocki i młodzież, więc i rodziny odwiedzały wystawę, i grupy szkolne. Naprawdę dużo było zainteresowanych osób.
2: Taka niesamowita forma, bo rzeczywiście przystępna też bardzo dla młodzieży,
1: dokładnie,
2: dzieci, prawda?
1: Dokładnie. I właśnie bardzo edukacyjna, tak? Bo oni coś oglądają, doble z klocki Lego, i się zastanawiam, co to jest. No Kościół Świętego Stanisława, a gdzie to jest, a jaką ma historię. Obok jest makieta, na której można to przeczytać, więc myślę, że chyba przez to też kapituła doceniła, że rzeczywiście przez podróżowanie moim zdaniem i poprzez taką dostępność i w taki łatwy sposób przekazana wiedza i to właśnie zostało wyróżnione jako niesamowity walor edukacyjny.
2: Taki innowacyjny trochę bardzo pomysł.
1: Lekcja historii zrobiona.
2: Tak. Dla każdego pokolenia bardzo taka przystępna. A opowiedzcie Panie, co czeka nas w najbliższym czasie w Brzeskim Centrum Kultury i Historii w Wahadle?
1: No jesień zapowiada się bardzo imponująco. No nie ukrywamy, że jesteśmy jeszcze w roku jubileuszowym, więc staramy się rzeczywiście, żeby i ta propozycja dla mieszkańców i te wydarzenia były bardzo interesujące. Już dzisiaj chciałam bardzo serdecznie zaprosić 15 października na wspaniały spektakl Niżyńska Pianoforte. Jest to spektakl realizowany w ramach projektu Teatr Polska. Od 3 lat Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło jest partnerem, włączyło się w realizację tego projektu. Jest to projekt, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Instytutem Teatralnym.

0: imienia Zbigniewa Raszewskiego z Warszawy. I polega to na tym, że jedne z lepszych spektakli, które też jest wybierane przez kapitułę, wędrują do miejscowości, w których na co dzień nie funkcjonuje teatr. I te miejscowości się zgłaszają, mogą powiedzieć, że tak, chcemy, żeby przyjechał do nas teatr. I nam od 3 lat udaje się zakwalifikować do tego programu. I od 3 lat na scenie Brzyskiego Centrum Kultury gościmy niesamowite teatry, niesamowite spektakle. Za nami w tym roku już 3 spektakle. Były to 2 spektakle dla dzieci. Jeden spektakl na podstawie powieści Lema Solaris, który zrobił bardzo się podobał publiczności. Matki Śnieżne, to też spektakl proponowany przez teatr z Koszalina, także przeróżne teatry, przeróżne formy. I teraz 15 października ostatni spektakl w ramach Teatru Polska, Brzyskim Centrum Kultury, Niżyńska Pianoforte. Jest to spektakl realizowany przez Stowarzyszenie Teatralne, które opowiada taką historię choreografki, tancerki Bronisławy Niżyńskiej, która była taką awangardową postacią w świecie tańca w XX wieku, więc będzie to niesamowicie opowiedziana historia. Będzie tam dużo muzyki, dużo tańca, muzyka grana na żywo. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bo to będzie taki niezwykły spektakl. Już 15 października o godzinie 19. Bilety jeszcze do nabycia, także polecam. Niesamowita forma i też to jest cudowne, że te bilety są w bardzo przystępnej cenie, bo na tym polega właśnie projekt, że jest on dofinansowany przez ministerstwo i dzięki temu, że po pierwsze teatr przyjeżdża do miejscowości, gdzie nie ma teatru, a po drugie te bilety są naprawdę w śmiesznych pieniądzach, bardzo, bardzo przystępnych, powoduje to, że jest to spektakl bardzo dostępny dla wszystkich. Także bardzo polecam, zapraszamy na Niżyńska Pianoforte.
1: To może opowiedzcie Panie, co dalej czeka?
2: Dzień później, czyli 16 października.
0: Dużo tego, ale...
2: Zapraszamy na koncert jazzowy. Przyjeżdża do Brześcia amerykańska wokalistka Karen Edwards. Wystąpi śpiewając, grając na pianinie. Będzie jej towarzyszył kontrabas i perkusja. Będzie grała utwory typowe popowe, jazzowe w swoich awangardowych aranżacjach. Będzie grała utwory na pewno Państwu znane, takie jak Purple Rain. To, co możemy powiedzieć o niej, to że współpracowała ze Stevie Wonderem czy z Jarkiem Śmietaną. I co więcej, zapowiada się naprawdę emocjonujący, taki refleksyjny wieczór. Zarówno spektakl, ten, o którym mówiła Agata, jak i koncert jazzowy, proszę zwrócić uwagę, że są to dni blisko 14 października, czyli jeżeli Państwo szukają propozycji na realizację Dnia Edukacji Narodowej, to obie nasze propozycje idealnie się wpisują w te obchody.
1: To co może kolejne, dalej?
0: Ten październik rzeczywiście i końcówka września i październik obfituje tutaj w wydarzenia. Zapraszamy na taki już też coroczny koncert, proszę Państwa, Ocalić od Zapomnienia. Koncert zaduszkowy, który realizowany jest i produkcja jak gdyby całkowicie w 100% przez pracowników Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło oraz muzyków zaprzyjaźnionych z Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. W tym roku 24 października o godzinie 20, więc już taka wieczorowa pora. Chcemy Państwa zaprosić na wieczór wspomnień, gdzie będziemy wspominać jedne z najbardziej niestety już nieżyjących artystów polskiej sceny. Będziemy wspominać i śpiewać piosenki Kory, Czesława Niemena, Grzegorza Ciechowskiego, Krzysztofa Klęczona, Stanisławy Celińskiej. Także bardzo serdecznie zapraszamy, bo wystąpią znani Państwu też, współpracujący z nami muzyki, wystąpi Brzuska, Tadeusz Seibert i nasi muzycy. W tym roku koncert jest zrealizowany razem z sekcją Dentą, więc będzie to taka troszeczkę innowacja. W zeszłym roku był kwartet smyczkowy, w tym roku sekcja Denta. A taką wisienką, taką trochę innowacją tegorocznego koncertu jest to, że chcemy wspomnieć kogoś, od którego, jak gdyby można powiedzieć, zaczęła się, który tak inspirował do muzykowania, czyli sięgamy, proszę Państwa, do Oskara Kolberga, do człowieka, etnografa, etnologa, który badał dzieje, między innymi Kujaw, napisał tomy książek zawierających właśnie i nuty, i muzykę, i pieśni kujawskie, także do Oskara Kolberga sięgamy i również pojawi się

0: zespół folklorystyczny Spod Strzechy, który również w koncercie Ocalić z Zapomnienia wystąpi. Oczywiście koordynatorem całego projektu jest Marcin Majewski, pracownik Polskiego Centrum Kultury i Historii Pachadło, który również w tym koncercie, zaśpiewa. Zapraszamy, bilety jeszcze są do kupienia. Od wielu lat już ten koncert realizujemy, cieszy się on dużą popularnością i mamy nadzieję, że w tym roku te piosenki i tych artystów, które będziemy wspominać, na pewno sprawią, że ten wieczór będzie pełen emocji, pełen wzruszeń, ale też no, dobrej muzyki, dobrego klimatu i czasu.
1: Pojawi się również pani dyrektor Agata Kubajka na scenie.
0: No, zespołem Spod Strzechy, bo mam przyjemność śpiewać w zespole Spod Strzechy, więc no, my się bardzo cieszymy, że również właśnie do tych początków muzyki sięgamy, gdzieś do tych korzeni kujawskich, ale powiem Państwu, że będą te piosenki zrobione w cudownych aranżacjach, właśnie muzyka naszego Tomasza Majszaka, więc troszeczkę będzie ten folklor, ale będzie w takiej odświeżonej formie.
2: Fajne połączenie, po prostu inne. Czyli mamy u Państwa bardzo bogaty tutaj repertuar.
0: Tak, bo po koncercie 24-29 znowu zapraszamy na spektakl teatralny, nie już w ramach Teatru Polska, ale to jest nasza produkcja. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie te słynne nagłówki Dyrektorka na fortepianie na pięciolecie.
2: Oczywiście oglądałam, byłam zachwycona.
0: I właśnie jak gdyby wychodząc naprzeciw głosom mieszkańców, że nie wszyscy mieli okazję zobaczyć, no i naprzeciw temu, że Teatr Sza, który zrealizował ten spektakl, bardzo go lubi i mówią, tyle się napracowaliśmy przy tym spektaklu, pokażmy go jeszcze raz. Także bardzo Państwa serdecznie zapraszam na spektakl. Może ktoś już oglądał, chce obejrzeć jeszcze raz, a dla tych, którzy nie oglądali, chcemy tylko powiedzieć, że jest to spektakl, który powstał jest po prostu splotem wydarzeń, które wydarzyły się na przestrzeni 5 lat i trochę odleglejszych lat pracy w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Są to, proszę Państwa, historie na dzisiaj jakby czasami wydają się niemożliwe, a jednak się zdarzyły. Jeżeli byście chcieli Państwo zobaczyć, co ma wspólnego żmija, ukąszenie przez żmiję, z zaskoczeniem pani z ZUS-u, tą dziwną wypadkiem przy pracy, czy wizytą Urzędu Skarbowego, czy na przykład po co domowi kultury potrzebny jest spadochron i jak odbywają się poszukiwania spadochronu, to bardzo serdecznie Państwa zapraszam na ten spektakl. Na tym spektaklu też między innymi śpiewam o swoich ukrytych pragnieniach i marzeniach, więc jeżeli chcecie też bardziej poznać od drugiej strony działanie Domu Kultury, to bardzo serdecznie zapraszam. Bilety jeszcze w sprzedaży. Teatr Sza na pewno się bardzo ucieszy z tej wizyty, bo no, też jak gdyby zbierają sobie na warsztaty, na wyjazd na warsztaty, żeby się ciągle dokształcać, doszkalać i dzięki temu spektaklowi myślę, że coś uda się ze sprzedaży biletów również dla teatru.
1: Scenariusz pisany na faktach.
0: Scenariusz, tak.
2: Tak, niesamowita forma. Byłam osobiście w zeszłym roku, oglądałam naprawdę niesamowita. Pocieszna taka bardzo...
0: Tak, nawet my to nazwaliśmy, ktoś nam to powiedział, i że to jest troszeczkę takiej w konwencji kabaretu Olgi Lipińskiej, że tam jest tyle absurdu i tyle tego i ktoś ciągle mówi, czy on już ma grać, czy w ogóle to już jest, działamy, czy robimy, więc jeżeli ktoś lubi taki troszeczkę absurdalny humor, a jednak wpleciony w rzeczywiste wydarzenia, to bardzo serdecznie zapraszam. Dużo muzyki też stworzonej przez reżyserkę spektaklu, słowa napisała Sylwia Czerwińska-Modrzejewska, muzykę napisał pracujący u nas Tomasz Majszak, więc są to nasze autorskie piosenki, bardzo, bardzo takie emocjonalne też i zabawne, także bardzo serdecznie polecam. Ja osobiście lubię ten spektakl, gdzieś na pewno się trochę stresowałam, opowiadałam nawet tutaj w tym studio, że było to dla mnie takie trochę krępujące, ale niesamowita przygoda. I rzeczywiście myślę, że mile spędzony wieczór, także będzie to 29 października o godzinie 18. Zapraszamy Państwa serdecznie.
2: A opowiedzcie Pani jeszcze tutaj odnośnie jesiennego czasu. To taki czas podsumowań dla Państwa, znaczący taki okres też.
1: Tak, w październiku kończymy realizację projektu, który realizujemy od marca. W marcu otrzymaliśmy dofinansowanie z Instytutu Różnorodności. Realizujemy projekt pod nazwą Noc Świętojańska, echo tradycji w słowie.

0: Głównym założeniem tego projektu było stworzenie spektaklu opartego o Gwarę Kujawską. Powstał spektakl związany z obchodami Nocy Świętojańskiej. Ten spektakl w czerwcu wystawiliśmy nad naszą przepiękną rzeką Zgłowiączką i wtedy został też nagrany. Z końcem października trafi on na naszą stronę internetową. Będzie umieszczony w specjalnej zakładce, która jest poświęcona projektowi. A dodatkowym elementem tego projektu są cztery teledyski, które jeszcze powstają. Są to tradycyjne ludowe pieśni kujawskie, które tworzymy w takiej nowej odsłonie, również przy aranżacjach Tomka Majchrzaka, który z nami współpracuje. Wokalistami w tych teledyskach jest Marcin Majewski, nasz pracownik, i pani dyrektor Agata Kubajka.
1: I zespół
0: Także
1: spod strzechy też,
0: i zespół spod strzechy.
1: też ma swoje.
0: W teledyskach pokazujemy nasze sekcje, prawda? I Brześć Kujawski, i tą kujawską przyrodę. Więc z końcem października to wszystko na naszej stronie i tak jakby do państwa dyspozycji, dla państwa.
1: Warto dodać, że właśnie przy realizacji tego też spektaklu, on jest też dostępny, że spektakl jest film i utwory, które będziemy prezentować w teledyskach, są
0: Są napisy, tak,
1: napisy,
0: dla
1: także
0: osób,
1: dla osób
0: które nie
1: nie
0: słyszą.
1: słyszą, nie? Także jest też zrobiony pod tym kątem, że właśnie też duży nacisk kładliśmy na dostępność. Tak samo przy realizacji nawet spektaklu były
0: Powstała
1: specjalne
0: książeczka,
1: książeczka.
0: czyli osoby, które oglądały spektakl na żywo, też korzystały z wydruku i wiedziały, co dzieje się aktualnie na scenie.
2: Świetnie. Moje panie, w takim razie bardzo dziękuję. Moi państwo, dzisiaj moimi i państwa gośćmi była pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło, oraz pani Agnieszka Linowiecka, dział marketingu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Seniorzy z całego powiatu włocławskiego spotkali się w Lubrańcu Marysinie. Były rozmowy o zdrowiu i bezpieczeństwie, badania profilaktyczne, a przede wszystkim okazja do spotkania i wspólnej zabawy. To już druga edycja powiatowego Dnia Seniora. Do Lubrańca przyjechali seniorzy z różnych części powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń, uczestnicy dziennych domów pomocy i mieszkańcy DPS-ów.
1: W okolicach Światowego Dnia Seniora świętujemy z najwspanialszymi seniorami na świecie, bo seniorami z powiatu włocławskiego. Drugi raz organizujemy tego typu spotkanie. Jak widać za mną, frekwencja niesamowita i to najlepiej świadczy o seniorach z naszego terenu, którzy chcą żyć w naszym społeczeństwie. Dzisiejsze spotkanie jest formą podziękowania od nas, od samorządu powiatu za to, że żyjemy w czasach w takich, jakich żyjemy. Staramy się łączyć sprawy pożyteczne z przyjemnymi, także badania profilaktyczne, prelekcje w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, ale także i występy rozrywkowe. Mam nadzieję, że przypomną się wszystkim naszym seniorom lata.

0: młodości, bo to zespół z takich lat dzisiaj występuje, że z uśmiechem wyjdą z tej nowej, pięknej hali w naszej szkole, a że ten uśmiech będzie towarzyszył przez cały rok, że to się przełoży na zdrowie, pomyślność seniorów, ale i całych ich rodzin. Dla mnie to bardzo przyjemny dzień. Bardzo się cieszę, że można widzieć uśmiechy tylu wspaniałych osób w dniu dzisiejszym.
1: Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że już drugi raz udało nam się zorganizować Powiatowy Dzień Seniora. Seniorów na terenie powiatu wrocławskiego jest najwięcej. No, nie oszukujmy się, niestety przyrost naturalny jest niezadowalający i ta tendencja jest taka, że społeczeństwo się starzeje, dlatego musimy dbać o naszych seniorów, doceniać ich, troszczyć się o ich potrzeby. Stąd też zrodziła się inicjatywa stworzenia, powołania takiego święta Powiatowego Dnia Seniora. Jak widać za mną, dość licznie seniorzy z terenu powiatu wrocławskiego odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Cieszę się niezmiernie z tego, że to święto cieszy się dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że będzie ono cykliczne, co na to wskazują okoliczności, które dzisiaj nam towarzyszą. Seniorzy mogą dzisiaj wysłuchać prelekcji dotyczących bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, a także skorzystać z rozrywki, wysłuchać koncertu Czerwonych Gitar. Z okazji Powiatowego Dnia Seniora chciałbym wszystkim seniorom życzyć dużo zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, a także satysfakcji z tego, że są potrzebni i kochani.
2: Program rozpoczął się od spraw, które dla seniorów są ważne także na co dzień. Policjanci mówili o bezpieczeństwie, a przedstawiciele Powiatowego Centrum Zdrowia o profilaktyce. Była też możliwość wykonania badań.
3: Ja przyjechałam właśnie ze swoimi członkami, gdzie dostaliśmy od pana starosty 40 biletów. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Cieszymy się z tego święta, bo to święto jest ludzi starszych i oni jak gdyby czekają. Oni są bardzo zadowoleni. To są ludzie naprawdę, którzy również tworzyli ten dochód, pracowali, zajmowali pewnego rodzaju stanowiska, a dziś po prostu są na odpoczynku, bo to jest zasłużony ich odpoczynek. Bawić się chcą, cieszyć życiem jeszcze ile im po prostu zostało. Także my jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni panu staroście i naprawdę więcej takich przyjęć, żeby naprawdę serduszka tym naszym seniorom i panom i paniom rosły, bo naprawdę ile nam zostało.
4: I jeszcze się spytam, czego państwu życzyć?
3: No czego życzyć? Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, optymizmu, satysfakcji i dalszej integracji ze swoimi koleżankami, przyjaciółmi, no i z władzami, bo to najważniejsze.
2: Ale tego popołudnia nie chodziło wyłącznie o zdrowie i bezpieczeństwo. Była przede wszystkim okazja do rozmowy, spotkań znajomych i integracji.
5: Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej jestem tutaj, by podziękować serdecznie seniorom z powiatu wrocławskiego za to, że są, za to, że są wspaniali, za to, że możemy czerpać ich wiedzy, doświadczenia życiowego i że szczególnie młode pokolenie może czerpać z fundamentu ich doświadczenia i dojrzałości. Również składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, bo przed nami powiatowy dzień, znaczy dzisiaj Powiatowy Dzień Seniora, przed nami 1 października Międzynarodowy Dzień Seniora, 14 października Europejski Dzień Seniora, w listopadzie również kolejny Dzień Seniora, czyli miesiąc czasu świętowania z seniorami, a seniorzy są niezwykle ważną grupą w polskim społeczeństwie. Cieszę się bardzo, że tutaj w powiecie wrocławskim seniorzy mogą czuć się docenieni i cieszę się niezmiernie z tego, że mogę być uczestnikiem tego wyjątkowego wydarzenia. Drodzy seniorzy, życzę wam wszelkiej pomyślności, życzę wam miłości bliskich, tego byście każdego dnia byli szczęśliwi, dużo zdrowia i tego byście zawsze byli uśmiechnięci. Wszystkiego co najlepsze.
2: Do seniorów zwracali się także parlamentarzyści. W centrum ich wystąpień było doświadczenie starszego pokolenia i jego miejsce w lokalnych społecznościach.
6: Święto seniorów, kochani, to są cudowni ludzie, którzy już wiedzą, co jest najważniejsze w życiu, którzy już nie gonią za tym, co jest bezcelowe, niepotrzebne, co jest stratą czasu. To są ludzie, którzy są mądrzy tym, co już przeżyli. Są doświadczeni, wiedzą, kto jest przyjacielem, wiedzą, kto powinien być gdzieś obok nich. To są cudowni ludzie, których

0: powinniśmy każdego dnia doceniać za to, co zrobili i co robią, a na pewno warto, żeby jeszcze nie tylko żyli przeszłością, tą swoją cudowną, czasem smutną, ale żeby pamiętali o tym, co jeszcze przed nimi, czyli jeszcze coraz więcej tych piękniejszych realizacji marzeń, jeszcze więcej spacerów, kawy, uśmiechu ludzi, którzy są im bliscy. To jest chyba najważniejsze, żeby wiedzieć, co jest ważne. Nie to, ile już przeżyliśmy, ale żeby tego czasu nie zmarnować. I myślę, że to oni wiedzą, jak najlepiej ten czas wykorzystać.
1: Bo senioralna codzienność to nie tylko wspomnienia, to także kolejne plany, spotkania i czas spędzony z bliskimi.
2: Październik i listopad są takimi miesiącami, kiedy szczególnie patrzymy na seniorów, bo są 1 października, 14, 20, kiedy są międzynarodowe, ogólnopolskie Dni Seniorów. Jest to grupa ludzi, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Dzięki ich pracy, ich zaangażowaniu dzisiaj my, młodsze pokolenia, jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Patrząc na demografię i na to wszystko, co dzieje się w naszym kraju, to również powód tego, żebyśmy na seniorów patrzyli szczególnie, żebyśmy zapewnili im miejsca, gdzie mogą się rozwijać, miejsca, gdzie mogą realizować swoje pasje. I tak robimy jako samorząd województwa, ale dzisiaj spotykamy się na powiatowym Dniu Seniora w powiecie włocławskim. Pan starosta patrzy na tą grupę szczególnie i dzisiaj zorganizował wyjątkowe wydarzenie. Ja chyba jeszcze nie byłam w miejscu, gdzie w jednym miejscu jest tylu seniorów. Dziękujemy im za wszystko, co robią, życząc jednocześnie dużo zdrowia, miłości tych osób najbliższych i tego, żeby właśnie władze szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ale również strona rządowa stwarzały takie możliwości, żeby oni cały czas czuli się bezpiecznie.
1: A kiedy oficjalna część dobiegła końca, przyszedł czas na muzykę, na scenie pojawiły się czerwone gitary. To zespół, którego piosenki znają kolejne pokolenia, był jednym z głównych punktów programu.
3: Bardzo się cieszę, że powiat dba o wszystkich swoich mieszkańców i że docenia także tych, którzy oddali wiele lat swojego życia, żeby ten powiat się rozwijał. Dzisiaj wszystkim możemy podziękować i cieszyć się ze wspólnej obecności, a koncert Czerwonych Gitar tym bardziej nas cieszy, bo przecież jest to zespół, który zarówno łączy młode, jak i starsze pokolenie.
1: I właśnie wtedy metryka zeszła na dalszy plan. Była muzyka, wspólna zabawa i piosenki, które wielu uczestników pamięta jeszcze z młodości. Druga edycja Powiatowego Dnia Seniora miała więc połączyć kilka rzeczy: zdrowie, bezpieczeństwo i integrację oraz dobrą zabawę. A najważniejsze tego dnia było jedno, żeby seniorzy mieli okazję być razem.
4: Na terenach wokół Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku królowała piłka nożna. Rozegrano turniej upamiętniający Kazimierza Witkowskiego, wieloletniego dyrektora MOW w naszym mieście. Była to już 16. edycja rywalizacji.
5: Jednocześnie w tym roku obchodziliśmy 18. rocznicę śmierci Kazimierza Witkowskiego, którego pamięci ten memoriał jest poświęcony. Był to wieloletni dyrektor, który 42 lata pracy poświęcił na pracę, na tworzenie tego ośrodka, na nadawanie kształtu temu, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Dzisiaj no, to jest profesjonalnie prowadzona placówka o utrwalonej renomie w kraju. Także na pewno dorobek Kazimierza Witkowskiego jest znaczący i do dzisiaj widoczny.
4: W sumie w tegorocznym memoriale Kazimierza Witkowskiego wzięło udział 6 drużyn. Mecze toczyły się systemem każdy z każdym.
5: Z Włocławka jest jedna drużyna, oprócz tego Bielice, to jest Kujawsko-Pomorskie, Strzelno, Kujawsko-Pomorskie, Debrzno, Zachodniopomorskie, Mrowiny, Dolnośląskie, Lidzbark Warmiński, a więc Warmińsko-Mazurskie.
6: Chciałbym zapytać, po ile trwa jeden mecz, po ilu zawodników będziemy widzieli na boisku, a także zapytam na koniec oczywiście o nagrody. Pewnie będą wyróżnienia też dla najlepszych strzelców.
5: Będą nagrody dla najlepszych strzelców, będą nagrody dla najstarszych, najlepszych bramkarzy, będą nagrody fair play, będą nagrody wynikające z uzyskanych miejsc we współzawodnictwie. Fundatorem głównej nagrody jest pani Hanna Bitkowska, to jest żona pana Kazimierza Bitkowskiego. Pytał pan po 6 zawodników, po

0: minut, 2 razy po 10 minut mecz.
1: Można powiedzieć, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Sportem Stoi. Organizowane są turnieje piłkarskie, a także rywalizacja w biegach przełajowych nad Jeziorem Czarnym. Nie można też zapominać o zawodach w tenisie stołowym.
0: Sport przede wszystkim jest takim obszarem aktywności, który pozwala szybko wychwycić talenty, rozwijać je, daje przełożenie z wysiłku na efekty. I to jest ważne dla tych młodych ludzi. Oprócz tego bardzo dużą wagę zawsze przywiązujemy do zasad fair play, do właściwego zachowania, właściwego słownictwa. Wielokrotnie uzyskujemy takie informacje zwrotne na temat organizowanych przez nas imprez, że są bardzo wysoko oceniane i przez uczestników, i przez obserwatorów. No, w ten sposób może.
1: Zawodnicy MOWY Włocławek wygrali swój pierwszy mecz i z optymizmem patrzyli na kolejne spotkania.
2: Bardzo dużo trenowaliśmy na tym motoboisku. Przygotowaliśmy się z jednym trenerem, z drugim trenerem. Treningi siłowe, kondycyjne. I dzisiaj chyba pokażemy, jak poszły te treningi.
3: Pokażemy, że nie poszło na marne.
4: Właśnie, powiedzcie mi, jak te treningi dokładnie wyglądały? Jak często trenowaliście?
3: Dwa razy w tygodniu.
5: Dwa, trzy razy.
2: No, dwie godzinki, tak.
3: Dwie godzinki, w poniedziałek treningi kondycyjne, bieganie, jakieś sprinty, przyspieszenia, takie rzeczy. W czwartek więcej gry z piłką przy nodze.
4: Powiedzcie mi, bo widzimy już na boisku waszych przeciwników, jak ich oceniacie, jak oceniacie wasze szanse?
3: Myślę, że najcięższego przeciwnika już mamy za sobą.
5: Wygraliśmy 2-0 już pierwszy mecz. No i...
3: Myślę, że teraz tylko z górki.
4: Tak. Okay, czyli szanse na medal, na złoty medal, na puchar są, jak mówię.
2: Są.
3: W naszych oczach 100%.
4: Okej, okay, jakbyście zachęcili chłopaków w waszym wieku do tego, żeby uprawiali sport? Niekoniecznie piłkę nożną, możliwe, że jakieś inne.
2: Na pewno jest jakieś zajęcie. Tutaj jest zajęcie, szybciej czas leci, ale sport też pomaga później.
3: Lepsze tak. To niż komputer, wiadomo. Poruszajcie się, to wspiera ducha, lepsze samopoczucie.
5: Lepsza psychika. Tak. I kondycja.
4: Słyszałem, że pierwszy mecz za wami i najcięższy przeciwnik. Jak to wyglądało na boisku, jak to wyglądało z perspektywy zawodników?
6: Dużo biegania strasznie, trzeba było patrzeć dużo, bo ciężko było, ale wygraliśmy.
7: No ja tak średnio bym powiedział. Tak średnio.
4: Czym jest zaskoczył przeciwnik, jak to wyglądało? Czy chciał zabiegać, lepsze podania?
7: Bramkarz zaskoczył.
4: Bramkarz świetnej dyspozycji, okej. Okay. Powiedzcie mi, jak wyglądały treningi, jak wyglądały przygotowania? Słyszałem, że dosyć mocno stawialiście na przygotowanie kondycyjne.
7: Tak. Dużo kondycyjne i no, siłowe takie.
1: Na boisku nie zabrakło ciekawych akcji, dośrodkowań i driblingów. Ozdobą turnieju były bramki zdobywane przez zawodników Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Turniej był jednak przede wszystkim upamiętnieniem zasłużonego dyrektora. Ten weekend nie będzie łatwy dla kierowców. Niedziela upłynie pod znakiem półmaratonu Włocławek. W 13. edycji biegowej imprezy weźmie udział około 800 zawodników. Zawody rozpoczną się o godzinie 11 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Leśnej. Trasa wiedzie przez wszystkie włocławskie osiedla i liczy ponad 21 km. Organizatorzy szacują, że półmaraton zakończy się około godziny 14.
8: O godzinie 11 wówczas przez bramę główną stadionu uczestnicy pobiegną ulicą Okrężną, dalej ulicą Leśną. Te ulice przy Hali Mistrzów, Sportowa, Kazimierza Górskiego, ulica Piaski w kierunku Ostrowskiej i te ulice, które wymieniłem, mniej więcej kilkunastominutowe zamknięcia są przewidywane przez organizatora. Od Ostrowskiej pobiegną aleją Kazimierza Wielkiego, prawy pas jezdni będzie wyłączony przez około 30 minut, tak jest zakładane. Następnie dobiegną w kierunku ulicy Alei Królowej Jadwigi, w stronę osiedla Południe, między innymi Kruszyńska, jest w planach także Zbiegniewska, ta trasa jest przecież niezmienna, Kaliska, Węglowa, Wiejska i tak dalej, w kierunku Robotniczej, następnie Kapitulnej. Tutaj na osiedlu Południe te zamknięcia mogą potrwać już dłużej, 40-45 minut, to jest wszystko uzależnione pewnie od tempa ostatniego zawodnika, który będzie biegł. No i następnie część Zazamcza Obwodowa, czyli ulicą Lisek, ulicą Wysoką, przez Park Słodowo, następnie na Park Sienkiewicza, deptakiem na bulwarach. Tym deptakiem wybiegną na wysokości Zespołu Szkół Chemicznych. Tam ulica następnie to jest Łęcka, Ogniowa, Królewiecka. Tutaj no już te zamknięcia pewnie ponad godzinę mogą potrwać. Następnie pobiegną ulicą Chopina w kierunku Chmielnej. No i tak stopniowo będziemy się zbliżać do stadionu przez Rejmonta, Kasprowicza, Trauguta, Kraszewskiego. No i już później odbiją z powrotem w Okrężną i Leśną. Pod koniec tego biegu te zamknięcia mogą trwać już nieco dłużej, około 1,5 godziny. No ale mówię, to wszystko jest uzależnione od tempa, no pewnie ostatniego zawodnika.

0: Jednak nie koniec utrudnień. Na włocławskich ulicach prowadzone są remonty.
1: Dziś rozpoczęło się zamknięcie skrzyżowania ulicy Tumskiej i Stary Rynek. Tam jest budowa ciepłociągu oraz przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy 3 Maja 1. Tak jak deklaruje wykonawca, to zamknięcie ma potrwać do 15 października, ale prosimy obserwować komunikaty na naszej stronie. Mamy też do czynienia z zamknięciem w najbliższą sobotę Tamy, to będzie 3 października. To będą cykliczne, kwartalne pomiary przemieszczeń elementów przęseł obiektów mostowych, bo tak się to nazywa na naszej Zaporze, od godziny 7 do godziny 11. To są te rutynowe badania, które odbywają się co parę miesięcy we współpracy z Komendą Miejską Policji we Włocławku. Jeśli chodzi o objazdy, no to dla pojazdów osobowych będzie to most, natomiast pojazdy ciężarowe no, wówczas muszą kierować się w kierunku Płocka lub Torunia. Również mamy informację o tym, że wykonawca zamówienia pod nazwą rekonstrukcja nawierzchni jezdni oraz chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez najbliższy miesiąc do końca października w godzinach 22 do 6 rano planuje całkowite zamknięcia mostu. Podkreślam, będą to wyłączenia nocne. Powodem tego jest dalszy montaż tutaj u góry, czyli konstrukcji mostu oraz dalsze zabezpieczenia antykorozyjne. Te prace postępują.
0: Podsumowując, jeśli planujemy podróż autem po Włocławku w niedzielę, to najlepiej po południu. Godziny zamknięcia poszczególnych ulic w czasie półmaratonu są szacunkowe. Wszystko zależy od tempa, w jakim trasę będą pokonywać zawodnicy. 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To okazja do zwrócenia uwagi na potrzeby seniorów, ale też na integrację i budowanie więzi międzypokoleniowych. Z tej okazji w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku odbyło się spotkanie pod hasłem DPS-y i Ośrodki Wsparcia Dziennego bez Tajemnic.
2: Będziemy się edukować i będziemy się jak zwykle integrować. Spotkanie jest otwarte. Będzie edukacja w zakresie tym, że panie przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przygotowały taką prezentację multimedialną wraz z panią dyrektor, żeby można wszystko dowiedzieć się o DPS-ach, czyli DPS-y i ośrodki wsparcia dziennego bez tajemnic. No i oczywiście korzystając z tej okazji, że dzisiaj jest ten Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, no to będziemy sobie życzyć wszystkiego, co jest najlepsze, a dla nas najlepsze to jest oczywiście zdrowie. Chciałabym też podziękować właśnie Telewizji Kujawy za to, że zawsze nas wspieracie, zawsze jesteście na wszystkich przedsięwzięciach przez nas organizowanych obecni. To jest bardzo ważne dla włocławskich seniorów, którzy nie wychodzą z domu, oglądają i cieszą się, że mogą po prostu chociaż zdalnie uczestniczyć w takich uroczystościach.
0: Podczas spotkania przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przekazywali seniorom informacje dotyczące m.in. kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej oraz korzystania z dziennego wsparcia.
3: Dzisiaj zostanie omówiona procedura umieszczenia w domu pomocy społecznej, czyli dokumenty, które należy złożyć, by zostać skierowanym do domu pomocy społecznej. Powiemy krótko, jakie DPS-y i gdzie funkcjonują na terenie i naszego miasta, na terenie powiatu, ale i całej Polski, bo również kierujemy osoby do w zależności od wskazania przez lekarza typu domu. Także krótko, w pigułce informacja dla naszych włocławskich seniorów. Seniorzy mogą z szerokiego wachlarza korzystać, bo to nie jest tylko pomoc instytucjonalna, czyli zabezpieczenie w całodobowych placówkach. To są formy wsparcia dziennego, tak zwane przedszkole, jak my to mówimy, jeżeli chodzi o Centrum Wsparcia Społecznego, gdzie seniorzy mogą korzystać z dobrodziejstw wsparcia specjalistów. Natomiast seniorzy również w zależności od stanu zdrowia mogą korzystać z innych form świadczonych przez z turnusów rehabilitacyjnych, z zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. O tym też dzisiaj krótko powiemy, natomiast zawsze senior może przyjść do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, do pracownika, który udzieli wszelkich informacji i otrzyma duże wsparcie.
0: Dla uczestników była to także okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń i spotkania ze znajomymi. Seniorzy podkreślają, że chętnie korzystają z takich wydarzeń, bo można podczas nich nie tylko zdobyć przydatne informacje, ale również spędzić razem czas.
4: No bardzo dużo, bo na tym spotkaniu dużo się dzieje i wysyłamy swoje postulaty, a później one są prawie spełnione.
5: Czy to również taki czas dla pani spotkań ze znajomymi?
4: Tak, ja spotykam się często ze znajomymi, bo jesteśmy w Eurointegracji Sportowej i mamy dwa razy w tygodniu spotkania. Jestem tutaj na spotkaniu, kolejnym spotkaniu.

0: spotkaniu. Bardzo dużo informacji za każdym razem jest udzielane dla seniorów. Takie spotkania są nam potrzebne. Informacja jest nam potrzebna, wiadoma sprawa. Nie każdy ma dostęp do mediów społecznościowych, do prasy. W związku z tym tutaj przychodzimy, mile spędzamy czas, pijemy kawkę, no i świetnie się integrujemy.
1: Ja uważam, że taki dzień jak dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Seniora, to jest wspaniała okazja, by porozmawiać o nas, o naszych potrzebach, możliwościach, by dowiedzieć się czegoś więcej, na przykład od takich ośrodków jak DPS, po prostu porozmawiać bez tematów. To nie jest tabu, temat tabu, prawda? Możemy porozmawiać, jak będzie kiedyś w przyszłości, jak ewentualnie się można tam do nich dostać. Ile tych ośrodków działa na naszym terenie? No niestety to jest nasza przyszłość. My jesteśmy już tymi 80-latkami, więc to tak różnie się może potoczyć.
2: Witam wszystkich seniorów, wszystkie osoby starsze z Włocławka, które tu licznie na Żabiej 12 w organizacji pozarządowych zgromadziły się. Życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, wszystkich, jak to się mówi, dobrych fluidów i dobrego samopoczucia do końca swoich dni. A dzisiejsze spotkanie zorganizowała Włocławska Rada Seniorów, pani Maria Pierzchała.
3: O potrzebie organizowania takich spotkań mówią także władze Włocławka. Jak podkreślają seniorzy, są ważną częścią miejskiej społeczności, a takie wydarzenia pozwalają nie tylko przekazywać informacje, ale również integrować środowisko.
4: A okazja, żeby przypomnieć o tej bardzo licznej i ważnej grupie w każdej społeczności lokalnej. Włocławek rzeczywiście szczególnie też dba o tą grupę wiekową, bo po pierwsze to są bardzo aktywne osoby, ale też osoby, które wymagają wsparcia. No i są takie zmiany demograficzne, że osób w wieku senioralnym będzie coraz więcej i jest coraz więcej. Jest to zróżnicowana grupa, więc my jako samorząd Włocławka też przygotowujemy i prowadzimy konsekwentnie taką politykę, która daje możliwości różnego rodzaju działalności osobom w wieku senioralnym. Z jednej strony to są uniwersytety trzeciego wieku, koła i kluby seniora. Też działalność w organizacjach pozarządowych, które adresowane są do seniorów, ale też wszystkie systemowe takie działania związane z opieką wytchnieniową, opieką nad osobami starszymi. I tą instytucjonalną i nieinstytucjonalną. Więc też w tym dniu dla wszystkich seniorów dużo zdrowia. Bądźcie też cały czas naszymi podporami, bo wasze doświadczenie i wasza umiejętność, ale też taki dystans do świata, taki zdrowy dystans do rzeczywistości też jest dla nas wsparciem i też jest dla was takie zadanie. Powiedzmy też wspieranie tych młodszych pokoleń, szczególnie młodych ludzi, którzy też na was patrzą i no też no i chcą iść podobnymi drogami.
3: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest obchodzony co roku 1 października. We Włocławku towarzyszą mu nie tylko okolicznościowe wydarzenia, ale również spotkania poświęcone konkretnym potrzebom i problemom seniorów. Mieszkańcy włosławskiej spółdzielni mieszkaniowej pod koniec września otrzymali rozliczenia za ogrzewanie. Spółdzielnia podsumowała w ten sposób poprzedni sezon grzewczy, który, jak podkreśla jej prezes, nie należał do łatwych.
5: Ponad 20 milionów to są koszty włosławskiej spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli chodzi o ciepło i podgrzanie ciepłej wody. My po tych perturbacjach, które mieliśmy w poprzednich latach, bardzo zaczęliśmy patrzeć na ceny ciepła i na system rozliczeń. Rzeczywiście w tym roku trochę nam się to przedłużyło, ale myślę, że mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej są trochę bardziej zadowoleni niż w poprzednich latach, dlatego że te koszty spadły. Po pierwsze zmniejszyliśmy moce zamówione, które od lat we włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej nie były regulowane. Dostosowaliśmy je do panujących temperatur i tutaj już nam koszty spadły, stąd też większe zwroty niż zwykle, które otrzymali mieszkańcy. Zmieniliśmy również regulamin, który premiuje oszczędzających. To znaczy te osoby, które mają zamontowane podzielniki kosztów, te mieszkania, które mają zamontowane podzielniki kosztów, są rozliczane na zasadzie ewentualnych zwrotów. Ci, którzy płacą zaliczkę, tych zwrotów

0: to po prostu nie mają. Dlatego, że te osoby nie oszczędzają, bo wychodzą z założenia, że skoro nie rozliczam się z podzielnika, to mogę mieć otwarte okno i grzejniki mieć rozkręcone na maksymalną moc. To powoduje wzrost kosztów w całym budynku. I my to widzimy, i zresztą mieszkańcy to też odczuli w tej chwili na swoich rachunkach, że ci, którzy oszczędzają, po prostu dostają zwroty. Są pojedyncze mieszkania, takie, które tych zwrotów nie mają, ale na pewno ten sezon był dla nich znacznie lżejszy niż te sezony, które były do tej pory.
1: Tymczasem przed mieszkańcami kolejny sezon grzewczy. Ceny węgla przed sezonem 2026-2027 wzrosły średnio o 200-300 zł za tonę w porównaniu z ubiegłorocznym okresem letnim. W lokalnych składach tona węgla kosztuje obecnie od około 1500 zł do nawet 1800 zł. To może przełożyć się również na koszty ogrzewania ponoszone przez mieszkańców.
0: Nie mamy niestety wpływu na to, co dzieje się w sytuacji globalnej, czyli wzrost cen węgla, który nastąpił bardzo przed tym sezonem grzewczym i pewnie się to odbije na kosztach funkcjonowania MPC-u, więc za chwilę pewnie się, oby nie, ale możemy się spodziewać informacji z MPC-u, że po prostu te ceny będą rosły. Tam, gdzie mamy własne kotłownie, tam, gdzie my jako spółdzielnia ogrzewamy mieszkania, nie posługując się dostawcą ciepła, to staramy się żonglować. I tam, gdzie mamy taką możliwość, i źródłem ciepła, czyli albo gaz, albo pelet, albo olej opałowy, bo takie sytuacje też w wojewódzkiej spółdzielni mieszkaniowej mamy, a tam, gdzie nie mamy takiej możliwości, właśnie tak jak MPC we Włocławku, tak jak miejska kotłownia w Brześciu czy w Lubrańcu, no to niestety, ale na ceny ciepła wpływu w tych miejscowościach nie mamy. Poczyniliśmy też dużo inwestycji w nowe węzły cieplne, tam gdzie było to możliwe i konieczne. Zmieniliśmy źródło ciepła w jednym z bloków w Kowalu i to już dało bardzo duże oszczędności. I mieszkańcy to widzą, że mają bardzo duże zwroty za ciepło, więc będziemy się zastanawiać, co zrobić z zaliczkami, czy ich po prostu nie obniżyć po to, żeby mieszkańcom obniżyć czynsz w tych blokach, w których sami produkujemy ciepło.
1: Władze włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej przygotowują się już do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego. Ma się on rozpocząć na początku przyszłego tygodnia.
0: W tym roku z sezonem grzewczym ruszamy prawdopodobnie w przyszły poniedziałek. Obserwujemy bardzo często temperatury zewnętrzne i widzimy, że w przyszłym tygodniu jest planowana może nie tyle obniżka temperatury, co zmiana w ogóle, prognozy pogody się zmieniają, ma być bardzo deszczowo, pochmurnie, więc tego słońca po prostu będzie mniej, a to słońce najbardziej dogrzewa nam nasze pomieszczenia, więc prawdopodobnie od 5 października, czyli od poniedziałku, rozpoczynamy z uruchamianiem węzłów cieplnych. Już poprosiliśmy dostawców ciepła, żeby od 5 października zaczęli dostarczać ciepło do zasobu włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej.
1: Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy muszą przygotować się na sezon, w którym koszty ogrzewania mogą być wyższe niż przed rokiem. Ostatecznie rozliczenia będą jednak zależały m.in. od zużycia ciepła.
2: Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek to organ konsultacyjny. Reprezentuje poglądy i pomysły uczniów szkół ponadpodstawowych naszego miasta. Przed nami kolejna kadencja młodzieżowych radnych, ale najpierw kampania wyborcza i same wybory.
3: Mając na uwadze postanowienia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, wyznaczyłam termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta na dzień 21 października 2026 roku. I w wyborach mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy są mieszkańcami naszego miasta Włocławka. Dotyczy to zarówno możliwości kandydowania, jak i też oddania głosu. Uczniowie chętni do kandydowania, i to jest bardzo ważna informacja, są zobowiązani do zebrania 15 podpisów osób popierających, jak również do przedłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miasta.
2: Dokumenty te należy złożyć do komisji wyborczej powołanej w danej szkole. Okręgami wyborczymi są szkoły położone na terenie Włocławka z włączeniem placówek dla dorosłych.
3: Społeczność uczniowska szkoły ponadpodstawowej, w której uczy się do 200 uczniów wybiera jednego przedstawiciela do rady, natomiast powyżej 200 uczniów wybierają dwóch przedstawicieli do rady. Wybory odbywają się w placówkach oświatowych, w tych, w których uczniowie będą wybierani i będą zbierali swoje podpisy.

0: Tyle jeśli chodzi o kandydatów. Czas na okręgi wyborcze.
1: Jeżeli chodzi o okręgi wyborcze i ilość wybieranych radnych, to mamy tak: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte liceum ogólnokształcące oraz liceum imienia Jana Księdza Długosza, zespoły szkół chemicznych, technicznych, ekonomicznych, elektrycznych, budowlanych, akademickich i samochodowych. W tych szkołach będziemy wybierać dwóch przedstawicieli. Natomiast po jednym kandydacie wybiorą liceum ogólnokształcące Montessori oraz branżowa szkoła zawodowa Impuls i Cogito. Także łącznie to będzie 27 kandydatów. Z tym, że nie wiemy, czy we wszystkich szkołach będą dokonane wybory i czy szkoły dokonają wyboru po prostu tylu kandydatów, ilu mogą wybrać.
2: Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat samej Młodzieżowej Rady Miasta. Jakie są jej funkcje, jakie prowadziła poprzednie, oczywiście rady prowadziły działania. Rozumiem, że są to głównie funkcje doradcze, jednak też angażują się ci młodzi ludzie w życie miasta.
1: Tak, Młodzieżowa Rada Miasta korzystała ze swoich uprawnień takich doradczych, opiniodawczych. Organizowała też takie akcje społeczne, angażując się właśnie w życie miasta. Na przykład byli w odwiedzinach w Domu Pomocy Społecznej z okazji świąt. No i też aktywnie uczestniczyli właśnie w różnych takich charytatywnych przedsięwzięciach.
0: Struktura Młodzieżowej Rady jest podobna do jej dorosłej odpowiedniczki. Na pierwszej sesji trzeba będzie wybrać prezydium.
1: Jeżeli chodzi o takie sprawowane funkcje, to mamy przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza rady, którzy wybierani są podczas pierwszej sesji, tworzą takie prezydium i wybory tego gremium będzie w wyborach tajnych podczas pierwszej sesji, którą zwoła pani przewodnicząca rady.
3: Liczę na to, że młodzież będzie aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym naszego miasta. Liczę na to, na ich pomysły, bo zawsze jestem ciekawa, jakie mają, a mają te pomysły. I każda Młodzieżowa Rada Miasta zawsze nas czymś zaskoczy. Oczywiście pozytywnie. Życzę wam, droga młodzieży, wszystkiego dobrego.
0: Przed nami czas wyborów w szkołach ponadpodstawowych. Jest to świetna forma nauki i demokracji. Wiele osób związanych z lokalną, ale również z ogólnopolską polityką swoje pierwsze szlify zdobywało właśnie w Młodzieżowych Radach Miasta.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Oczywiście w dniu chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć. Bardzo się cieszę, że pani prezydent jako jedyna kobieta dzisiaj tutaj w tym gronie postanowiła na Dzień Chłopaka nam wszystkim przygotować taki prezent, bo to jest prezent, który niewątpliwie jest ważny i potrzebny. I tak jak już powiedziałem, wszystkich panów zachęcam do tego, żeby skontaktowali się z Wydziałem Edukacji Zdrowia Społecznego, Publicznego, a później, żeby skorzystali z badań profilaktycznych, które świadczy nasza miejska spółka, miejski zespół opieki zdrowotnej. Pani prezydent, o szczegółach.
1: Bardzo się cieszę, że też mam tutaj panów, którzy jestem pewna, że skorzystają z tych badań. Tak, panie prezydencie?
0: Oczywiście.
1: Panowie prezesi, jasne. To też dadzą przykład wszystkim naszym panom z Włocławka, że warto się badać. Rzeczywiście 30 września Dzień Chłopaka, 19 listopada to Międzynarodowy Dzień Mężczyzny i z tej okazji zawsze sobie składamy życzenia. Wszystkim naszym panom życzymy wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. I rzeczywiście to jest bardzo dobra okazja, żeby przypomnieć o tym, że najważniejsze jest zdrowie, bo opieka, życie no, też musi być oparte o tą dobrą kondycję. I ta kondycja też może płynąć właśnie z takiej dbałości o dobrostan. Stąd też kolejna edycja, tym razem adresowana do naszych panów. Przypomnijmy, że wiosną tego roku była Zdrowomania przygotowana dla naszych pań, a jesienią zawsze to jest czas dla naszych panów. Jest pięć porad, takich pięć obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te pięć obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29. Statystyki doskonale wskazują, no niestety, że nasi panowie żyją od pani, czyli od nas 7 lat mniej i szukając przyczyn, no to jest właśnie to unikanie jakichkolwiek działań profilaktycznych i dbania o zdrowie. Oczywiście wiem, że to obrazoburczo brzmi i trochę straszę, ale czasami i takie argumenty trzeba zastosować, żeby zachęcić naszych mężczyzn, żeby się badali. Tak jak w zeszłym roku padło takie porównanie, że panowie chętnie dbają o swoje samochody i sprawdzają, co tam się dzieje i jeżeli coś jest nie tak, to natychmiast jadą do warsztatu. Natomiast jeżeli chodzi o własne zdrowie, no to różnie bywa. Mam męża, więc wiem, o czym mówię. I więc zachęcamy serdecznie, żeby rzeczywiście skorzystać z tej oferty. Jako samorząd, który też prowadzi działania profilaktyczne tego rodzaju dla mieszkańców Włocławka, przekazaliśmy na te działanie 120 tysięcy i mam nadzieję, że ta kwota i te badania zostaną wykorzystane. Dziękuję serdecznie, panie prezesie. Szczegóły

0: jak to będzie wyglądało.
1: Pani prezydent już bardzo dużo szczegółów podała. Zapraszamy do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej na ulicy Kilińskiego 16. Tam będzie pobierany materiał analityczny. Tam będą także udzielane porady przez specjalistów. Jeżeli okaże się, że z analizy wyników wynika potrzeba dalszego leczenia, oczywiście będziemy także udzielali skierowań, jeżeli będzie taka potrzeba. W większości przypadków jest to potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i tego wszystkim Państwu życzę. Przypominam, Kilińskiego 16, czekamy na Państwa od 1 października. Mamy już swoje doświadczenia i wiemy, że jest to bardzo cenna akcja dla nas, mężczyzn, dorosłych mieszkańców Włocławka. Zapraszamy serdecznie.
2: Ja oczywiście tutaj potwierdzam słowa, które powiedział pan prezes. Zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w pełni przygotowani do zrealizowania tego zadania. Dziękujemy panu prezydentowi, pani prezydent, że możemy zrealizować to zadanie i będzie ono na pewno służyło poprawie zdrowia mężczyzn, którzy zechcą się przebadać w naszej jednostce.
1: Pani prezydent, możemy liczyć na te vouchery? My jako mieszkańcy
0: o ile w świetle Jupiterów podejmiecie takie działanie i pokażecie swoim przykładem, że jak najbardziej to nic nie stoi na przeszkodzie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Dobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Seniorzy z całego powiatu włocławskiego spotkali się w Lubrańcu Marysinie. Były rozmowy o zdrowiu i bezpieczeństwie, badania profilaktyczne, a przede wszystkim okazja do spotkania i wspólnej zabawy. To już druga edycja Powiatowego Dnia Seniora. Do Lubrańca przyjechali seniorzy z różnych części powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń, uczestnicy dziennych domów pomocy i mieszkańcy DPS-ów.
1: W okolicach Światowego Dnia Seniora świętujemy z najwspanialszymi seniorami na świecie, bo seniorami z powiatu włocławskiego. Drugi raz organizujemy tego typu spotkanie. Jak widać za mną, frekwencja niesamowita i to najlepiej świadczy o seniorach z naszego terenu, którzy chcą żyć w naszym społeczeństwie. Dzisiejsze spotkanie jest formą podziękowania od nas, od samorządu powiatu za to, że żyjemy w czasach w takich, jakich żyjemy. Staramy się łączyć

0: Czyli sprawy pożyteczne z przyjemnymi, także badania profilaktyczne, prelekcje w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, ale także i występy rozrywkowe. Mam nadzieję, że przypomną się wszystkim naszym seniorom lata młodości, bo to zespół z takich lat dzisiaj występuje, że z uśmiechem wyjdą z tej nowej, pięknej hali w naszej szkole, a że ten uśmiech będzie towarzyszył przez cały rok, że to się przełoży na zdrowie, pomyślność seniorów, ale i całych ich rodzin. Dla mnie to bardzo przyjemny dzień. Bardzo się cieszę, że można widzieć uśmiechy tylu wspaniałych osób w dniu dzisiejszym.
1: Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że już drugi raz udało nam się zorganizować Powiatowy Dzień Seniora. Seniorów na terenie powiatu wrocławskiego jest najwięcej. No, nie oszukujmy się, niestety przyrost naturalny jest niezadowalający i ta tendencja jest taka, że społeczeństwo się starzeje, dlatego musimy dbać o naszych seniorów, doceniać ich, troszczyć się o ich potrzeby. Stąd też zrodziła się inicjatywa stworzenia, powołania takiego święta Powiatowego Dnia Seniora. Jak widać za mną, dość licznie seniorzy z terenu powiatu wrocławskiego odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Cieszę się niezmiernie z tego, że to święto cieszy się dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że będzie ono cykliczne, co na to wskazują okoliczności, które dzisiaj nam towarzyszą. Seniorzy mogą dzisiaj wysłuchać prelekcji dotyczących bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, a także skorzystać z rozrywki, wysłuchać koncertu Czerwonych Gitar. Z okazji Powiatowego Dnia Seniora chciałbym wszystkim seniorom życzyć dużo zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, a także satysfakcji z tego, że są potrzebni i kochani.
2: Program rozpoczął się od spraw, które dla seniorów są ważne także na co dzień. Policjanci mówili o bezpieczeństwie, a przedstawiciele Powiatowego Centrum Zdrowia o profilaktyce. Była też możliwość wykonania badań.
3: Ja przyjechałam właśnie ze swoimi członkami, gdzie dostaliśmy od pana starosty 40 biletów. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Cieszymy się z tego święta, bo to święto jest ludzi starszych i oni jak gdyby czekają. Oni są bardzo zadowoleni. To są ludzie naprawdę, którzy również tworzyli ten dochód, pracowali, zajmowali pewnego rodzaju stanowiska, a dziś po prostu są na odpoczynku, bo to jest zasłużony ich odpoczynek. Bawić się, chcą cieszyć życiem jeszcze ile im po prostu zostało. Także my jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni panu staroście i naprawdę więcej takich przyjęć, żeby naprawdę serduszka tym naszym seniorom i panom i paniom rosły, bo naprawdę ile nam zostało.
4: I jeszcze się spytam, czego państwu życzyć?
3: No czego życzyć? Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, optymizmu, satysfakcji i dalszej integracji ze swoimi koleżankami, przyjaciółmi, no i z władzami, bo to najważniejsze.
2: Ale tego popołudnia nie chodziło wyłącznie o zdrowie i bezpieczeństwo. Była przede wszystkim okazja do rozmowy, spotkań znajomych i integracji.
5: Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej jestem tutaj, by podziękować serdecznie seniorom z powiatu wrocławskiego za to, że są wspaniali, za to, że możemy czerpać ich wiedzy, doświadczenia życiowego i że szczególnie młode pokolenie może czerpać z fundamentu ich doświadczenia i dojrzałości. Również składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, bo przed nami powiatowy dzień, znaczy dzisiaj Powiatowy Dzień Seniora, przed nami 1 października Międzynarodowy Dzień Seniora, 14 października Europejski Dzień Seniora, w listopadzie również kolejny Dzień Seniora, czyli miesiąc czasu świętowania z seniorami, a seniorzy są niezwykle ważną grupą w polskim społeczeństwie. Cieszę się bardzo, że tutaj w powiecie wrocławskim seniorzy mogą czuć się docenieni i cieszę się niezmiernie z tego, że mogę być uczestnikiem tego wyjątkowego wydarzenia. Drodzy seniorzy, życzę wam wszelkiej pomyślności, życzę wam miłości bliskich, tego byście każdego dnia byli szczęśliwi, dużo zdrowia i tego byście zawsze byli uśmiechnięci. Wszystkiego co najlepsze.
2: Do seniorów zwracali się także parlamentarzyści. W centrum ich wystąpień było doświadczenie starszego pokolenia i jego miejsce w lokalnych społecznościach.
6: Święto seniorów, kochani, to są cudowni ludzie, którzy już wiedzą, co jest najważniejsze w życiu, którzy już nie gonią za tym, co

0: to jest bezcelowe, niepotrzebne, co jest stratą czasu. To są ludzie, którzy są mądrzy tym, co już przeżyli, są doświadczeni, wiedzą, kto jest przyjacielem, wiedzą, kto powinien być gdzieś obok nich. To są cudowni ludzie, których powinniśmy każdego dnia doceniać za to, co zrobili i co robią, a na pewno warto, żeby jeszcze nie tylko żyli przeszłością, tą swoją cudowną, czasem smutną, ale żeby pamiętali o tym, co jeszcze przed nimi, czyli jeszcze coraz więcej tych piękniejszych realizacji marzeń, jeszcze więcej spacerów, kawy, uśmiechu ludzi, którzy są im bliscy. To jest chyba najważniejsze, żeby wiedzieć, co jest ważne. Nie to, ile już przeżyliśmy, ale żeby tego czasu nie zmarnować. I myślę, że to oni wiedzą, jak najlepiej ten czas wykorzystać.
1: Bo senioralna codzienność to nie tylko wspomnienia, to także kolejne plany, spotkania i czas spędzony z bliskimi.
2: Październik i listopad są takimi miesiącami, kiedy szczególnie patrzymy na seniorów, bo są 1 października, 14, 20, kiedy są międzynarodowe, ogólnopolskie Dni Seniorów. Jest to grupa ludzi, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Dzięki ich pracy, ich zaangażowaniu dzisiaj my, młodsze pokolenia, jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Patrząc na demografię i na to wszystko, co dzieje się w naszym kraju, to również powód tego, żebyśmy na seniorów patrzyli szczególnie, żebyśmy zapewnili im miejsca, gdzie mogą się rozwijać, miejsca, gdzie mogą realizować swoje pasje. I tak robimy jako samorząd województwa, ale dzisiaj spotykamy się na powiatowym Dniu Seniora w powiecie włocławskim. Pan starosta patrzy na tą grupę szczególnie i dzisiaj zorganizował wyjątkowe wydarzenie. Ja chyba jeszcze nie byłam w miejscu, gdzie w jednym miejscu jest tylu seniorów. Dziękujemy im za wszystko, co robią, życząc jednocześnie dużo zdrowia, miłości tych osób najbliższych i tego, żeby właśnie władze szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ale również strona rządowa stwarzały takie możliwości, żeby oni cały czas czuli się bezpiecznie.
1: A kiedy oficjalna część dobiegła końca, przyszedł czas na muzykę, na scenie pojawiły się czerwone gitary. To zespół, którego piosenki znają kolejne pokolenia, był jednym z głównych punktów programu.
3: Bardzo się cieszę, że powiat dba o wszystkich swoich mieszkańców i że docenia także tych, którzy oddali wiele lat swojego życia, żeby ten powiat się rozwijał. Dzisiaj wszystkim możemy podziękować i cieszyć się ze wspólnej obecności, a koncert Czerwonych Gitar tym bardziej nas cieszy, bo przecież jest to zespół, który zarówno łączy młode, jak i starsze pokolenie.
1: I właśnie wtedy metryka zeszła na dalszy plan. Była muzyka, wspólna zabawa i piosenki, które wielu uczestników pamięta jeszcze z młodości. Druga edycja Powiatowego Dnia Seniora miała więc połączyć kilka rzeczy: zdrowie, bezpieczeństwo i integrację oraz dobrą zabawę. A najważniejsze tego dnia było jedno, żeby seniorzy mieli okazję być razem.
4: Na terenach wokół Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku królowała piłka nożna. Rozegrano turniej upamiętniający Kazimierza Witkowskiego, wieloletniego dyrektora MOW w naszym mieście. Była to już 16. edycja rywalizacji.
5: Jednocześnie w tym roku obchodziliśmy 18. rocznicę śmierci Kazimierza Witkowskiego, którego pamięci ten memoriał jest poświęcony. Był to wieloletni dyrektor, który 42 lata pracy poświęcił na pracę, na tworzenie tego ośrodka, na nadawanie kształtu temu, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Dzisiaj no, to jest profesjonalnie prowadzona placówka o utrwalonej renomie w kraju. Także na pewno dorobek Kazimierza Witkowskiego jest znaczący i do dzisiaj widoczny.
4: W sumie w tegorocznym memoriale Kazimierza Witkowskiego wzięło udział 6 drużyn. Mecze toczyły się systemem każdy z każdym.
5: Z Włocławka jest jedna drużyna, oprócz tego Bielice, to jest Kujawsko-Pomorskie, Strzelno, Kujawsko-Pomorskie, Debrzno, Zachodniopomorskie, Mrowiny, Dolnośląskie, Lidzbark Warmiński, a więc Warmińsko-Mazurskie.
6: Chciałbym zapytać, po ile trwa jeden mecz, po ilu zawodników będziemy widzieli na boisku, a także zapytam na koniec oczywiście o nagrody. Pewnie będą wyróżnienia też dla najlepszych strzelców.
5: Będą nagrody dla najlepszych strzelców, będą nagrody dla najlepszych bramkarzy, będą nagrody fair play.

0: nagrody wynikające no, z uzyskanych miejsc we współzawodnictwie. Fundatorem głównej nagrody jest pani Hanna Bitkowska, to jest żona pana Kazimierza Bitkowskiego. Pytał pan po sześciu zawodników, po 10 minut, dwa razy po 10 minut mecz.
1: Można powiedzieć, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Sportem Stoi. Organizowane są turnieje piłkarskie, a także rywalizacja w biegach przełajowych nad Jeziorem Czarnym. Nie można też zapominać o zawodach w tenisie stołowym.
0: Sport przede wszystkim jest takim obszarem aktywności, który pozwala szybko wychwycić talenty, rozwijać je, daje przełożenie z wysiłku na efekty. I to jest ważne dla tych młodych ludzi. Oprócz tego bardzo dużą wagę zawsze przywiązujemy do zasad fair play, do właściwego zachowania, właściwego słownictwa. Wielokrotnie uzyskujemy takie informacje zwrotne na temat organizowanych przez nas imprez, że są bardzo wysoko oceniane i przez uczestników, i przez obserwatorów. W ten sposób możemy.
1: Zawodnicy MOW Włocławek wygrali swój pierwszy mecz i z optymizmem patrzyli na kolejne spotkania.
2: Bardzo dużo trenowaliśmy na tym oto boisku. Przygotowaliśmy się z jednym trenerem, z drugim trenerem. Treningi siłowe, kondycyjne i dzisiaj chyba pokażemy, jak poszły
1: Nie
2: te
1: poszło na
2: treningi.
1: marne.
2: Właśnie.
1: Pokażemy, że nie poszło na marne.
3: Właśnie, powiedzcie mi, jak te treningi dokładnie wyglądały? Jak często trenowaliście?
1: Dwa razy w tygodniu.
4: Dwa, trzy razy, coś
1: Dwa, trzy razy w
4: takiego się
1: tygodniu.
4: zdarzało. No.
2: Po 2 godzinki,
1: Po
2: tak.
1: dwie godzinki. W poniedziałek treningi kondycyjne, bieganie, jakieś sprinty, przyspieszenia, takie rzeczy. W czwartek więcej gry z piłką przy nodze.
3: Powiedzcie mi, bo widzimy już na boisku waszych przeciwników, jak ich oceniacie, jak oceniacie wasze szanse?
1: Myślę, że najcięższego przeciwnika już mamy za sobą.
4: Wygraliśmy 2-0 już pierwszy mecz. No i
1: Myślę, że teraz tylko z górki, teraz tylko z górki.
2: Tak.
3: Okej, czyli szanse na medal, na złoty medal, na puchar są, jak mówię.
2: Są.
1: W naszych oczach 100%.
3: Okej, jakbyście zachęcili chłopaków w waszym wieku do tego, żeby uprawiali sport? Niekoniecznie piłkę nożną, możliwe, że jakieś inne.
2: Na pewno jest jakieś zajęcie. Tutaj jest zajęcie, szybciej czas leci, ale sport też pomaga później. Później
1: Lepsze
2: tak.
1: to niż komputer, wiadomo. Poruszajcie się, to wspiera ducha, lepsze samopoczucie.
4: Lepsza psychika.
2: Tak.
4: I kondycja.
3: Słyszałem, że pierwszy mecz za wami i najcięższy przeciwnik. Jak to wyglądało na boisku? Jak to wyglądało z perspektywy zawodników?
5: Dużo biegania strasznie, trzeba było patrzeć dużo, bo ciężko było, ale wygraliśmy.
6: No ja tak średnio bym powiedział.
7: Tak średnio.
3: Czymś zaskoczył przeciwnik? Jak to wyglądało? Czy chciał zabiegać, lepsze podania?
7: Bramkarz zaskoczył.
3: Bramkarz świetnej dyspozycji, okej. Okay. Powiedzcie mi, jak wyglądały treningi, jak wyglądały przygotowania? Słyszałem, że dosyć mocno stawialiście na przygotowanie kondycyjne.
7: Tak.
5: Dużo
7: tak. kondycyjne i no, siłowe takie.
1: Na boisku nie zabrakło ciekawych akcji, dośrodkowań i driblingów. Ozdobą turnieju były bramki zdobywane przez zawodników młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Turniej był jednak przede wszystkim upamiętnieniem zasłużonego dyrektora. Ten weekend nie będzie łatwy dla kierowców. Niedziela upłynie pod znakiem półmaratonu Włocławek. W 13. edycji biegowej imprezy weźmie udział około 800 zawodników. Zawody rozpoczną się o godzinie 11 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Leśnej. Trasa wiedzie przez wszystkie włocławskie osiedla i liczy ponad 21 km. Organizatorzy szacują, że półmaraton zakończy się około godziny 14.
8: O godzinie 11 wówczas przez bramę główną stadionu uczestnicy pobiegną ulicą Okrężną, dalej ulicą Leśną. Te ulice przy Hali Mistrzów Sportowa, Kazimierza Górskiego, ulica Piaski w kierunku Ostrowskiej i te ulice, które wymieniłem, mniej więcej kilkunastominutowe zamknięcia są przewidywane przez organizatora. Od Ostrowskiej pobiegną aleją Kazimierza Wielkiego, prawy pas jezdni będzie wyłączony przez około 30 minut, tak jest zakładane. Następnie dobiegną w kierunku ulicy Alei Królowej Jadwigi, w stronę osiedla Południe, między innymi Kruszyńska jest w planach, także Zbiegniewska, ta trasa jest przecież niezmienna. Kaliska Węglowa, Wiejska i tak dalej w kierunku Robotniczej, następnie Kapitulnej. Tutaj na osiedlu Południe te zamknięcia mogą potrwać już dłużej. 40-45 minut, to jest wszystko uzależnione pewnie od tempa ostatniego zawodnika, który będzie biegł. No i następnie część Zazamcza Obwodowa, czyli ulicą Lisek, ulicą Wysoką, przez Park Słodowo, następnie na Park Sienkiewicza, deptakiem na bulwarach. Tym deptakiem wybiegną na wysokości Zespołu Szkół Chemicznych. Tam ulica następnie to jest Łęcka, Ogniowa, Królewiecka. Tutaj no już te zamknięcia pewnie ponad godzinę mogą potrwać. Następnie pobiegną ulicą Chopina w kierunku Chmielnej. No i tak stopniowo będziemy się zbliżać do stadionu przez Rejmy.

0: Monta, Kasprowicza, Trauguta, Kraszewskiego, no i już później odbiją z powrotem w Okrężną i Leśną. Pod koniec tego biegu te zamknięcia mogą trwać już nieco dłużej, około półtorej godziny, no ale mówię, to wszystko jest uzależnione od tempa, no pewnie ostatniego zawodnika.
1: To jednak nie koniec utrudnień. Na włocławskich ulicach prowadzone są remonty.
0: Dziś rozpoczęło się zamknięcie skrzyżowania ulicy Tumskiej i Stary Rynek. Tam jest budowa ciepłociągu oraz przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy 3 Maja 1. Tak jak deklaruje wykonawca, to zamknięcie ma potrwać do 15 października, ale prosimy obserwować komunikaty na naszej stronie. Mamy też do czynienia z zamknięciem w najbliższą sobotę Tamy, to będzie 3 października. To będą cykliczne, kwartalne pomiary przemieszczeń elementów przęseł obiektów mostowych, bo tak się to nazywa na naszej Zaporze, od godziny 7 do godziny 11. To są te rutynowe badania, które odbywają się co parę miesięcy we współpracy z Komendą Miejską Policji we Włocławku. Jeśli chodzi o objazdy, no to dla pojazdów osobowych będzie to most, natomiast pojazdy ciężarowe no, wówczas muszą kierować się w kierunku Płocka lub Torunia. Również mamy informacje o tym, że wykonawca zamówienia pod nazwą rekonstrukcja nawierzchni jezdni oraz chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez najbliższy miesiąc do końca października w godzinach 22 do 6 rano planuje całkowite zamknięcia mostu. Podkreślam, będą to wyłączenia nocne. No, powodem tego jest dalszy montaż tutaj u góry, czyli konstrukcji mostu oraz dalsze zabezpieczenia antykorozyjne. Te prace postępują.
1: Podsumowując, jeśli planujemy podróż autem po Włocławku w niedzielę, to najlepiej po południu. Godziny zamknięcia poszczególnych ulic w czasie półmaratonu są szacunkowe. Wszystko zależy od tempa, w jakim trasę będą pokonywać zawodnicy. 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To okazja do zwrócenia uwagi na potrzeby seniorów, ale też na integrację i budowanie więzi międzypokoleniowych. Z tej okazji w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku odbyło się spotkanie pod hasłem DPS-y i Ośrodki Wsparcia Dziennego bez Tajemnic.
2: Będziemy się edukować i będziemy się jak zwykle integrować. Spotkanie jest otwarte. Będzie edukacja w zakresie tym, że panie przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przygotowały taką prezentację multimedialną wraz z panią dyrektor, żeby można wszystko dowiedzieć się o DPS-ach, czyli DPS-y i ośrodki wsparcia dziennego bez tajemnic. No i oczywiście korzystając z tej okazji, że dzisiaj jest ten Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, no to będziemy sobie życzyć wszystkiego, co jest najlepsze, a dla nas najlepsze to jest oczywiście zdrowie. Chciałabym też podziękować właśnie Telewizji Kujawy za to, że zawsze nas wspieracie, zawsze jesteście na wszystkich przedsięwzięciach przez nas organizowanych obecni. To jest bardzo ważne dla włocławskich seniorów, którzy nie wychodzą z domu, oglądają i cieszą się, że mogą po prostu chociaż zdalnie uczestniczyć w takich uroczystościach.
1: Podczas spotkania przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przekazywali seniorom informacje dotyczące m.in. kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej oraz korzystania z dziennego wsparcia.
3: Dzisiaj zostanie omówiona procedura umieszczenia w domu pomocy społecznej, czyli dokumenty, które należy złożyć, by zostać skierowanym do domu pomocy społecznej. Powiemy krótko, jakie DPS-y i gdzie funkcjonują na terenie i naszego miasta, na terenie powiatu, ale i całej Polski, bo również kierujemy osoby do w zależności od wskazania przez lekarza typu domu. Także krótko, w pigułce informacja dla naszych włocławskich seniorów. Seniorzy mogą z szerokiego wachlarza korzystać, bo to nie jest tylko pomoc instytucjonalna, czyli zabezpieczenie w całodobowych placówkach. To są formy wsparcia dziennego, tak zwane przedszkole, jak my to mówimy, jeżeli chodzi o Centrum Wsparcia Społecznego, gdzie seniorzy mogą korzystać z dobrodziejstw wsparcia specjalistów. Natomiast seniorzy również w zależności od stanu zdrowia mogą korzystać z innych form świadczących przez z turnusów rehabilitacyjnych, z zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. O tym też dzisiaj krótko powiemy, natomiast zawsze senior może przyjść do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, do pracownika, który udzieli wszelkich informacji i jakby otrzyma duże wsparcie.
1: Dla uczestników była to także okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń i spotkania ze znajomymi. Seniorzy podkreślają, że chętnie korzystają z takich wydarzeń, bo można podczas nich nie tylko zdobyć przydatne informacje, ale również spędzić razem czas.
4: No bardzo dużo, bo na tym spotkaniu dużo się dzieje i wysyłamy swoje postulaty, a później one są prawie

0: Spełnione.
1: Czy to również taki czas dla pani spotkań ze znajomymi?
0: Tak, no ja spotykam się często ze znajomymi, bo jesteśmy w eurointegracji sportowej i mamy 2 razy w tygodniu spotkania.
2: Jestem tutaj na spotkaniu, kolejnym spotkaniu. Bardzo dużo informacji za każdym razem jest udzielane dla seniorów. Takie spotkania są nam potrzebne. Informacja jest nam potrzebna, wiadoma sprawa. Nie każdy ma dostęp do mediów społecznościowych, do prasy. W związku z tym tutaj przychodzimy, mile spędzamy czas, pijemy kawkę, no i świetnie się integrujemy.
3: Ja uważam, że taki dzień jak dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Seniora, to jest wspaniała okazja, by porozmawiać o nas, o naszych potrzebach, możliwościach, by dowiedzieć się czegoś więcej, na przykład od takich ośrodków jak DPS. Po prostu porozmawiać bez tematów. To nie jest tabu, temat tabu, prawda? Możemy porozmawiać, jak będzie kiedyś w przyszłości, jak ewentualnie się można tam do nich dostać, ile tych ośrodków działa na naszym terenie. No niestety to jest nasza przyszłość. My jesteśmy już tymi 80-latkami, więc to tak różnie się może potoczyć.
4: Witam wszystkich seniorów, wszystkie osoby starsze z Włocławka, które tu licznie na Żabie 12 w organizacji pozarządowych zgromadziły się. Życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, wszystkich, jak to się mówi, dobrych fluidów i dobrego samopoczucia do końca swoich dni. A dzisiejsze spotkanie zorganizowała Włocławska Rada Seniorów, pani Maria Pieszała.
5: O potrzebie organizowania takich spotkań mówią także władze Włocławka. Jak podkreślają seniorzy, są ważną częścią miejskiej społeczności, a takie wydarzenia pozwalają nie tylko przekazywać informacje, ale również integrować środowisko.
6: Ma okazja, żeby przypomnieć o tej bardzo licznej i ważnej grupie w każdej społeczności lokalnej. Włocławek rzeczywiście szczególnie też dba o tą grupę wiekową, bo po pierwsze to są bardzo aktywne osoby, ale też osoby, które wymagają wsparcia. No i są takie zmiany demograficzne, że osób w wieku senioralnym będzie coraz więcej i jest coraz więcej. Jest to zróżnicowana grupa, więc my jako samorząd Włocławka też przygotowujemy i prowadzimy konsekwentnie taką politykę, która daje możliwości różnego rodzaju działalności osobom w wieku senioralnym. Z jednej strony to są uniwersytety trzeciego wieku, koła i kluby seniora. Też działalność w organizacjach pozarządowych, które adresowane są do seniorów, ale też wszystkie systemowe takie działania związane z opieką wytchnieniową, opieką nad osobami starszymi i tą instytucjonalną i nieinstytucjonalną. Więc też w tym dniu dla wszystkich seniorów dużo zdrowia. Bądźcie też cały czas naszymi podporami, bo wasze doświadczenie i wasza umiejętność, ale też taki dystans do świata, taki zdrowy dystans do rzeczywistości też jest dla nas wsparciem i też jest dla was takie zadanie. Powiedzmy też wspieranie tych młodszych pokoleń, szczególnie młodych ludzi, którzy też na was patrzą i no też no i chcą iść podobnymi drogami.
5: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest obchodzony co roku 1 października. We Włocławku towarzyszą mu nie tylko okolicznościowe wydarzenia, ale również spotkania poświęcone konkretnym potrzebom i problemom seniorów. Mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej pod koniec września otrzymali rozliczenia za ogrzewanie. Spółdzielnia podsumowała w ten sposób poprzedni sezon grzewczy, który, jak podkreśla jej prezes, nie należał do łatwych.
7: Ponad 20 milionów to są koszty włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli chodzi o ciepło i podgrzanie ciepłej wody. My po tych perturbacjach, które mieliśmy w poprzednich latach, bardzo zaczęliśmy patrzeć na ceny ciepła i na system rozliczeń. Rzeczywiście w tym roku trochę nam się to przedłużyło, ale myślę, że mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej są trochę bardziej zadowoleni niż w poprzednich latach, dlatego że te koszty spadły. Po pierwsze, zmniejszyliśmy moce zamówione, które od lat we włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej nie były regulowane. Dostosowaliśmy je do panujących temperatur i tutaj już nam koszty spadły, stąd też większe zwroty niż zwykle, które otrzymali mieszkańcy. Zmieniliśmy również regulamin,

0: który premiuje oszczędzających. To znaczy te osoby, które mają zamontowane podzielniki kosztów, te mieszkania, które mają zamontowane podzielniki kosztów, są rozliczane na zasadzie ewentualnych zwrotów. Ci, którzy płacą zaliczkę, tych zwrotów po prostu nie mają. Dlatego, że te osoby nie oszczędzają, bo wychodzą z założenia, że skoro nie rozliczam się z podzielnika, to mogę mieć otwarte okno i grzejniki mieć rozkręcone na maksymalną moc. To powoduje wzrost kosztów w całym budynku i my to widzimy i zresztą mieszkańcy to też odczuli w tej chwili na swoich rachunkach, że ci, którzy oszczędzają, po prostu dostają zwroty. Są pojedyncze mieszkania, takie, które tych zwrotów nie mają, ale na pewno ten sezon był dla nich znacznie lżejszy niż te sezony, które były do tej pory.
1: Tymczasem przed mieszkańcami kolejny sezon grzewczy. Ceny węgla przed sezonem 2026-2027 wzrosły średnio o 200-300 zł za tonę w porównaniu z ubiegłorocznym okresem letnim. W lokalnych składach tona węgla kosztuje obecnie od około 1500 zł do nawet 1800 zł. To może przełożyć się również na koszty ogrzewania ponoszone przez mieszkańców.
0: Nie mamy niestety wpływu na to, co dzieje się w sytuacji globalnej, czyli wzrost cen węgla, który nastąpił bardzo przed tym sezonem grzewczym i pewnie się to odbije na kosztach funkcjonowania MPC-u, więc za chwilę pewnie się, oby nie, ale możemy się spodziewać informacji z MPC-u, że po prostu te ceny będą rosły. Tam, gdzie mamy własne kotłownie, tam, gdzie my jako spółdzielnia ogrzewamy mieszkania, nie posługując się dostawcą ciepła, to staramy się żonglować i tam, gdzie mamy taką możliwość i źródłem ciepła, czyli albo gaz, albo pelet, albo olej opałowy, bo takie sytuacje też w wojewódzkiej spółdzielni mieszkaniowej mamy, a tam, gdzie nie mamy takiej możliwości, właśnie tak jak MPC w Wrocławku, tak jak miejska kotłownia w Brześciu czy w Lubrańcu, no to niestety, ale na ceny ciepła wpływu w tych miejscowościach nie mamy. Poczyniliśmy też dużo inwestycji w nowe węzły cieplne, tam gdzie było to możliwe i konieczne. Zmieniliśmy źródło ciepła w jednym z bloków w Kowalu i to już dało bardzo duże oszczędności. I mieszkańcy to widzą, że mają bardzo duże zwroty za ciepło, więc będziemy się zastanawiać, co zrobić z zaliczkami, czy ich po prostu nie obniżyć po to, żeby mieszkańcom obniżyć czynsz w tych blokach, w których sami produkujemy ciepło.
1: Władze wrocławskiej spółdzielni mieszkaniowej przygotowują się już do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego. Ma się on rozpocząć na początku przyszłego tygodnia.
0: W tym roku z sezonem grzewczym ruszamy prawdopodobnie w przyszły poniedziałek. Obserwujemy bardzo często temperatury zewnętrzne i widzimy, że w przyszłym tygodniu jest planowana może nie tyle obniżka temperatury, co zmiana w ogóle, prognozy pogody się zmieniają, ma być bardzo deszczowo, pochmurnie, więc tego słońca po prostu będzie mniej, a to słońce najbardziej dogrzewa nam nasze pomieszczenia, więc prawdopodobnie od 5 października, czyli od poniedziałku rozpoczynamy z uruchamianiem węzłów cieplnych. Już poprosiliśmy dostawców ciepła, żeby od 5 października zaczęli dostarczać ciepło do zasobów wrocławskiej spółdzielni mieszkaniowej.
1: Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy muszą przygotować się na sezon, w którym koszty ogrzewania mogą być wyższe niż przed rokiem. Ostatecznie rozliczenia będą jednak zależały m.in. od zużycia ciepła.
2: Młodzieżowa Rada Miasta Wrocławek to organ konsultacyjny. Reprezentuje poglądy i pomysły uczniów szkół ponadpodstawowych naszego miasta. Przed nami kolejna kadencja młodzieżowych radnych, ale najpierw kampania wyborcza i same wybory.
3: Mając na uwadze postanowienia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, wyznaczyłam termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta na dzień 21 października 2026 roku. I w wyborach mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy są mieszkańcami naszego miasta Wrocławka. Dotyczy to zarówno możliwości kandydowania, jak i też oddania głosu. Uczniowie chętni do kandydowania, i to jest bardzo ważna informacja, są zobowiązani do zebrania 15 podpisów osób popierających, jak również do przedłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miasta.
2: Dokumenty te należy złożyć do komisji wyborczej powołanej w danej szkole. Okręgami wyborczymi są szkoły położone na terenie Wrocławka z włączeniem placówek dla dorosłych.
3: Społeczność uczniowska szkoły ponadpodstawowej, w której uczy się do 200 uczniów wybiera.

0: wybiera jednego przedstawiciela do rady, natomiast powyżej 200 uczniów wybierają dwóch przedstawicieli do rady. Wybory odbywają się w placówkach oświatowych, w tych, w których uczniowie będą wybierani i będą zbierali swoje podpisy.
1: Tyle jeśli chodzi o kandydatów. Czas na okręgi wyborcze.
2: Jeżeli chodzi o okręgi wyborcze i ilość wybieranych radnych, to mamy tak: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte liceum ogólnokształcące oraz liceum imienia Jana Księdza Długosza, zespoły szkół chemicznych, technicznych, ekonomicznych, elektrycznych, budowlanych, akademickich i samochodowych. W tych szkołach będziemy wybierać dwóch przedstawicieli. Natomiast po jednym kandydacie wybiorą liceum ogólnokształcące Montessori oraz branżowa szkoła zawodowa Impuls i Cogito. Także łącznie to będzie 27 kandydatów. Z tym, że nie wiemy, czy we wszystkich szkołach będą dokonane wybory i czy szkoły dokonają wyboru po prostu tylu kandydatów, ilu mogą wybrać.
3: Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat samej Młodzieżowej Rady Miasta. Jakie są jej funkcje, jakie prowadziła poprzednie? Oczywiście rady prowadziły działania. Rozumiem, że są to głównie funkcje doradcze, jednak też angażują się ci młodzi ludzie w życie miasta.
2: Tak, Młodzieżowa Rada Miasta korzystała ze swoich uprawnień takich doradczych, opiniodawczych, organizowała też takie akcje społeczne, angażując się właśnie w życie miasta, na przykład byli w odwiedzinach w Domu Pomocy Społecznej z okazji świąt. No i też aktywnie uczestniczyli właśnie w różnych takich charytatywnych przedsięwzięciach.
1: Struktura Młodzieżowej Rady jest podobna do jej dorosłej odpowiedniczki. Na pierwszej sesji trzeba będzie wybrać prezydium.
2: Jeżeli chodzi o takie sprawowane funkcje, to mamy przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza rady, którzy wybierani są podczas pierwszej sesji, tworzą takie prezydium i wybory tego gremium będzie w wyborach tajnych podczas pierwszej sesji, którą zwoła pani przewodnicząca rady.
0: Liczę na to, że młodzież będzie aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym naszego miasta. Liczę na to, na ich pomysły, bo zawsze jestem ciekawa, jakie mają, a mają te pomysły. I każda Młodzieżowa Rada Miasta zawsze nas czymś zaskoczy. Oczywiście pozytywnie. Życzę wam, droga młodzieży, wszystkiego dobrego.
1: Przed nami czas wyborów w szkołach ponadpodstawowych. Jest to świetna forma nauki demokracji. Wiele osób związanych z lokalną, ale również z ogólnopolską polityką swoje pierwsze szlify zdobywało właśnie w Młodzieżowych Radach Miasta.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-560.

0: 1005.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem będzie pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło oraz pani Agnieszka Linowiecka, dział marketingu z Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Moje panie, chciałabym, abyście panie nam opowiedziały o nagrodzie, którą ostatnio zdobyłyście panie tutaj w konkursie.
1: To może ja najpierw pokażę nagrodę. Państwo nie wiecie, ile ona waży, ale jest naprawdę ciężka, ledwo ją utrzymuje. Zacznijmy od tego, że od 3 lat koordynujemy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego działania na Szlaku Piastowskim w województwie kujawsko-pomorskim, my, Centrum Kultury. Staramy się, żeby przez te 3 lata działania na Szlaku Piastowskim, te, które są realizowane w naszym województwie i w województwie wielkopolskim, były spójne i promocyjnie, i organizacyjnie, ponieważ województwa są 2, a szlak na dobrą sprawę jest 1. I dowodem na to jest projekt, który zrealizowaliśmy w roku ubiegłym, czyli w 2025. Jest to wystawa mobilna, makiet obiektów na Szlaku Piastowskim zbudowanych z klocków Lego. To jest 14 makiet, które przez cały rok podróżowały od obiektu do obiektu, czyli odwiedziły biblioteki, muzea, domy kultury i zostały obejrzane przez tysiące osób na dobrą sprawę. Przez cały rok ta wystawa podróżowała. Może wspomnę, że elementem wystawy są oprócz makiet też takie plansze edukacyjne z rysunkami Jarka Grigucia. I pod koniec roku postanowiliśmy nasz projekt zgłosić do organizowanego przez 19 lat już plebiscytu, który realizuje Muzeum Historii Polski. Autorem wszystkich makiet jest koordynator szlaków w województwie wielkopolskim, pan Bartosz Borowiak. On własnoręcznie wszystkie te makiety zbudował. Jest hobbystą klocków Lego. Na początku roku 2026 zgłosiliśmy nasz projekt do plebiscytu, który realizuje Muzeum Historii Polskiej. I udało nam się dostać do finału. Nie była to łatwa rzecz, bo w tym roku wpłynęła rekordowa ilość projektów, czyli aż 250. Jury doceniło nasz projekt. W tym roku w plebiscycie wpłynęła rekordowa ilość projektów, bo aż 250. Kapituła w 3 kategoriach, czyli wydarzenie, wystawa i edukacja, wyłoniła 15 projektów. I od 1 czerwca do 10 sierpnia internauci mogli głosować na wybrany projekt. Do końca nie było wiadomo, kto zwycięży. Tak, dopiero 8 września na takiej naprawdę uroczystej gali zorganizowanej przez muzeum i właśnie w muzeum dowiedzieliśmy się, że udało nam się zwyciężyć. Takim dodatkowym sukcesem i nobilitacją jest dla nas to, w jakim gronie się znaleźliśmy, bo jeżeli zwyciężamy z Polskim Radiem, czy Muzeum Historii Polski z Krakowa, czy Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum II Wojny Światowej, Zamkiem Królewskim, mogłabym długo wymieniać, to naprawdę czujemy się naprawdę wyróżnieni. Ważne jest dla mnie to, że wystawa nadal podróżuje. Można ją w tej chwili obejrzeć w Gąsawie, w Domu Kultury. Następnie trafi od 5 października do Biskupina, do Muzeum Archeologicznego. I co też jest nobilitacją, po rozmowach z dyrektorem muzeum w Warszawie wiemy, że następnym miejscem będzie właśnie Muzeum Historii Polski w Warszawie i tam będzie można również ją zobaczyć.
2: Warto dodać, że właśnie nasza wystawa była w kategorii edukacja i ona ma niesamowity właśnie walor edukacyjny przez to, że podróżuje i że jest w bardzo, bardzo różnych

0: W różnych miejscach, tak jak Agnieszka mówiła, biblioteki, domy kultury, więc mnóstwo ludzi, nawet czasami przypadkowych, ogląda tą wystawę. Dzieciaki no to są zachwycone, że widzą kościół świętego Stanisława, niby zabytek, a on jest zrobiony z klocków Lego. Te bardzo popularne miejsca na szlaku piastowskim, jest Włocławka, kawałek katedry, jest Strzelna, Rotmunda, także te wszystkie, które tak można powiedzieć
1: Mysia
0: znamy.
1: Wieża, pomnik Łokietka,
0: pięknie zrobione.
1: Pomnik pod Płowcami, klocki Lego mają to do siebie, że
0: tak.
1: Łączą pokolenia, tak? I nasze pokolenie lubi klocki i młodzież, więc i rodziny odwiedzały wystawę, i grupy szkolne. Naprawdę dużo było zainteresowanych osób.
2: Taka niesamowita forma, bo rzeczywiście przystępna też bardzo dla młodzieży,
0: dokładnie,
2: dzieci, prawda?
0: Dokładnie. I właśnie bardzo edukacyjna, tak? Bo oni coś oglądają, doble z klocków Lego, oni się zastanawiają, co to jest? No Kościół Świętego Stanisława, a gdzie to jest? A jaką ma historię? Obok jest makieta, na której można to przeczytać, więc myślę, że chyba przez to też kapituła doceniła, że rzeczywiście przez podróżowanie, moim zdaniem, i poprzez taką dostępność i w taki łatwy sposób przekazana wiedza i to właśnie zostało wyróżnione jako niesamowity walor edukacyjny.
2: Taki innowacyjny trochę bardzo
0: pomysł. Lekcja historii zrobiona.
2: Tak, dla każdego pokolenia bardzo taka przystępna. A opowiedzcie Panie, co czeka nas w najbliższym czasie w Brzeskim Centrum Kultury i Historii w Wahadle?
0: No jesień zapowiada się bardzo imponująco. No nie ukrywamy, że jesteśmy jeszcze w roku jubileuszowym, więc staramy się rzeczywiście, żeby i ta propozycja dla mieszkańców i te wydarzenia były bardzo interesujące. Już dzisiaj chciałam bardzo serdecznie zaprosić 15 października na wspaniały spektakl Niżyńska Pianoforte. Jest to spektakl realizowany w ramach projektu Teatr Polska. Od 3 lat Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło jest partnerem, włączyło się w realizację tego projektu. Jest to projekt, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego z Warszawy. I polega to na tym, że jedne z lepszych spektakli, które też jest wybierane przez kapitułę, wędrują do miejscowości, w których na co dzień nie funkcjonuje teatr. I te miejscowości się zgłaszają, mogą powiedzieć, że tak chcemy, żeby przyjechał do nas teatr. I nam od 3 lat udaje się zakwalifikować do tego programu. I od 3 lat na scenie Brzeskiego Centrum Kultury gościmy niesamowite teatry, niesamowite spektakle. Za nami w tym roku już 3 spektakle. Były to 2 spektakle dla dzieci. Jeden spektakl na podstawie powieści Lema Solaris, który zrobił bardzo się podobał publiczności. Matki Śnieżne, to też spektakl proponowany przez Teatr z Koszalina. Także przeróżne teatry, przeróżne formy. I teraz 15 października ostatni spektakl w ramach Teatru Polska w Brzeskim Centrum Kultury, Niżyńska Pianoforte. Jest to spektakl realizowany przez stowarzyszenie teatralne, które opowiada taką historię choreografki, tancerki Bronisławy Niżyńskiej, która była taką awangardową postacią w świecie tańca w XX wieku, więc będzie to niesamowicie opowiedziana historia. Będzie tam dużo muzyki, dużo tańca, muzyka grana na żywo. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bo to będzie taki niezwykły spektakl. Już 15 października o godzinie 19. Bilety jeszcze do nabycia, także polecam. Niesamowita forma i też to jest cudowne, że te bilety są w bardzo przystępnej cenie, bo na tym polega właśnie projekt, że jest on dofinansowany przez ministerstwo i dzięki temu, że po pierwsze teatr przyjeżdża do miejscowości, gdzie nie ma teatru, a po drugie te bilety są naprawdę w śmiesznych pieniądzach, bardzo, bardzo przystępnych, powoduje to, że jest to spektakl bardzo dostępny dla wszystkich. Także bardzo polecam, zapraszamy na Niżyńska Pianoforte.
2: To może opowiedzcie Panie, co dalej czeka?
1: Dzień później, czyli 16 października.
0: Dużo tego, ale...
1: Zapraszamy na koncert jazzowy. Przyjeżdża do Brześcia amerykańska wokalistka Karen Edwards. Wystąpi śpiewając, grając na pianinie. Będzie jej towarzyszył kontrabas i perkusja. Będzie grała utwory typowe popowe, jazzowe w swoich awangardowych aranżacjach. Będzie grała utwory na pewno Państwu znane, takie jak Purple Rain. To, co możemy powiedzieć o niej, to, że współpracowała ze Stevie Wonderem czy z Jarkiem Śmietaną. I Co więcej, zapowiada się naprawdę emocjonujący, taki refleksyjny wieczór. Zarówno spektakl, ten, o którym mówiła Agata, jak i koncert jazzowy, proszę zwrócić uwagę, że są to dni blisko 14 października, czyli jeżeli Państwo szukają propozycji na realizację Dnia Edukacji

0: narodowej, to obie nasze propozycje idealnie się wpisują w te obchody.
1: To co może kolejne,
0: Tak,
1: jakie
0: my
1: jeszcze
0: możemy.
1: dalej?
0: Ten październik rzeczywiście i końcówka września i październik obfituje tutaj w wydarzenia. Zapraszamy na taki już też coroczny koncert, proszę Państwa, Ocalić od zapomnienia. Koncert zaduszkowy, który realizowany jest i produkcja jak gdyby całkowicie w 100% przez pracowników Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło oraz muzyków zaprzyjaźnionych z Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło w tym roku 24 października o godzinie 20, więc już taka wieczorowa pora. Chcemy Państwa zaprosić na wieczór wspomnień, gdzie będziemy wspominać no, jedne z najbardziej niestety już nieżyjących artystów polskiej sceny. Będziemy wspominać i śpiewać piosenki Kory, Czesława Niemena, Grzegorza Ciechowskiego, Krzysztofa Klęczona, Stanisławy Celińskiej. Także bardzo serdecznie zapraszamy, bo wystąpią znani Państwu też, współpracujący z nami muzyki, wystąpi Brzuska, Tadeusz Seibert i nasi muzycy. W tym roku koncert jest zrealizowany razem z sekcją Dentą, więc będzie to taka troszeczkę innowacja. W zeszłym roku był kwartet smyczkowy, w tym roku sekcja Dęta. A taką wisienką, taką trochę innowacją tegorocznego koncertu jest to, że chcemy wspomnieć kogoś, od którego, jak gdyby można powiedzieć, zaczęła się, który tak inspirował do muzykowania, czyli sięgamy, do, proszę Państwa, do Oskara Kolberga, do człowieka, etnografa, etnologa, który badał dzieje, między innymi Kujaw. Napisał tomy książek zawierających właśnie i nuty, i muzykę, i pieśni kujawskie. Także do Oskara Kolberga sięgamy i również pojawi się zespół folklorystyczny Spod Strzechy, który również w koncercie Ocalić od zapomnienia wystąpi. Oczywiście koordynatorem całego projektu jest Marcin Majewski, pracownik Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło, który również w tym koncercie zaśpiewa. Zapraszamy, bilety jeszcze są do kupienia. Od wielu lat już ten koncert realizujemy, cieszy się on dużą popularnością i mamy nadzieję, że w tym roku te piosenki i tych artystów, które będziemy wspominać, na pewno sprawią, że ten wieczór będzie pełen emocji, pełen wzruszeń, ale też no, dobrej muzyki, dobrego
1: klimatu
0: i czasu
1: Pojawi się
0: spędzonego.
1: Również pani dyrektor Agata Kubajka na scenie.
0: No, zespołem Spod Strzechy, bo mam przyjemność śpiewać w zespole Spod Strzechy, więc no, my się bardzo cieszymy, że również właśnie do tych początków muzyki sięgamy, gdzieś do tych korzeni kujawskich, ale powiem Państwu, że będą te piosenki zrobione w cudownych aranżacjach, właśnie muzyka naszego Tomasza Majszaka, więc troszeczkę będzie ten folklor, ale będzie w takiej odświeżonej formie.
1: Fajne połączenie, po prostu inne. Czyli mamy u Państwa bardzo bogaty tutaj repertuar.
0: Tak, bo po koncercie 24, 29 znowu zapraszamy na spektakl teatralny, nie już w ramach Teatru Polska, ale to jest nasza produkcja. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie te słynne nagłówki Dyrektorka na fortepianie na pięciolecie.
1: Oczywiście oglądałam, byłam zachwycona.
0: I właśnie jak gdyby wychodząc naprzeciw głosom mieszkańców, że nie wszyscy mieli okazję zobaczyć, no i naprzeciw temu, że Teatr Sza, który zrealizował ten spektakl, bardzo go lubi i mówią, tyle się napracowaliśmy przy tym spektaklu, pokażmy go jeszcze raz. Także bardzo Państwa serdecznie zapraszam na spektakl. Może ktoś już oglądał, chce obejrzeć jeszcze raz, a dla tych, którzy nie oglądali, chcemy tylko powiedzieć, że jest to spektakl, który powstał jest po prostu splotem wydarzeń, które wydarzyły się na przestrzeni 5 lat i trochę odleglejszych lat pracy w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Są to, proszę Państwa, historie na dzisiaj jakby czasami wydają się niemożliwe, a jednak się zdarzyły. Jeżeli byście chcieli Państwo zobaczyć, co ma wspólnego żmija, ukąszenie przez żmiję, z zaskoczeniem z pani z ZUS-u, tą dziwną wypadkiem przy pracy, czy wizytą Urzędu Skarbowego, czy na przykład po co domowi kultury potrzebny jest spadochron i jak odbywają się poszukiwania spadochronu, to bardzo serdecznie Państwa zapraszam na ten spektakl. Na tym spektaklu też między innymi śpiewam o swoich ukrytych pragnieniach i marzeniach, więc jeżeli chcecie też bardziej poznać od drugiej strony działanie Domu Kultury, to bardzo serdecznie zapraszam. Bilety jeszcze w sprzedaży. Teatrza na pewno się bardzo

0: Cieszę z tej wizyty, bo no, też jak gdyby zbierają sobie na wyjazd na warsztaty, żeby się ciągle dokształcać, doszkalać i dzięki temu spektaklowi myślę, że coś uda się ze sprzedaży biletów również dla teatru.
1: Scenariusz pisany na faktach.
0: Scenariusz, tak.
1: Tak, niesamowita forma. Byłam osobiście w zeszłym roku, oglądałam naprawdę niesamowita, pocieszna, taka bardzo.

0: czy w ogóle to już jest, działamy, czy robimy, więc jeżeli ktoś lubi taki troszeczkę absurdalny humor, a jednak wpleciony w rzeczywiste wydarzenia, to bardzo serdecznie zapraszam. Dużo muzyki też stworzonej przez reżyserkę spektaklu. Słowa napisała Sylwia Czerwińska-Modrzejewska, muzykę napisał pracujący u nas Tomasz Majszak, więc są to nasze autorskie piosenki. Bardzo, bardzo takie emocjonalne też i zabawne. Także bardzo serdecznie polecam. Ja osobiście lubię ten spektakl. Gdzieś na pewno się trochę stresowałam, opowiadałam nawet tutaj w tym studio, że było to dla mnie takie trochę krępujące, ale niesamowita przygoda i rzeczywiście myślę, że mile spędzony wieczór. Także będzie to 29 października o godzinie 18. Zapraszamy Państwa serdecznie.
1: A opowiedzcie Pani jeszcze tutaj odnośnie jesiennego czasu. To taki czas podsumowań dla Państwa, znaczący taki okres też.
2: Tak, w październiku kończymy realizację projektu, który realizujemy od marca. W marcu otrzymaliśmy dofinansowanie z Instytutu Różnorodności. Realizujemy projekt pod nazwą Noc Świętojańska, Echo Tradycji w Słowie. Głównym założeniem tego projektu było stworzenie spektaklu opartego o gwarę kujawską. Powstał spektakl związany z obchodami Nocy Świętojańskiej. Ten spektakl w czerwcu wystawiliśmy nad naszą przepiękną rzeką Zgłowiączką i wtedy został też nagrany. Z końcem października trafi on na naszą stronę internetową. Będzie umieszczony w specjalnej zakładce, która jest poświęcona projektowi. A dodatkowym elementem tego projektu są cztery teledyski, które jeszcze powstają. Są to tradycyjne ludowe pieśni kujawskie, które tworzymy w takiej nowej odsłonie. Również przy aranżacjach Tomka Majszaka, który z nami współpracuje. Wokalistami w tych teledyskach jest Marcin Majewski, nasz pracownik, i pani dyrektor Agata Kubajka.
0: I zespół
2: Także
0: spod strzechy też,
2: i zespół spod strzechy.
0: też ma swoje.
2: W teledyskach pokazujemy nasze sekcje, prawda? I Brześć Kujawski, i tą kujawską przyrodę. Więc z końcem października to wszystko na naszej stronie i tak jakby do Państwa dyspozycji, dla Państwa.
0: Warto dodać, że właśnie przy realizacji tego też spektaklu, on jest też dostępny, że spektakl jest film i utwory, które będziemy prezentować w teledyskach, są
2: Są napisy, tak,
0: napisy,
2: dla
0: także
2: osób,
0: dla osób
2: które nie
0: nie
2: słyszą.
0: słyszą, nie? Także jest też zrobiony pod tym kątem, że właśnie też duży nacisk kładliśmy na dostępność. Tak samo przy realizacji nawet spektaklu były
2: Powstała
0: specjalne
2: książeczka,
0: książeczka.
2: czyli osoby, które oglądały spektakl na żywo, też korzystały z wydruku i wiedziały, co dzieje się aktualnie na scenie.
1: Świetnie. Moje panie, w takim razie bardzo dziękuję. Moi państwo, dzisiaj moimi i państwa gośćmi była pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło, oraz pani Agnieszka Linowiecka, dział marketingu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Seniorzy z całego powiatu włocławskiego spotkali się w Lubrańcu Marysinie. Były rozmowy o zdrowiu i bezpieczeństwie, badania profilaktyczne, a przede wszystkim okazja do spotkania i wspólnej zabawy. To już druga edycja powiatowego Dnia Seniora. Do Lubrańca przyjechali seniorzy z różnych części powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń, uczestnicy dziennych domów pomocy i mieszkańcy DPS-ów.
1: W okolicach Światowego Dnia Seniora świętujemy z najwspanialszymi seniorami na świecie, bo seniorami z powiatu włocławskiego. Drugi raz organizujemy tego typu spotkanie. Jak widać za mną, frekwencja niesamowita i to najlepiej świadczy o seniorach z naszego terenu, którzy chcą żyć w naszym społeczeństwie. Dzisiejsze spotkanie jest formą podziękowania od nas, od samorządu powiatu za to, że żyjemy w czasach w takich, jakich żyjemy. Staramy się łączyć sprawy pożyteczne z przyjemnymi, także badania profilaktyczne, prelekcje w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, ale także i występy rozrywkowe. Mam nadzieję, że przypomną się wszystkim naszym seniorom lata młodości, bo to zespół z takich lat dzisiaj występuje, że z uśmiechem wyjdą z tej nowej, pięknej hali w naszej szkole, a że ten uśmiech będzie towarzyszył przez cały rok, że to się przełoży na zdrowie, pomyślność seniorów, ale i całych ich rodzin. Dla mnie to bardzo przyjemny dzień. Bardzo się cieszę, że można widzieć uśmiechy tylu wspaniałych osób w dniu dzisiejszym.
2: Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że już drugi raz udało nam się zorganizować Powiatowy Dzień Seniora. Seniorów na terenie powiatu włocławskiego jest najwięcej. No, nie oszukujmy się, niestety przyrost naturalny jest niezadowalający i ta tendencja jest taka, że społeczeństwo się starzeje, dlatego musimy dbać o naszych seniorów, doceniać ich, troszczyć się o ich potrzeby. Stąd też zrodziła się inicjatywa stworzenia, powołania takiego święta Powiatowego Dnia Seniora. Jak widać za mną, dość licznie seniorzy z terenu powiatu włocławskiego odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Cieszę się niezmiernie z tego, że to święto cieszy się dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że będzie ono cykliczne, co na to wskazują okoliczności, które dzisiaj nam towarzyszą. Seniorzy mogą dzisiaj wysłuchać prelekcji dotyczących bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, a także skorzystać z rozrywki, wysłuchać koncertu Czerwonych Gitar. Z okazji Powiatowego Dnia Seniora chciałbym wszystkim seniorom życzyć dużo zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, a także satysfakcji z tego, że są potrzebni i kochani.
0: Program rozpoczął się od spraw, które dla seniorów są ważne także na co dzień. Policjanci mówili o bezpieczeństwie, a przedstawiciele Powiatowego Centrum Zdrowia o profilaktyce. Była też możliwość wykonania badań.
3: Ja przyjechałam właśnie ze swoimi członkami, gdzie dostaliśmy od pana starosty 40 biletów. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Cieszymy się z tego święta, bo to święto jest ludzi starszych i oni jak gdyby czekają. Oni są bardzo zadowoleni. To są ludzie naprawdę, którzy również tworzyli ten dochód, pracowali, zajmowali pewnego rodzaju stanowiska, a dziś po prostu są na odpoczynku, bo to jest zasłużony ich odpoczynek. Bawić się, chcą cieszyć życiem jeszcze ile im po prostu zostało. Także my jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni panu staroście i naprawdę więcej takich przyjęć, żeby naprawdę serduszka tym naszym seniorom i panom i paniom rosły, bo naprawdę ile nam zostało.
4: I jeszcze się spytam, czego państwu życzyć?
3: No czego życzyć? Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, optymizmu, satysfakcji i dalszej integracji ze swoimi koleżankami, przyjaciółmi, no i z władzami, bo to najważniejsze.
0: Ale tego popołudnia nie chodziło wyłącznie o zdrowie i bezpieczeństwo. Była przede wszystkim okazja do rozmowy, spotkań znajomych i integracji.
5: Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej jestem tutaj, by podziękować serdecznie seniorom z powiatu włocławskiego za to, że są wspaniali, za to, że możemy czerpać ich wiedzy, doświadczenia życiowego i że szczególnie młode pokolenie może czerpać z fundamentu ich doświadczenia i dojrzałości. Również składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, bo przed nami powiatowy dzień, znaczy dzisiaj Powiatowy Dzień Seniora, przed nami 1 października Międzynarodowy Dzień Seniora.

0: 14 października Europejski Dzień Seniora, w listopadzie również kolejny Dzień Seniora, czyli miesiąc czasu świętowania z seniorami, a seniorzy są niezwykle ważną grupą w polskim społeczeństwie. Cieszę się bardzo, że tutaj w powiecie wrocławskim seniorzy mogą czuć się docenieni i cieszę się niezmiernie z tego, że mogę być uczestnikiem tego wyjątkowego wydarzenia. Drodzy seniorzy, życzę Wam wszelkiej pomyślności, życzę Wam miłości bliskich, tego byście każdego dnia byli szczęśliwi, dużo zdrowia i tego byście zawsze byli uśmiechnięci. Wszystkiego co najlepsze.
1: Do seniorów zwracali się także parlamentarzyści. W centrum ich wystąpień było doświadczenie starszego pokolenia i jego miejsce w lokalnych społecznościach.
2: Święto seniorów, kochani, to są cudowni ludzie, którzy już wiedzą, co jest najważniejsze w życiu, którzy już nie gonią za tym, co jest bezcelowe, niepotrzebne, co jest stratą czasu. To są ludzie, którzy są mądrzy tym, co już przeżyli. Są doświadczeni, wiedzą, kto jest przyjacielem, wiedzą, kto powinien być gdzieś obok nich. To są cudowni ludzie, których powinniśmy każdego dnia doceniać za to, co zrobili i co robią. A na pewno warto, żeby jeszcze nie tylko żyli przeszłością, tą swoją cudowną, czasem smutną, ale żeby pamiętali o tym, co jeszcze przed nimi, czyli jeszcze coraz więcej tych piękniejszych realizacji marzeń, jeszcze więcej spacerów, kawy, uśmiechu ludzi, którzy są im bliscy. To jest chyba najważniejsze, żeby wiedzieć, co jest ważne. Nie to, ile już przeżyliśmy, ale żeby tego czasu nie zmarnować. I myślę, że to oni wiedzą, jak najlepiej ten czas wykorzystać.
1: Bo senioralna codzienność to nie tylko wspomnienia, to także kolejne plany, spotkania i czas spędzony z bliskimi.
3: Październik i listopad są takimi miesiącami, kiedy szczególnie patrzymy na seniorów, bo są 1 października, 14, 20, kiedy są międzynarodowe, ogólnopolskie Dni Seniorów. Jest to grupa ludzi, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Dzięki ich pracy, ich zaangażowaniu dzisiaj my, młodsze pokolenia, jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Patrząc na demografię i na to wszystko, co dzieje się w naszym kraju, to również powód tego, żebyśmy na seniorów patrzyli szczególnie, żebyśmy zapewnili im miejsca, gdzie mogą się rozwijać, miejsca, gdzie mogą realizować swoje pasje. I tak robimy jako samorząd województwa, ale dzisiaj spotykamy się na powiatowym Dniu Seniora w powiecie wrocławskim. Pan starosta patrzy na tą grupę szczególnie i dzisiaj zorganizował wyjątkowe wydarzenie. Ja chyba jeszcze nie byłam w miejscu, gdzie w jednym miejscu jest tylu seniorów. Dziękujemy im za wszystko, co robią, życząc jednocześnie dużo zdrowia, miłości tych osób najbliższych i tego, żeby właśnie władze szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ale również strona rządowa stwarzały takie możliwości, żeby oni cały czas czuli się bezpiecznie.
1: A kiedy oficjalna część dobiegła końca, przyszedł czas na muzykę, na scenie pojawiły się czerwone gitary. To zespół, którego piosenki znają kolejne pokolenia, był jednym z głównych punktów programu.
4: Bardzo się cieszę, że powiat dba o wszystkich swoich mieszkańców i że docenia także tych, którzy oddali wiele lat swojego życia, żeby ten powiat się rozwijał. Dzisiaj wszystkim możemy podziękować i cieszyć się ze wspólnej obecności, a koncert Czerwonych Gitar tym bardziej nas cieszy, bo przecież jest to zespół, który zarówno łączy młode, jak i starsze pokolenie.
1: I właśnie wtedy metryka zeszła na dalszy plan. Była muzyka, wspólna zabawa i piosenki, które wielu uczestników pamięta jeszcze z młodości. Druga edycja Powiatowego Dnia Seniora miała więc połączyć kilka rzeczy: zdrowie, bezpieczeństwo i integrację oraz dobrą zabawę. A najważniejsze tego dnia było jedno, żeby seniorzy mieli okazję być razem.
5: Na terenach wokół Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławku królowała piłka nożna. Rozegrano turniej upamiętniający Kazimierza Witkowskiego, wieloletniego dyrektora MOW w naszym mieście. Była to już 16. edycja rywalizacji.
6: Jednocześnie w tym roku obchodziliśmy 18. rocznicę śmierci Kazimierza Witkowskiego, którego pamięci ten memoriał jest poświęcony. Był to wieloletni dyrektor, który 42 lata pracy poświęcił na tworzenie tego ośrodka, na nadawanie kształtu temu, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Dzisiaj no, to jest profesjonalnie prowadzona placówka o utrwalonej renomie.

0: w kraju. Także na pewno dorobek Kazimierza Witkowskiego jest znaczący i do dzisiaj widoczny.
1: W sumie w tegorocznym memoriale Kazimierza Witkowskiego wzięło udział 6 drużyn. Mecze toczyły się systemem każdy z każdym.
0: Złocówka jest jedna drużyna, oprócz tego Bielice, to jest kujawsko-pomorskie, Strzelno kujawsko-pomorskie, Debrzno zachodniopomorskie, Mrowiny dolnośląskie, Lidzbark warmiński, a więc warmińsko-mazurskie.
2: Chciałbym zapytać, po ile trwa jeden mecz, po ilu zawodników będziemy widzieli na boisku, a także zapytam na koniec oczywiście o nagrody. Pewnie będą wyróżnienia też dla najlepszych strzelców.
0: Będą nagrody dla najlepszych strzelców, będą nagrody dla najstarszych, najlepszych bramkarzy, będą nagrody fair play, będą nagrody wynikające no, z uzyskanych miejsc we współzawodnictwie. Fundatorem głównej nagrody jest pani Hanna Bitkowska, to jest żona pana Kazimierza Bitkowskiego. Pytał pan po 6 zawodników, po 10 minut, 2 razy po 10 minut mecz.
1: Można powiedzieć, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy sportem stoi. Organizowane są turnieje piłkarskie, a także rywalizacja w biegach przełajowych nad Jeziorem Czarnym. Nie można też zapominać o zawodach w tenisie stołowym.
0: Sport przede wszystkim jest takim obszarem aktywności, który pozwala szybko wychwycić talenty, rozwijać je, daje przełożenie z wysiłku na efekty. I to jest ważne dla tych młodych ludzi. Oprócz tego bardzo dużą wagę zawsze przywiązujemy do zasad fair play, do właściwego zachowania, właściwego słownictwa. Wielokrotnie uzyskujemy takie informacje zwrotne na temat organizowanych przez nas imprez, że są bardzo wysoko oceniane i przez uczestników, i przez obserwatorów w ten sposób.
1: Zawodnicy MOW Włocławek wygrali swój pierwszy mecz i z optymizmem patrzyli na kolejne spotkania.
3: Bardzo dużo trenowaliśmy na tym motoboisku. Przygotowaliśmy się z jednym trenerem, z drugim trenerem. Treningi siłowe, kondycyjne i dzisiaj chyba pokażemy, jak poszły te treningi.
4: Pokażemy, że nie poszło na marne.
2: Właśnie, powiedzcie mi, jak te treningi dokładnie wyglądały? Jak często trenowaliście?
4: Dwa razy w tygodniu.
5: Dwa, trzy razy.
3: Dwie godzinki, tak.
4: Dwie godzinki. W poniedziałek treningi kondycyjne, bieganie, jakieś sprinty, przyspieszenia, takie rzeczy. W czwartek więcej gry z piłką przy nodze.
2: Powiedzcie mi, bo widzimy już na boisku waszych przeciwników, jak oceniacie wasze szanse?
4: Myślę, że najcięższego przeciwnika już mamy za sobą.
5: Wygraliśmy 2-0 już pierwszy mecz. No i
4: myślę, że teraz tylko z górki.
3: Tak.
2: Okay. I czyli szanse na medal, na złoty medal, na puchar są, jak mówię.
3: Są.
4: W naszych oczach 100%.
2: Okej, jakbyście zachęcili chłopaków w waszym wieku do tego, żeby uprawiali sport? Niekoniecznie piłkę nożną, możliwe, że jakieś inne.
3: Na pewno jest jakieś zajęcie. Tutaj jest zajęcie, szybciej czas leci, ale sport też pomaga później.
4: Lepsze to niż komputer, wiadomo. Poruszajcie się, to wspiera ducha, lepsze samopoczucie.
5: Lepsza psychika.
3: Tak.
5: I kondycja.
2: Słyszałem, że pierwszy mecz za wami i najcięższy przeciwnik. Jak to wyglądało na boisku, jak to wyglądało z perspektywy zawodników?
6: Dużo biegania strasznie, trzeba było patrzeć dużo, bo ciężko było, ale wygraliśmy.
7: No tak średnio bym powiedział. Tak średnio.
2: Czym jest zaskoczył przeciwnik, jak to wyglądało? Czy chciał zabiegać, lepsze podania?
7: Bramkarzu zaskoczył.
2: Bramkarz świetnej dyspozycji, okej. Okay. Powiedzcie mi, jak wyglądały treningi, jak wyglądały przygotowania? Słyszałem, że dosyć mocno stawialiście na przygotowanie kondycyjne.
7: Tak. Dużo kondycyjne i no, siłowe takie.
1: Na boisku nie zabrakło ciekawych akcji, dośrodkowań i dryblingów. Ozdobą turnieju były bramki zdobywane przez zawodników Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Turniej był jednak przede wszystkim upamiętnieniem zasłużonego dyrektora. Ten weekend nie będzie łatwy dla kierowców. Niedziela upłynie pod znakiem półmaratonu Włocławek. W 13. edycji biegowej imprezy weźmie udział około 800 zawodników. Zawody rozpoczną się o godzinie 11:00 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Leśnej. Trasa wiedzie przez wszystkie włocławskie osiedla i liczy ponad 21 km. Organizatorzy szacują, że półmaraton zakończy się około godziny 14:00.
8: O godzinie 11:00 wówczas przez bramę główną stadionu uczestnicy pobiegną ulicą Okrężną, dalej ulicą Leśną. Te ulice przy Hali Mistrzów, Sportowa, Kazimierza Górskiego, ulica Piaski w kierunku Ostrowskiej i te ulice, które wymieniłem, mniej więcej kilkunastominutowe zamknięcia są przewidywane przez organizatora. Od Ostrowskiej pobiegną aleją Kazimierza Wielkiego, prawy pas jezdni będzie wyłączony przez około 30 minut, tak jest zakładane. Następnie dobiegną w kierunku

0: ulicy Alei Królowej Jadwigi, w stronę osiedla Południe, między innymi Kruszyńska jest w planach, także Zbiegniewska, ta trasa jest przecież niezmienna, Kaliska, Węglowa, Wiejska i tak dalej, w kierunku Robotniczej, następnie Kapitulnej. Tutaj na osiedlu Południe te zamknięcia mogą potrwać już dłużej, 40-45 minut, to jest wszystko uzależnione pewnie od tempa ostatniego zawodnika, który będzie biegł. No i następnie część Zazamcza Obwodowa, czyli ulicą Lisek, ulicą Wysoką, przez Park Słodowo, następnie na Park Sienkiewicza, deptakiem na bulwarach. Tym deptakiem wybiegną na wysokości Zespołu Szkół Chemicznych. Tam ulica następnie to jest Łęcka, Ogniowa, Królewiecka. Tutaj no już te zamknięcia pewnie ponad godzinę mogą potrwać. Następnie pobiegną ulicą Chopina w kierunku Chmielnej. No i tak stopniowo będziemy się zbliżać do stadionu przez Rejmonta, Kasprowicza, Trauguta, Kraszewskiego. No i już później odbiją z powrotem w Okrężną i Leśną. Pod koniec tego biegu te zamknięcia mogą trwać już nieco dłużej, około półtorej godziny, no ale mówię, to wszystko jest uzależnione od tempa, no pewnie ostatniego zawodnika.
1: To jednak nie koniec utrudnień. Na wrocławskich ulicach prowadzone są remonty.
0: Dziś rozpoczęło się zamknięcie skrzyżowania ulicy Tumskiej i Stary Rynek. Tam jest budowa ciepłociągu oraz przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy 3 Maja 1. Tak jak deklaruje wykonawca, to zamknięcie ma potrwać do 15 października, ale prosimy obserwować komunikaty na naszej stronie. Mamy też do czynienia z zamknięciem w najbliższą sobotę Tamy, to będzie 3 października. To będą cykliczne, kwartalne pomiary przemieszczeń elementów przęseł obiektów mostowych, bo tak się to nazywa na naszej Zaporze, od godziny 7 do godziny 11. To są te rutynowe badania, które odbywają się co parę miesięcy we współpracy z Komendą Miejską Policji we Włocławku. Jeśli chodzi o objazdy, no to dla pojazdów osobowych będzie to most, natomiast pojazdy ciężarowe no, wówczas muszą kierować się w kierunku Płocka lub Torunia. Również mamy informacje o tym, że wykonawca zamówienia pod nazwą rekonstrukcja nawierzchni jezdni oraz chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez najbliższy miesiąc do końca października w godzinach 22 do 6 rano planuje całkowite zamknięcia mostu. Podkreślam, będą to wyłączenia nocne. No, powodem tego jest dalszy montaż tutaj u góry, czyli konstrukcji mostu oraz dalsze zabezpieczenia antykorozyjne, te prace postępują.
1: Podsumowując, jeśli planujemy podróż autem po Włocławku w niedzielę, to najlepiej po południu. Godziny zamknięcia poszczególnych ulic w czasie półmaratonu są szacunkowe. Wszystko zależy od tempa, w jakim trasę będą pokonywać zawodnicy. 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To okazja do zwrócenia uwagi na potrzeby seniorów, ale też na integrację i budowanie więzi międzypokoleniowych. Z tej okazji w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku odbyło się spotkanie pod hasłem DPS-y i Ośrodki Wsparcia Dziennego bez Tajemnic.
2: Będziemy się edukować i będziemy się jak zwykle integrować. Spotkanie jest otwarte. Będzie edukacja w zakresie tym, że panie przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przygotowały taką prezentację multimedialną wraz z panią dyrektor, żeby można wszystko dowiedzieć się o DPS-ach, czyli DPS-y i ośrodki wsparcia dziennego bez tajemnic. No i oczywiście korzystając z tej okazji, że dzisiaj jest ten Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, no to będziemy sobie życzyć wszystkiego, co jest najlepsze, a dla nas najlepsze to jest oczywiście zdrowie. Chciałabym też podziękować właśnie Telewizji Kujawy za to, że zawsze nas wspieracie, zawsze jesteście na wszystkich przedsięwzięciach przez nas organizowanych obecni. To jest bardzo ważne dla włocławskich seniorów, którzy nie wychodzą z domu, oglądają i cieszą się, że mogą po prostu chociaż zdalnie uczestniczyć w takiej uroczystościach.
1: Podczas spotkania przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przekazywali seniorom informacje dotyczące m.in. kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej oraz korzystania z dziennego wsparcia.
3: Dzisiaj zostanie omówiona procedura umieszczenia w domu pomocy społecznej, czyli dokumenty, które należy złożyć, by zostać skierowanym do domu pomocy społecznej. Powiemy krótko, jakie DPS-y i gdzie funkcjonują na terenie i naszego miasta, na terenie powiatu, ale i całej Polski, bo również kierujemy osoby do w zależności od wskazania przez lekarza typu domu. Także krótko w pigułce informacja dla naszych włocławskich seniorów. Seniorzy mogą z szerokiego wachlarza korzystać, bo to nie jest tylko pomoc instytucjonalna, czyli zabezpieczenie w całodobowych placówkach. To są formy wsparcia dziennego, tak zwane

0: szkole, jak my to mówimy, jeżeli chodzi o Centrum Wsparcia Społecznego, gdzie seniorzy mogą korzystać z dobrodziejstw wsparcia specjalistów. Natomiast seniorzy również w zależności od stanu zdrowia mogą korzystać z innych form świadczonych przez z turnusów rehabilitacyjnych, z zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. O tym też dzisiaj krótko powiemy, natomiast zawsze senior może przyjść do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, do pracownika, który udzieli wszelkich informacji i jakby otrzyma duże wsparcie.
1: Dla uczestników była to także okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń i spotkania ze znajomymi. Seniorzy podkreślają, że chętnie korzystają z takich wydarzeń, bo można podczas nich nie tylko zdobyć przydatne informacje, ale również spędzić razem czas.
2: No bardzo dużo, bo na tym spotkaniu dużo się dzieje i wysyłamy swoje postulaty, a później one są prawie spełnione.
3: Czy to również taki czas dla Pani spotkań ze znajomymi?
2: Tak, spotkań. No ja spotykam się często ze znajomymi, bo jesteśmy w Eurointegracji Sportowej i mamy 2 razy w tygodniu spotkania.
4: Jestem tutaj na spotkaniu, kolejnym spotkaniu. Bardzo dużo informacji za każdym razem jest udzielane dla seniorów. Takie spotkania są nam potrzebne. Informacja jest nam potrzebna, wiadoma sprawa. Nie każdy ma dostęp do mediów społecznościowych, do prasy. W związku z tym tutaj przychodzimy, mile spędzamy czas, pijemy kawkę, no i świetnie się integrujemy.
5: Ja uważam, że taki dzień jak dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Seniora, to jest wspaniała okazja, by porozmawiać o nas, o naszych potrzebach, możliwościach, by dowiedzieć się czegoś więcej, na przykład od takich ośrodków jak DPS, po prostu porozmawiać bez tematów. To nie jest tabu, temat tabu, prawda? Możemy porozmawiać, jak będzie kiedyś w przyszłości, jak ewentualnie się można tam do nich dostać, ile tych ośrodków działa na naszym terenie. No niestety to jest nasza przyszłość, my jesteśmy już tymi 80-latkami, więc to tak różnie się może potoczyć.
6: Witam wszystkich seniorów, wszystkie osoby starsze z Włocławka, które tu licznie na Żabiej 12 w organizacji pozarządowych zgromadziły się. Życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, wszystkich, jak to się mówi, dobrych fluidów i dobrego samopoczucia do końca swoich dni. A dzisiejsze spotkanie zorganizowała Włocławska Rada Seniorów, pani Maria Pieszchała.
1: O potrzebie organizowania takich spotkań mówią także władze Włocławka. Jak podkreślają seniorzy, są ważną częścią miejskiej społeczności, a takie wydarzenia pozwalają nie tylko przekazywać informacje, ale również integrować środowisko.
7: A okazja, żeby przypomnieć o tej bardzo licznej i ważnej grupie w każdej społeczności lokalnej. Włocławek rzeczywiście szczególnie też dba o tą grupę wiekową, bo po pierwsze to są bardzo aktywne osoby, ale też osoby, które wymagają wsparcia. No i są takie zmiany demograficzne, że osób w wieku senioralnym będzie coraz więcej i jest coraz więcej. Jest to zróżnicowana grupa, więc my jako samorząd Włocławka też przygotowujemy i prowadzimy konsekwentnie taką politykę, która daje możliwości różnego rodzaju działalności osobom w wieku senioralnym. Z jednej strony to są uniwersytety trzeciego wieku, koła i kluby seniora. Też działalność w organizacjach pozarządowych, które adresowane są do seniorów, ale też wszystkie systemowe takie działania związane z opieką wytchnieniową, opieką nad osobami starszymi i tą instytucjonalną i nieinstytucjonalną. Więc też w tym dniu dla wszystkich seniorów dużo zdrowia. Bądźcie też cały czas naszymi podporami, bo wasze doświadczenie i wasza umiejętność, ale też taki dystans do świata, taki zdrowy dystans do rzeczywistości też jest dla nas wsparciem i też jest dla was takie zadanie. Powiedzmy też wspieranie tych młodszych pokoleń, szczególnie młodych ludzi, którzy też na was patrzą i i chcą iść podobnymi drogami.
1: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest obchodzony co roku 1 października. We Włocławku towarzyszą mu nie tylko okolicznościowe wydarzenia, ale również spotkania poświęcone konkretnym potrzebom i problemom seniorów. Mieszkańcy włosławskiej spółdzielni mieszkaniowej pod koniec września otrzymali rozliczenia za ogrzewanie. Spółdzielnia podsumowała w ten sposób poprzedni sezon grzewczy.

0: który, jak podkreśla jej prezes, nie należał do łatwych.
1: Ponad 20 milionów to są koszty wodzowskiej spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli chodzi o ciepło i podgrzanie ciepłej wody. My po tych perturbacjach, które mieliśmy w poprzednich latach, bardzo zaczęliśmy patrzeć na ceny ciepła i na system rozliczeń. Rzeczywiście w tym roku trochę nam się to przedłużyło, ale myślę, że mieszkańcy wrocławskiej spółdzielni mieszkaniowej są trochę bardziej zadowoleni niż w poprzednich latach, dlatego że te koszty spadły. Po pierwsze, zmniejszyliśmy moce zamówione, które od lat we wrocławskiej spółdzielni mieszkaniowej nie były regulowane. Dostosowaliśmy je do panujących temperatur i tutaj już nam koszty spadły. Stąd też większe zwroty niż zwykle, które otrzymali mieszkańcy. Zmieniliśmy również regulamin, który premiuje oszczędzających. To znaczy te osoby, które mają zamontowane podzielniki kosztów, te mieszkania, które mają zamontowane podzielniki kosztów, są rozliczane na zasadzie ewentualnych zwrotów. Ci, którzy płacą zaliczkę, tych zwrotów po prostu nie mają. Dlatego, że te osoby nie oszczędzają, bo wychodzą z założenia, że skoro nie rozliczam się z podzielnika, to mogę mieć otwarte okno i grzejniki mieć rozkręcone na maksymalną moc. To powoduje wzrost kosztów w całym budynku i my to widzimy i zresztą mieszkańcy to też odczuli w tej chwili na swoich rachunkach, że ci, którzy oszczędzają, po prostu dostają zwroty. Są pojedyncze mieszkania, takie, które tych zwrotów nie mają, ale na pewno ten sezon był dla nich znacznie lżejszy niż te sezony, które były do tej pory.
0: Tymczasem przed mieszkańcami kolejny sezon grzewczy. Ceny węgla przed sezonem 2026-2027 wzrosły średnio o 200-300 zł za tonę w porównaniu z ubiegłorocznym okresem letnim. W lokalnych składach tona węgla kosztuje obecnie od około 1500 zł do nawet 1800 zł. To może przełożyć się również na koszty ogrzewania ponoszone przez mieszkańców.
1: Nie mamy niestety wpływu na to, co dzieje się w sytuacji globalnej, czyli wzrost cen węgla, który nastąpił bardzo przed tym sezonem grzewczym i pewnie się to odbije na kosztach funkcjonowania MPC-u, więc za chwilę pewnie się, oby nie, ale możemy się spodziewać informacji z MPC-u, że po prostu te ceny będą rosły. Tam, gdzie mamy własne kotłownie, tam, gdzie my jako spółdzielnia ogrzewamy mieszkania, nie posługując się dostawcą ciepła, to staramy się żonglować i tam, gdzie mamy taką możliwość i źródłem ciepła, czyli albo gaz, albo pelet, albo olej opałowy, bo takie sytuacje też w wrocławskiej spółdzielni mieszkaniowej mamy, a tam, gdzie nie mamy takiej możliwości, właśnie tak jak MPS we Wrocławku, tak jak miejska kotłownia w Brześciu czy w Lubrańcu, no to niestety, ale na ceny ciepła wpływu w tych miejscowościach nie mamy. Poczyniliśmy też dużo inwestycji w nowe węzły cieplne, tam gdzie było to możliwe i konieczne. Zmieniliśmy źródło ciepła w jednym z bloków w Kowalu i to już dało bardzo duże oszczędności. I mieszkańcy to widzą, że mają bardzo duże zwroty za ciepło, więc będziemy się zastanawiać, co zrobić z zaliczkami, czy ich po prostu nie obniżyć po to, żeby mieszkańcom obniżyć czynsz w tych blokach, w których sami produkujemy ciepło.
0: Władze wrocławskiej spółdzielni mieszkaniowej przygotowują się już do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego. Ma się on rozpocząć na początku przyszłego tygodnia.
1: W tym roku z sezonem grzewczym ruszamy prawdopodobnie w przyszły poniedziałek. Obserwujemy bardzo często temperatury zewnętrzne i widzimy, że w przyszłym tygodniu jest planowana może nie tyle obniżka temperatury, co zmiana w ogóle, prognozy pogody się zmieniają, ma być bardzo deszczowo, pochmurnie, więc tego słońca po prostu będzie mniej, a to słońce najbardziej dogrzewa nam nasze pomieszczenia, więc prawdopodobnie od 5 października, czyli od poniedziałku, rozpoczynamy z uruchamianiem węzłów cieplnych. Już poprosiliśmy dostawców ciepła, żeby od 5 października zaczęli dostarczać ciepło do zasobów wrocławskiej spółdzielni mieszkaniowej.
0: Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy muszą przygotować się na sezon, w którym koszty ogrzewania mogą być wyższe niż przed rokiem. Ostatecznie rozliczenia będą jednak zależały m.in. od zużycia ciepła.
2: Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek to organ konsultacyjny. Reprezentuje poglądy i pomysły uczniów szkół ponadpodstawowych naszego miasta. Przed nami kolejna

0: kadencję młodzieżowych radnych, ale najpierw kampania wyborcza i same wybory.
1: Mając na uwadze postanowienia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, wyznaczyłam termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta na dzień 21 października 2026 roku. I w wyborach mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy są mieszkańcami naszego miasta Włocławka. Dotyczy to zarówno możliwości kandydowania, jak i też oddania głosu. Uczniowie chętni do kandydowania, i to jest bardzo ważna informacja, są zobowiązani do zebrania 15 podpisów osób popierających, jak również do przedłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miasta.
0: Dokumenty te należy złożyć do komisji wyborczej powołanej w danej szkole. Okręgami wyborczymi są szkoły położone na terenie Włocławka z włączeniem placówek dla dorosłych.
1: Społeczność uczniowska szkoły ponadpodstawowej, w której uczy się do 200 uczniów, wybiera jednego przedstawiciela do rady, natomiast powyżej 200 uczniów wybierają dwóch przedstawicieli do rady. Wybory odbywają się w placówkach oświatowych, w tych, w których uczniowie będą wybierani i będą zbierali swoje podpisy.
0: Tyle jeśli chodzi o kandydatów. Czas na okręgi wyborcze.
2: Jeżeli chodzi o okręgi wyborcze i ilość wybieranych radnych, to mamy tak: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte liceum ogólnokształcące oraz liceum imienia Jana Księdza Długosza, zespoły szkół chemicznych, technicznych, ekonomicznych, elektrycznych, budowlanych, akademickich i samochodowych. W tych szkołach będziemy wybierać dwóch przedstawicieli. Natomiast po jednym kandydacie wybiorą Liceum Ogólnokształcące Montessori oraz Branżowa Szkoła Zawodowa Impuls i Cogito. Także łącznie to będzie 27 kandydatów. Z tym, że nie wiemy, czy we wszystkich szkołach będą dokonane wybory i czy szkoły dokonają wyboru po prostu tylu kandydatów, ilu mogą wybrać.
3: Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat samej Młodzieżowej Rady Miasta. Jakie są jej funkcje, jakie prowadziła poprzednie, oczywiście rady prowadziły działania. Rozumiem, że są to głównie funkcje doradcze, jednak też angażują się ci młodzi ludzie w życie miasta.
2: Tak, Młodzieżowa Rada Miasta korzystała ze swoich uprawnień takich doradczych, opiniodawczych, organizowała też takie akcje społeczne, angażując się właśnie w życie miasta, na przykład byli w odwiedzinach w Domu Pomocy Społecznej z okazji świąt. No i też aktywnie uczestniczyli właśnie w różnych takich charytatywnych przedsięwzięciach.
0: Struktura Młodzieżowej Rady jest podobna do jej dorosłej odpowiedniczki. Na pierwszej sesji trzeba będzie wybrać prezydium.
2: Jeżeli chodzi o takie sprawowane funkcje, to mamy przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza rady, którzy wybierani są podczas pierwszej sesji, tworzą takie prezydium i wybory tego gremium będzie w wyborach tajnych podczas pierwszej sesji, którą zwoła pani przewodnicząca rady.
1: Liczę na to, że młodzież będzie aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym naszego miasta. Liczę na to, na ich pomysły, bo zawsze jestem ciekawa, jakie mają, a mają te pomysły. I każda Młodzieżowa Rada Miasta zawsze nas czymś zaskoczy. Oczywiście pozytywnie. Życzę wam, droga młodzieży, wszystkiego dobrego.
0: Przed nami czas wyborów w szkołach ponadpodstawowych. Jest to świetna forma nauki demokracji. Wiele osób związanych z lokalną, ale również z ogólnopolską polityką swoje pierwsze szlify zdobywało właśnie w Młodzieżowych Radach Miasta.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz

Serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć. Bardzo się cieszę, że pani prezydent jako jedyna kobieta dzisiaj tutaj w tym gronie postanowiła na Dzień Chłopaka nam wszystkim przygotować taki prezent, bo to jest prezent, który niewątpliwie jest ważny i potrzebny. I tak jak już powiedziałem, wszystkich panów zachęcam do tego, żeby skontaktowali się z Wydziałem Edukacji Zdrowia Społecznego, Publicznego, a później, żeby skorzystali z badań profilaktycznych, które świadczy nasza miejska spółka, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej. Pani prezydent, o szczegółach.
1: Bardzo się cieszę, że też mam tutaj panów, którzy jestem pewna, że skorzystają z tych badań. Tak, panie prezydencie?
0: Oczywiście.
1: Panowie prezesi, jasne. To też dadzą przykład wszystkim naszym panom z Włocławka, że warto się badać. Rzeczywiście 30 września Dzień Chłopaka, 19 listopada to Międzynarodowy Dzień Mężczyzny i z tej okazji zawsze sobie składamy życzenia. Wszystkim naszym panom życzymy wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. I rzeczywiście to jest bardzo dobra okazja, żeby przypomnieć o tym, że najważniejsze jest zdrowie, bo opieka, życie no, też musi być oparte o tą dobrą kondycję. I ta kondycja też może płynąć właśnie z takiej dbałości o dobrostan. Stąd też kolejna edycja, tym razem adresowana do naszych panów. Przypomnijmy, że wiosną tego roku była Zdrowomania przygotowana dla naszych pań, a jesienią zawsze to jest czas dla naszych panów. Jest pięć porad, takich pięć obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te pięć obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, a o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi

0: PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29. Statystyki doskonale wskazują, no niestety, że nasi panowie żyją od pani, czyli od nas 7 lat mniej i szukając przyczyn, no to jest właśnie to unikanie jakichkolwiek działań profilaktycznych i dbania o zdrowie. Oczywiście wiem, że to obrazoburczo brzmi i trochę straszę, ale czasami i takie argumenty trzeba zastosować, żeby zachęcić naszych mężczyzn, żeby się badali. Tak jak w zeszłym roku padło takie porównanie, że panowie chętnie dbają o swoje samochody i sprawdzają, co tam się dzieje i jeżeli coś jest nie tak, to natychmiast jadą do warsztatu. Natomiast jeżeli chodzi o własne zdrowie, no to różnie bywa. Mam męża, więc wiem, o czym mówię. I więc zachęcamy serdecznie, żeby rzeczywiście skorzystać z tej oferty. Jako samorząd, który też prowadzi działania profilaktyczne tego rodzaju dla mieszkańców Włocławka, wydajemy na te, przekazaliśmy na te działanie 120 tysięcy i mam nadzieję, że ta kwota i te badania zostaną wykorzystane. Dziękuję serdecznie. Panie prezesie, szczegóły, jak to będzie wyglądało?
1: Pani prezydent już bardzo dużo szczegółów podała. Zapraszamy do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej na ulicy Kilińskiego 16. Tam będzie pobierany materiał analityczny. Tam będą także udzielane porady przez specjalistów. Jeżeli okaże się, że z analizy wyników wynika potrzeba dalszego leczenia, oczywiście będziemy także udzielali skierowań, jeżeli będzie taka potrzeba. W większości przypadków jest to potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i tego wszystkim Państwu życzę. Przypominam, Kilińskiego 16, czekamy na Państwa od 1 października. Mamy już swoje doświadczenia i wiemy, że jest to bardzo cenna akcja dla nas, mężczyzn, dorosłych mieszkańców Włocławka. Zapraszamy serdecznie.
2: Ja oczywiście tutaj potwierdzam słowa, które powiedział pan prezes. Zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w pełni przygotowani do zrealizowania tego zadania. Dziękujemy panu prezydentowi, pani prezydent, że możemy zrealizować to zadanie i będzie ono na pewno służyło, no, poprawie zdrowia mężczyzn, którzy zechcą się przebadać w naszej jednostce.
1: Pani prezydent, możemy liczyć na te vouchery? My jako mieszkańcy Włocławka?
0: O ile w świetle Jupiterów podejmiecie takie działanie i pokażecie swoim przykładem, że jak najbardziej to nic nie stoi na przeszkodzie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Seniorzy z całego powiatu włocławskiego spotkali się w Lubrańcu Marysinie. Były rozmowy o zdrowiu i bezpieczeństwie, badania profilaktyczne, a przede wszystkim okazja do spotkania i wspólnej zabawy. To już druga edycja Powiatowego Dnia Seniora. Do Lubrańca przyjechali seniorzy z różnych części powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń, uczestnicy dziennych domów pomocy i mieszkańcy DPS-ów.
1: W okolicach Światowego Dnia Seniora świętujemy z najwspanialszymi seniorami na świecie, bo seniorami z powiatu włocławskiego. Drugi raz organizujemy tego typu spotkanie. Jak widać za mną, frekwencja niesamowita i to najlepiej świadczy o seniorach z naszego terenu, którzy chcą żyć w naszym społeczeństwie. Dzisiejsze spotkanie jest formą podziękowania od nas, od samorządu powiatu za to, że żyjemy w czasach w takich, jakich żyjemy. Staramy się łączyć sprawy pożyteczne z przyjemnymi, także badania profilaktyczne, prelekcje w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, ale także i występy rozrywkowe. Mam nadzieję, że przypomną się wszystkim naszym seniorom lata młodości, bo to zespół z takich lat dzisiaj występuje, że z uśmiechem wyjdą z tej nowej, pięknej hali w naszej szkole, a że ten uśmiech będzie towarzyszył przez cały rok, że to się przełoży na zdrowie, pomyślność seniorów, ale i całych ich rodzin. Dla mnie to bardzo przyjemny dzień. Bardzo się cieszę, że można widzieć uśmiechy tylu wspaniałych osób w dniu dzisiejszym.
2: Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że już drugi raz udało nam się zorganizować Powiatowy Dzień Seniora. Seniorów na terenie powiatu włocławskiego jest najwięcej. No, nie oszukujmy się, niestety przyrost naturalny jest niezadowalający i ta tendencja jest taka, że społeczeństwo się starzeje, dlatego musimy dbać o naszych seniorów, doceniać ich, troszczyć się o ich potrzeby. Stąd też zrodziła się inicjatywa stworzenia, powołania takiego święta Powiatowego Dnia Seniora. Jak widać za mną, dość licznie seniorzy z terenu powiatu włocławskiego odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Cieszę się niezmiernie z tego, że to święto cieszy się dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że będzie ono cykliczne, co na to wskazują okoliczności, które dzisiaj nam towarzyszą. Seniorzy mogą dzisiaj wysłuchać prelekcji dotyczących bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, a także skorzystać z rozrywki, wysłuchać koncertu Czerwonych Gitar. Z okazji Powiatowego Dnia Seniora chciałbym wszystkim seniorom życzyć dużo zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, a także satysfakcji z tego, że są potrzebni i kochani.
0: Program rozpoczął się od spraw, które dla seniorów są ważne także na co dzień. Policjanci mówili o bezpieczeństwie, a przedstawiciele Powiatowego Centrum Zdrowia o profilaktyce. Była też możliwość wykonania badań.
3: Ja przyjechałam właśnie ze swoimi członkami, gdzie dostaliśmy od pana starosty 40 biletów. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Cieszymy się z tego święta, bo to święto jest ludzi starszych i oni jak gdyby czekają. Oni są bardzo zadowoleni. To są ludzie naprawdę, którzy również tworzyli ten dochód, pracowali, zajmowali pewnego rodzaju stanowiska, a dziś po prostu są na odpoczynku, bo to jest zasłużony ich odpoczynek. Bawić się chcą, cieszyć życiem jeszcze ile im po prostu zostało. Także my jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni panu staroście i naprawdę więcej takich przyjęć, żeby naprawdę

0: serduszka tym naszym seniorom i panom i paniom rosły, bo naprawdę ile nam zostało.
1: I jeszcze się spytam, czego państwu życzyć?
0: No czego życzyć? Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, optymizmu, satysfakcji i dalszej integracji ze swoimi koleżankami, przyjaciółmi, no i z władzami, bo to najważniejsze.
2: Ale tego popołudnia nie chodziło wyłącznie o zdrowie i bezpieczeństwo. Była przede wszystkim okazja do rozmowy, spotkań znajomych i integracji.
3: Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej jestem tutaj, by podziękować serdecznie seniorom z powiatu włocławskiego za to, że są wspaniali, za to, że możemy czerpać ich wiedzy, doświadczenia życiowego i że szczególnie młode pokolenie może czerpać z fundamentu ich doświadczenia i dojrzałości. Również składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, bo przed nami powiatowy dzień, znaczy dzisiaj powiatowy dzień seniora, przed nami 1 października Międzynarodowy Dzień Seniora, 14 października Europejski Dzień Seniora, w listopadzie również kolejny Dzień Seniora, czyli miesiąc czasu świętowania z seniorami, a seniorzy są niezwykle ważną grupą w polskim społeczeństwie. Cieszę się bardzo, że tutaj w powiecie włocławskim seniorzy mogą czuć się docenieni i cieszę się niezmiernie z tego, że mogę być uczestnikiem tego wyjątkowego wydarzenia. Drodzy seniorzy, życzę wam wszelkiej pomyślności, życzę wam miłości bliskich, tego byście każdego dnia byli szczęśliwi, dużo zdrowia i tego byście zawsze byli uśmiechnięci. Wszystkiego co najlepsze.
2: Do seniorów zwracali się także parlamentarzyści. W centrum ich wystąpień było doświadczenie starszego pokolenia i jego miejsce w lokalnych społecznościach.
4: Święto seniorów, kochani, to są cudowni ludzie, którzy już wiedzą, co jest najważniejsze w życiu, którzy już nie gonią za tym, co jest bezcelowe, niepotrzebne, co jest stratą czasu. To są ludzie, którzy są mądrzy tym, co już przeżyli, są doświadczeni, wiedzą, kto jest przyjacielem, wiedzą, kto powinien być gdzieś obok nich. To są cudowni ludzie, których powinniśmy każdego dnia doceniać za to, co zrobili i co robią. A na pewno warto, żeby jeszcze nie tylko żyli przeszłością, tą swoją cudowną, czasem smutną, ale żeby pamiętali o tym, co jeszcze przed nimi. Czyli jeszcze coraz więcej tych piękniejszych realizacji marzeń, jeszcze więcej spacerów, kawy, uśmiechu ludzi, którzy są im bliscy. To jest chyba najważniejsze, żeby wiedzieć, co jest ważne. Nie to, ile już przeżyliśmy, ale żeby tego czasu nie zmarnować. I myślę, że to oni wiedzą, jak najlepiej ten czas wykorzystać.
2: Bo senioralna codzienność to nie tylko wspomnienia, to także kolejne plany, spotkania i czas spędzony z bliskimi.
5: Październik i listopad są takimi miesiącami, kiedy szczególnie patrzymy na seniorów, bo są 1 października, 14, 20, kiedy są międzynarodowe, ogólnopolskie Dni Seniorów. Jest to grupa ludzi, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Dzięki ich pracy, ich zaangażowaniu dzisiaj my, młodsze pokolenia, jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Patrząc na demografię i na to wszystko, co dzieje się w naszym kraju, to również powód tego, żebyśmy na seniorów patrzyli szczególnie, żebyśmy zapewnili im miejsca, gdzie mogą się rozwijać, miejsca, gdzie mogą realizować swoje pasje. I tak robimy jako samorząd województwa, ale dzisiaj spotykamy się na powiatowym Dniu Seniora w powiecie włocławskim. Pan starosta patrzy na tą grupę szczególnie i dzisiaj zorganizował wyjątkowe wydarzenie. Ja chyba jeszcze nie byłam w miejscu, gdzie w jednym miejscu jest tylu seniorów. Dziękujemy im za wszystko, co robią, życząc jednocześnie dużo zdrowia, miłości tych osób najbliższych i tego, żeby właśnie władze szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ale również strona rządowa stwarzały takie możliwości, żeby oni cały czas czuli się bezpiecznie.
2: A kiedy oficjalna część dobiegła końca, przyszedł czas na muzykę, na scenie pojawiły się czerwone gitary. To zespół, którego piosenki znają kolejne pokolenia, był jednym z głównych punktów programu.
6: Bardzo się cieszę, że powiat dba o wszystkich swoich mieszkańców i że docenia także tych, którzy oddali wiele lat swojego życia, żeby ten powiat się rozwijał. Dzisiaj wszystkim możemy podziękować i cieszyć się ze wspólnej obecności, a koncert Czerwonych Gitar tym bardziej nas cieszy, bo przecież jest to zespół, który zarówno łączy młode, jak i starsze pokolenie.
2: I właśnie wtedy metryka zeszła na dalszy plan. Była muzyka

a wspólna zabawa i piosenki, które wielu uczestników pamięta jeszcze z młodości. Druga edycja Powiatowego Dnia Seniora miała więc połączyć kilka rzeczy: zdrowie, bezpieczeństwo i integrację oraz dobrą zabawę. A najważniejsze tego dnia było jedno, żeby seniorzy mieli okazję być razem.

0: wieloletniego dyrektora MOW w naszym mieście. Była to już 16. edycja rywalizacji.
1: Jednocześnie w tym roku obchodziliśmy 18. rocznicę śmierci Kazimierza Witkowskiego, którego pamięci ten memoriał jest poświęcony. Był to wieloletni dyrektor, który 42 lata pracy poświęcił na pracę, na tworzenie tego ośrodka, na nadawanie kształtu temu, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Dzisiaj no, to jest profesjonalnie prowadzona placówka o utrwalonej renomie w kraju. Także na pewno dorobek Kazimierza Witkowskiego jest znaczący i do dzisiaj widoczny.
0: W sumie w tegorocznym memoriale Kazimierza Witkowskiego wzięło udział 6 drużyn. Mecze toczyły się systemem każdy z każdym.
1: Z Włocławka jest jedna drużyna, oprócz tego Bielice, to jest Kujawsko-Pomorskie, Strzelno, Kujawsko-Pomorskie, Debrzno, Zachodniopomorskie, Mrowiny, Dolnośląskie, Lidzbark Warmiński, a więc Warmińsko-Mazurskie.
2: Chciałbym zapytać, po ile trwa jeden mecz, po ilu zawodników będziemy widzieli na boisku, a także zapytam na koniec oczywiście o nagrody. Pewnie będą wyróżnienia też dla najlepszych strzelców.
1: Będą nagrody dla najlepszych strzelców, będą nagrody dla najstarszych, najlepszych bramkarzy, będą nagrody fair play, będą nagrody wynikające no, z uzyskanych miejsc we współzawodnictwie. Fundatorem głównej nagrody jest pani Hanna Bitkowska, to jest żona pana Kazimierza Bitkowskiego. Pytał pan po 6 zawodników, po 10 minut, 2 razy po 10 minut mecz.
0: Można powiedzieć, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Sportem stoi. Organizowane są turnieje piłkarskie, a także rywalizacja w biegach przełajowych nad Jeziorem Czarnym. Nie można też zapominać o zawodach w tenisie stołowym.
1: Sport przede wszystkim jest takim obszarem aktywności, który pozwala szybko wychwycić talenty, rozwijać je, daje przełożenie z wysiłku na efekty. I to jest ważne dla tych młodych ludzi. Oprócz tego bardzo dużą uwagę zawsze przywiązujemy do zasad fair play, do właściwego zachowania, właściwego słownictwa. Wielokrotnie uzyskujemy takie informacje zwrotne na temat organizowanych przez nas imprez, że są bardzo wysoko oceniane i przez uczestników, i przez obserwatorów w ten sposób.
0: Zawodnicy MOW Włocławek wygrali swój pierwszy mecz i z optymizmem patrzyli na kolejne spotkania.
3: Bardzo dużo trenowaliśmy na tym motoboisku. Przygotowaliśmy się z jednym trenerem, z drugim trenerem. Treningi siłowe, kondycyjne i dzisiaj chyba pokażemy, jak poszły
4: nie
3: te treningi.
4: Pokażemy, że nie poszło na marne.
2: Właśnie, powiedzcie mi, jak te treningi dokładnie wyglądały? Jak często trenowaliście?
4: Dwa razy w tygodniu.
5: Dwa, trzy razy.
3: Dwie godzinki, tak.
4: Dwie godzinki, w poniedziałek treningi kondycyjne, bieganie, jakieś sprinty, przyspieszenia, takie rzeczy. W czwartek więcej gry z piłką przy nodze.
2: Powiedzcie mi, bo widzimy już na boisku waszych przeciwników, jak ich oceniacie, jak oceniacie wasze szanse?
4: Myślę, że najcięższego przeciwnika już mamy za sobą.
5: Wygraliśmy 2-0 już pierwszy mecz. No i
4: myślę, że teraz tylko z górki.
2: Tak. Okay. Czyli szanse na medal, na złoty medal, na puchar są, jak mówię.
3: Są.
4: W naszych oczach 100%.
2: Okej, jakbyście zachęcili chłopaków w waszym wieku do tego, żeby uprawiali sport? Niekoniecznie piłkę nożną, możliwe, że jakieś inne.
3: Na pewno jest jakieś zajęcie. Tutaj jest zajęcie, szybciej czas leci, ale sport też pomaga później.
4: Lepsze tak. To niż komputer, wiadomo. Poruszajcie się, to wspiera ducha, lepsze samopoczucie.
5: Lepsza psychika. Tak. I kondycja.
2: Słyszałem, że pierwszy mecz za wami i najcięższy przeciwnik. Jak to wyglądało na boisku, jak to wyglądało z perspektywy zawodników?
6: Dużo biegania strasznie, trzeba było patrzeć dużo, bo ciężko było, ale wygraliśmy.
7: No ja tak średnio bym powiedział. Tak średnio.
2: Czym jest zaskoczył przeciwnik, jak to wyglądało? Czy chciał zabiegać, lepsze podania?
7: Bramkarz zaskoczył.
2: Bramkarz świetnej dyspozycji, okej. Okay. Powiedzcie mi, jak wyglądały treningi, jak wyglądały przygotowania? Słyszałem, że dosyć mocno stawialiście na przygotowanie kondycyjne.
7: Tak. Kondycyjne i no, siłowe takie.
0: Na boisku nie zabrakło ciekawych akcji, dośrodkowań i driblingów. Ozdobą turnieju były bramki zdobywane przez zawodników Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Turniej był jednak przede wszystkim upamiętnieniem zasłużonego dyrektora. Ten weekend nie będzie łatwy dla kierowców. Niedziela upłynie pod znakiem półmaratonu Włocławek. W 13 edycji biegowej imprezy weźmie udział około 800 zawodników. Zawody rozpoczną się o godzinie 11 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Leśnej. Trasa wiedzie

0: przez wszystkie włocławskie osiedla i liczy ponad 21 km. Organizatorzy szacują, że półmaraton zakończy się około godziny 14.
1: O godzinie 11 wówczas przez bramę główną stadionu uczestnicy pobiegną ulicą Okrężną, dalej ulicą Leśną. Te ulice przy Hali Mistrzów, Sportowa, Kazimierza Górskiego, ulica Piaski w kierunku Ostrowskiej i te ulice, które wymieniłem, mniej więcej kilkunastominutowe zamknięcia są przewidywane przez organizatora. Od Ostrowskiej pobiegną aleją Kazimierza Wielkiego, prawy pas jezdni będzie wyłączony przez około 30 minut, tak jest zakładane. Następnie dobiegną w kierunku ulicy Alei Królowej Jadwigi, w stronę osiedla Południe, między innymi Kruszyńska jest w planach, także Zbiegniewska, ta trasa jest przecież niezmienna. Kaliska, Węglowa, Wiejska i tak dalej w kierunku Robotniczej, następnie Kapitulnej. Tutaj na osiedlu Południe te zamknięcia mogą potrwać już dłużej, 40-45 minut, to jest wszystko uzależnione pewnie od tempa ostatniego zawodnika, który będzie biegł. No i następnie część Zazamcza Obwodowa, czyli ulicą Lisek, ulicą Wysoką, przez Park Słodowo, następnie na Park Sienkiewicza, deptakiem na bulwarach. Tym deptakiem wybiegną na wysokości Zespołu Szkół Chemicznych. Tam ulica następnie to jest Łęcka, Ogniowa, Królewiecka. Tutaj no już te zamknięcia pewnie ponad godzinę mogą potrwać. Następnie pobiegną ulicą Chopina w kierunku Chmielnej. No i tak stopniowo będziemy się zbliżać do stadionu przez Rejmonta, Kasprowicza, Trauguta, Kraszewskiego. No i już później odbiją z powrotem w Okrężną i Leśną. Pod koniec tego biegu te zamknięcia mogą trwać już nieco dłużej, około półtorej godziny, no ale mówię, to wszystko jest uzależnione od tempa, no pewnie ostatniego zawodnika.
0: To jednak nie koniec utrudnień. Na włocławskich ulicach prowadzone są remonty.
1: Dziś rozpoczęło się zamknięcie skrzyżowania ulicy Tumskiej i Stary Rynek. Tam jest budowa ciepłociągu oraz przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy 3 Maja 1. Tak jak deklaruje wykonawca, to zamknięcie ma potrwać do 15 października, ale prosimy obserwować komunikaty na naszej stronie. Mamy też do czynienia z zamknięciem w najbliższą sobotę Tamy, to będzie 3 października. To będą cykliczne, kwartalne pomiary przemieszczeń elementów przęseł obiektów mostowych, bo tak się to nazywa na naszej Zaporze, od godziny 7 do godziny 11. To są te rutynowe badania, które odbywają się co parę miesięcy we współpracy z Komendą Miejską Policji we Włocławku. Jeśli chodzi o objazdy, no to dla pojazdów osobowych będzie to most, natomiast pojazdy ciężarowe no, wówczas muszą kierować się w kierunku Płocka lub Torunia. Również mamy informację o tym, że wykonawca zamówienia pod nazwą rekonstrukcja nawierzchni jezdni oraz chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez najbliższy miesiąc do końca października w godzinach 22 do 6 rano planuje całkowite zamknięcia mostu. Podkreślam, będą to wyłączenia nocne. No, powodem tego jest dalszy montaż tutaj u góry, czyli konstrukcji mostu oraz dalsze zabezpieczenia antykorozyjne, te prace postępują.
0: Podsumowując, jeśli planujemy podróż autem po Włocławku w niedzielę, to najlepiej po południu. Godziny zamknięcia poszczególnych ulic w czasie półmaratonu są szacunkowe. Wszystko zależy od tempa, w jakim trasę będą pokonywać zawodnicy. 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To okazja do zwrócenia uwagi na potrzeby seniorów, ale też na integrację i budowanie więzi międzypokoleniowych. Z tej okazji w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku odbyło się spotkanie pod hasłem DPS-y i Ośrodki Wsparcia Dziennego Bez Tajemnic.
2: Będziemy się edukować i będziemy się jak zwykle integrować. Spotkanie jest otwarte. Będzie edukacja w zakresie tym, że panie przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przygotowały taką prezentację multimedialną wraz z panią dyrektor, żeby można wszystko dowiedzieć się o DPS-ach, czyli DPS-y i ośrodki wsparcia dziennego bez tajemnic. No i oczywiście korzystając z tej okazji, że dzisiaj jest ten Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, no to będziemy sobie życzyć wszystkiego, co jest najlepsze, a dla nas najlepsze to jest oczywiście zdrowie. Chciałabym też podziękować właśnie Telewizji Kujawy za to, że zawsze nas wspieracie, zawsze jesteście na wszystkich przedsięwzięciach przez nas organizowanych obecni. To jest bardzo ważne dla włocławskich seniorów, którzy nie wychodzą z domu, oglądają i cieszą się, że mogą po prostu chociaż zdalnie uczestniczyć w takiej uroczystości.
0: Podczas spotkania przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przekazywali seniorom informacje dotyczące m.in. kierowania zbierania i umieszczania w domach pomocy społecznej oraz korzystania z dziennego wsparcia.
3: Dzisiaj zostanie omówiona procedura umieszczenia w domu pomocy społecznej, czyli dokumenty, które

0: należy złożyć, by zostać skierowanym do domu pomocy społecznej. Powiemy krótko, jakie DPS-y i gdzie funkcjonują na terenie i naszego miasta, na terenie powiatu, ale i całej Polski, bo również kierujemy osoby do w zależności od wskazania przez lekarza typu domu. Także krótko, w pigułce informacja dla naszych włocławskich seniorów. Seniorzy mogą z szerokiego wachlarza korzystać, bo to nie jest tylko pomoc instytucjonalna, czyli zabezpieczenie w całodobowych placówkach. To są formy wsparcia dziennego, tak zwane przedszkole, jak my to mówimy, jeżeli chodzi o Centrum Wsparcia Społecznego, gdzie seniorzy mogą korzystać z dobrodziejstw wsparcia specjalistów. Natomiast seniorzy również w zależności od stanu zdrowia mogą korzystać z innych form świadczenia przez z turnusów rehabilitacyjnych, z zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. O tym też dzisiaj krótko powiemy, natomiast zawsze senior może przyjść do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, do pracownika, który udzieli wszelkich informacji i otrzyma duże wsparcie.
1: Dla uczestników była to także okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń i spotkania ze znajomymi. Seniorzy podkreślają, że chętnie korzystają z takich wydarzeń, bo można podczas nich nie tylko zdobyć przydatne informacje, ale również spędzić razem czas.
2: No bardzo dużo, bo na tym spotkaniu dużo się dzieje i wysyłamy swoje postulaty, a później one są prawie spełnione.
3: Czy to również taki czas dla Pani spotkań ze znajomymi?
2: Tak, ja spotykam się często ze znajomymi, bo jesteśmy w Eurointegracji Sportowej i mamy dwa razy w tygodniu spotkania.
4: Jestem tutaj na spotkaniu, kolejnym spotkaniu. Bardzo dużo informacji za każdym razem jest udzielane dla seniorów. Takie spotkania są nam potrzebne. Informacja jest nam potrzebna, wiadoma sprawa. Nie każdy ma dostęp do mediów społecznościowych, do prasy. W związku z tym tutaj przychodzimy, mile spędzamy czas, pijemy kawkę, no i świetnie się integrujemy.
5: Ja uważam, że taki dzień jak dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Seniora, to jest wspaniała okazja, by porozmawiać o nas, o naszych potrzebach, możliwościach, by dowiedzieć się czegoś więcej, na przykład od takich ośrodków jak DPS, po prostu porozmawiać bez tematów. To nie jest temat tabu, prawda? Możemy porozmawiać, jak będzie kiedyś w przyszłości, jak ewentualnie się można tam do nich dostać. Ile tych ośrodków działa na naszym terenie? No niestety to jest nasza przyszłość. My jesteśmy już tymi 80-latkami, więc to tak różnie się może potoczyć.
6: Witam wszystkich seniorów, wszystkie osoby starsze z Włocławka, które tu licznie na Żabiej 12 w organizacji pozarządowych zgromadziły się. Życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, wszystkich, jak to się mówi, dobrych fluidów i dobrego samopoczucia do końca swoich dni. A dzisiejsze spotkanie zorganizowała Włocławska Rada Seniorów, pani Maria Pierzchała.
1: O potrzebie organizowania takich spotkań mówią także władze Włocławka. Jak podkreślają seniorzy, są ważną częścią miejskiej społeczności, a takie wydarzenia pozwalają nie tylko przekazywać informacje, ale również integrować środowisko.
7: A okazja, żeby przypomnieć o tej bardzo licznej i ważnej grupie w każdej społeczności lokalnej. Włocławek rzeczywiście szczególnie też dba o tą grupę wiekową, bo po pierwsze to są bardzo aktywne osoby, ale też osoby, które wymagają wsparcia. No i są takie zmiany demograficzne, że osób w wieku senioralnym będzie coraz więcej i jest coraz więcej. Jest to zróżnicowana grupa, więc my jako samorząd Włocławka też przygotowujemy i prowadzimy konsekwentnie taką politykę, która daje możliwości różnego rodzaju działalności osobom w wieku senioralnym. Z jednej strony to są uniwersytety trzeciego wieku, koła i kluby seniora. Też działalność w organizacjach pozarządowych, które adresowane są do seniorów, ale też wszystkie systemowe takie działania związane z opieką wytchnieniową, opieką nad osobami starszymi. I tą instytucją instytucjonalną i nieinstytucjonalną. Więc też w tym dniu dla wszystkich seniorów dużo zdrowia. Bądźcie też cały czas naszymi podporami, bo wasze doświadczenie i wasza umiejętność, ale też taki dystans do świata, taki zdrowy dystans do rzeczywistości,

0: też jest dla nas wsparciem i też jest dla was takie zadanie, powiedzmy też wspieranie tych młodszych pokoleń, szczególnie młodych ludzi, którzy też na was patrzą i no też no, i chcą iść podobnymi drogami.
1: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest obchodzony co roku 1 października. We Włocławku towarzyszą mu nie tylko okolicznościowe wydarzenia, ale również spotkania poświęcone konkretnym potrzebom i problemom seniorów. Mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej pod koniec września otrzymali rozliczenia za ogrzewanie. Spółdzielnia podsumowała w ten sposób poprzedni sezon grzewczy, który, jak podkreśla jej prezes, nie należał do łatwych.
2: Ponad 20 milionów to są koszty włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli chodzi o ciepło i podgrzanie ciepłej wody. My po tych perturbacjach, które mieliśmy w poprzednich latach, bardzo zaczęliśmy patrzeć na ceny ciepła i na system rozliczeń. Rzeczywiście w tym roku trochę nam się to przedłużyło, ale myślę, że mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej są trochę bardziej zadowoleni niż w poprzednich latach, dlatego że te koszty spadły. Po pierwsze, zmniejszyliśmy moce zamówione, które od lat we włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej nie były regulowane. Dostosowaliśmy je do panujących temperatur i tutaj już nam koszty spadły. Stąd też większe zwroty niż zwykle, które otrzymali mieszkańcy. Zmieniliśmy również regulamin, który premiuje oszczędzających. To znaczy te osoby, które mają zamontowane podzielniki kosztów, te mieszkania, które mają zamontowane podzielniki kosztów, są rozliczane na zasadzie ewentualnych zwrotów. Ci, którzy płacą zaliczkę, tych zwrotów po prostu nie mają. Dlatego, że te osoby nie oszczędzają, bo wychodzą z założenia, że skoro nie rozliczam się z podzielnika, to mogę mieć otwarte okno i grzejniki mieć rozkręcone na maksymalną moc. To powoduje wzrost kosztów w całym budynku i my to widzimy i zresztą mieszkańcy to też odczuli w tej chwili na swoich rachunkach, że ci, którzy oszczędzają, po prostu dostają zwroty. Są pojedyncze mieszkania, takie, które tych zwrotów nie mają, ale na pewno ten sezon był dla nich znacznie lżejszy niż te sezony, które były do tej pory.
1: Tymczasem przed mieszkańcami kolejny sezon grzewczy. Ceny węgla przed sezonem 2026-2027 wzrosły średnio o 200-300 zł za tonę w porównaniu z ubiegłorocznym okresem letnim. W lokalnych składach tona węgla kosztuje obecnie od około 1500 zł do nawet 1800 zł. To może przełożyć się również na koszty ogrzewania ponoszone przez mieszkańców.
2: Nie mamy niestety wpływu na to, co dzieje się w sytuacji globalnej, czyli wzrost cen węgla, który nastąpił bardzo przed tym sezonem grzewczym i pewnie się to odbije na kosztach funkcjonowania MPC-u, więc za chwilę pewnie się, oby nie, ale możemy się spodziewać informacji z MPC-u, że po prostu te ceny będą rosły. Tam, gdzie mamy własne kotłownie, tam, gdzie my jako spółdzielnia ogrzewamy mieszkania, nie posługując się dostawcą ciepła, to staramy się żonglować. I tam, gdzie mamy taką możliwość i źródłem ciepła, czyli albo gaz, albo pelet, albo olej opałowy, bo takie sytuacje też we włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej mamy, a tam, gdzie nie mamy takiej możliwości, właśnie tak jak MPS we Włocławku, tak jak miejska kotłownia w Brześciu czy w Lubrańcu, no to niestety, ale na ceny ciepła wpływu w tych miejscowościach nie mamy. Poczyniliśmy też dużo inwestycji w nowe węzły cieplne, tam gdzie było to możliwe i konieczne. Zmieniliśmy źródło ciepła w jednym z bloków w Kowalu i to już dało bardzo duże oszczędności. I mieszkańcy to widzą, że mają bardzo duże zwroty za ciepło, więc będziemy się zastanawiać, co zrobić z zaliczkami, czy ich po prostu nie obniżyć po to, żeby mieszkańcom obniżyć czynsz w tych blokach, w których sami produkujemy ciepło.
1: Władze włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej przygotowują się już do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego. Ma się on rozpocząć na początku przyszłego tygodnia.
2: W tym roku z sezonem grzewczym ruszamy prawdopodobnie w przyszły poniedziałek. Obserwujemy bardzo często temperatury zewnętrzne i widzimy, że w przyszłym tygodniu jest planowana może nie tyle obniżka temperatury, co zmiana w ogóle, prognozy pogody się zmieniają, ma być bardzo deszczowo, pochmurnie, więc tego słońca po prostu będzie mniej, a to słońce najbardziej dogrzewa nam nasze pomieszczenia, więc

0: Więc prawdopodobnie od 5 października, czyli od poniedziałku, rozpoczynamy z uruchamianiem węzłów cieplnych. Już poprosiliśmy dostawców ciepła, żeby od 5 października zaczęli dostarczać ciepło do zasobu WUCowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1: Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy muszą przygotować się na sezon, w którym koszty ogrzewania mogą być wyższe niż przed rokiem. Ostatecznie rozliczenia będą jednak zależały m.in. od zużycia ciepła.
2: Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek to organ konsultacyjny. Reprezentuje poglądy i pomysły uczniów szkół ponadpodstawowych naszego miasta. Przed nami kolejna kadencja młodzieżowych radnych, ale najpierw kampania wyborcza i same wybory.
3: Mając na uwadze postanowienia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, wyznaczyłam termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta na dzień 21 października 2026 roku. I w wyborach mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy są mieszkańcami naszego miasta Włocławka. Dotyczy to zarówno możliwości kandydowania, jak i też oddania głosu. Uczniowie chętni do kandydowania, i to jest bardzo ważna informacja, są zobowiązani do zebrania 15 podpisów osób popierających, jak również do przedłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miasta.
2: Dokumenty te należy złożyć do komisji wyborczej powołanej w danej szkole. Okręgami wyborczymi są szkoły położone na terenie Włocławka z włączeniem placówek dla dorosłych.
3: Społeczność uczniowska szkoły ponadpodstawowej, w której uczy się do 200 uczniów, wybiera jednego przedstawiciela do rady, natomiast powyżej 200 uczniów wybierają dwóch przedstawicieli do rady. Wybory odbywają się w placówkach oświatowych, w tych, w których uczniowie będą wybierani i będą zbierali swoje podpisy.
2: Tyle jeśli chodzi o kandydatów. Czas na okręgi wyborcze.
4: Jeżeli chodzi o okręgi wyborcze i ilość wybieranych radnych, to mamy tak. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte liceum ogólnokształcące oraz liceum imienia Jana Księdza Długosza, zespoły szkół chemicznych, technicznych, ekonomicznych, elektrycznych, budowlanych, akademickich i samochodowych. W tych szkołach będziemy wybierać dwóch przedstawicieli. Natomiast po jednym kandydacie wybiorą liceum ogólnokształcące Montessori oraz branżowa szkoła zawodowa Impuls i Cogito. Także łącznie to będzie 27 kandydatów. Z tym, że nie wiemy, czy we wszystkich szkołach będą dokonane wybory i czy szkoły dokonają wyboru po prostu tylu kandydatów, ilu mogą wybrać.
5: Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat samej Młodzieżowej Rady Miasta. Jakie są jej funkcje, jakie prowadziła poprzednie, oczywiście rady prowadziły działania. Rozumiem, że są to głównie funkcje doradcze, jednak też angażują się ci młodzi ludzie w życie miasta.
4: Tak, Młodzieżowa Rada Miasta korzystała ze swoich uprawnień takich doradczych, opiniodawczych, organizowała też takie akcje społeczne, angażując się właśnie w życie miasta, na przykład byli w odwiedzinach w Domu Pomocy Społecznej z okazji świąt, no i też no, aktywnie uczestniczyli właśnie w różnych takich charytatywnych przedsięwzięciach.
2: Struktura Młodzieżowej Rady jest podobna do jej dorosłej odpowiedniczki. Na pierwszej sesji trzeba będzie wybrać prezydium.
4: Jeżeli chodzi o takie sprawowane funkcje, to mamy przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza rady, którzy wybierani są podczas pierwszej sesji, tworzą takie prezydium i wybory tego gremium będzie w wyborach tajnych podczas pierwszej sesji, którą zwoła pani przewodnicząca rady.
3: Liczę na to, że młodzież będzie aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym naszego miasta. Liczę na to, na ich pomysły, bo zawsze jestem ciekawa, jakie mają, a mają te pomysły. I każda Młodzieżowa Rada Miasta zawsze nas czymś zaskoczy. Oczywiście pozytywnie. Życzę wam, droga młodzieży, wszystkiego dobrego.
2: Przed nami czas wyborów w szkołach ponadpodstawowych. Jest to świetna forma nauki demokracji. Wiele osób związanych z lokalną, ale również z ogólnopolską polityką swoje pierwsze szlify zdobywało właśnie w młodzieżowych radach miasta.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy

0: o ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem będzie Pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło oraz Pani Agnieszka Linowiecka, dział marketingu z Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Moje Panie, chciałabym, abyście Panie nam opowiedziały o nagrodzie, którą ostatnio zdobyłyście Panie tutaj w konkursie.
1: To może ja najpierw pokażę nagrodę. Państwo nie wiecie, ile ona waży, ale jest naprawdę ciężka, ledwo ją utrzymuje. Zacznijmy od tego, że od 3 lat koordynujemy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego działania na Szlaku Piastowskim w województwie kujawsko-pomorskim, my, Centrum Kultury. Staramy się, żeby przez te 3 lata działania na Szlaku Piastowskim, te, które są realizowane w naszym województwie i w województwie wielkopolskim, były spójne i promocyjnie, i organizacyjnie, ponieważ województwa są 2, a szlak na dobrą sprawę jest 1. I dowodem na to jest projekt, który zrealizowaliśmy w roku ubiegłym, czyli w 2025. Jest to wystawa mobilna, makiet obiektów na Szlaku Piastowskim zbudowanych z klocków Lego. To jest 14 makiet, które przez cały rok podróżowały od obiektu do obiektu, czyli odwiedziły biblioteki, muzea, domy kultury i zostały obejrzane przez tysiące osób na dobrą sprawę. Przez cały rok ta wystawa podróżowała. Może wspomnę, że elementem wystawy są oprócz makiet też takie plansze edukacyjne z rysunkami Jarka Grigucia. I pod koniec roku postanowiliśmy nasz projekt zgłosić do organizowanego przez 19 lat już plebiscytu, który realizuje Muzeum Historii Polski. Autorem wszystkich makiet jest koordynator szlaków w województwie wielkopolskim, pan Bartosz Borowiak. On własnoręcznie wszystkie te makiety zbudował. Jest hobbystą klocków Lego. Na początku roku 2026 zgłosiliśmy nasz projekt do plebiscytu, który realizuje Muzeum Historii Polskiej. I udało nam się dostać do finału. Nie była to łatwa rzecz, bo w tym roku wpłynęła rekordowa ilość projektów, czyli aż 250.

0: jury doceniło nasz projekt. W tym roku w plebiscycie wpłynęła rekordowa ilość projektów, bo aż 250. Kapituła w trzech kategoriach, czyli wydarzenie, wystawa i edukacja, wyłoniła 15 projektów. I od 1 czerwca do 10 sierpnia internauci mogli głosować na wybrany projekt. Do końca nie było wiadomo, kto zwycięży. Tak, dopiero 8 września na takiej naprawdę uroczystej gali zorganizowanej przez muzeum i właśnie w muzeum dowiedzieliśmy się, że udało nam się zwyciężyć. Takim dodatkowym sukcesem i nobilitacją jest dla nas to, w jakim gronie się znaleźliśmy, bo jeżeli zwyciężamy z Polskim Radiem, czy Muzeum Historii Polski z Krakowa, czy Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum II Wojny Światowej, Zamkiem Królewskim, mogłabym długo wymieniać, to naprawdę czujemy się naprawdę wyróżnieni. Ważne jest dla mnie to, że wystawa nadal podróżuje. Można ją w tej chwili obejrzeć w Gąsawie, w Domu Kultury. Następnie trafi od 5 października do Biskupina, do Muzeum Archeologicznego. I co też jest nobilitacją, po rozmowach z dyrektorem muzeum w Warszawie wiemy, że następnym miejscem będzie właśnie Muzeum Historii Polski w Warszawie i tam będzie można również ją zobaczyć.
1: Warto dodać, że właśnie nasza wystawa była w kategorii edukacja i ona ma niesamowity właśnie walor edukacyjny przez to, że podróżuje i że jest w bardzo różnych miejscach, tak jak Agnieszka mówiła, biblioteki, domy kultury, więc mnóstwo ludzi, nawet czasami przypadkowych, ogląda tą wystawę. Dzieciaki no to są zachwycone, że widzą kościół świętego Stanisława, niby zabytek, a on jest zrobiony z klocków Lego. Te bardzo popularne miejsca na szlaku piastowskim, i z Włocławka kawałek katedry, i ze Strzelna, Rotmunda, także te wszystkie, które tak można powiedzieć
0: Mysia
1: znamy.
0: Mysia Wieża, Pomnik Łokietka, pięknie
1: zrobione.
0: Pomnik pod Płowcami. Klocki Lego mają to do siebie, że łączą pokolenia, tak? I nasze pokolenie lubi klocki i młodzież, więc i rodziny odwiedzały wystawę, i grupy szkolne. Naprawdę dużo było zainteresowanych osób.
2: Taka niesamowita forma, bo rzeczywiście przystępna też bardzo dla młodzieży,
1: dokładnie,
2: dzieci, prawda?
1: Dokładnie. I właśnie bardzo edukacyjna, tak? Bo oni coś oglądają, doble z klocków, oni się zastanawiają, co to jest? No Kościół Świętego Stanisława, a gdzie to jest? A jaką ma historię? Obok jest makieta, na której można to przeczytać, więc myślę, że chyba przez to też kapituła doceniła, że rzeczywiście przez podróżowanie, moim zdaniem, i poprzez taką dostępność i w taki łatwy sposób przekazana wiedza i to właśnie zostało wyróżnione jako niesamowity walor edukacyjny.
2: Taki innowacyjny trochę bardzo
1: pomysł. Lekcja historii zrobiona.
2: Tak. Dla każdego pokolenia, dokładnie, bardzo taka przystępna. A opowiedzcie Panie, co czeka nas w najbliższym czasie w Brzeskim Centrum Kultury i Historii w Wahadle?
1: No jesień zapowiada się bardzo imponująco. No nie ukrywamy, że jesteśmy jeszcze w roku jubileuszowym, więc staramy się rzeczywiście, żeby i ta propozycja dla mieszkańców i te wydarzenia były bardzo interesujące. Już dzisiaj chciałam bardzo serdecznie zaprosić 15 października na wspaniały spektakl Niżyńska Pianoforte. Jest to spektakl realizowany w ramach projektu Teatr Polska. Od 3 lat Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło jest partnerem, włączyło się w realizację tego projektu. Jest to projekt, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego z Warszawy. I polega to na tym, że jedne z lepszych spektakli, które też jest wybierane przez kapitułę, wędrują do miejscowości, w których na co dzień nie funkcjonuje teatr. I te miejscowości się zgłaszają, mogą powiedzieć, że tak chcemy, żeby przyjechał do nas teatr. I nam od 3 lat udaje się zakwalifikować do tego programu. I od 3 lat na scenie Brzeskiego Centrum Kultury gościmy niesamowite teatry, niesamowite spektakle. Za nami w tym roku już 3 spektakle. Były to 2 spektakle dla dzieci. Jeden spektakl na podstawie powieści Lema Solaris, który zrobił bardzo się podobał publiczności. Matki Śnieżne, to też spektakl proponowany przez Teatr z Koszalina. Także przeróżne teatry, przeróżne formy. I teraz 15 października ostatni spektakl w ramach Teatru Polska, w Brzeskim Centrum Kultury, Niżyńska Pianoforte. Jest to spektakl realizowany przez Stowarzyszenie Teatralne, które opowiada taką historię choreografki, tancerki Bronisławy Niżyńskiej, która była taką awangardową postacią w świecie tańca w XX wieku, więc będzie to niesamowicie opowiedziana historia. Będzie tam dużo muzyki, dużo tańca, muzyka grana na żywo. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bo to będzie taki

0: Niezwykły spektakl już 15 października o godzinie 19. Bilety jeszcze do nabycia, także polecam. Niesamowita forma i też to jest cudowne, że te bilety są w bardzo przystępnej cenie, bo na tym polega właśnie projekt, że jest on dofinansowany przez ministerstwo i dzięki temu, że po pierwsze teatr przyjeżdża do miejscowości, gdzie nie ma teatru, a po drugie te bilety są naprawdę w śmiesznych pieniądzach, bardzo, bardzo przystępnych, powoduje to, że jest to spektakl bardzo dostępny dla wszystkich. Także bardzo polecam. Zapraszamy na Niżyńska Pianoforte.
1: To może opowiedzcie Panie, co dalej czeka?
2: Dzień później, czyli 16
0: Tak,
2: października,
0: dużo tego, ale.
2: zapraszamy na koncert jazzowy. Przyjeżdża do Brześcia amerykańska wokalistka Karen Edwards. Wystąpi śpiewając, grając na pianinie. Będzie jej towarzyszył kontrabas i perkusja. Będzie grała utwory typowe popowe, jazzowe w swoich awangardowych aranżacjach. Będzie grała utwory na pewno Państwu znane, takie jak Purple Rain. To, co możemy powiedzieć o niej, to to, że współpracowała ze Stevie Wonderem czy z Jarkiem Śmietaną. I co więcej, zapowiada się naprawdę emocjonujący, taki refleksyjny wieczór. Zarówno spektakl, ten, o którym mówiła Agata, jak i koncert jazzowy, proszę zwrócić uwagę, że są to dni blisko 14
0: O, to
2: października,
0: jest.
2: czyli jeżeli Państwo szukają propozycji na realizację Dnia Edukacji Narodowej, to obie nasze propozycje idealnie się wpisują w te obchody.
1: To co może kolejne,
0: Tak,
1: jakie jeszcze
0: możemy.
1: dalej?
0: Ten październik rzeczywiście i końcówka września i październik obfituje tutaj w wydarzenia. Zapraszamy na taki już też coroczny koncert, proszę Państwa, Ocalić od Zapomnienia. Koncert zaduszkowy, który realizowany jest i produkcja jak gdyby całkowicie w 100% przez pracowników Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło oraz muzyków zaprzyjaźnionych z Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. W tym roku 24 października o godzinie 20, więc już taka wieczorowa pora. Chcemy Państwa zaprosić na wieczór wspomnień, gdzie będziemy wspominać no, jedne z najbardziej niestety już nieżyjących artystów polskiej sceny. Będziemy wspominać i śpiewać piosenki Kory, Czesława Niemena, Grzegorza Ciechowskiego, Krzysztofa Klęczona, Stanisławy Celińskiej. Także bardzo serdecznie zapraszamy, bo wystąpią znani Państwu też współpracujący z nami muzyki, wystąpi Brzuska, Tadeusz Seybert i nasi muzycy. W tym roku koncert jest zrealizowany razem z sekcją dętą, więc będzie to taka troszeczkę innowacja. W zeszłym roku był kwartet smyczkowy, w tym roku sekcja dęta. A taką wisienką, taką trochę innowacją tegorocznego koncertu jest to, że chcemy wspomnieć kogoś, od którego, jak gdyby można powiedzieć, zaczęła się, który tak inspirował do muzykowania, czyli sięgamy, do, proszę Państwa, do Oskara Kolberga, do człowieka, etnografa, etnologa, który badał dzieje, między innymi Kujaw. Napisał tomy książek zawierających właśnie i nuty, i muzykę, i pieśni kujawskie. Także do Oskara Kolberga sięgamy i również pojawi się zespół folklorystyczny Spod Strzechy, który również w koncercie Ocalić od Zapomnienia wystąpi. Oczywiście koordynatorem całego projektu jest Marcin Majewski, pracownik Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło, który również w tym koncercie zaśpiewa. Zapraszamy, bilety jeszcze są do kupienia. Od wielu lat już ten koncert realizujemy, cieszy się on dużą popularnością i mamy nadzieję, że w tym roku te piosenki i tych artystów, które będziemy wspominać, na pewno sprawią, że ten wieczór będzie pełen emocji, pełen wzruszeń, ale też no, dobrej muzyki, dobrego
1: Klimatu.
0: klimatu i czasu
2: Pojawi się
0: spędzonego.
2: również pani dyrektor Agata Kubajka na scenie.
0: No, zespołem Spod Strzechy, bo mam przyjemność śpiewać w zespole Spod Strzechy, więc no, my się bardzo cieszymy, że również właśnie do tych początków muzyki sięgamy, gdzieś do tych korzeni kujawskich, ale powiem Państwu, że będą to piosenki zrobione w cudownych aranżacjach właśnie muzyki. muzyka naszego Tomasza Majszaka, więc troszeczkę będzie ten folklor, ale będzie w takiej odświeżonej formie.
1: Fajne połączenie, po prostu inne. Czyli mamy u Państwa bardzo bogaty tutaj repertuar.
0: Tak, bo po koncercie 24, 29 znowu zapraszamy na spektakl teatralny. Nie już w ramach Teatru Polska, ale to jest nasza produkcja. Nie

0: Czy Państwo pamiętacie te słynne nagłówki dyrektorka na fortepianie, na pięciolecie,
1: Oczywiście
0: no,
1: oglądałam, byłam zachwycona.
0: i właśnie jak gdyby wychodząc naprzeciw głosom mieszkańców, że nie wszyscy mieli okazję zobaczyć, no i naprzeciw temu, że Teatr Szar, który zrealizował ten spektakl, bardzo go lubi i mówią, tyle się napracowaliśmy przy tym spektaklu, pokażmy go jeszcze raz. Także bardzo Państwa serdecznie zapraszam na spektakl. Może ktoś już oglądał, chce obejrzeć jeszcze raz, a dla tych, którzy nie oglądali, chcemy tylko powiedzieć, że jest to spektakl, który powstał jest po prostu splotem wydarzeń, które wydarzyły się na przestrzeni 5 lat i trochę odleglejszych lat pracy w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Są to, proszę Państwa, historie na dzisiaj czasami wydają się niemożliwe, a jednak się zdarzyły. Jeżeli byście chcieli Państwo zobaczyć, co ma wspólnego żmija, ukąszenie przez żmiję, z zaskoczeniem z pani z ZUS-u, tą z dziwną wypadkiem przy pracy, czy wizytą Urzędu Skarbowego, czy na przykład po co domowi kultury potrzebny jest spadochron i jak odbywają się poszukiwania spadochronu, to bardzo serdecznie Państwa zapraszam na ten spektakl. Na tym spektaklu też między innymi śpiewam o swoich ukrytych pragnieniach i marzeniach, więc jeżeli chcecie też bardziej poznać od drugiej strony działanie Domu Kultury, to bardzo serdecznie zapraszam. Bilety jeszcze w sprzedaży. Teatr Szar na pewno się bardzo ucieszy z tej wizyty, bo no, też jak gdyby zbierają sobie na wyjazd na warsztaty, żeby się ciągle dokształcać, doszkalać i dzięki temu spektaklowi myślę, że coś uda się ze sprzedaży biletów również dla teatru.
1: Scenariusz pisany na faktach. Nie,
0: Scenariusz, tak.
1: tak, niesamowita forma. Byłam osobiście w zeszłym roku. Oglądałam naprawdę niesamowita, pocieszna, taka bardzo
0: Tak, nawet my to nazwaliśmy, ktoś nam to
1: sztuka.
0: powiedział, że to jest troszeczkę taki w konwencji kabaretu Olgi Lipińskiej, że tam jest tyle absurdu i tyle tego, i ktoś ciągle mówi, czy on już ma grać, czy w ogóle to już działamy, czy robimy. Więc jeżeli ktoś lubi taki troszeczkę absurdalny humor, a jednak wpleciony w rzeczywiste wydarzenia, to bardzo serdecznie zapraszam. Dużo muzyki też stworzonej przez no, reżyserkę spektaklu. Słowa napisała Sylwia Czerwińska-Modrzejewska, muzykę napisał pracujący u nas Tomasz Majszak, więc są to nasze autorskie piosenki. Bardzo, bardzo takie emocjonalne też i zabawne. Także bardzo serdecznie polecam. Ja osobiście lubię ten spektakl. Gdzieś na pewno się trochę stresowałam, opowiadałam nawet tutaj w tym studio, że było to dla mnie takie trochę krępujące, ale niesamowita przygoda. I rzeczywiście myślę, że mile spędzony wieczór, także będzie to 29 października o godzinie 18. Zapraszamy Państwa serdecznie.
1: A opowiedzcie Pani jeszcze tutaj odnośnie jesiennego czasu. To taki czas podsumowań dla Państwa, znaczący taki okres też. Tak, w październiku kończymy realizację projektu, który realizujemy od marca. W marcu otrzymaliśmy dofinansowanie z Instytutu Różnorodności. Realizujemy projekt pod nazwą Noc Świętojańska – Echo Tradycji w Słowie. Głównym założeniem tego projektu było stworzenie spektaklu opartego o gwarę kujawską. Powstał spektakl związany z obchodami Nocy Świętojańskiej. Ten spektakl w czerwcu wystawiliśmy nad naszą przepiękną rzeką Zgłowiączką i wtedy został też nagrany. Z końcem października trafi on na naszą stronę internetową. Będzie umieszczony w specjalnej zakładce, która jest poświęcona projektowi. A dodatkowym elementem tego projektu są 4 teledyski, które jeszcze powstają. Są to tradycyjne ludowe pieśni kujawskie, które tworzymy w takiej nowej odsłonie. Również przy aranżacjach Tomka Majszaka, który z nami współpracuje. Wokalistami w tych teledyskach jest Marcin Majewski, nasz pracownik, i pani dyrektor Agata Kubajka.
0: I zespół
1: Także
0: spod strzechy też,
1: i zespół spod strzechy.
0: też ma
1: W
0: swoje.
1: teledyskach pokazujemy nasze sekcje, prawda? I Brześć Kujawski, i tą kujawską przyrodę. Więc z końcem października to wszystko na naszej stronie i tak jakby do Państwa dyspozycji, dla Państwa.
0: Warto dodać, że właśnie przy realizacji tego też spektaklu, on jest też dostępny, że spektakl jest film i utwory, które będziemy prezentować w teledyskach, są
1: napisy tak,
0: także dla osób,
1: które nie słyszą.
0: Nie? Także jest też zrobiony pod tym kątem, że właśnie też duży nacisk kładliśmy na dostępność. Tak samo przy realizacji nawet spektaklu były
1: powstała
0: specjalne
1: książeczka,
0: książeczki.
1: Czyli osoby, które

0: oglądały spektakl na żywo, też korzystały z wydruku i wiedziały, co dzieje się aktualnie na scenie.
1: Świetnie. Moje panie, w takim razie bardzo dziękuję. Moi państwo, dzisiaj moimi i państwa gośćmi była pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło oraz pani Agnieszka Linowiecka, dział marketingu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Seniorzy z całego powiatu włocławskiego spotkali się w Lubrańcu Marysinie. Były rozmowy o zdrowiu i bezpieczeństwie, badania profilaktyczne, a przede wszystkim okazja do spotkania i wspólnej zabawy. To już druga edycja powiatowego Dnia Seniora. Do Lubrańca przyjechali seniorzy z różnych części powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń, uczestnicy dziennych domów pomocy i mieszkańcy DPS-ów.
1: W okolicach Światowego Dnia Seniora świętujemy z najwspanialszymi seniorami na świecie, bo seniorami z powiatu włocławskiego. Drugi raz organizujemy tego typu spotkanie. Jak widać za mną, frekwencja niesamowita i to najlepiej świadczy o seniorach z naszego terenu, którzy chcą żyć w naszym społeczeństwie. Dzisiejsze spotkanie jest formą podziękowania od nas, od samorządu powiatu za to, że żyjemy w czasach w takich, jakich żyjemy. Staramy się łączyć sprawy pożyteczne z przyjemnymi, także badania profilaktyczne, prelekcje w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, ale także i występy rozrywkowe. Mam nadzieję, że przypomną się wszystkim naszym seniorom lata młodości, bo to zespół z takich lat dzisiaj występuje, że z uśmiechem wyjdą z tej nowej, pięknej hali w naszej szkole, a że ten uśmiech będzie towarzyszył przez cały rok, że to się przełoży na zdrowie, pomyślność seniorów, ale i całych ich rodzin. Dla mnie to bardzo przyjemny dzień. Bardzo się cieszę, że można widzieć uśmiechy tylu wspaniałych osób w dniu dzisiejszym.
2: Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że już drugi raz udało nam się zorganizować Powiatowy Dzień Seniora. Seniorów na terenie powiatu włocławskiego jest najwięcej. No, nie oszukujmy się, niestety przyrost naturalny jest niezadowalający i ta tendencja jest taka, że społeczeństwo się starzeje, dlatego musimy dbać o naszych seniorów, doceniać ich, troszczyć się o ich potrzeby. Stąd też zrodziła się inicjatywa stworzenia, powołania takiego święta Powiatowego Dnia Seniora. Jak widać za mną, dość licznie seniorzy z terenu powiatu włocławskiego odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Cieszę się niezmiernie z tego, że to święto cieszy się dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że będzie ono cykliczne, co na to wskazują okoliczności, które dzisiaj nam towarzyszą. Seniorzy mogą dzisiaj wysłuchać prelekcji dotyczących bezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, a także skorzystać z rozrywki, wysłuchać koncertu Czerwonych Gitar. Z okazji Powiatowego Dnia Seniora chciałbym wszystkim seniorom życzyć dużo zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, a także satysfakcji z tego, że są potrzebni i kochani.
1: Program rozpoczął się od spraw, które dla seniorów są ważne także na co dzień. Policjanci mówili o bezpieczeństwie, a przedstawiciele Powiatowego Centrum Zdrowia o profilaktyce. Była też możliwość wykonania badań.
2: Ja przyjechałam właśnie ze swoimi członkami, gdzie dostaliśmy od pana starosty 40 biletów. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Cieszymy się z tego święta, bo to święto jest ludzi starszych i oni jak gdyby czekają. Oni są bardzo zadowoleni. To są ludzie naprawdę, którzy również tworzyli ten dochód, pracowali, zajmowali pewnego rodzaju stanowiska, a dziś po prostu są na odpoczynku, bo to jest zasłużony ich odpoczynek. Bawić się chcą, cieszyć życiem jeszcze ile im po prostu zostało. Także my jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni panu staroście i naprawdę więcej takich przyjęć, żeby naprawdę serduszka tym naszym seniorom i panom i paniom rosły, bo naprawdę ile nam zostało.
3: I jeszcze się spytam, czego państwu życzyć?
2: No czego życzyć? Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, optymizmu, satysfakcji i dalszej integracji ze swoimi koleżankami, przyjaciółmi, no i z władzami, bo to najważniejsze.
1: Ale tego popołudnia nie chodziło wyłącznie o zdrowie i bezpieczeństwo. Była przede wszystkim okazja do rozmowy, spotkań znajomych i integracji.
4: Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej jestem tutaj, by podziękować serdecznie seniorom z powiatu włocławskiego za to, że są wspaniali, za to, że możemy czerpać ich wiedzy, doświadczenia życiowego i że szczególnie młode pokolenie może czerpać z fundamentu ich doświadczenia i dojrzałości. Również składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, bo przed nami dzisiaj Powiatowy Dzień Seniora, przed nami 1 października Międzynarodowy Dzień Seniora, 14 października Europejski Dzień Seniora, w listopadzie również kolejny Dzień Seniora, czyli miesiąc czasu świętowania z seniorami, a seniorzy są niezwykle ważną grupą w polskim społeczeństwie. Cieszę się bardzo, że tutaj w powiecie włocławskim seniorzy mogą czuć się docenieni i cieszę się niezmiernie z tego, że mogę być uczestnikiem tego wyjątkowego wydarzenia. Drodzy seniorzy, życzę wam wszelkiej pomyślności, życzę wam miłości bliskich, tego byście każdego dnia byli szczęśliwi, dużo zdrowia i tego byście zawsze byli uśmiechnięci. Wszystkiego co najlepsze.
1: Do seniorów zwracali się także parlamentarzyści. W centrum ich wystąpień było doświadczenie starszego pokolenia i jego miejsce w lokalnych społecznościach.
5: Święto seniorów, kochani, to są cudowni ludzie, którzy już wiedzą, co jest najważniejsze w życiu, którzy już nie gonią za tym, co jest bezcelowe, niepotrzebne, co jest stratą czasu. To są ludzie, którzy są mądrzy tym, co już przeżyli, są doświadczeni, wiedzą, kto jest przyjacielem, wiedzą, kto powinien być gdzieś obok nich. To są cudowni ludzie, których powinniśmy każdego dnia doceniać za to, co zrobili i co robią. A na pewno warto, żeby jeszcze nie tylko żyli przeszłością, tą swoją cudowną, czasem smutną, ale żeby pamiętali o tym, co jeszcze przed nimi. Czyli jeszcze coraz więcej tych piękniejszych realizacji marzeń, jeszcze więcej spacerów, kawy, uśmiechu ludzi, którzy są im bliscy. To jest chyba najważniejsze, żeby wiedzieć, co jest ważne. Nie to, ile już przeżyliśmy, ale żeby tego czasu nie zmarnować. I myślę, że to oni wiedzą, jak najlepiej ten czas wykorzystać.
1: Bo senioralna codzienność to nie tylko wspomnienia, to także kolejne plany, spotkania i czas spędzony z bliskimi.
6: Październik i listopad są takimi miesiącami, kiedy szczególnie patrzymy na seniorów, bo są 1 października, 14, 20, kiedy są międzynarodowe, ogólnopolskie Dni Seniorów. Jest to grupa ludzi, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Dzięki ich pracy, ich zaangażowaniu dzisiaj my, młodsze pokolenia, jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Patrząc na demografię i na to wszystko, co dzieje się w naszym kraju, to również powód tego, żebyśmy na seniorów patrzyli szczególnie, żebyśmy zapewnili im miejsca, gdzie mogą się rozwijać, miejsca, gdzie mogą realizować swoje pasje. I tak robimy jako samorząd województwa, ale dzisiaj spotykamy się na powiatowym

0: w New Seniora w powiecie wocławskim. Pan starosta patrzy na tą grupę szczególnie i dzisiaj zorganizował wyjątkowe wydarzenie. Ja chyba jeszcze nie byłam w miejscu, gdzie w jednym miejscu jest tylu seniorów. Dziękujemy im za wszystko, co robią, życząc jednocześnie dużo zdrowia, miłości tych osób najbliższych i tego, żeby właśnie władze szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ale również strona rządowa stwarzały takie możliwości, żeby oni cały czas czuli się bezpiecznie.
1: A kiedy oficjalna część dobiegła końca, przyszedł czas na muzykę, na scenie pojawiły się czerwone gitary. To zespół, którego piosenki znają kolejne pokolenia, był jednym z głównych punktów programu.
2: Bardzo się cieszę, że powiat dba o wszystkich swoich mieszkańców i że docenia także tych, którzy oddali wiele lat swojego życia, żeby ten powiat się rozwijał. Dzisiaj wszystkim możemy podziękować i cieszyć się ze wspólnej obecności, a koncert Czerwonych Gitar tym bardziej nas cieszy, bo przecież jest to zespół, który zarówno łączy młode, jak i starsze pokolenie.
1: I właśnie wtedy metryka zeszła na dalszy plan. Była muzyka, wspólna zabawa i piosenki, które wielu uczestników pamięta jeszcze z młodości. Druga edycja Powiatowego Dnia Seniora miała więc połączyć kilka rzeczy: zdrowie, bezpieczeństwo i integrację oraz dobrą zabawę. A najważniejsze tego dnia było jedno, żeby seniorzy mieli okazję być razem.
3: Na terenach wokół Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wocławku królowała piłka nożna. Rozegrano turniej upamiętniający Kazimierza Witkowskiego, wieloletniego dyrektora MOW w naszym mieście. Była to już 16. edycja rywalizacji.
4: Jednocześnie w tym roku obchodziliśmy 18. rocznicę śmierci Kazimierza Witkowskiego, którego pamięci ten memoriał jest poświęcony. Był to wieloletni dyrektor, który 42 lata pracy poświęcił na pracę, na tworzenie tego ośrodka, na nadawanie kształtu temu, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Dzisiaj no to jest profesjonalnie prowadzona placówka o utrwalonej renomie w kraju. Także na pewno dorobek Kazimierza Witkowskiego jest znaczący i do dzisiaj widoczny.
3: W sumie w tegorocznym memoriale Kazimierza Witkowskiego wzięło udział 6 drużyn. Mecze toczyły się systemem każdy z każdym.
4: Z Włocławka jest jedna drużyna, oprócz tego Bielice, to jest Kujawsko-Pomorskie, Strzelno, Kujawsko-Pomorskie, Debrzno, Zachodniopomorskie, Mrowiny, Dolnośląskie, Lidzbark Warmiński, a więc Warmińsko-Mazurskie.
5: Chciałbym zapytać, po ile trwa jeden mecz, po ilu zawodników będziemy widzieli na boisku, a także zapytam na koniec oczywiście o nagrody. Pewnie będą wyróżnienia też dla najlepszych strzelców.
4: Będą nagrody dla najlepszych strzelców, będą nagrody dla najlepszych bramkarzy, będą nagrody fair play, będą nagrody wynikające z uzyskanych miejsc we współzawodnictwie. Fundatorem głównej nagrody jest pani Hanna Bitkowska, to jest żona pana Kazimierza Bitkowskiego. Pytał pan po 6 zawodników, po 10 minut, 2 razy po 10 minut mecz.
3: Można powiedzieć, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy sportem stoi. Organizowane są turnieje piłkarskie, a także rywalizacja w biegach przełajowych nad Jeziorem Czarnym. Nie można też zapominać o zawodach w tenisie stołowym.
4: Sport przede wszystkim jest takim obszarem aktywności, który pozwala szybko wychwycić talenty, rozwijać je, daje przełożenie z wysiłku na efekty. I to jest ważne dla tych młodych ludzi. Oprócz tego bardzo dużą wagę zawsze przywiązujemy do zasad fair play, do właściwego zachowania, właściwego słownictwa. Wielokrotnie uzyskujemy takie informacje zwrotne na temat organizowanych przez nas imprez, że są bardzo wysoko oceniane i przez uczestników, i przez obserwatorów. W ten sposób możemy.
3: Zawodnicy MOW Włocławek wygrali swój pierwszy mecz i z optymizmem patrzyli na kolejne spotkania.
6: Bardzo dużo trenowaliśmy na tym autoboisku. Przygotowaliśmy się z jednym trenerem, z drugim trenerem. Treningi siłowe, kondycyjne. I dzisiaj chyba pokażemy, jak poszły
7: nie
6: te treningi.
7: Pokażemy, że nie poszło na marne.
5: Właśnie, powiedzcie mi, jak te treningi dokładnie wyglądały? Jak często trenowaliście?
7: Dwa razy w tygodniu.
8: Dwa, trzy razy.
6: Dwie godzinki, tak.
7: W poniedziałek treningi kondycyjne, bieganie, jakieś sprinty, przyspieszenie.

0: doświadczenia, takie rzeczy. W czwartek więcej gry z piłką przy nodze.
1: Powiedzcie mi, bo widzimy już na boisku waszych przeciwników, jak ich oceniacie, jak oceniacie wasze szanse?
0: Myślę, że najcięższego przeciwnika już mamy za sobą.
2: Wygraliśmy 2-0 już pierwszy mecz. No i...
0: Myślę, że teraz tylko z górki, teraz tylko z górki.
1: Tak. Okay. Czyli szanse na medal, na złoty medal, na puchar są, jak mówię.
3: Są.
0: W naszych oczach 100%.
1: Okej, jakbyście zachęcili chłopaków w waszym wieku do tego, żeby uprawiali sport, niekoniecznie piłkę.

0: Dużo biegania strasznie, trzeba było patrzeć dużo, bo ciężko, ciężko było, ale wygraliśmy.
1: No ja tak średnio bym powiedział, tak średnio.
2: Czy mi zaskoczył przeciwnik, jak to wyglądało? Czy chciał zabiegać, lepsze podania?
1: Bramkarz zaskoczył.
2: Bramkarz świetnej dyspozycji, okej. Okay. Powiedzcie mi, jak wyglądały treningi, jak wyglądały przygotowania? Słyszałem, że dosyć mocno stawialiście na przygotowanie kondycyjne.
1: Tak. Kondycyjne i no, siłowe takie.
3: Na boisku nie zabrakło ciekawych akcji, dośrodkowań i driblingów. Ozdobą turnieju były bramki zdobywane przez zawodników młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Turniej był jednak przede wszystkim upamiętnieniem zasłużonego dyrektora. Ten weekend nie będzie łatwy dla kierowców. Niedziela upłynie pod znakiem półmaratonu Włocławek. W 13 edycji biegowej imprezy weźmie udział około 800 zawodników. Zawody rozpoczną się o godzinie 11 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Leśnej. Trasa wiedzie przez wszystkie włocławskie osiedla i liczy ponad 21 km. Organizatorzy szacują, że półmaraton zakończy się około godziny 14.
4: O godzinie 11 wówczas przez bramę główną stadionu uczestnicy pobiegną ulicą Okrężną, dalej ulicą Leśną. Te ulice przy Hali Mistrzów, Sportowa, Kazimierza Górskiego, ulica Piaski w kierunku Ostrowskiej i te ulice, które wymieniłem, mniej więcej kilkunastominutowe zamknięcia są przewidywane przez organizatora. Od Ostrowskiej pobiegną aleją Kazimierza Wielkiego, prawy pas jezdni będzie wyłączony przez około 30 minut, tak jest zakładane. Następnie dobiegną w kierunku ulicy Alei Królowej Jadwigi, w stronę osiedla Południe, między innymi Kruszyńska, jest w planach także Zbiegniewska, ta trasa jest przecież niezmienna, Kaliska, Węglowa, Wiejska i tak dalej, w kierunku Robotniczej, następnie Kapitulnej. Tutaj na osiedlu Południe te zamknięcia mogą potrwać już dłużej, 40-45 minut, to jest wszystko uzależnione pewnie od tempa ostatniego zawodnika, który będzie biegł. No i następnie część Zazamcza Obwodowa, czyli ulicą Lisek, ulicą Wysoką, przez Park Słodowo, następnie na Park Sienkiewicza, deptakiem na bulwarach. Tym deptakiem wybiegną na wysokości Zespołu Szkół Chemicznych. Tam ulica następnie to jest Łęcka, Ogniowa, Królewiecka. Tutaj no już te zamknięcia pewnie ponad godzinę mogą potrwać. Następnie pobiegną ulicą Chopina w kierunku Chmielnej. No i tak stopniowo będziemy się zbliżać do stadionu przez Rejmonta, Kasprowicza, Trauguta, Kraszewskiego. No i już później odbiją z powrotem w Okrężną i Leśną. Pod koniec tego biegu te zamknięcia mogą trwać już nieco dłużej, około półtorej godziny, no ale mówię, to wszystko jest uzależnione od tempa, no pewnie ostatniego zawodnika.
3: To jednak nie koniec utrudnień. Na włocławskich ulicach prowadzone są remonty.
4: Dziś rozpoczęło się zamknięcie skrzyżowania ulicy Tumskiej i Stary Rynek. Tam jest budowa ciepłociągu oraz przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy 3 Maja 1. Tak jak deklaruje wykonawca, to zamknięcie ma potrwać do 15 października, ale prosimy obserwować komunikaty na naszej stronie. Mamy też do czynienia z zamknięciem w najbliższą sobotę Tamy, to będzie 3 października. To będą cykliczne, kwartalne pomiary przemieszczeń elementów przęseł obiektów mostowych, bo tak się to nazywa na naszej Zaporze, od godziny 7 do godziny 11. To są te rutynowe badania, które odbywają się co parę miesięcy we współpracy z Komendą Miejską Policji we Włocławku. Jeśli chodzi o objazdy, no to dla pojazdów osobowych będzie to most, natomiast pojazdy ciężarowe no, wówczas muszą kierować się w kierunku Płocka lub Torunia. Również mamy informacje o tym, że wykonawca zamówienia pod nazwą rekonstrukcja nawierzchni jezdni oraz chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez najbliższy miesiąc do końca października w godzinach 22 do 6 rano planuje całkowite zamknięcia mostu. Podkreślam, będą to wyłączenia nocne. No, powodem tego jest dalszy montaż tutaj u góry, czyli konstrukcji mostu oraz dalsze zabezpieczenia antykorozyjne, te prace postępują.
3: Podsumowując, jeśli planujemy podróż autem po Włocławku w niedzielę, to najlepiej po południu. Godziny zamknięcia poszczególnych ulic w czasie półmaratonu są szacunkowe. Wszystko zależy od tempa, w jakim trasę będą pokonywać zawodnicy. 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To okazja do zwrócenia uwagi na potrzeby seniorów, ale też na integrację i budowanie więzi międzypokoleniowych. Z tej okazji w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku odbyło się spotkanie pod hasłem DPS-y i Ośrodki Wsparcia Dziennego bez Tajemnic.
5: Będziemy się edukować i będziemy się jak zwykle integrować. Spotkanie jest otwarte. Będzie edukacja w zakresie tym, że panie przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przygotowały taką prezentację multimedialną wraz z panią dyrektor, żeby można wszystko dowiedzieć się o DPS-ach, czyli

0: PS-y i ośrodki wsparcia dziennego bez tajemnic. No i oczywiście korzystając z tej okazji, że dzisiaj jest ten Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, no to będziemy sobie życzyć wszystkiego, co jest najlepsze, a dla nas najlepsze to jest oczywiście zdrowie. Chciałabym też podziękować właśnie Telewizji Kujawy za to, że zawsze nas wspieracie, zawsze jesteście na wszystkich przedsięwzięciach przez nas organizowanych obecni. To jest bardzo ważne dla wrocławskich seniorów, którzy nie wychodzą z domu, oglądają i cieszą się, że mogą po prostu chociaż zdalnie uczestniczyć w takiej uroczystości.
1: Podczas spotkania przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przekazywali seniorom informacje dotyczące m.in. kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej oraz korzystania z dziennego wsparcia.
2: Dzisiaj zostanie omówiona procedura umieszczenia w domu pomocy społecznej, czyli dokumenty, które należy złożyć, by zostać skierowanym do domu pomocy społecznej. Powiemy krótko, jakie DPS-y i gdzie funkcjonują na terenie i naszego miasta, na terenie powiatu, ale i całej Polski, bo również kierujemy osoby do w zależności od wskazania przez lekarza typu domu. Także krótko w pigułce informacja dla naszych włocławskich seniorów. Seniorzy mogą z szerokiego wachlarza korzystać, bo to nie jest tylko pomoc instytucjonalna, czyli zabezpieczenie w całodobowych placówkach. To są formy wsparcia dziennego, tak zwane przedszkole, jak my to mówimy, jeżeli chodzi o Centrum Wsparcia Społecznego, gdzie seniorzy mogą korzystać z dobrodziejstw wsparcia specjalistów. Natomiast seniorzy również w zależności od stanu zdrowia mogą korzystać z innych form świadczenia przez z turnusów rehabilitacyjnych, z zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. O tym też dzisiaj krótko powiemy, natomiast zawsze senior może przyjść do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, do pracownika, który udzieli wszelkich informacji i otrzyma duże wsparcie.
1: Dla uczestników była to także okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń i spotkania ze znajomymi. Seniorzy podkreślają, że chętnie korzystają z takich wydarzeń, bo można podczas nich nie tylko zdobyć przydatne informacje, ale również spędzić razem czas.
3: No bardzo dużo, bo na tym spotkaniu dużo się dzieje i wysyłamy swoje postulaty, a później one są prawie spełnione.
4: Czy to również taki czas dla Pani spotkań ze znajomymi?
3: Tak, ja spotykam się często ze znajomymi, bo jesteśmy w Eurointegracji Sportowej i mamy 2 razy w tygodniu spotkania.
5: Jestem tutaj na spotkaniu, kolejnym spotkaniu. Bardzo dużo informacji za każdym razem jest udzielane dla seniorów. Takie spotkania są nam potrzebne. Informacja jest nam potrzebna, wiadoma sprawa. Nie każdy ma dostęp do mediów społecznościowych, do prasy. W związku z tym tutaj przychodzimy, mile spędzamy czas, pijemy kawkę, no i świetnie się integrujemy.
6: Ja uważam, że taki dzień jak dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Seniora, to jest wspaniała okazja, by porozmawiać o nas, o naszych potrzebach, możliwościach, by dowiedzieć się czegoś więcej, na przykład od takich ośrodków jak DPS, po prostu porozmawiać bez tematów. To nie jest temat tabu, prawda? Możemy porozmawiać, jak będzie kiedyś w przyszłości, jak ewentualnie się można tam do nich dostać. Ile tych ośrodków działa na naszym terenie? No niestety to jest nasza przyszłość. My jesteśmy już tymi 80-latkami, więc to tak różnie się może potoczyć.
7: Witam wszystkich seniorów, wszystkie osoby starsze z Włocławka, które tu licznie na Żabiej 12 w organizacji pozarządowych zgromadziły się. Życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, wszystkich, jak to się mówi, dobrych fluidów i dobrego samopoczucia do końca swoich dni. A dzisiejsze spotkanie zorganizowała Włocławska Rada Seniorów, pani Maria Pierzchała.
1: O potrzebie organizowania takich spotkań mówią także władze Włocławka. Jak podkreślają seniorzy, są ważną częścią miejskiej społeczności, a takie wydarzenia pozwalają nie tylko przekazywać informacje, ale również integrować środowisko.
8: A okazja, żeby przypomnieć o tej bardzo licznej i ważnej grupie w każdej społeczności lokalnej. Włocławek rzeczywiście szczególnie też dba o tą grupę wiekową, bo po pierwsze to są bardzo aktywne osoby, ale też osoby, które wymagają wsparcia. No i są takie zmiany demograficzne, że osób w wieku senioralnym będzie coraz więcej i jest coraz więcej. Jest to zróżnicowana grupa, więc my

0: Jako samorząd Włocławka też przygotowujemy i prowadzimy konsekwentnie taką politykę, która daje możliwości różnego rodzaju działalności osobom w wieku senioralnym. Z jednej strony to są uniwersytety trzeciego wieku, koła i kluby seniora, też działalność w organizacjach pozarządowych, które adresowane są do seniorów, ale też wszystkie systemowe takie działania związane z opieką wytchnieniową, opieką nad osobami starszymi i tą instytucjonalną i nieinstytucjonalną. Więc też w tym dniu dla wszystkich seniorów dużo zdrowia. Bądźcie też cały czas naszymi podporami, bo wasze doświadczenie i wasza umiejętność, ale też taki dystans do świata, taki zdrowy dystans do rzeczywistości też jest dla nas wsparciem i też jest dla was takie zadanie, powiedzmy też wspieranie tych młodszych pokoleń, szczególnie młodych ludzi, którzy też na was patrzą i no też no, i chcą iść podobnymi drogami.
1: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest obchodzony co roku 1 października. We Włocławku towarzyszą mu nie tylko okolicznościowe wydarzenia, ale również spotkania poświęcone konkretnym potrzebom i problemom seniorów. Mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej pod koniec września otrzymali rozliczenia za ogrzewanie. Spółdzielnia podsumowała w ten sposób poprzedni sezon grzewczy, który, jak podkreśla jej prezes, nie należał do łatwych.
2: Ponad 20 milionów to są koszty włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli chodzi o ciepło i podgrzanie ciepłej wody. My po tych perturbacjach, które mieliśmy w poprzednich latach, bardzo zaczęliśmy patrzeć na ceny ciepła i na system rozliczeń. Rzeczywiście w tym roku trochę nam się to przedłużyło, ale myślę, że mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej są trochę bardziej zadowoleni niż w poprzednich latach, dlatego że te koszty spadły. Po pierwsze, zmniejszyliśmy moce zamówione, które od lat we włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej nie były regulowane. Dostosowaliśmy je do panujących temperatur i tutaj już nam koszty spadły. Stąd też większe zwroty niż zwykle, które otrzymali mieszkańcy. Zmieniliśmy również regulamin, który premiuje oszczędzających. To znaczy te osoby, które mają zamontowane podzielniki kosztów, te mieszkania, które mają zamontowane podzielniki kosztów, są rozliczane na zasadzie ewentualnych zwrotów. Ci, którzy płacą zaliczkę, tych zwrotów po prostu nie mają. Dlatego, że te osoby nie oszczędzają, bo wychodzą z założenia, że skoro nie rozliczam się z podzielnika, to mogę mieć otwarte okno i grzejniki mieć rozkręcone na maksymalną moc. To powoduje wzrost kosztów w całym budynku i my to widzimy i zresztą mieszkańcy to też odczuli w tej chwili na swoich rachunkach, że ci, którzy oszczędzają, po prostu dostają zwroty. Są pojedyncze mieszkania, takie, które tych zwrotów nie mają, ale na pewno ten sezon był dla nich znacznie lżejszy niż te sezony, które były do tej pory.
1: Tymczasem przed mieszkańcami kolejny sezon grzewczy. Ceny węgla przed sezonem 2026-2027 wzrosły średnio o 200-300 zł za tonę w porównaniu z ubiegłorocznym okresem letnim. W lokalnych składach tona węgla kosztuje obecnie od około 1500 zł do nawet 1800 zł. To może przełożyć się również na koszty ogrzewania ponoszone przez mieszkańców.
2: Nie mamy niestety wpływu na to, co dzieje się w sytuacji globalnej, czyli wzrost cen węgla, który nastąpił bardzo przed tym sezonem grzewczym i pewnie się to odbije na kosztach funkcjonowania MPC-u, więc za chwilę pewnie się, oby nie, ale możemy się spodziewać informacji z MPC-u, że po prostu te ceny będą rosły. Tam, gdzie mamy własne kotłownie, tam, gdzie my jako spółdzielnia ogrzewamy mieszkania, nie posługując się dostawcą ciepła, to staramy się żonglować i tam, gdzie mamy taką możliwość i źródłem ciepła, czyli albo gaz, albo pelet, albo olej opałowy, bo takie sytuacje też w włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej mamy, a tam, gdzie nie mamy takiej możliwości, właśnie tak jak MPC we Włocławku, tak jak miejska kotłownia w Brześciu czy w Lubrańcu, no to niestety, ale na ceny ciepła wpływu w tych miejscowościach nie mamy. Poczyniliśmy też dużo inwestycji w nowe węzły cieplne, tam gdzie było to możliwe i konieczne. Zmieniliśmy źródło ciepła w

0: jednym z bloków w Kowalu i to już dało bardzo duże oszczędności. I mieszkańcy to widzą, że mają bardzo duże zwroty za ciepło, więc będziemy się zastanawiać, co zrobić z zaliczkami, czy ich po prostu nie obniżyć po to, żeby mieszkańcom obniżyć czynsz w tych blokach, w których sami produkujemy ciepło.
1: Władze wrocławskiej spółdzielni mieszkaniowej przygotowują się już do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego. Ma się on rozpocząć na początku przyszłego tygodnia.
0: W tym roku z sezonem grzewczym ruszamy prawdopodobnie w przyszły poniedziałek. Obserwujemy bardzo często temperatury zewnętrzne i widzimy, że w przyszłym tygodniu jest planowana może nie tyle obniżka temperatury, co zmiana w ogóle, prognozy pogody się zmieniają, ma być bardzo deszczowo, pochmurnie, więc tego słońca po prostu będzie mniej, a to słońce najbardziej dogrzewa nam nasze pomieszczenia, więc prawdopodobnie od 5 października, czyli od poniedziałku, rozpoczynamy z uruchamianiem węzłów cieplnych. Już poprosiliśmy dostawców ciepła, żeby od 5 października zaczęli dostarczać ciepło do zasobów wrocławskiej spółdzielni mieszkaniowej.
1: Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy muszą przygotować się na sezon, w którym koszty ogrzewania mogą być wyższe niż przed rokiem. Ostatecznie rozliczenia będą jednak zależały m.in. od zużycia ciepła.
2: Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek to organ konsultacyjny. Reprezentuje poglądy i pomysły uczniów szkół ponadpodstawowych naszego miasta. Przed nami kolejna kadencja młodzieżowych radnych, ale najpierw kampania wyborcza i same wybory.
3: Mając na uwadze postanowienia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, wyznaczyłam termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta na dzień 21 października 2026 roku. I w wyborach mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy są mieszkańcami naszego miasta Włocławka. Dotyczy to zarówno możliwości kandydowania, jak i też oddania głosu. Uczniowie chętni do kandydowania, i to jest bardzo ważna informacja, są zobowiązani do zebrania 15 podpisów osób popierających, jak również do przedłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miasta.
2: Dokumenty te należy złożyć do komisji wyborczej powołanej w danej szkole. Okręgami wyborczymi są szkoły położone na terenie Włocławka z włączeniem placówek dla dorosłych.
3: Społeczność uczniowska szkoły ponadpodstawowej, w której uczy się do 200 uczniów, wybiera jednego przedstawiciela do rady, natomiast powyżej 200 uczniów wybierają dwóch przedstawicieli do rady. Wybory odbywają się w placówkach oświatowych, w tych, w których uczniowie będą wybierani i będą zbierali swoje podpisy.
2: Tyle jeśli chodzi o kandydatów. Czas na okręgi wyborcze.
4: Jeżeli chodzi o okręgi wyborcze i ilość wybieranych radnych, to mamy tak. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte liceum ogólnokształcące oraz liceum imienia Jana Księdza Długosza. Zespoły szkół chemicznych, technicznych, ekonomicznych, elektrycznych, budowlanych, akademickich i samochodowych. W tych szkołach będziemy wybierać dwóch przedstawicieli. Natomiast po jednym kandydacie wybiorą liceum ogólnokształcące Montessori oraz branżowa szkoła zawodowa Impuls i Cogito. Także łącznie to będzie 27 kandydatów. Z tym, że nie wiemy, czy we wszystkich szkołach będą dokonane wybory i czy szkoły dokonają wyboru po prostu tylu kandydatów, ilu mogą wybrać.
5: Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat samej Młodzieżowej Rady Miasta. Jakie są jej funkcje, jakie prowadziła poprzednie, oczywiście rady prowadziły działania. Rozumiem, że są to głównie funkcje doradcze, jednak też angażują się ci młodzi ludzie w życie miasta.
4: Tak, Młodzieżowa Rada Miasta korzystała ze swoich uprawnień takich doradczych, opiniodawczych, organizowała też takie akcje społeczne, angażując się właśnie w życie miasta, na przykład byli w odwiedzinach w Domu Pomocy Społecznej z okazji świąt, no i też no, aktywnie uczestniczyli właśnie w różnych takich charytatywnych przedsięwzięciach.
2: Struktura Młodzieżowej Rady jest podobna do jej dorosłej odpowiedniczki. Na pierwszej sesji trzeba będzie wybrać prezydium.
4: Jeżeli chodzi o takie sprawowane funkcje, to mamy przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza rady, którzy wybierani są podczas pierwszej sesji, tworzą takie prezydium i wybory tego gremium będzie w wyborach tajnych podczas pierwszej sesji, którą zwoła pani przewodnicząca rady.
3: Liczę na to, że młodzież będzie aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym naszego miasta. Liczę na to, na ich pomysły, bo zawsze jestem ciekawa, jakie mają, a mają te pomysły i każda młodzież

0: Młodzieżowa Rada Miasta zawsze nas czymś zaskoczy. Oczywiście pozytywnie. Życzę Wam, droga młodzieży, wszystkiego dobrego.
1: Przed nami czas wyborów w szkołach ponadpodstawowych. Jest to świetna forma nauki demokracji. Wiele osób związanych z lokalną, ale również z ogólnopolską polityką swoje pierwsze szlify zdobywało właśnie w Młodzieżowych Radach Miasta.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć. Bardzo się cieszę, że pani prezydent jako jedyna kobieta dzisiaj tutaj w tym gronie postanowiła na Dzień Chłopaka nam wszystkim przygotować taki prezent, bo to jest prezent, który niewątpliwie jest ważny i potrzebny. I tak jak już powiedziałem, wszystkich panów zachęcam do tego, żeby skontaktowali się z Wydziałem Edukacji Zdrowia Społecznego, Publicznego, a później, żeby skorzystali z badań profilaktycznych, które świadczy nasza miejska spółka, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej. Pani prezydent, o szczegółach.
1: Bardzo się cieszę, że też mam tutaj panów, którzy jestem pewna, że skorzystają z tych badań. Tak, panie prezydencie?
0: Oczywiście.
1: Panowie prezesi, jasne. To też dadzą przykład wszystkim naszym panom z Włocławka, że warto się badać. Rzeczywiście 30 września Dzień Chłopaka, 19 listopada to Międzynarodowy Dzień Mężczyzny i z tej okazji zawsze sobie składamy życzenia. Wszystkim naszym panom życzymy wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. I rzeczywiście to jest bardzo dobra okazja, żeby przypomnieć o tym, że najważniejsze jest zdrowie, bo opieka, życie, no też musi być oparte o to,

0: tą dobrą kondycję. I ta kondycja też może płynąć właśnie z takiej dbałości o dobrostan. Stąd też kolejna edycja, tym razem adresowana do naszych panów. Przypomnijmy, że wiosną tego roku była Zdrowomania przygotowana dla naszych pań, a jesienią zawsze to jest czas dla naszych panów. Jest pięć porad, takich pięć obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te pięć obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29. Statystyki doskonale wskazują, no niestety, że nasi panowie żyją od pani, czyli od nas 7 lat mniej i szukając przyczyn, no to jest właśnie to unikanie jakichkolwiek działań profilaktycznych i dbania o zdrowie. Oczywiście wiem, że to obrazoburczo brzmi i trochę straszę, ale czasami i takie argumenty trzeba zastosować, żeby zachęcić naszych mężczyzn, żeby się badali. Tak jak w zeszłym roku padło takie porównanie, że panowie chętnie dbają o swoje samochody i sprawdzają, co tam się dzieje i jeżeli coś jest nie tak, to natychmiast jadą do warsztatu. Natomiast jeżeli chodzi o własne zdrowie, no to różnie bywa. Mam męża, więc wiem, o czym mówię. I więc zachęcamy serdecznie, żeby rzeczywiście skorzystać z tej oferty. Jako samorząd, który też prowadzi działania profilaktyczne tego rodzaju dla mieszkańców Włocławka, wydajemy na te, przekazaliśmy na te działanie 120 tysięcy i mam nadzieję, że ta kwota i te badania zostaną wykorzystane. Dziękuję serdecznie. Panie prezesie, szczegóły, jak to będzie wyglądało?
1: Pani prezydent już bardzo dużo szczegółów podała. Zapraszamy do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej na ulicy Kilińskiego 16. Tam będzie pobierany materiał analityczny. Tam będą także udzielane porady przez specjalistów. Jeżeli okaże się, że z analizy wyników wynika potrzeba dalszego leczenia, oczywiście będziemy także udzielali skierowań, jeżeli będzie taka potrzeba. W większości przypadków jest to potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i tego wszystkim Państwu życzę. Przypominam, Kilińskiego 16, czekamy na Państwa od 1 października. Mamy już swoje doświadczenia i wiemy, że jest to bardzo cenna akcja dla nas, mężczyzn, dorosłych mieszkańców Włocławka. Zapraszamy serdecznie.
2: Gracias. Ja oczywiście tutaj potwierdzam słowa, które powiedział pan prezes. Zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w pełni przygotowani do zrealizowania tego zadania. Dziękujemy panu prezydentowi, pani prezydent, że możemy zrealizować to zadanie i będzie ono na pewno służyło poprawie zdrowia mężczyzn, którzy zechcą się przebadać w naszej jednostce.
1: Pani prezydent, możemy liczyć na

0: te vouchery, my jako mieszkańcy Wrocławia?
1: O ile w świetle Jupiterów podejmiecie takie działanie i pokażecie swoim przykładem, że jak najbardziej to nic nie stoi na przeszkodzie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Seniorzy z całego powiatu włocławskiego spotkali się w Lubrańcu Marysinie. Były rozmowy o zdrowiu i bezpieczeństwie, badania profilaktyczne, a przede wszystkim okazja do spotkania i wspólnej zabawy. To już druga edycja powiatowego Dnia Seniora. Do Lubrańca przyjechali seniorzy z różnych części powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń, uczestnicy dziennych domów pomocy i mieszkańcy DPS-ów.
1: W okolicach Światowego Dnia Seniora świętujemy z najwspanialszymi seniorami na świecie, bo seniorami z powiatu włocławskiego. Drugi raz organizujemy tego typu spotkanie. Jak widać za mną, frekwencja niesamowita i to najlepiej świadczy o seniorach z naszego terenu, którzy chcą żyć w naszym społeczeństwie. Dzisiejsze spotkanie jest formą podziękowania od nas, od samorządu powiatu za to, że żyjemy w czasach w takich, jakich żyjemy. Staramy się łączyć sprawy pożyteczne z przyjemnymi, także badania profilaktyczne, prelekcje w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, ale także i występy rozrywkowe. Mam nadzieję, że przypomną się wszystkim naszym seniorom lata młodości, bo to zespół z takich lat dzisiaj występuje, że z uśmiechem wyjdą z tej nowej, pięknej hali w naszej szkole, a że ten uśmiech będzie towarzyszył przez cały rok, że to się przełoży na zdrowie, pomyślność seniorów, ale i całych ich rodzin. Dla mnie to bardzo przyjemny dzień. Bardzo się cieszę, że można widzieć uśmiechy tylu wspaniałych osób w dniu dzisiejszym.
2: Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że już drugi raz udało nam się zorganizować Powiatowy Dzień Seniora. Seniorów na terenie powiatu włocławskiego jest najwięcej. No, nie oszukujmy się, niestety przyrost naturalny jest niezadowalający i ta tendencja jest taka, że społeczeństwo się starzeje, dlatego musimy dbać o naszych seniorów, doceniać ich, troszczyć się o ich potrzeby. Stąd też zrodziła się inicjatywa stworzenia, powołania takiego święta Powiatowego Dnia Seniora. Jak widać za mną, dość licznie seniorzy z terenu powiatu włocławskiego odpowiedzieli na nasze zaproszenie.

0: zaproszenie. Cieszę się niezmiernie z tego, że to święto cieszy się dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że będzie ono cykliczne, co na to wskazują okoliczności, które dzisiaj nam towarzyszą. Seniorzy mogą dzisiaj wysłuchać prelekcji dotyczących bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, a także skorzystać z rozrywki, wysłuchać koncertu Czerwonych Gitar. Z okazji Powiatowego Dnia Seniora chciałbym wszystkim seniorom życzyć dużo zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, a także satysfakcji z tego, że są potrzebni i kochani.
1: Program rozpoczął się od spraw, które dla seniorów są ważne także na co dzień. Policjanci mówili o bezpieczeństwie, a przedstawiciele Powiatowego Centrum Zdrowia o profilaktyce. Była też możliwość wykonania badań.
2: Ja przyjechałam właśnie ze swoimi członkami, gdzie dostaliśmy od pana starosty 40 biletów. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Cieszymy się z tego święta, bo to święto jest ludzi starszych i oni jak gdyby czekają. Oni są bardzo zadowoleni. To są ludzie naprawdę, którzy również tworzyli ten dochód, pracowali, zajmowali pewnego rodzaju stanowiska, a dziś po prostu są na odpoczynku, bo to jest zasłużony ich odpoczynek. Bawić się chcą, cieszyć życiem jeszcze ile im po prostu zostało. Także my jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni panu staroście i naprawdę więcej takich przyjęć, żeby naprawdę serduszka tym naszym seniorom i panom i paniom rosły, bo naprawdę ile nam zostało.
3: I jeszcze się spytam, czego państwu życzyć?
2: No czego życzyć? Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, optymizmu, satysfakcji i dalszej integracji ze swoimi koleżankami, przyjaciółmi, no i z władzami, bo to najważniejsze.
1: Ale tego popołudnia nie chodziło wyłącznie o zdrowie i bezpieczeństwo. Była przede wszystkim okazja do rozmowy, spotkań znajomych i integracji.
4: Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej jestem tutaj, by podziękować serdecznie seniorom z powiatu wrocławskiego za to, że są wspaniali, za to, że możemy czerpać ich wiedzy, doświadczenia życiowego i że szczególnie młode pokolenie może czerpać z fundamentu ich doświadczenia i dojrzałości. Również składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, bo przed nami dzisiaj Powiatowy Dzień Seniora, przed nami 1 października Międzynarodowy Dzień Seniora, 14 października Europejski Dzień Seniora, w listopadzie również kolejny Dzień Seniora, czyli miesiąc czasu świętowania z seniorami, a seniorzy są niezwykle ważną grupą w polskim społeczeństwie. Cieszę się bardzo, że tutaj w powiecie wrocławskim seniorzy mogą czuć się docenieni i cieszę się niezmiernie z tego, że mogę być uczestnikiem tego wyjątkowego wydarzenia. Drodzy seniorzy, życzę wam wszelkiej pomyślności, życzę wam miłości bliskich, tego byście każdego dnia byli szczęśliwi, dużo zdrowia i tego, byście zawsze byli uśmiechnięci. Wszystkiego co najlepsze.
1: Do seniorów zwracali się także parlamentarzyści. W centrum ich wystąpień było doświadczenie starszego pokolenia i jego miejsce w lokalnych społecznościach.
5: Święto seniorów, kochani, to są cudowni ludzie, którzy już wiedzą, co jest najważniejsze w życiu, którzy już nie gonią za tym, co jest bezcelowe, niepotrzebne, co jest stratą czasu. To są ludzie, którzy są mądrzy tym, co już przeżyli, są doświadczeni, wiedzą, kto jest przyjacielem, wiedzą, kto powinien być gdzieś obok nich. To są cudowni ludzie, których powinniśmy każdego dnia doceniać za to, co zrobili i co robią, a na pewno warto, żeby jeszcze nie tylko żyli przeszłością, tą swoją cudowną, czasem smutną, ale żeby pamiętali o tym, co jeszcze przed nimi, czyli jeszcze coraz więcej tych piękniejszych realizacji marzeń, jeszcze więcej spacerów, kawy, uśmiechu ludzi, którzy są im bliscy. To jest chyba najważniejsze, żeby wiedzieć, co jest ważne. Nie to, ile już przeżyliśmy, ale żeby tego czasu nie zmarnować. I myślę, że to oni wiedzą, jak najlepiej ten czas wykorzystać.
1: Bo senioralna codzienność to nie tylko wspomnienia, to także kolejne plany, spotkania i czas spędzony z bliskimi.
6: Październik i listopad są takimi miesiącami, kiedy szczególnie patrzymy na seniorów, bo są 1 października, 14, 20, kiedy są międzynarodowe, ogólnopolskie Dni Seniorów. Jest to grupa ludzi, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Dzięki ich pracy, ich zaangażowaniu dzisiaj my, młodsze pokolenia, jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Patrząc na demografię i na to wszystko, co dzieje się w naszym kraju,

0: To również powód tego, żebyśmy na seniorów patrzyli szczególnie, żebyśmy zapewnili im miejsca, gdzie mogą się rozwijać, miejsca, gdzie mogą realizować swoje pasje. I tak robimy jako samorząd województwa, ale dzisiaj spotykamy się na powiatowym Dniu Seniora w powiecie włocławskim. Pan starosta patrzy na tą grupę szczególnie i dzisiaj zorganizował wyjątkowe wydarzenie. Ja chyba jeszcze nie byłam w miejscu, gdzie w jednym miejscu jest tylu seniorów. Dziękujemy im za wszystko, co robią, życząc jednocześnie dużo zdrowia, miłości tych osób najbliższych i tego, żeby właśnie władze szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ale również strona rządowa stwarzały takie możliwości, żeby oni cały czas czuli się bezpiecznie.
1: A kiedy oficjalna część dobiegła końca, przyszedł czas na muzykę, na scenie pojawiły się czerwone gitary. To zespół, którego piosenki znają kolejne pokolenia, był jednym z głównych punktów programu.
2: Bardzo się cieszę, że powiat dba o wszystkich swoich mieszkańców i że docenia także tych, którzy oddali wiele lat swojego życia, żeby ten powiat się rozwijał. Dzisiaj wszystkim możemy podziękować i cieszyć się ze wspólnej obecności, a koncert Czerwonych Gitar tym bardziej nas cieszy, bo przecież jest to zespół, który zarówno łączy młode, jak i starsze pokolenie.
1: I właśnie wtedy metryka zeszła na dalszy plan. Była muzyka, wspólna zabawa i piosenki, które wielu uczestników pamięta jeszcze z młodości. Druga edycja Powiatowego Dnia Seniora miała więc połączyć kilka rzeczy: zdrowie, bezpieczeństwo i integrację oraz dobrą zabawę. A najważniejsze tego dnia było jedno, żeby seniorzy mieli okazję być razem.
3: Na terenach wokół Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku królowała piłka nożna. Rozegrano turniej upamiętniający Kazimierza Bitkowskiego, wieloletniego dyrektora MOW w naszym mieście. Była to już 16. edycja rywalizacji.
4: Jednocześnie w tym roku obchodziliśmy 18. rocznicę śmierci Kazimierza Bitkowskiego, którego pamięci ten memoriał jest poświęcony. Był to wieloletni dyrektor, który 42 lata pracy poświęcił na pracę, na tworzenie tego ośrodka, na nadawanie kształtu temu, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Dzisiaj no, to jest profesjonalnie prowadzona placówka o utrwalonej renomie w kraju. Także na pewno dorobek Kazimierza Bitkowskiego jest znaczący i do dzisiaj widoczny.
3: W sumie w tegorocznym memoriale Kazimierza Bitkowskiego wzięło udział 6 drużyn. Mecze toczyły się systemem każdy z każdym.
4: Z Włocławka jest jedna drużyna, oprócz tego Bielice, to jest Kujawsko-Pomorskie, Strzelno, Kujawsko-Pomorskie, Debrzno, Zachodniopomorskie, Mrowiny, Dolnośląskie, Lidzbark Warmiński, a więc Warmińsko-Mazurskie.
5: Chciałbym zapytać, po ile trwa jeden mecz, po ilu zawodników będziemy widzieli na boisku, a także zapytam na koniec oczywiście o nagrody. Pewnie będą wyróżnienia też dla najlepszych strzelców.
4: Będą nagrody dla najlepszych strzelców, będą nagrody dla najstarszych, najlepszych bramkarzy, będą nagrody fair play, będą nagrody wynikające no, z uzyskanych miejsc we współzawodnictwie. Fundatorem głównej nagrody jest pani Hanna Bitkowska, to jest żona pana Kazimierza Bitkowskiego. Pytał pan po 6 zawodników, po 10 minut, 2 razy po 10 minut mecz.
3: Można powiedzieć, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy sportem stoi. Organizowane są turnieje piłkarskie, a także rywalizacja w biegach przełajowych nad Jeziorem Czarnym. Nie można też zapominać o zawodach w tenisie stołowym.
4: Sport przede wszystkim jest takim obszarem aktywności, który pozwala szybko wychwycić talenty, rozwijać je, daje przełożenie z wysiłku na efekty. I to jest ważne dla tych młodych ludzi. Oprócz tego bardzo dużą uwagę zawsze przywiązujemy do zasad fair play, do właściwego zachowania, właściwego słownictwa. Wielokrotnie uzyskujemy takie informacje zwrotne na temat organizowanych przez nas imprez, że są bardzo wysoko oceniane i przez uczestników, i przez obserwatorów w ten sposób.
3: Zawodnicy MOW Włocławek wygrali swój pierwszy mecz i z optymizmem patrzyli na kolejne spotkania.
6: Bardzo dużo trenowaliśmy na tym oto boisku. przygotowaliśmy się z jednym trenerem, z drugim trenerem, treningi siłowe, kondycyjne i dzisiaj chyba

0: Pokażemy, jak poszły
1: Nie
0: te
1: poszło na
0: treningi.
1: marne.
0: Właśnie.
1: Pokażemy, że nie poszło na marne.
2: Właśnie, powiedzcie mi, jak te treningi dokładnie wyglądały? Jak często trenowaliście?
1: Dwa razy w tygodniu.
3: Dwa, trzy razy coś
1: dwa, trzy razy
3: takiego się zdarzało.
0: No. Dwie godzinki, tak.
1: Dwie godzinki, w poniedziałek treningi kondycyjne, bieganie, jakieś sprinty, przyspieszenia, takie rzeczy. W czwartek więcej gry z piłką przy nodze.
2: Powiedzcie mi, bo widzimy już na boisku waszych przeciwników, jak ich oceniacie, jak oceniacie wasze szanse?
1: Myślę, że najcięższego przeciwnika już mamy za sobą.
3: Wygraliśmy 2-0 już pierwszy mecz. No i
1: myślę, że teraz tylko z górki, teraz tylko z górki.
0: Tak.
2: Okay. Czyli szanse na medal, na złoty medal, na puchar są, jak mówię.
0: Są.
1: W naszych oczach 100%.
2: Okej, jakbyście zachęcili chłopaków w waszym wieku do tego, żeby uprawiali sport? Niekoniecznie piłkę nożną, możliwe, że jakieś inne.
0: Na pewno jest jakieś zajęcie. Tutaj jest zajęcie, szybciej czas leci, ale sport też pomaga później.
1: Lepsze to niż komputer, wiadomo, poruszajcie się, to wspiera ducha, lepsze samopoczucie.
3: Lepsza psychika,
0: tak,
3: i kondycja.
2: Słyszałem, że pierwszy mecz za wami i najcięższy przeciwnik. Jak to wyglądało na boisku, jak to wyglądało z perspektywy zawodników?
4: Dużo biegania strasznie, trzeba było patrzeć dużo, bo ciężko było, ale wygraliśmy.
5: No ja tak średnio bym powiedział. Tak średnio.
2: Czy mnie zaskoczył przeciwnik? Jak to wyglądało? Czy chciał zabiegać? Lepsze podania?
5: Bramkarz mnie zaskoczył.
2: Bramkarz w świetnej dyspozycji, okej. Okay. Powiedzcie mi, jak wyglądały treningi, jak wyglądały przygotowania? Słyszałem, że dosyć mocno stawialiście na przygotowanie kondycyjne.
5: Tak. Dużo kondycyjne i no, siłowe takie.
6: Na boisku nie zabrakło ciekawych akcji, dośrodkowań i dryblingów. Ozdobą turnieju były bramki zdobywane przez zawodników młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Turniej był jednak przede wszystkim upamiętnieniem zasłużonego dyrektora. Ten weekend nie będzie łatwy dla kierowców. Niedziela upłynie pod znakiem półmaratonu Włocławek. W 13. edycji biegowej imprezy weźmie udział około 800 zawodników. Zawody rozpoczną się o godzinie 11:00 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Leśnej. Trasa wiedzie przez wszystkie włocławskie osiedla i liczy ponad 21 km. Organizatorzy szacują, że półmaraton zakończy się około godziny 14:00.
7: O godzinie 11:00 wówczas przez bramę główną stadionu uczestnicy pobiegną ulicą Okrężną, dalej ulicą Leśną. Te ulice przy Hali Mistrzów, Sportowa, Kazimierza Górskiego, ulica Piaski w kierunku Ostrowskiej i te ulice, które wymieniłem, mniej więcej kilkunastominutowe zamknięcia są przewidywane przez organizatora. Od Ostrowskiej pobiegną aleją Kazimierza Wielkiego, prawy pas jezdni będzie wyłączony przez około 30 minut, tak jest zakładane. Następnie dobiegną w kierunku ulicy Alei Królowej Jadwigi, w stronę osiedla Południe, między innymi Kruszyńska jest w planach, także Zbiegniewska, ta trasa jest przecież niezmienna, Kaliska, Węglowa, Wiejska i tak dalej, w kierunku Robotniczej, następnie Kapitulnej. Tutaj na osiedlu Południe te zamknięcia mogą potrwać już dłużej, 40-45 minut, to jest wszystko uzależnione pewnie od tempa ostatniego zawodnika, który będzie biegł. No i następnie część Zazamcza Obwodowa, czyli ulicą Lisek, ulicą Wysoką, przez Park Słodowo, następnie na Park Sienkiewicza, deptakiem na bulwarach. Tym deptakiem wybiegną na wysokości Zespołu Szkół Chemicznych. Tam ulica następnie to jest Łęcka, Ogniowa, Królewiecka. Tutaj no już te zamknięcia pewnie ponad godzinę mogą potrwać. Następnie pobiegną ulicą Chopina w kierunku Chmielnej. No i tak stopniowo będziemy się zbliżać do stadionu przez Rejmonta, Kasprowicza, Trauguta, Kraszewskiego. No i już później odbiją z powrotem w Okrężną i Leśną. Pod koniec tego biegu te zamknięcia mogą trwać już nieco dłużej, około półtorej godziny, no ale mówię, to wszystko jest uzależnione od tempa, no pewnie ostatniego zawodnika.
6: To jednak nie koniec utrudnień. Na włocławskich ulicach prowadzone są remonty.
7: Dziś rozpoczęło się zamknięcie skrzyżowania ulicy Tumskiej i Stary Rynek. Tam jest budowa ciepłociągu oraz przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy 3 Maja 1. Tak jak deklaruje wykonawca, to zamknięcie ma potrwać do 15 października, ale prosimy obserwować komunikaty na naszej stronie. Mamy też do czynienia z zamknięciem w najbliższą sobotę Tamy, to będzie 3 października. To będą cykliczne, kwartalne pomiary przemieszczeń elementów przęseł obiektów mostowych, bo tak się to nazywa na naszej Zaporze, od godziny 7 do godziny 11. To są te rutynowe badania, które odbywają się co parę miesięcy we współpracy z Komendą Miejską Policji we Włocławku. Jeśli chodzi o objazdy, no to dla pojazdów osobowych będzie to most, natomiast pojazdy ciężarowe no, wówczas muszą kierować się w kierunku Płocka lub Torunia. Również mamy informację o tym, że wykonawca zamówienia pod nazwą rekonstrukcja nawierzchni jezdni oraz chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez najbliższy miesiąc do końca października W godzinach 22 do 6 rano planuję całkowite zamknięcia mostu. Podkreślam, będą to wyłączenia nocne. Powodem tego jest dalszy montaż tutaj u góry, czyli konstrukcji mostu oraz dalsze zabezpieczenia antykorozyjne. Te prace postępują.
6: Podsumowując, jeśli planujemy podróż autem po Wrocławku w niedzielę, to najlepiej po południu. Godziny zamknięcia poszczególnych ulic w czasie półmaratonu są szacunkowe. Wszystko zależy od tempa, w jakim trasę będą pokonywać zawodnicy. 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To okazja do zwrócenia uwagi na potrzeby seniorów, ale też na integrację i budowanie więzi międzypokoleniowych. Z tej okazji w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Wrocławku odbyło się spotkanie pod hasłem DPS i Ośrodki Wsparcia Dziennego Bez Tajemnic.
8: Będziemy się edukować i będziemy się jak zwykle integrować. Spotkanie jest otwarte. Będzie edukacja w zakresie tym, że panie przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przygotowały taką prezentację multimedialną wraz z panią dyrektor, żeby można wszystko dowiedzieć się o DPS-ach, czyli DPS-y i ośrodki wsparcia dziennego bez tajemnic. No i oczywiście korzystając z tej okazji, że dzisiaj jest ten Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, no to będziemy sobie życzyć wszystkiego, co jest najlepsze, a dla nas najlepsze to jest oczywiście zdrowie. Chciałabym też podziękować właśnie Telewizji Kujawy za to, że zawsze nas wspieracie, zawsze jesteście na wszystkich przedsięwzięciach przez nas organizowanych obecni. To jest bardzo ważne dla wrocławskich seniorów, którzy nie wychodzą z domu, oglądają i cieszą się, że mogą po prostu chociaż zdalnie uczestniczyć w takich uroczystościach.
6: Podczas spotkania przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przekazywali seniorom informacje dotyczące m.in. kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej oraz korzystania z dziennego wsparcia.
9: Dzisiaj zostanie omówiona procedura umieszczenia w domu pomocy społecznej, czyli dokumenty, które należy złożyć, by zostać skierowanym do domu pomocy społecznej. Powiemy krótko, jakie DPS-y i gdzie funkcjonują na terenie i naszego miasta, na terenie powiatu, ale i całej Polski, bo również kierujemy osoby do w zależności od wskazania przez lekarza typu domu. Także krótko, w pigułce informacja dla naszych włocławskich seniorów. Seniorzy mogą z szerokiego wachlarza korzystać, bo to nie jest tylko pomoc instytucjonalna, czyli zabezpieczenie w całodobowych placówkach. To są formy wsparcia dziennego, tak zwane przedszkole, jak my to mówimy, jeżeli chodzi o Centrum Wsparcia Społecznego, gdzie seniorzy mogą korzystać z dobrodziejstw wsparcia specjalistów. Natomiast seniorzy również w zależności od stanu zdrowia mogą korzystać z innych form świadczonych przez z turnusów rehabilitacyjnych, z zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. O tym też dzisiaj krótko powiemy, natomiast zawsze senior może przyjść do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, do pracownika, który udzieli wszelkich informacji i jakby otrzyma duże wsparcie.
6: Dla uczestników była to także okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń i spotkania ze znajomymi. Seniorzy podkreślają, że chętnie korzystają z takich wydarzeń, bo można podczas nich nie tylko zdobyć przydatne informacje, ale również spędzić razem czas.
10: No bardzo dużo, bo na tym spotkaniu dużo się dzieje i wysyłamy swoje postulaty, a później one są prawie spełnione.
11: Czy to również taki czas dla pani spotkań ze znajomymi?
10: Tak, ja spotykam się często ze znajomymi, bo jesteśmy w Eurointegracji Sportowej i mamy dwa razy w tygodniu spotkania.
12: Jestem tutaj na spotkaniu, kolejnym spotkaniu. Bardzo dużo informacji za każdym razem jest udzielane dla seniorów. Takie spotkania są nam potrzebne. Informacja jest nam potrzebna, wiadoma sprawa. Nie każdy ma dostęp do mediów społecznościowych, do prasy. W związku z tym tutaj przychodzimy, mile spędzamy czas, pijemy kawkę, no i świetnie się integrujemy.
13: Ja uważam, że taki dzień jak dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Seniora, to jest wspaniała okazja, by porozmawiać o nas, o naszych potrzebach, możliwościach, by dowiedzieć się czegoś więcej, na przykład od takich ośrodków jak DPS. Po prostu porozmawiać bez tematów. To nie jest tabu, temat tabu, prawda? Możemy porozmawiać jak będzie kiedyś w przyszłości, jak ewentualnie się można tam do nich dostać, ile tych ośrodków działa na naszym terenie. No niestety to jest nasza przyszłość. My jesteśmy już tymi 80-latkami, więc to tak różnie się może potoczyć.
14: Witam wszystkich seniorów,

0: wszystkie osoby starsze z Włocławka, które tu licznie na Żabiej 12 w organizacji pozarządowych zgromadziły się. Życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, wszystkich, jak to się mówi, dobrych fluidów i dobrego samopoczucia do końca swoich dni. A dzisiejsze spotkanie zorganizowała Włocławska Rada Seniorów, pani Maria Pierzchała.
1: O potrzebie organizowania takich spotkań mówią także władze Włocławka. Jak podkreślają seniorzy, są ważną częścią miejskiej społeczności, a takie wydarzenia pozwalają nie tylko przekazywać informacje, ale również integrować środowisko.
2: A okazja, żeby przypomnieć o tej bardzo licznej i ważnej grupie w każdej społeczności lokalnej. Włocławek rzeczywiście szczególnie też dba o tą grupę wiekową, bo po pierwsze to są bardzo aktywne osoby, ale też osoby, które wymagają wsparcia. No i są takie zmiany demograficzne, że osób w wieku senioralnym będzie coraz więcej i jest coraz więcej. Jest to zróżnicowana grupa, więc my jako samorząd Włocławka też przygotowujemy i prowadzimy konsekwentnie taką politykę, która daje możliwości różnego rodzaju działalności osobom w wieku senioralnym. Z jednej strony to są uniwersytety trzeciego wieku, koła i kluby seniora, też działalność w organizacjach pozarządowych, które adresowane są do seniorów, ale też wszystkie systemowe takie działania związane z opieką wytchnieniową, opieką nad osobami starszymi i tą instytucjonalną i nieinstytucjonalną. Więc też w tym dniu dla wszystkich seniorów dużo zdrowia. Bądźcie też cały czas naszymi podporami, bo wasze doświadczenie i wasza umiejętność, ale też taki dystans do świata, taki zdrowy dystans do rzeczywistości też jest dla nas wsparciem i też jest dla was takie zadanie. Powiedzmy też wspieranie tych młodszych pokoleń, szczególnie młodych ludzi, którzy też na was patrzą i no też no i chcą iść podobnymi drogami.
1: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest obchodzony co roku 1 października. We Włocławku towarzyszą mu nie tylko okolicznościowe wydarzenia, ale również spotkania poświęcone konkretnym potrzebom i problemom seniorów. Mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej pod koniec września otrzymali rozliczenia za ogrzewanie. Spółdzielnia podsumowała w ten sposób poprzedni sezon grzewczy, który, jak podkreśla jej prezes, nie należał do łatwych.
3: Ponad 20 milionów to są koszty włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli chodzi o ciepło i podgrzanie ciepłej wody. My po tych perturbacjach, które mieliśmy w poprzednich latach, bardzo zaczęliśmy patrzeć na ceny ciepła i na system rozliczeń. Rzeczywiście w tym roku trochę nam się to przedłużyło, ale myślę, że mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej są trochę bardziej zadowoleni niż w poprzednich latach, dlatego że te koszty spadły. Po pierwsze zmniejszyliśmy moce zamówione, które od lat we włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej nie były regulowane. Dostosowaliśmy je do panujących temperatur i tutaj już nam koszty spadły. Stąd też większe zwroty niż zwykle, które otrzymali mieszkańcy. Zmieniliśmy również regulamin, który premiuje oszczędzających. To znaczy te osoby, które mają zamontowane podzielniki kosztów, te mieszkania, które mają zamontowane podzielniki kosztów, są rozliczane na zasadzie ewentualnych zwrotów. Ci, którzy płacą zaliczkę, tych zwrotów po prostu nie mają. Dlatego, że te osoby nie oszczędzają, bo wychodzą z założenia, że skoro nie rozliczam się z podzielnika, to mogę mieć otwarte okno i grzejniki mieć rozkręcone na maksymalną moc. To powoduje wzrost kosztów w całym budynku i my to widzimy i zresztą mieszkańcy to też odczuli w tej chwili na swoich rachunkach, że ci, którzy oszczędzają, po prostu dostają zwroty. Są pojedyncze mieszkania, takie, które tych zwrotów nie mają, ale na pewno ten sezon był dla nich znacznie lżejszy niż te sezony, które były do tej pory.
1: Tymczasem przed mieszkańcami kolejny sezon grzewczy. Ceny węgla przed sezonem 2026-2027 wzrosły średnio o 200-300 zł za tonę w porównaniu z ubiegłorocznym okresem letnim. W lokalnych składach tona węgla kosztuje obecnie od około 1500 zł do nawet 1800 zł. To może przełożyć się również na koszty ogrzewania ponoszone przez mieszkańców.
3: Nie mamy niestety wpływu na to, co dzieje się w sytuacji globalnej, czyli wzrost cen węgla, który nastąpił bardzo przed tym sezonem grzewczym i pewnie się to odbije na

na kosztach funkcjonowania MPEC-u, więc za chwilę pewnie się, oby nie, ale możemy się spodziewać informacji z MPEC-u, że po prostu te ceny będą rosły. Tam, gdzie mamy własne kotłownie, tam, gdzie my jako spółdzielnia ogrzewamy mieszkania, nie posługując się dostawcą ciepła, to...

0: Tam, gdzie nie mamy takiej możliwości, właśnie tak jak MPS we Włocławku, tak jak miejska kotłownia w Brześciu czy w Lubrańcu, no to niestety, ale na ceny ciepła wpływu w tych miejscowościach nie mamy. Poczyniliśmy też dużo inwestycji w nowe węzły cieplne. Tam, gdzie było to możliwe i konieczne, zmieniliśmy źródło ciepła w jednym z bloków w Kowalu i to już dało bardzo duże oszczędności. I mieszkańcy to widzą, że mają bardzo duże zwroty za ciepło, więc będziemy się zastanawiać, co zrobić z zaliczkami. Czy ich po prostu nie obniżyć po to, żeby mieszkańcom obniżyć czynsz w tych blokach, w których sami produkujemy ciepło.
1: Władze Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przygotowują się już do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego. Ma się on rozpocząć na początku przyszłego tygodnia.
0: W tym roku z sezonem grzewczym ruszamy prawdopodobnie w przyszły poniedziałek. Obserwujemy bardzo często temperatury zewnętrzne i widzimy, że w przyszłym tygodniu jest planowana może nie tyle obniżka temperatury, co zmiana w ogóle prognozy pogody się zmieniają, ma być bardzo deszczowo, pochmurnie, więc tego słońca po prostu będzie mniej, a to słońce najbardziej dogrzewa nam nasze pomieszczenia, więc prawdopodobnie od 5 października, czyli od poniedziałku, rozpoczynamy z uruchamianiem węzłów cieplnych. Już poprosiliśmy dostawców ciepła, żeby od 5 października zaczęli dostarczać ciepło do zasobów Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1: Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy muszą przygotować się na sezon, w którym koszty ogrzewania mogą być wyższe niż przed rokiem. Ostatecznie rozliczenia będą jednak zależały m.in. od zużycia ciepła.
2: Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek to organ konsultacyjny. Reprezentuje poglądy i pomysły uczniów szkół ponadpodstawowych naszego miasta. Przed nami kolejna kadencja młodzieżowych radnych, ale najpierw kampania wyborcza i same wybory.
3: Mając na uwadze postanowienia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, wyznaczyłam termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta na dzień 21 października 2026 roku. I w wyborach mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy są mieszkańcami naszego miasta Włocławka. Dotyczy to zarówno możliwości kandydowania, jak i też oddania głosu. Uczniowie chętni do kandydowania, i to jest bardzo ważna informacja, są zobowiązani do zebrania 15 podpisów osób popierających, jak również do przedłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miasta.
2: Dokumenty te należy złożyć do komisji wyborczej powołanej w danej szkole. Okręgami wyborczymi są szkoły położone na terenie Włocławka z włączeniem placówek dla dorosłych.
3: Społeczność uczniowska szkoły ponadpodstawowej, w której uczy się do 200 uczniów, wybiera jednego przedstawiciela do rady, natomiast powyżej 200 uczniów wybierają dwóch przedstawicieli do rady. Wybory odbywają się w placówkach oświatowych, w tych, w których uczniowie będą wybierani i będą zbierali swoje podpisy.
2: Tyle jeśli chodzi o kandydatów. Czas na okręgi wyborcze.
4: Jeżeli chodzi o okręgi wyborcze i ilość wybieranych radnych, to mamy tak: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte liceum ogólnokształcące oraz liceum imienia Jana Księdza Długosza, zespoły szkół chemicznych, technicznych, ekonomicznych, elektrycznych, budowlanych, akademickich i samochodowych. W tych szkołach będziemy wybierać dwóch przedstawicieli. Natomiast po jednym kandydacie wybiorą Liceum Ogólnokształcące Montessori oraz Branżowa Szkoła Zawodowa Impuls i Cogito. Także łącznie to będzie 27 kandydatów. Z tym, że nie wiemy, czy we wszystkich szkołach będą dokonane wybory i czy szkoły dokonają wyboru po prostu tylu kandydatów, ilu mogą wybrać.
5: Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat samej Młodzieżowej Rady Miasta. Jakie są jej funkcje, jakie prowadziła poprzednie? Oczywiście rady prowadziły działania. Rozumiem, że są to głównie funkcje doradcze, jednak też angażują się ci młodzi ludzie w życie miasta.
4: Tak, Młodzieżowa Rada Miasta korzystała ze swoich uprawnień takich doradczych, opiniodawczych. Organizowała też takie akcje społeczne, angażując się właśnie w życie miasta. Na przykład byli w odwiedzinach w Domu Pomocy Społecznej z okazji świąt. No i też aktywnie uczestniczyli właśnie w różnych takich charytatywnych przedsięwzięciach.
2: Struktura Młodzieżowej Rady jest podobna do jej dorosłej odpowiedniczki. Na pierwszej sesji trzeba będzie wybrać prezydium.
4: Jeżeli chodzi o takie sprawowane funkcje, to mamy przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza

0: Rady, którzy wybierani są podczas pierwszej sesji, tworzą takie prezydium i wybory tego gremium będzie w wyborach tajnych podczas pierwszej sesji, którą zwoła pani przewodnicząca Rady.
1: Liczę na to, że młodzież będzie aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym naszego miasta. Liczę na to, na ich pomysły, bo zawsze jestem ciekawa, jakie mają, a mają te pomysły. I każda Młodzieżowa Rada Miasta zawsze nas czymś zaskoczy. Oczywiście pozytywnie. Życzę Wam, droga młodzieży, wszystkiego dobrego.
2: Przed nami czas wyborów w szkołach ponadpodstawowych. Jest to świetna forma nauki demokracji. Wiele osób związanych z lokalną, ale również z ogólnopolską polityką swoje pierwsze szlify zdobywało właśnie w Młodzieżowych Radach Miasta.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem będzie pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło oraz pani Agnieszka Linowiecka, dział marketingu z Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Moje panie, chciałabym, abyście panie nam opowiedziały o nagrodzie, którą ostatnio zdobyłyście panie tutaj w konkursie.
1: To może ja najpierw pokażę nagrodę. Państwo nie wiecie, ile ona waży, ale jest naprawdę ciężka, ledwo ją utrzymuje. Zacznijmy od tego, że od 3 lat koordynujemy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego działania na Szlaku Piastowskim w województwie kujawsko-pomorskim, my, Centrum Kultury. Staramy się, żeby przez te 3 lata działania na Szlaku Piastowskim, te, które są realizowane w naszym województwie i w województwie wielkopolskim, były spójne i promocyjnie, i organizacyjnie.

0: Ponieważ województwa są dwa, a szlak na dobrą sprawę jest jeden. I dowodem na to jest projekt, który zrealizowaliśmy w roku ubiegłym, czyli w 2025. Jest to wystawa mobilna, makiet obiektów na szlaku piastowskim zbudowanych z klocków Lego. To jest 14 makiet, które przez cały rok podróżowały od obiektu do obiektu, czyli odwiedziły biblioteki, muzea, domy kultury i zostały obejrzane przez tysiące osób na dobrą sprawę. Przez cały rok ta wystawa podróżowała. Może wspomnę, że elementem wystawy są oprócz makiet też takie plansze edukacyjne z rysunkami Jarka Grigucia. I pod koniec roku postanowiliśmy nasz projekt zgłosić do organizowanego przez 19 lat już plebiscytu, który realizuje Muzeum Historii Polski. Autorem wszystkich makiet jest koordynator szlaku w województwie wielkopolskim, pan Bartosz Borowiak. On własnoręcznie wszystkie te makiety zbudował. Jest hobbystą klocków Lego. Na początku roku 2026 zgłosiliśmy nasz projekt do plebiscytu, który realizuje Muzeum Historii Polskiej. I udało nam się dostać do finału. Nie była to łatwa rzecz, bo w tym roku wpłynęła rekordowa ilość projektów, czyli aż 250. Jury doceniło nasz projekt. W tym roku w plebiscycie wpłynęła rekordowa ilość projektów, bo aż 250. Kapituła w trzech kategoriach, czyli wydarzenie, wystawa i edukacja, wyłoniła 15 projektów. I od 1 czerwca do 10 sierpnia internauci mogli głosować na wybrany projekt. Do końca nie było wiadomo, kto zwycięży. Tak, dopiero 8 września na takiej naprawdę uroczystej gali zorganizowanej przez muzeum i właśnie w muzeum dowiedzieliśmy się, że udało nam się zwyciężyć. Takim dodatkowym sukcesem i nobilitacją jest dla nas to, w jakim gronie się znaleźliśmy, bo jeżeli zwyciężamy z Polskim Radiem, czy Muzeum Historii Polski z Krakowa, czy Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum II Wojny Światowej, Zamkiem Królewskim, mogłabym długo wymieniać, to naprawdę czujemy się naprawdę wyróżnieni. Ważne jest dla mnie to, że wystawa nadal podróżuje. Można ją w tej chwili obejrzeć w Gąsawie, w Domu Kultury. Następnie trafi od 5 października do Biskupina, do Muzeum Archeologicznego. I co też jest nobilitacją, po rozmowach z dyrektorem muzeum w Warszawie wiemy, że następnym miejscem będzie właśnie Muzeum Historii Polski w Warszawie i tam będzie można również ją zobaczyć.
1: Warto dodać, że właśnie nasza wystawa była w kategorii edukacja i ona ma niesamowity właśnie walor edukacyjny przez to, że podróżuje i że jest w bardzo, bardzo różnych miejscach, jak Agnieszka mówiła, biblioteki, domy kultury, więc mnóstwo ludzi, nawet czasami przypadkowych, ogląda tą wystawę. Dzieciaki to są zachwycone, że widzą kościół świętego Stanisława, niby zabytek, a on jest zrobiony z klocków Lego. Te bardzo popularne miejsca na szlaku piastowskim, jest Włocławka, kawałek katedry, jest Strzelna, Rotmunda, także te wszystkie, które tak można powiedzieć
0: Mysia
1: znamy.
0: Mysia Wieża, Pomnik Łokietka,
1: pięknie zrobione.
0: Pomnik pod Płowcami. Klocki Lego mają to do siebie, że łączą pokolenia, tak? I nasze pokolenie lubi klocki i młodzież, więc i rodziny odwiedzały wystawę, i grupy szkolne, naprawdę dużo było zainteresowanych osób.
2: Taka niesamowita forma, bo rzeczywiście przystępna też bardzo dla młodzieży,
1: dokładnie,
2: dzieci, prawda?
1: Dokładnie, i właśnie bardzo edukacyjna, tak? Bo oni coś oglądają, dobre z oni się zastanawiają, co to jest? No Kościół Świętego Stanisława, a gdzie to jest? A jaką ma historię? Obok jest makieta, na której można to przeczytać, więc myślę, że chyba przez to też kapituła doceniła, że rzeczywiście przez podróżowanie, moim zdaniem, i poprzez taką dostępność i w taki łatwy sposób przekazana wiedza i to właśnie zostało wyróżnione jako niesamowity walor edukacyjny.
2: Taki innowacyjny trochę bardzo
1: lekcja
2: pomysł,
1: historii zrobiona.
2: Tak. Dla każdego pokolenia, dokładnie, bardzo taka przystępna. A opowiedzcie panie, co czeka nas w najbliższym czasie w Brzeskim Centrum Kultury i Historii w Wahadle.
1: No jesień zapowiada się bardzo imponująco. No nie ukrywamy, że jesteśmy jeszcze w roku jubileuszowym, więc staramy się rzeczywiście, żeby i ta propozycja dla mieszkańców i te wydarzenia były bardzo interesujące. Już dzisiaj chciałam bardzo serdecznie zaprosić 15 października na wspaniały spektakl Niżyńska Pianoforte. Jest to spektakl realizowany w ramach projektu Teatr Polska. Od 3 lat Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło jest partnerem, no, włączyło się w realizację tego projektu. Jest to projekt, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego z Warszawy. I polega to na tym, że

0: Najlepsze, no jedne z lepszych spektakli, które też jest wybierane przez kapitułę, wędrują do miejscowości, w których na co dzień nie funkcjonuje teatr. I te miejscowości się zgłaszają, mogą powiedzieć, że tak chcemy, żeby przyjechał do nas teatr. I nam od 3 lat udaje się zakwalifikować do tego programu. I od 3 lat na scenie Brzeskiego Centrum Kultury gościmy niesamowite teatry, niesamowite spektakle. Za nami w tym roku już 3 spektakle. Były to 2 spektakle dla dzieci. Jeden spektakl na podstawie powieści Lema Solaris, który zrobił bardzo się podobał publiczności. Matki Śnieżne. To też spektakl proponowany przez teatr z Koszalina. Także przeróżne teatry, przeróżne formy. I teraz 15 października ostatni spektakl w ramach Teatru Polska w Brzeskim Centrum Kultury, Niżyńska Pianoforte. Jest to spektakl realizowany przez Stowarzyszenie Teatralne, które opowiada taką historię choreografki, tancerki Bronisławy Niżyńskiej, która no, była taką awangardową postacią w świecie tańca w XX wieku, więc będzie to niesamowicie opowiedziana historia. Będzie tam dużo muzyki, dużo tańca, muzyka grana na żywo. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bo to będzie taki niezwykły spektakl. Już 15 października o godzinie 19. Bilety jeszcze do nabycia, także polecam. Niesamowita forma i też to jest cudowne, że te bilety są w bardzo przystępnej cenie, bo na tym polega właśnie projekt, że jest on dofinansowany przez ministerstwo i dzięki temu, że po pierwsze teatr przyjeżdża do miejscowości, gdzie nie ma teatru, a po drugie te bilety są naprawdę w śmiesznych pieniądzach, bardzo, bardzo przystępnych, powoduje to, że jest to spektakl bardzo dostępny dla wszystkich. Także bardzo polecam, zapraszamy na Niżyńska Pianoforte.
1: To może opowiedzcie Panie, co dalej czeka?
2: Dzień później, czyli 16 października.
0: Dużo tego.
2: Zapraszamy na koncert jazzowy. Przyjeżdża do Brześcia amerykańska wokalistka Karen Edwards. Wystąpi śpiewając, grając na pianinie. Będzie jej towarzyszył kontrabas i perkusja. Będzie grała utwory typowe popowe, jazzowe w swoich awangardowych aranżacjach. Będzie grała utwory na pewno Państwu znane, takie jak Purple Rain. To, co możemy powiedzieć o niej, to, że współpracowała ze Stevie Wonderem czy z Jarkiem Śmietaną. I co więcej, zapowiada się naprawdę emocjonujący, taki refleksyjny wieczór. Zarówno spektakl, ten, o którym mówiła Agata, jak i koncert jazzowy, proszę zwrócić uwagę, że są to dni blisko 14 października, czyli jeżeli Państwo szukają propozycji na realizację Dnia Edukacji Narodowej, to obie nasze propozycje idealnie się wpisują w te obchody.
1: To co może kolejne, dalej?
0: Ten październik rzeczywiście i końcówka września i październik obfituje tutaj w wydarzenia. Zapraszamy na taki już też coroczny koncert, proszę Państwa, Ocalić od zapomnienia. Koncert zaduszkowy, który realizowany jest i produkcja jak gdyby całkowicie w 100% przez pracowników Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło oraz muzyków zaprzyjaźnionych z Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. W tym roku 24 października o godzinie 20, więc już taka wieczorowa pora, chcemy Państwa zaprosić na wieczór wspomnień, gdzie będziemy wspominać no, jedne z najbardziej niestety już nieżyjących artystów polskiej sceny. Będziemy wspominać i śpiewać piosenki Kory, Czesława Niemena, Grzegorza Ciechowskiego, Krzysztofa Klęczona, Stanisławy Celińskiej. Także bardzo serdecznie zapraszamy, bo wystąpią znani Państwu też, współpracujący z nami muzyki, wystąpi Brzuska, Tadeusz Seibert i nasi muzycy. W tym roku koncert jest zrealizowany razem z sekcją Dentą, więc będzie to taka troszeczkę innowacja. W zeszłym roku był kwartet smyczkowy, w tym roku sekcja Denta. A taką wisienką, taką trochę innowacją tegorocznego koncertu jest to, że chcemy wspomnieć kogoś, od którego, jak gdyby można powiedzieć, zaczęła się, który tak inspirował do muzykowania, czyli sięgamy, proszę Państwa, do Oskara Kolberga, do człowieka, etnografa, etnologa, który badał dzieje, między innymi Kujaw, napisał tomy książek zawierających właśnie i nuty, i muzykę, i pieśni kujawskie, także do Oskara Kolberga sięgamy i również pojawi się zespół folklorystyczny Spod Strzechy, który również w koncercie Ocalić z zapomnienia

0: wystąpi. Oczywiście koordynatorem całego projektu jest Marcin Majewski, pracownik Polskiego Centrum Kultury i Historii Pachadło, który również w tym koncercie zaśpiewa. Zapraszamy, bilety jeszcze są do kupienia. Od wielu lat już ten koncert realizujemy, cieszy się on dużą popularnością i mamy nadzieję, że w tym roku te piosenki i tych artystów, które będziemy wspominać, na pewno sprawią, że ten wieczór będzie pełen emocji, pełen wzruszeń, ale też no, dobrej muzyki, dobrego klimatu i czasu
1: Pojawi się
0: spędzonego.
1: Również pani dyrektor Agata Kubajka na scenie.
0: No, zespołem spod Strzechy, bo mam przyjemność śpiewać w zespole spod Strzechy, więc no, my się bardzo cieszymy, że również właśnie do tych początków muzyki sięgamy, gdzieś do tych korzeni kujawskich, ale powiem Państwu, że będą te piosenki zrobione w cudownych aranżacjach, właśnie muzyka naszego Tomasza Majszaka, więc troszeczkę będzie ten folklor, ale będzie w takiej odświeżonej formie.
2: Fajne połączenie, po prostu inne. Czyli mamy u Państwa bardzo bogaty tutaj repertuar.
0: Tak, bo po koncercie 24, 29 znowu zapraszamy na spektakl teatralny. Nie już w ramach Teatru Polska, ale to jest nasza produkcja. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie te słynne nagłówki Dyrektorka na fortepianie, na pięciolecie.
2: Oczywiście oglądałam, byłam zachwycona.
0: I właśnie jak gdyby wychodząc naprzeciw głosom mieszkańców, że nie wszyscy mieli okazję zobaczyć, no i naprzeciw temu, że Teatr Sza, który zrealizował ten spektakl, bardzo go lubi i mówią, tyle się napracowaliśmy przy tym spektaklu, pokażmy go jeszcze raz. Także bardzo Państwa serdecznie zapraszam na spektakl. Może ktoś już oglądał, chce obejrzeć jeszcze raz, a dla tych, którzy nie oglądali, chcemy tylko powiedzieć, że jest to spektakl, który powstał jest po prostu splotem wydarzeń, które wydarzyły się na przestrzeni 5 lat i trochę odleglejszych lat pracy w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Są to, proszę Państwa, historie na dzisiaj jakby czasami wydają się niemożliwe, a jednak się zdarzyły. Jeżeli byście chcieli Państwo zobaczyć, co ma wspólnego żmija, ukąszenie przez żmiję, z zaskoczeniem z pani z ZUS-u, tą dziwną wypadkiem przy pracy, czy wizytą Urzędu Skarbowego, czy na przykład po co domowi kultury potrzebny jest spadochron i jak odbywają się poszukiwania spadochronu, to bardzo serdecznie Państwa zapraszam na ten spektakl. Na tym spektaklu też między innymi śpiewam o swoich ukrytych pragnieniach i marzeniach, więc jeżeli chcecie też bardziej poznać od drugiej strony działanie Domu Kultury, to bardzo serdecznie zapraszam. Bilety jeszcze w sprzedaży. Teatr Sza na pewno się bardzo ucieszy z tej wizyty, bo no, też jak gdyby zbierają sobie na warsztaty, na wyjazd na warsztaty, żeby się ciągle dokształcać, doszkalać i dzięki temu spektaklowi myślę, że coś uda się ze sprzedaży biletów również dla teatru.
1: Scenariusz pisany na faktach.
0: Scenariusz, tak.
2: Tak, niesamowita forma. Byłam osobiście w zeszłym roku, oglądałam naprawdę niesamowita. Pocieszna taka bardzo.
0: Tak, nawet my to nazwaliśmy, ktoś nam to powiedział, i że to jest troszeczkę takiej w konwencji kabaretu Olgi Lipińskiej, że tam jest tyle absurdu i tyle tego, i ktoś ciągle mówi, czy on już ma grać, czy w ogóle to już jest, działamy, czy robimy. Więc jeżeli ktoś lubi taki troszeczkę absurdalny humor, a jednak wpleciony w rzeczywiste wydarzenia, to bardzo serdecznie zapraszam. Dużo muzyki też stworzonej przez reżyserkę spektaklu, słowa napisała Sylwia Czerwińska-Modrzejewska, muzykę napisał pracujący u nas Tomasz Majszak, więc są to nasze autorskie piosenki, bardzo, bardzo takie emocjonalne też i zabawne, także bardzo serdecznie polecam. Ja osobiście lubię ten spektakl, gdzieś na pewno się trochę stresowałam, opowiadałam nawet tutaj w tym studio, że było to dla mnie takie trochę krępujące, ale niesamowita przygoda. I rzeczywiście myślę, że mile spędzony wieczór, także będzie to 29 października o godzinie 18. Zapraszamy Państwa serdecznie.
2: A opowiedzcie Pani jeszcze tutaj odnośnie jesiennego czasu. To taki czas podsumowań dla Państwa, znaczący taki okres też.
1: Tak, w październiku kończymy realizację projektu, który realizujemy od marca. W marcu otrzymaliśmy dofinansowanie z Instytutu Różnorodności. Realizujemy projekt pod nazwą Noc Świętojańska – Echo Tradycji w Słowie. Głównym założeniem tego projektu było stworzenie spektaklu opartego o gwarę

0: Kujawską powstał spektakl związany z obchodami Nocy Świętojańskiej. Ten spektakl w czerwcu wystawiliśmy nad naszą przepiękną rzeką z Głowiączką i wtedy został też nagrany. Z końcem października trafi on na naszą stronę internetową. Będzie umieszczony w specjalnej zakładce, która jest poświęcona projektowi. A dodatkowym elementem tego projektu są 4 teledyski, które jeszcze powstają. Są to tradycyjne ludowe pieśni kujawskie, które tworzymy w takiej nowej odsłonie, również przy aranżacjach Tomka Majchrzaka, który z nami współpracuje. Wokalistami w tych teledyskach jest Marcin Majewski, nasz pracownik, i pani dyrektor Agata Kubajka.
1: I zespół Spod Strzechy
0: i
1: też.
0: I zespół Spod Strzechy.
1: Też ma swoje.
0: W teledyskach pokazujemy nasze sekcje, prawda? I Brześć Kujawski, i tą kujawską przyrodę. Więc z końcem października to wszystko na naszej stronie i tak jakby do państwa dyspozycji, dla państwa.
1: Warto dodać, że właśnie przy realizacji tego też spektaklu, on jest też dostępny, że spektakl jest film i utwory, które będziemy prezentować w teledyskach, są
0: napisy dla osób, które nie słyszą.
1: Nie? Także jest też zrobiony pod tym kątem, że właśnie też duży nacisk kładliśmy na dostępność. Tak samo przy realizacji nawet spektaklu były specjalne książeczki.
0: Czyli osoby, które oglądały spektakl na żywo, też korzystały z wydruku i wiedziały, co dzieje się aktualnie na scenie.
2: Świetnie. Moje panie, w takim razie bardzo dziękuję. Moi państwo, dzisiaj moimi i państwa gośćmi była pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło oraz pani Agnieszka Linowiecka, dział marketingu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Seniorzy z całego powiatu włocławskiego spotkali się w Lubrańcu Marysinie. Były rozmowy o zdrowiu i bezpieczeństwie, badania profilaktyczne, a przede wszystkim okazja do spotkania i wspólnej zabawy. To już druga edycja powiatowego Dnia Seniora. Do Lubrańca przyjechali seniorzy z różnych części powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń, uczestnicy dziennych domów pomocy i mieszkańcy DPS-ów.
1: W okolicach Światowego Dnia Seniora świętujemy z najwspanialszymi seniorami na świecie, bo seniorami z powiatu włocławskiego. Drugi raz organizujemy tego typu spotkanie. Jak widać za mną, frekwencja niesamowita i to najlepiej świadczy o seniorach z naszego terenu, którzy chcą żyć w naszym społeczeństwie. Dzisiejsze spotkanie jest formą podziękowania od nas, od samorządu powiatu za to, że żyjemy w czasach w takich, jakich żyjemy. Staramy się łączyć sprawy pożyteczne z przyjemnymi, także badania profilaktyczne, prelekcje w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, ale także i występy rozrywkowe. Mam nadzieję, że przypomną się wszystkim naszym seniorom lata młodości, bo to zespół z takich lat dzisiaj występuje.

0: Czuję, że z uśmiechem wyjdą z tej nowej, pięknej hali w naszej szkole, a że ten uśmiech będzie towarzyszył przez cały rok, że to się przełoży na zdrowie, pomyślność seniorów, ale i całych ich rodzin. Dla mnie to bardzo przyjemny dzień. Bardzo się cieszę, że można widzieć uśmiechy tylu wspaniałych osób w dniu dzisiejszym.
1: Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że już drugi raz udało nam się zorganizować Powiatowy Dzień Seniora. Seniorów na terenie powiatu wrocławskiego jest najwięcej. No, nie oszukujmy się, niestety przyrost naturalny jest niezadowalający i ta tendencja jest taka, że społeczeństwo się starzeje, dlatego musimy dbać o naszych seniorów, doceniać ich, troszczyć się o ich potrzeby. Stąd też zrodziła się inicjatywa stworzenia, powołania takiego święta Powiatowego Dnia Seniora. Jak widać za mną, dość licznie seniorzy z terenu powiatu wrocławskiego odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Cieszę się niezmiernie z tego, że to święto cieszy się dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że będzie ono cykliczne, co na to wskazują okoliczności, które dzisiaj nam towarzyszą. Seniorzy mogą dzisiaj wysłuchać prelekcji dotyczących bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, a także skorzystać z rozrywki, wysłuchać koncertu Czerwonych Gitar. Z okazji Powiatowego Dnia Seniora chciałbym wszystkim seniorom życzyć dużo zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, a także satysfakcji z tego, że są potrzebni i kochani.
2: Program rozpoczął się od spraw, które dla seniorów są ważne także na co dzień. Policjanci mówili o bezpieczeństwie, a przedstawiciele Powiatowego Centrum Zdrowia o profilaktyce. Była też możliwość wykonania badań.
3: Ja przyjechałam właśnie ze swoimi członkami, gdzie dostaliśmy od pana starosty 40 biletów. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Cieszymy się z tego święta, bo to święto jest ludzi starszych i oni jak gdyby czekają. Oni są bardzo zadowoleni. To są ludzie naprawdę, którzy również tworzyli ten dochód, pracowali, zajmowali pewnego rodzaju stanowiska, a dziś po prostu są na odpoczynku, bo to jest zasłużony ich odpoczynek. Bawić się chcą, cieszyć życiem jeszcze ile im po prostu zostało. Także my jesteśmy bardzo, bardzo optymizmu, satysfakcji i dalszej integracji ze swoimi koleżankami, przyjaciółmi, no i z władzami, bo to najważniejsze.
2: Ale tego popołudnia nie chodziło wyłącznie o zdrowie i bezpieczeństwo. Była przede wszystkim okazja do rozmowy, spotkań znajomych i integracji.
4: Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej również składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, bo przed nami powiatowy dzień, znaczy dzisiaj Powiatowy Dzień Seniora, przed nami 1 października Międzynarodowy Dzień Seniora, 14 października Europejski Dzień Seniora, w listopadzie również kolejny Dzień Seniora. Czyli mi, drodzy seniorzy, życzę wam wszelkiej pomyślności, życzę wam miłości bliskich, tego byście każdego dnia byli szczęśliwi, dużo zdrowia i tego byście zawsze byli uśmiechnięci. Wszystkiego co najlepsze.
2: Do seniorów zwracali się także parlamentarzyści. W centrum ich wystąpień było doświadczenie starszego pokolenia.
5: To powinien być gdzieś obok nich. To są cudowni ludzie, których powinniśmy każdego dnia doceniać za to, co zrobili i co robią, a na pewno warto, żeby jeszcze nie tylko żyli przeszłością, tą swoją cudowną, czasem smutną, ale żeby pamiętali o tym, co jeszcze przed nimi, żeby wiedzieć, co jest ważne. Nie to, ile już przeżyliśmy, ale żeby tego czasu nie zmarnować. I myślę, że to oni wiedzą, jak najlepiej ten czas wykorzystać.
2: Bo senioralna codzienność to nie tylko wspomnienia, to także kolejne plany, spotkania i czas spędzony z bliskimi.
6: Październik i listopad są takimi miesiącami, kiedy szczególnie jesteśmy. Patrząc na demografię i na to wszystko, co dzieje się w naszym kraju, to również powód tego, żebyśmy na seniorów patrzyli szczególnie, żebyśmy zapewnili im miejsca, gdzie mogą się rozwijać, gdzie, miejsca, gdzie mogą realizować swoje pasje. I tak robimy jako samorząd województwa, ale dzisiaj wrażenie, ja chyba jeszcze nie byłam w miejscu, gdzie w jednym miejscu jest tylu seniorów. Dziękujemy im za wszystko, co robią, życząc jednocześnie dużo zdrowia, miłości tych osób najbliższych i tego, żeby właśnie władze szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ale również strona

0: rządowa stwarzały takie możliwości, żeby oni cały czas czuli się bezpiecznie.
1: A kiedy oficjalna część dobiegła końca, przyszedł czas na muzykę, na scenie pojawiły się czerwone gitary. To zespół, którego piosenki znają kolejne pokolenia, był jednym z głównych punktów programu.
2: Bardzo się cieszę, że powiat dba o wszystkich swoich mieszkańców i że docenia także tych, którzy oddali wiele lat swojego życia, żeby ten powiat się rozwijał. Dzisiaj wszystkim możemy podziękować i cieszyć się ze wspólnej obecności, a koncert Czerwonych Gitar tym bardziej nas cieszy, bo przecież jest to zespół, który zarówno łączy młode, jak i starsze pokolenie.
1: I właśnie wtedy metryka zeszła na dalszy plan. Była muzyka, wspólna zabawa i piosenki, które wielu uczestników pamięta jeszcze z młodości. Druga edycja Powiatowego Dnia Seniora miała więc połączyć kilka rzeczy: zdrowie, bezpieczeństwo i integrację oraz dobrą zabawę. A najważniejsze tego dnia było jedno, żeby seniorzy mieli okazję być razem.
3: Na terenach wokół Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku królowała piłka nożna. Rozegrano turniej upamiętniający Kazimierza Witkowskiego, wieloletniego dyrektora MOW w naszym mieście. Była to już 16. edycja rywalizacji.
4: Jednocześnie w tym roku obchodziliśmy 18. rocznicę śmierci Kazimierza Witkowskiego, którego pamięci ten memoriał jest poświęcony. Był to wieloletni dyrektor, który 42 lata pracy poświęcił na pracę, na tworzenie tego ośrodka, na nadawanie kształtu temu, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Dzisiaj no, to jest profesjonalnie prowadzona placówka o utrwalonej renomie w kraju. Także na pewno dorobek Kazimierza Witkowskiego jest znaczący i do dzisiaj widoczny.
3: W sumie w tegorocznym memoriale Kazimierza Witkowskiego wzięło udział 6 drużyn. Mecze toczyły się systemem każdy z każdym.
4: Z Włocławka jest jedna drużyna, oprócz tego Bielice, to jest Kujawsko-Pomorskie, Strzelno, Kujawsko-Pomorskie, Debrzno, Zachodniopomorskie, Mrowiny, Dolnośląskie, Lidzbark Warmiński, a więc Warmińsko-Mazurskie.
5: Chciałbym zapytać, po ile trwa jeden mecz, po ilu zawodników będziemy widzieli na boisku, a także zapytam na koniec oczywiście o nagrody. Pewnie będą wyróżnienia też dla najlepszych strzelców.
4: Będą nagrody dla najlepszych strzelców, będą nagrody dla najstarszych, najlepszych bramkarzy, będą nagrody fair play, będą nagrody wynikające no, z uzyskanych miejsc we współzawodnictwie. Fundatorem głównej nagrody jest pani Hanna Bitkowska, to jest żona pana Kazimierza Bitkowskiego. Pytał pan po 6 zawodników, po 10 minut, 2 razy po 10 minut mecz.
3: Można powiedzieć, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy sportem stoi. Organizowane są turnieje piłkarskie, a także rywalizacja w biegach przełajowych nad Jeziorem Czarnym. Nie można też zapominać o zawodach w tenisie stołowym.
4: Sport przede wszystkim jest takim obszarem aktywności, który pozwala szybko wychwycić talenty, rozwijać je, daje przełożenie z wysiłku na efekty. I to jest ważne dla tych młodych ludzi. Oprócz tego bardzo dużą uwagę zawsze przywiązujemy do zasad fair play, do właściwego zachowania, właściwego słownictwa. Wielokrotnie uzyskujemy takie informacje zwrotne na temat organizowanych przez nas imprez, że są bardzo wysoko oceniane i przez uczestników, i przez obserwatorów w ten sposób.
3: Zawodnicy MOW Włocławek wygrali swój pierwszy mecz i z optymizmem patrzyli na kolejne spotkania.
6: Bardzo dużo trenowaliśmy na tym oto boisku. Przygotowaliśmy się z jednym trenerem, z drugim trenerem. Treningi siłowe, kondycyjne i dzisiaj chyba pokażemy, jak poszły te treningi.
7: Pokażemy, że nie poszło na marne.
5: Właśnie, powiedz mi, jak te treningi dokładnie wyglądały? Jak często trenowaliście?
7: Dwa razy w tygodniu.
8: Trzy razy zdarzało.
6: No. Dwie godzinki.
7: W poniedziałek treningi kondycyjne, bieganie, jakieś sprinty, przyspieszenia, takie rzeczy. W czwartek więcej gry z piłką przy nodze.
5: Powiedzcie mi, bo widzimy już na boisku waszych przeciwników, jak ich oceniacie, jak oceniacie wasze szanse?
7: Myślę, że najcięższego przeciwnika już mamy za sobą.
8: Wygraliśmy 2-0 już pierwszy mecz. No i...
7: Myślę, że teraz tylko z górki.
6: Tak.
5: Tak. Okay, czyli szanse na medal, na złoty medal, na puchar są, jak mówię.
7: Są. W naszych oczach 100%.
5: Okej, okay, jakbyście zachęcili chłopaków w waszym wieku do tego, żeby uprawiali sport?

0: Jeśli piłkę nożną, możliwe, że jakieś inne.
1: Na pewno jest jakieś zajęcie. Tutaj jest zajęcie, szybciej czas leci, ale sport też pomaga później.
2: Lepsze to niż komputer, wiadomo. Poruszajcie się, to wspiera ducha, lepsze samopoczucie.
3: Lepsza psychika. Tak. I kondycja.
0: Słyszałem, że pierwszy mecz za wami i najcięższy przeciwnik. Jak to wyglądało na boisku, jak to wyglądało z perspektywy zawodników?
4: Dużo biegania strasznie, trzeba było patrzeć dużo, bo ciężko było, ale wygraliśmy.
5: No tak średnio, powiedział. Tak średnio.
0: Czym jest zaskoczył przeciwnik, jak to wyglądało? Czy chciał zabiegać, lepsze podania?
5: Bramkarz zaskoczył.
0: Bramkarz świetnej dyspozycji, okej. Okay. Powiedzcie mi, jak wyglądały treningi, jak wyglądały przygotowania? Słyszałem, że dosyć mocno stawialiście na przygotowanie kondycyjne.
5: Tak. Dużo kondycyjne i no, siłowe takie.
6: Na boisku nie zabrakło ciekawych akcji, dośrodkowań i driblingów. Ozdobą turnieju były bramki zdobywane przez zawodników młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Turniej był jednak przede wszystkim upamiętnieniem zasłużonego dyrektora. Ten weekend nie będzie łatwy dla kierowców. Niedziela upłynie pod znakiem półmaratonu Włocławek. W 13 edycji biegowej imprezy weźmie udział około 800 zawodników. Zawody rozpoczną się o godzinie 11 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Leśnej. Trasa wiedzie przez wszystkie włocławskie osiedla i liczy ponad 21 km. Organizatorzy szacują, że półmaraton zakończy się około godziny 14.
7: O godzinie 11 wówczas przez bramę główną stadionu uczestnicy pobiegną ulicą Okrężną, dalej ulicą Leśną. Te ulice przy Hali Mistrzów, Sportowa, Kazimierza Górskiego, ulica Piaski w kierunku Ostrowskiej i te ulice, które wymieniłem, mniej więcej kilkunastominutowe zamknięcia są przewidywane przez organizatora. Od Ostrowskiej pobiegną aleją Kazimierza Wielkiego, prawy pas jezdni będzie wyłączony przez około 30 minut, tak jest zakładane. Następnie dobiegną w kierunku ulicy Alei Królowej Jadwigi, w stronę osiedla Południe, między innymi Kruszyńska, jest w planach także Zbiegniewska, ta trasa jest przecież niezmienna, Kaliska, Węglowa, Wiejska i tak dalej, w kierunku Robotniczej, następnie Kapitulnej. Tutaj na osiedlu Południe te zamknięcia mogą potrwać już dłużej, 40-45 minut, to jest wszystko uzależnione pewnie od tempa ostatniego zawodnika, który będzie biegł. No i następnie część Zazamcza Obwodowa, czyli ulicą Lisek, ulicą Wysoką, przez Park Słodowo, następnie na Park Sienkiewicza, deptakiem na bulwarach. Tym deptakiem wybiegną na wysokości Zespołu Szkół Chemicznych. Tam ulica następnie to jest Łęcka, Ogniowa, Królewiecka. Tutaj no już te zamknięcia pewnie ponad godzinę mogą potrwać. Następnie pobiegną ulicą Chopina w kierunku Chmielnej. No i tak stopniowo będziemy się zbliżać do stadionu przez Rejmonta, Kasprowicza, Trauguta, Kraszewskiego. No i już później odbiją z powrotem w Okrężną i Leśną. Pod koniec tego biegu te zamknięcia mogą trwać już nieco dłużej, około półtorej godziny, no ale mówię, to wszystko jest uzależnione od tempa, no pewnie ostatniego zawodnika.
6: To jednak nie koniec utrudnień. Na włocławskich ulicach prowadzone są remonty.
7: Dziś rozpoczęło się zamknięcie skrzyżowania ulicy Tumskiej i Stary Rynek. Tam jest budowa ciepłociągu oraz przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy 3 Maja 1. Tak jak deklaruje wykonawca, to zamknięcie ma potrwać do 15 października, ale prosimy obserwować komunikaty na naszej stronie. Mamy też do czynienia z zamknięciem w najbliższą sobotę Tamy, to będzie 3 października. To będą cykliczne, kwartalne pomiary przemieszczeń elementów przęseł obiektów mostowych, bo tak się to nazywa na naszej Zaporze, od godziny 7 do godziny 11. To są te rutynowe badania, które odbywają się co parę miesięcy we współpracy z Komendą Miejską Policji we Włocławku. Jeśli chodzi o objazdy, no to dla pojazdów osobowych będzie to most, natomiast pojazdy ciężarowe no, wówczas muszą kierować się w kierunku Płocka lub Torunia. Również mamy informację o tym, że wykonawca zamówienia pod nazwą rekonstrukcja nawierzchni jezdni oraz chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez najbliższy miesiąc do końca października w godzinach 22 do 6 rano planuje całkowite zamknięcia mostu. Podkreślam, będą to wyłączenia nocne. No, powodem tego jest dalszy montaż tutaj u góry, czyli konstrukcji mostu oraz dalsze zabezpieczenia antykorozyjne. Te prace postępują.
6: Podsumowując, jeśli planujemy podróż autem po Włocławku w niedzielę, to najlepiej po południu. Godziny zamknięcia poszczególnych ulic w czasie półmaratonu są szacunkowe. Wszystko zależy od tempa, w jakim trasę będą pokonywać zawodnicy. 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To okazja do zwrócenia uwagi na potrzeby seniorów, ale też na integrację i budowanie więzi międzypokoleniowych. Z tej okazji w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku odbyło się spotkanie pod hasłem DPS-y i Ośrodki Wsparcia Dziennego Bez Tajemnic.
8: Będziemy się edukować.

0: i będziemy się jak zwykle integrować. Spotkanie jest otwarte. Będzie edukacja w zakresie tym, że panie przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przygotowały taką prezentację multimedialną wraz z panią dyrektor, żeby można wszystko dowiedzieć się o DPS-ach, czyli DPS-y i ośrodki wsparcia dziennego bez tajemnic. No i oczywiście korzystając z tej okazji, że dzisiaj jest ten Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, no to będziemy sobie życzyć wszystkiego, co jest najlepsze, a dla nas najlepsze to jest oczywiście zdrowie. Chciałabym też podziękować właśnie Telewizji Kujawy za to, że zawsze nas wspieracie, zawsze jesteście na wszystkich przedsięwzięciach przez nas organizowanych obecni. To jest bardzo ważne dla wrocławskich seniorów, którzy nie wychodzą z domu, oglądają i cieszą się, że mogą po prostu chociaż zdalnie uczestniczyć w takiej uroczystości.
1: Podczas spotkania przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przekazywali seniorom informacje dotyczące m.in. kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej oraz korzystania z dziennego wsparcia.
2: Dzisiaj zostanie omówiona procedura umieszczenia w domu pomocy społecznej, czyli dokumenty, które należy złożyć, by zostać skierowanym do domu pomocy społecznej. Powiemy krótko, jakie DPS-y i gdzie funkcjonują na terenie i naszego miasta, na terenie powiatu, ale i całej Polski, bo również kierujemy osoby do w zależności od wskazania przez lekarza typu domu. Także krótko, w pigułce informacja dla naszych włocławskich seniorów. Seniorzy mogą z szerokiego wachlarza korzystać, bo to nie jest tylko pomoc instytucjonalna, czyli zabezpieczenie w całodobowych placówkach. To są formy wsparcia dziennego, tak zwane przedszkole, jak my to mówimy, jeżeli chodzi o Centrum Wsparcia Społecznego, gdzie seniorzy mogą korzystać z dobrodziejstw wsparcia specjalistów. Natomiast seniorzy również w zależności od stanu zdrowia mogą korzystać z innych form świadczenia przez z turnusów rehabilitacyjnych, z zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. O tym też dzisiaj krótko powiemy, natomiast zawsze senior może przyjść do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, do pracownika, który udzieli wszelkich informacji i jakby otrzyma duże wsparcie.
1: Dla uczestników była to także okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń i spotkania ze znajomymi. Seniorzy podkreślają, że chętnie korzystają z takich wydarzeń, bo można podczas nich nie tylko zdobyć przydatne informacje, ale również spędzić razem czas.
3: No bardzo dużo, bo na tym spotkaniu dużo się dzieje i wysyłamy swoje postulaty, a później one są prawie spełnione.
4: Czy to również taki czas dla pani spotkań ze znajomymi?
3: Tak, ja spotykam się często ze znajomymi, bo jesteśmy w Eurointegracji Sportowej i mamy dwa razy w tygodniu spotkania.
5: Jestem tutaj na spotkaniu, kolejnym spotkaniu. Bardzo dużo informacji za każdym razem jest udzielane dla seniorów. Takie spotkania są nam potrzebne. Informacja jest nam potrzebna, wiadoma sprawa. Nie każdy ma dostęp do mediów społecznościowych, do prasy. W związku z tym tutaj przychodzimy, mile spędzamy czas, pijemy kawkę, no i świetnie się integrujemy.
6: Ja uważam, że taki dzień jak dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Seniora, to jest wspaniała okazja, by porozmawiać o nas, o naszych potrzebach, możliwościach, by dowiedzieć się czegoś więcej, na przykład od takich ośrodków jak DPS, po prostu porozmawiać bez tematów. To nie jest temat tabu, prawda? Możemy porozmawiać, jak będzie kiedyś w przyszłości, jak ewentualnie się można tam do nich dostać, ile tych ośrodków działa na naszym terenie. No niestety to jest nasza przyszłość. My jesteśmy już tymi 80-latkami, więc to tak różnie się może potoczyć.
7: Witam wszystkich seniorów, wszystkie osoby starsze z Włocławka, które tu licznie na Żabiej 12 w organizacji pozarządowych zgromadziły się. Życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, wszystkich, jak to się mówi, dobrych fluidów i dobrego samopoczucia do końca swoich dni. A dzisiejsze spotkanie zorganizowała Włocławska Rada Seniorów, pani Maria Pierzchała.
1: O potrzebie organizowania takich spotkań mówią także władze Włocławka. Jak podkreślają seniorzy, są ważną częścią miejskiej społeczności, a takie wydarzenia pozwalają nie tylko przekazywać informacje, ale również integrować środowisko.
8: A okazja, żeby przypomnieć o tej bardzo licznej i ważnej grupie w każdej społeczności.

0: lokalnej. We Włocławek rzeczywiście szczególnie też dba o tą grupę wiekową, bo po pierwsze to są bardzo aktywne osoby, ale też osoby, które wymagają wsparcia. No i są takie zmiany demograficzne, że osób w wieku senioralnym będzie coraz więcej i jest coraz więcej. Jest to zróżnicowana grupa, więc my jako samorząd Włocławka też przygotowujemy i prowadzimy konsekwentnie taką politykę, która daje możliwości różnego rodzaju działalności osobom w wieku senioralnym. Z jednej strony to są uniwersytety trzeciego wieku, koła i kluby seniora. Też działalność w organizacjach pozarządowych, które adresowane są do seniorów, ale też wszystkie systemowe takie działania związane z opieką wytchnieniową, opieką nad osobami starszymi i tą instytucjonalną i nieinstytucjonalną. Więc też w tym dniu dla wszystkich seniorów dużo zdrowia. Bądźcie też cały czas naszymi podporami, bo wasze doświadczenie i wasza umiejętność, ale też taki dystans do świata, taki zdrowy dystans do rzeczywistości też jest dla nas wsparciem i też jest dla was takie zadanie, powiedzmy też wspieranie tych młodszych pokoleń, szczególnie młodych ludzi, którzy też na was patrzą i no też no i chcą iść podobnymi drogami.
1: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest obchodzony co roku 1 października. We Włocławku towarzyszą mu nie tylko okolicznościowe wydarzenia, ale również spotkania poświęcone konkretnym potrzebom i problemom seniorów. Mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej pod koniec września otrzymali rozliczenia za ogrzewanie. Spółdzielnia podsumowała w ten sposób poprzedni sezon grzewczy, który, jak podkreśla jej prezes, nie należał do łatwych.
2: Ponad 20 milionów to są koszty włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli chodzi o ciepło i podgrzanie ciepłej wody. My po tych perturbacjach, które mieliśmy w poprzednich latach, bardzo zaczęliśmy patrzeć na ceny ciepła i na system rozliczeń. Rzeczywiście w tym roku trochę nam się to przedłużyło, ale myślę, że mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej są trochę bardziej zadowoleni niż w poprzednich latach, dlatego że te koszty spadły. Po pierwsze, zmniejszyliśmy moce zamówione, które od lat we włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej nie były regulowane. Dostosowaliśmy je do panujących temperatur i tutaj już nam koszty spadły. Stąd też większe zwroty niż zwykle, które otrzymali mieszkańcy. Zmieniliśmy również regulamin, który premiuje oszczędzających. To znaczy te osoby, które mają zamontowane podzielniki kosztów, te mieszkania, które mają zamontowane podzielniki kosztów, są rozliczane na zasadzie ewentualnych zwrotów. Ci, którzy płacą zaliczkę, tych zwrotów po prostu nie mają. Dlatego, że te osoby nie oszczędzają, bo wychodzą z założenia, że skoro nie rozliczam się z podzielnika, to mogę mieć otwarte okno i grzejniki mieć rozkręcone na maksymalną moc. To powoduje wzrost kosztów w całym budynku i my to widzimy i zresztą mieszkańcy to też odczuli w tej chwili na swoich rachunkach, że ci, którzy oszczędzają, po prostu dostają zwroty. Są pojedyncze mieszkania, takie, które tych zwrotów nie mają, ale na pewno ten sezon był dla nich znacznie lżejszy niż te sezony, które były do tej pory.
1: Tymczasem przed mieszkańcami kolejny sezon grzewczy. Ceny węgla przed sezonem 2026-2027 wzrosły średnio o 200-300 zł za tonę w porównaniu z ubiegłorocznym okresem letnim. W lokalnych składach tona węgla kosztuje obecnie od około 1500 zł do nawet 1800 zł. To może przełożyć się również na koszty ogrzewania ponoszone przez mieszkańców.
2: Nie mamy niestety wpływu na to, co dzieje się w sytuacji globalnej, czyli wzrost cen węgla, który nastąpił bardzo przed tym sezonem grzewczym i pewnie się to odbije na kosztach funkcjonowania MPC-u, więc za chwilę pewnie się, oby nie, ale możemy się spodziewać informacji z MPC-u, że po prostu te ceny będą rosły. Tam, gdzie mamy własne kotłownie, Tam, gdzie my jako spółdzielnia ogrzewamy mieszkania, nie posługując się dostawcą ciepła, to, no to staramy się żonglować i tam, gdzie mamy taką możliwość, i źródłem ciepła, czyli albo gaz, albo pelet, albo olej opałowy, bo takie sytuacje też we wrocławskiej spółdzielni mieszkaniowej mamy, a tam, gdzie nie mamy takiej możliwości, właśnie tak jak MPS we Wrocławku, tak jak

0: miejska kotłownia w Brześciu czy w Lubrańcu, no to niestety, ale na ceny ciepła wpływu w tych miejscowościach nie mamy. Poczyniliśmy też dużo inwestycji w nowe węzły cieplne, tam gdzie było to możliwe i konieczne. Zmieniliśmy źródło ciepła w jednym z bloków w Kowalu i to już dało bardzo duże oszczędności. I mieszkańcy to widzą, że mają bardzo duże zwroty za ciepło, więc będziemy się zastanawiać, co zrobić z zaliczkami, czy ich po prostu nie obniżyć po to, żeby mieszkańcom obniżyć czynsz w tych blokach, w których sami produkujemy ciepło.
1: Władze wrocławskiej spółdzielni mieszkaniowej przygotowują się już do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego. Ma się on rozpocząć na początku przyszłego tygodnia.
0: W tym roku z sezonem grzewczym ruszamy prawdopodobnie w przyszły poniedziałek. Obserwujemy bardzo często temperatury zewnętrzne i widzimy, że w przyszłym tygodniu jest planowana może nie tyle obniżka temperatury, co zmiana w ogóle, prognozy pogody się zmieniają, ma być bardzo deszczowo, pochmurnie, więc tego słońca po prostu będzie mniej, a to słońce najbardziej dogrzewa nam nasze pomieszczenia, więc prawdopodobnie od 5 października, czyli od poniedziałku, rozpoczynamy z uruchamianiem węzłów cieplnych. Już poprosiliśmy dostawców ciepła, żeby od 5 października zaczęli dostarczać ciepło do zasobów wrocławskiej spółdzielni mieszkaniowej.
1: Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy muszą przygotować się na sezon, w którym koszty ogrzewania mogą być wyższe niż przed rokiem. Ostatecznie rozliczenia będą jednak zależały m.in. od zużycia ciepła.
2: Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek to organ konsultacyjny. Reprezentuje poglądy i pomysły uczniów szkół ponadpodstawowych naszego miasta. Przed nami kolejna kadencja młodzieżowych radnych, ale najpierw kampania wyborcza i same wybory.
3: Mając na uwadze postanowienia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, wyznaczyłam termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta na dzień 21 października 2026 roku. I w wyborach mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy są mieszkańcami naszego miasta Włocławka. Dotyczy to zarówno możliwości kandydowania, jak i też oddania głosu. Uczniowie chętni do kandydowania, i to jest bardzo ważna informacja, są zobowiązani do zebrania 15 podpisów osób popierających, jak również do przedłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miasta.
2: Dokumenty te należy złożyć do komisji wyborczej powołanej w danej szkole. Okręgami wyborczymi są szkoły położone na terenie Włocławka z włączeniem placówek dla dorosłych.
3: Społeczność uczniowska szkoły ponadpodstawowej, w której uczy się do 200 uczniów, wybiera jednego przedstawiciela do rady, natomiast powyżej 200 uczniów wybierają dwóch przedstawicieli do rady. Wybory odbywają się w placówkach oświatowych, w tych, w których uczniowie będą wybierani i będą zbierali swoje podpisy.
2: Tyle jeśli chodzi o kandydatów. Czas na okręgi wyborcze.
4: Jeżeli chodzi o okręgi wyborcze i ilość wybieranych radnych, to mamy tak. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte liceum ogólnokształcące oraz liceum imienia Jana Księdza Długosza, zespoły szkół chemicznych, technicznych, ekonomicznych, elektrycznych, budowlanych, akademickich,

0: Z tym, że nie wiemy, czy we wszystkich szkołach będą dokonane wybory i czy szkoły dokonają wyboru po prostu tylu kandydatów, ilu mogą wybrać.
1: Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat samej Młodzieżowej Rady Miasta. Jakie są jej funkcje, jakie prowadziła poprzednie? Oczywiście rady prowadziły działania. Rozumiem, że są to głównie funkcje doradcze, jednak też angażują się ci młodzi ludzie w życie miasta.
0: Tak, Młodzieżowa Rada Miasta korzystała ze swoich uprawnień takich doradczych, opiniodawczych, organizowała też takie akcje społeczne, angażując się właśnie w życie miasta. Na przykład byli w odwiedzinach w Domu Pomocy Społecznej z okazji świąt. No i też aktywnie uczestniczyli właśnie w różnych takich charytatywnych przedsięwzięciach.
2: Struktura Młodzieżowej Rady jest podobna do jej dorosłej odpowiedniczki. Na pierwszej sesji trzeba będzie wybrać prezydium.
0: Jeżeli chodzi o takie sprawowane funkcje, to mamy przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza rady, którzy wybierani są podczas pierwszej sesji, tworzą takie prezydium i wybory tego gremium będzie w wyborach tajnych podczas pierwszej sesji, którą zwoła pani przewodnicząca rady.
3: Liczę na to, że młodzież będzie aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym naszego miasta. Liczę na to, na ich pomysły, bo zawsze jestem ciekawa, jakie mają, a mają te pomysły. I każda Młodzieżowa Rada Miasta zawsze nas czymś zaskoczy. Oczywiście pozytywnie. Życzę Wam, droga młodzieży, wszystkiego dobrego.
2: Przed nami czas wyborów w szkołach ponadpodstawowych. Jest to świetna forma nauki demokracji. Wiele osób związanych z lokalną, ale również z ogólnopolską polityką swoje pierwsze szlify zdobywało właśnie w młodzieżowych radach miasta.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć. Bardzo się cieszę, że pani prezydent jako jedyna kobieta

0: Kobieta dzisiaj tutaj w tym gronie postanowiła na Dzień Chłopaka nam wszystkim przygotować taki prezent, bo to jest prezent, który niewątpliwie jest ważny i potrzebny. I tak jak już powiedziałem, wszystkich panów zachęcam do tego, żeby skontaktowali się z Wydziałem Edukacji Zdrowia Społecznego, Publicznego, a później, żeby skorzystali z badań profilaktycznych, które świadczy nasza miejska spółka, miejski zespół opieki zdrowotnej. Pani prezydent, o szczegółach.
1: Bardzo się cieszę, że też mam tutaj panów, którzy jestem pewna, że skorzystają z tych badań. Tak, panie prezydencie?
0: Oczywiście.
1: Panowie prezesi, jasne. To też dadzą przykład wszystkim naszym panom z Włocławka, że warto się badać. Rzeczywiście 30 września Dzień Chłopaka, 19 listopada to Międzynarodowy Dzień Mężczyzny i z tej okazji zawsze sobie składamy życzenia. Wszystkim naszym panom życzymy wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. I rzeczywiście to jest bardzo dobra okazja, żeby przypomnieć o tym, że najważniejsze jest zdrowie, bo opieka, życie no, też musi być oparte o tą dobrą kondycję. I ta kondycja też może płynąć właśnie z takiej dbałości o dobrostan. Stąd też kolejna edycja, tym razem adresowana do naszych panów. Przypomnijmy, że wiosną tego roku była Zdrowomania przygotowana dla naszych pań, a jesienią zawsze to jest czas dla naszych panów. Jest pięć porad, takich pięć obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te pięć obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, a o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29. Statystyki doskonale wskazują, no niestety, że nasi panowie żyją od pań, czyli od nas 7 lat mniej i szukając przyczyn, no to jest właśnie to unikanie jakichkolwiek działań profilaktycznych i dbania o zdrowie. Oczywiście wiem, że to obrazoburczo brzmi i trochę straszę, ale czasami i takie argumenty trzeba zastosować, żeby zachęcić naszych mężczyzn, żeby się badali. Tak jak w zeszłym roku padło takie porównanie, że panowie chętnie dbają o swoje samochody i sprawdzają, co tam się dzieje i jeżeli coś jest nie tak, to natychmiast jadą do warsztatu. Natomiast jeżeli chodzi o własne zdrowie, no to różnie bywa. Mam męża, więc wiem, o czym mówię. I więc zachęcamy serdecznie, żeby rzeczywiście skorzystać z tej oferty. Jako samorząd, który też prowadzi działania profilaktyczne tego rodzaju dla mieszkańców Włocławka, przekazaliśmy na te działanie 120 tysięcy i mam nadzieję, że ta kwota i te badania zostaną wykorzystane. Dziękuję serdecznie. Panie prezesie, szczegóły, jak to będzie wyglądało?
2: Pani prezydent już bardzo dużo szczegółów podała.

0: Zapraszamy do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej na ulicy Kilińskiego 16. Tam będzie pobierany materiał analityczny, tam będą także udzielane porady przez specjalistów. Jeżeli okaże się, że z analizy wyników wynika potrzeba dalszego leczenia, oczywiście będziemy także udzielali skierowań. Jeżeli będzie taka potrzeba, w większości przypadków jest to potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i tego wszystkim Państwu życzę. Przypominam, Kilińskiego 16, czekamy na Państwa od 1 października. Mamy już swoje doświadczenia i wiemy, że jest to bardzo cenna akcja dla nas, mężczyzn, dorosłych mieszkańców Włocławka. Zapraszamy serdecznie.
1: Ja oczywiście tutaj potwierdzam słowa, które powiedział pan prezes. Zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w pełni przygotowani do zrealizowania tego zadania. Dziękujemy panu prezydentowi, pani prezydent, że możemy zrealizować to zadanie i będzie ono na pewno służyło poprawie zdrowia mężczyzn, którzy zechcą się przebadać w naszej jednostce.
0: Pani prezydent, możemy liczyć na te vouchery? My jako mieszkańcy Włocławka?
2: O ile w świetle Jupiterów podejmiecie takie działanie i pokażecie swoim przykładem, że jak najbardziej to nic nie stoi na przeszkodzie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Seniorzy z całego powiatu włocławskiego spotkali się w Lubrańcu Marysinie. Były rozmowy o zdrowiu i bezpieczeństwie, badania profilaktyczne, a przede wszystkim okazja do spotkania i wspólnej zabawy. To już druga edycja powiatowego Dnia Seniora. Do Lubrańca przyjechali seniorzy z różnych części powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń, uczestnicy dziennych domów pomocy i mieszkańcy DPS-ów.
1: W okolicach Światowego Dnia Seniora świętujemy z najwspanialszymi seniorami na świecie, bo seniorami z powiatu włocławskiego. Drugi raz organizujemy tego typu spotkanie. Jak widać za mną, frekwencja niesamowita i to najlepiej świadczy o seniorach z naszego terenu, którzy chcą żyć w naszym społeczeństwie. Dzisiejsze spotkanie jest formą podziękowania od nas, od samorządu powiatu za to, że żyjemy w czasach w takich, jakich żyjemy. Staramy się łączyć sprawy pożyteczne z przyjemnymi, także badania profilaktyczne.

0: prelekcje w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, ale także i występy rozrywkowe. Mam nadzieję, że przypomną się wszystkim naszym seniorom lata młodości, bo to zespół z takich lat dzisiaj występuje, że z uśmiechem wyjdą z tej nowej, pięknej hali w naszej szkole, a że ten uśmiech będzie towarzyszył przez cały rok, że to się przełoży na zdrowie, pomyślność seniorów, ale i całych ich rodzin. Dla mnie to bardzo przyjemny dzień. Bardzo się cieszę, że można widzieć uśmiechy tylu wspaniałych osób w dniu dzisiejszym.
1: Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że już drugi raz udało nam się zorganizować Powiatowy Dzień Seniora. Seniorów na terenie powiatu wrocławskiego jest najwięcej. No, nie oszukujmy się, niestety przyrost naturalny jest niezadowalający i ta tendencja jest taka, że społeczeństwo się starzeje, dlatego musimy dbać o naszych seniorów, doceniać ich, troszczyć się o ich potrzeby. Stąd też zrodziła się inicjatywa stworzenia, powołania takiego święta Powiatowego Dnia Seniora. Jak widać za mną, dość licznie seniorzy z terenu powiatu wrocławskiego odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Cieszę się niezmiernie z tego, że to święto cieszy się dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że będzie ono cykliczne, co na to wskazują okoliczności, które dzisiaj nam towarzyszą. Seniorzy mogą dzisiaj wysłuchać prelekcji dotyczących bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, a także skorzystać z rozrywki, wysłuchać koncertu Czerwonych Gitar. Z okazji Powiatowego Dnia Seniora chciałbym wszystkim seniorom życzyć dużo zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, a także satysfakcji z tego, że są potrzebni i kochani.
2: Program rozpoczął się od spraw, które dla seniorów są ważne także na co dzień. Policjanci mówili o bezpieczeństwie, a przedstawiciele Powiatowego Centrum Zdrowia o profilaktyce. Była też możliwość wykonania badań.
3: Ja przyjechałam właśnie ze swoimi członkami, gdzie dostaliśmy od pana starosty 40 biletów. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Cieszymy się z tego święta, bo to święto jest ludzi starszych i oni jak gdyby czekają. Oni są bardzo zadowoleni. To są ludzie naprawdę, którzy również tworzyli ten dochód, pracowali, zajmowali pewnego rodzaju stanowiska, a dziś po prostu są na odpoczynku, bo to jest zasłużony ich odpoczynek. Bawić się chcą, cieszyć życiem jeszcze ile im po prostu zostało. Także my jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni panu staroście i naprawdę więcej takich przyjęć, żeby naprawdę serduszka tym naszym seniorom i panom i paniom rosły, bo naprawdę ile nam zostało.
4: I jeszcze się spytam, czego państwu życzyć?
3: No czego życzyć? Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, optymizmu, satysfakcji i dalszej integracji ze swoimi koleżankami, przyjaciółmi, no i z władzami, bo to najważniejsze.
2: Ale tego popołudnia nie chodziło wyłącznie o zdrowie i bezpieczeństwo. Była przede wszystkim okazja do rozmowy, spotkań znajomych i integracji.
5: Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej jestem tutaj, by podziękować serdecznie seniorom z powiatu wrocławskiego za to, że są wspaniali, za to, że możemy czerpać ich wiedzy, doświadczenia życiowego i że szczególnie młode pokolenie może czerpać z fundamentu ich doświadczenia i dojrzałości. Również składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, bo przed nami powiatowy dzień, znaczy dzisiaj Powiatowy Dzień Seniora, przed nami 1 października Międzynarodowy Dzień Seniora, 14 października Europejski Dzień Seniora, w listopadzie również kolejny Dzień Seniora, czyli miesiąc czasu świętowania z seniorami, a seniorzy są niezwykle ważną grupą w polskim społeczeństwie. Cieszę się bardzo, że tutaj w powiecie wrocławskim seniorzy mogą czuć się docenieni i cieszę się niezmiernie z tego, że mogę być uczestnikiem tego wyjątkowego wydarzenia. Drodzy seniorzy, życzę wam wszelkiej pomyślności, życzę wam miłości bliskich, tego byście każdego dnia byli szczęśliwi, dużo zdrowia i tego byście zawsze byli uśmiechnięci. Wszystkiego co najlepsze.
2: Do seniorów zwracali się także parlamentarzyści. W centrum ich wystąpień było doświadczenie starszego pokolenia i jego miejsce w lokalnych społecznościach.
6: Święto seniorów, kochani, to są cudowni ludzie, którzy już wiedzą, co jest najważniejsze w życiu, którzy już nie gonią za tym, co jest bezcelowe, niepotrzebne, co jest stratą czasu. To są ludzie,

0: którzy są mądrzy tym, co już przeżyli, są doświadczeni, wiedzą, kto jest przyjacielem, wiedzą, kto powinien być gdzieś obok nich. To są cudowni ludzie, których powinniśmy każdego dnia doceniać za to, co zrobili i co robią, a na pewno warto, żeby jeszcze nie tylko żyli przeszłością, tą swoją cudowną, czasem smutną, ale żeby pamiętali o tym, co jeszcze przed nimi, czyli jeszcze coraz więcej tych piękniejszych realizacji marzeń, jeszcze więcej spacerów, kawy, uśmiechu ludzi, którzy są im bliscy. To jest chyba najważniejsze, żeby wiedzieć, co jest ważne. Nie to, ile już przeżyliśmy, ale żeby tego czasu nie zmarnować. I myślę, że to oni wiedzą, jak najlepiej ten czas wykorzystać.
1: Bo senioralna codzienność to nie tylko wspomnienia, to także kolejne plany, spotkania i czas spędzony z bliskimi.
2: Październik i listopad są takimi miesiącami, kiedy szczególnie patrzymy na seniorów, bo są 1 października, 14, 20, kiedy są międzynarodowe, ogólnopolskie Dni Seniorów. Jest to grupa ludzi, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Dzięki ich pracy, ich zaangażowaniu dzisiaj my, młodsze pokolenia, jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Patrząc na demografię i na to wszystko, co dzieje się w naszym kraju, to również powód tego, żebyśmy na seniorów patrzyli szczególnie, żebyśmy zapewnili im miejsca, gdzie mogą się rozwijać, miejsca, gdzie mogą realizować swoje pasje. I tak robimy jako samorząd województwa, ale dzisiaj spotykamy się na powiatowym Dniu Seniora w powiecie włocławskim. Pan starosta patrzy na tą grupę szczególnie i dzisiaj zorganizował wyjątkowe wydarzenie. Ja chyba jeszcze nie byłam w miejscu, gdzie w jednym miejscu jest tylu seniorów. Dziękujemy im za wszystko, co robią, życząc jednocześnie dużo zdrowia, miłości tych osób najbliższych i tego, żeby właśnie władze szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ale również strona rządowa stwarzały takie możliwości, żeby oni cały czas czuli się bezpiecznie.
1: A kiedy oficjalna część dobiegła końca, przyszedł czas na muzykę, na scenie pojawiły się czerwone gitary. To zespół, którego piosenki znają kolejne pokolenia, był jednym z głównych punktów programu.
3: Bardzo się cieszę, że powiat dba o wszystkich swoich mieszkańców i że docenia także tych, którzy oddali wiele lat swojego życia, żeby ten powiat się rozwijał. Dzisiaj wszystkim możemy podziękować i cieszyć się ze wspólnej obecności, a koncert Czerwonych Gitar tym bardziej nas cieszy, bo przecież jest to zespół, który zarówno łączy młode, jak i starsze pokolenie.
1: I właśnie wtedy metryka zeszła na dalszy plan. Była muzyka, wspólna zabawa i piosenki, które wielu uczestników pamięta jeszcze z młodości. Druga edycja Powiatowego Dnia Seniora miała więc połączyć kilka rzeczy: zdrowie, bezpieczeństwo i integrację oraz dobrą zabawę. A najważniejsze tego dnia było jedno, żeby seniorzy mieli okazję być razem.
4: Na terenach wokół Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku królowała piłka nożna. Rozegrano turniej upamiętniający Kazimierza Witkowskiego, wieloletniego dyrektora MOW w naszym mieście. Była to już 16. edycja rywalizacji.
5: Jednocześnie w tym roku obchodziliśmy 18. rocznicę śmierci Kazimierza Witkowskiego, którego pamięci ten memoriał jest poświęcony. Był to wieloletni dyrektor, który 42 lata pracy poświęcił na pracę, na tworzenie tego ośrodka, na nadawanie kształtu temu, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Dzisiaj no to jest profesjonalnie prowadzona placówka o utrwalonej renomie w kraju. Także na pewno dorobek Kazimierza Witkowskiego jest znaczący i do dzisiaj widoczny.
4: W sumie w tegorocznym memoriale Kazimierza Witkowskiego wzięło udział 6 drużyn. Mecze toczyły się systemem każdy z każdym.
5: Z Włocławka jest jedna drużyna, oprócz tego Bielice, to jest Kujawsko-Pomorskie, Strzelno, Kujawsko-Pomorskie, Debrzno, Zachodniopomorskie, Mrowiny, Dolnośląskie, Lidzbark Warmiński, a więc Warmińsko-Mazurskie.
6: Chciałbym zapytać, po ile trwa jeden mecz, po ilu zawodników będziemy widzieli na boisku, a także zapytam na koniec oczywiście o nagrody. Pewnie będą wyróżnienia też dla najlepszych strzelców.
5: Będą nagrody dla najlepszych strzelców, będą nagrody dla najlepszych bramkarzy, będą nagrody fair play, będą nagrody wynikające z uzyskanych miejsc we współzależności.

0: zawodnictwie. Fundatorem głównej nagrody jest pani Hanna Bitkowska, to jest żona pana Kazimierza Bitkowskiego. Pytał pan po 6 zawodników, po 10 minut, 2 razy po 10 minut mecz.
1: Można powiedzieć, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Sportem stoi. Organizowane są turnieje piłkarskie, a także rywalizacja w biegach przełajowych nad Jeziorem Czarnym. Nie można też zapominać o zawodach w tenisie stołowym.
0: Sport przede wszystkim jest takim obszarem aktywności, który pozwala szybko wychwycić talenty, rozwijać je, daje przełożenie z wysiłku na efekty. I to jest ważne dla tych młodych ludzi. Oprócz tego bardzo dużą wagę zawsze przywiązujemy do zasad fair play, do właściwego zachowania, właściwego słownictwa. Wielokrotnie uzyskujemy takie informacje zwrotne na temat organizowanych przez nas imprez, że są bardzo wysoko oceniane i przez uczestników, i przez obserwatorów. W ten sposób możemy.
1: Zawodnicy MOWY Włocławek wygrali swój pierwszy mecz i z optymizmem patrzyli na kolejne spotkania.
2: Bardzo dużo trenowaliśmy na tym oto boisku. Przygotowaliśmy się z jednym trenerem, z drugim trenerem. Treningi siłowe, kondycyjne. I dzisiaj chyba pokażemy, jak poszły
3: nie
2: te
3: poszło
2: treningi.
3: Na marne. Pokażemy, że nie poszło na marne.
4: Właśnie, powiedzcie mi, jak te treningi dokładnie wyglądały? Jak często trenowaliście?
3: Dwa razy w tygodniu.
5: Dwa, trzy razy zdarzało.
2: No. Dwie godzinki, tak.
3: Dwie godzinki. W poniedziałek treningi kondycyjne, bieganie, jakieś sprinty, przyspieszenia, takie rzeczy. W czwartek więcej gry z piłką przy nodze.
4: Powiedzcie mi, bo widzimy już na boisku waszych przeciwników, jak ich oceniacie, jak oceniacie wasze szanse?
3: Myślę, że najcięższego przeciwnika już mamy za sobą.
5: Wygraliśmy 2-0 już pierwszy mecz. No i
3: myślę, że teraz tylko z górki.
4: Tak. Okay. Czyli szanse na medal, na złoty medal, na puchar są, jak mówię.
2: Są.
3: W naszych oczach 100%.
4: Okej, jakbyście zachęcili chłopaków w waszym wieku do tego, żeby uprawiali sport? Niekoniecznie piłkę nożną, możliwe, że jakieś inne.
2: Na pewno jest jakieś zajęcie. Tutaj jest zajęcie, szybciej czas leci, ale sport też pomaga później.
3: Lepsze to niż komputer, wiadomo. Poruszajcie się, to wspiera ducha, lepsze samopoczucie.
5: Lepsza psychika. Tak. I kondycja.
4: Słyszałem, że pierwszy mecz za wami i najcięższy przeciwnik. Jak to wyglądało na boisku, jak to wyglądało z perspektywy zawodników?
6: Dużo biegania strasznie, trzeba było patrzeć dużo, bo ciężko było, ale wygraliśmy.
7: No ja tak średnio bym powiedział. Tak średnio.
4: Czym jest zaskoczył przeciwnik, jak to wyglądało? Czy chciał zabiegać, lepsze podania?
7: Bramkarz zaskoczył.
4: Bramkarz świetnej dyspozycji, okej. Okay. Powiedzcie mi, jak wyglądały treningi, jak wyglądały przygotowania? Słyszałem, że dosyć mocno stawialiście na przygotowanie kondycyjne.
7: Tak. Kondycyjne i no, siłowe takie.
1: Na boisku nie zabrakło ciekawych akcji, dośrodkowań i dryblingów. Ozdobą turnieju były bramki zdobywane przez zawodników Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Turniej był jednak przede wszystkim upamiętnieniem zasłużonego dyrektora. Ten weekend nie będzie łatwy dla kierowców. Niedziela upłynie pod znakiem półmaratonu Włocławek. W 13. edycji biegowej imprezy weźmie udział około 800 zawodników. Zawody rozpoczną się o godzinie 11 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Leśnej. Trasa wiedzie przez wszystkie włocławskie osiedla i liczy ponad 21 km. Organizatorzy szacują, że półmaraton zakończy się około godziny 14.
8: O godzinie 11 wówczas przez bramę główną stadionu uczestnicy pobiegną ulicą Okrężną, dalej ulicą Leśną. Te ulice przy Hali Mistrzów Sportowa, Kazimierza Górskiego, ulica Piaski w kierunku Ostrowskiej i te ulice, które wymieniłem, mniej więcej kilkunastominutowe zamknięcia są przewidywane przez organizatora. Od Ostrowskiej pobiegną aleją Kazimierza Wielkiego, prawy pas jezdni będzie wyłączony przez około 30 minut, tak jest zakładane. Następnie dobiegną w kierunku ulicy Alei Królowej Jadwigi, w stronę osiedla Południe, między innymi Kruszyńska jest w planach, także Zbiegniewska, ta trasa jest przecież niezmienna, Kaliska, Węglowa, Wiejska i tak dalej, w kierunku Robotniczej, następnie Kapitulnej. Tutaj na osiedlu Południe te zamknięcia mogą potrwać już dłużej, 40-45 minut, to jest wszystko uzależnione pewnie od tempa ostatniego zawodnika, który będzie biegł. No i następnie część Zazamcza Obwodowa, czyli ulicą Lisek, ulicą Wysoką, przez Park Słodowo, następnie na Park Sienkiewicza, deptakiem na bulwarach, tym deptakiem wybiegną na wysokości Zespołu Szkół Chemicznych. Tam ulica następnie to jest Łęcka, Ogniowa, Królewiecka, tutaj no już te zamknięcia pewnie ponad godzinę mogą potrwać. Następnie pobiegną ulicą Chopina w kierunku Chmielnej. No i tak stopniowo będziemy się zbliżać do stadionu przez Rejmonta, Kasprowicza, Trauguta, Kraszewskiego, no i już później odbiją

0: z powrotem w okrężną i leśną. Pod koniec tego biegu te zamknięcia mogą trwać już nieco dłużej, około 1,5 godziny, no ale mówię, to wszystko jest uzależnione od tempa, no pewnie ostatniego zawodnika.
1: To jednak nie koniec utrudnień. Na włocławskich ulicach prowadzone są remonty.
0: Dziś rozpoczęło się zamknięcie skrzyżowania ulicy Tumskiej i Stary Rynek. Tam jest budowa ciepłociągu oraz przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy 3 Maja 1. Tak jak deklaruje wykonawca, to zamknięcie ma potrwać do 15 października, ale prosimy obserwować komunikaty na naszej stronie. Mamy też do czynienia z zamknięciem w najbliższą sobotę Tamy, to będzie 3 października. To będą cykliczne, kwartalne pomiary przemieszczeń elementów przęseł obiektów mostowych, bo tak się to nazywa na naszej Zaporze, od godziny 7 do godziny 11. To są te rutynowe badania, które odbywają się co parę miesięcy we współpracy z Komendą Miejską Policji we Włocławku. Jeśli chodzi o objazdy, no to dla pojazdów osobowych będzie to most, natomiast pojazdy ciężarowe no, wówczas muszą kierować się w kierunku Płocka lub Torunia. Również mamy informację o tym, że wykonawca zamówienia pod nazwą rekonstrukcja nawierzchni jezdni oraz chodnika na moście wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez najbliższy miesiąc do końca października w godzinach 22 do 6 rano planuje całkowite zamknięcia mostu. Podkreślam, będą to wyłączenia nocne. Powodem tego jest dalszy montaż tutaj u góry, czyli konstrukcji mostu oraz dalsze zabezpieczenia antykorozyjne. Te prace postępują.
1: Podsumowując, jeśli planujemy podróż autem po Włocławku w niedzielę, to najlepiej po południu. Godziny zamknięcia poszczególnych ulic w czasie półmaratonu są szacunkowe. Wszystko zależy od tempa, w jakim trasę będą pokonywać zawodnicy. 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To okazja do zwrócenia uwagi na potrzeby seniorów, ale też na integrację i budowanie więzi międzypokoleniowych. Z tej okazji w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku odbyło się spotkanie pod hasłem DPS-y i Ośrodki Wsparcia Dziennego bez Tajemnic.
2: Będziemy się edukować i będziemy się jak zwykle integrować. Spotkanie jest otwarte. Będzie edukacja w zakresie tym, że panie przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przygotowały taką prezentację multimedialną wraz z panią dyrektor, żeby można wszystko dowiedzieć się o DPS-ach, czyli DPS-y i ośrodki wsparcia dziennego bez tajemnic. No i oczywiście korzystając z tej okazji, że dzisiaj jest ten Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, no to będziemy sobie życzyć wszystkiego, co jest najlepsze, a dla nas najlepsze to jest oczywiście zdrowie. Chciałabym też podziękować właśnie Telewizji Kujawy za to, że zawsze nas wspieracie, zawsze jesteście na wszystkich przedsięwzięciach przez nas organizowanych obecni. To jest bardzo ważne dla włocławskich seniorów, którzy nie wychodzą z domu, oglądają i cieszą się, że mogą po prostu chociaż zdalnie uczestniczyć w takiej uroczystości.
1: Podczas spotkania przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przekazywali seniorom informacje dotyczące m.in. kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej oraz korzystania z dziennego wsparcia.
3: Dzisiaj zostanie omówiona procedura umieszczenia w domu pomocy społecznej, czyli dokumenty, które należy złożyć, by zostać skierowanym do domu pomocy społecznej. Powiemy krótko, jakie DPS-y i gdzie funkcjonują na terenie i naszego miasta, na terenie powiatu, ale i całej Polski, bo również kierujemy osoby do w zależności od wskazania przez lekarza typu domu. Także krótko, w pigułce i informacja dla naszych włocławskich seniorów. Seniorzy mogą z szerokiego wachlarza korzystać, bo to nie jest tylko pomoc instytucjonalna, czyli zabezpieczenie w całodobowych placówkach. To są formy wsparcia dziennego, tak zwane przedszkole, jak my to mówimy, jeżeli chodzi o Centrum Wsparcia Społecznego, gdzie seniorzy mogą korzystać z dobrodziejstw wsparcia specjalistów. Natomiast seniorzy również w zależności od stanu zdrowia mogą korzystać z innych form świadczonych przez z turnusów rehabilitacyjnych, z zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. O tym też dzisiaj krótko powiemy, natomiast zawsze senior może przyjść do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, do pracownika, który udzieli wszelkich informacji i otrzyma duże wsparcie.
1: Dla uczestników była to także okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń i spotkania ze znajomymi. Seniorzy podkreślają, że chętnie korzystają z takich wydarzeń, bo można podczas nich nie tylko zdobyć przydatne informacje, ale również spędzić razem czas.
4: No bardzo dużo, bo na tym spotkaniu dużo się dzieje i wysyłamy swoje postulaty, a później one są prawie spełnione.
5: Czy to również taki czas dla pani spotkań ze znajomymi?